0: Audiokracja.
1: Bardzo ładnie skleił się ponadczasowy utwór Amy Winehouse z nowym singlem Sary. Sara oczywiście też jest bardzo świadoma korzeni soulu i muzyka ma staroszkolny sznyt. Na po utwór Rehab sięgnąłem dlatego, że tytułowa piosenka z drugiej i niestety ostatniej płyty Amy Winehouse została uznana najlepszym utworem z lat 2000 według rankingu The Telegraph. Ten ranking z kolei przypomniał portal Onet Muzyka. Także bardzo według mnie sympatycznie jest sięgnąć po utwory z coraz bardziej odległej przeszłości i sprawdzić, jak się starzeją. Na większość z utworów, które pojawiły się we wspomnianym rankingu, zestarzały się jak wino. Na miejscu drugim na przykład zespół Coldplay i The Scientist, natomiast na najniższym stopniu podium stan Eminema. Jeszcze podpowiem, że w pierwszej dziesiątce są m.in. Elbow, The White Stripes, Arctic Monkeys czy Beyoncé z JMZ. Wiadomy utwór. Jest też U2, Kylie Minogue i The Flaming Lips. Pamiętam, jak miałem przyjemność przedstawić taką audycję, przygotować, w której odwoływaliśmy się do utworów, które w tym roku obchodzą swoje 20. urodziny i oczywiście płyta Rehab Amy Winehouse musiała w tym zestawieniu się pojawić. Teraz coś tegorocznego, no ale zdecydowanie, jeżeli chodzi o zespół Fountains D.C., to panowie bardzo chętnie do Zeroesów tak zwanych się odwołują, ale też do lat 90. Oczywiście wypadkowa tych inspiracji powoduje, że ich muzyka brzmi bardzo oryginalnie. Wydaje mi się, że zdecydowanie można mówić o tej irlandzkiej grupie jako o zespole, który wypracował swój własny styl, styl, który ewoluował, bo korzenie były bardziej post-punkowe, mniej więcej od płyty Skinty Fia, czyli albumu numer 3. Było coraz więcej piosenkowości, ale takiej bardzo często mrocznej i też to wszystko było niezwykle erudycyjne. Płyta Romance rzeczywiście, czyli album numer 4, świetnie broniła się w trakcie występów, szczególnie na dużych festiwalach, bo tam hit gonił hit. No i zespół Fountains D.C. niepostrzeżenie stał się jedną z największych grup gitarowych swojej generacji, a płyta Dopamine Chamber ukaże się 16 października nakładem XL Recordings. No i co ciekawe, jest to pierwszy album Fountains D.C. z gościnnym udziałem innego artysty, a tym artystą, czy tą artystką tak naprawdę jest Rosalía. Co ciekawe, gitarzysta Carlos O'Connell wyjaśnił, jak podaje teraz muzyka, że zaproszenie hiszpańskiej wokalistki było dla niego szczególnie ważne, dlatego że sam dorastał w otoczeniu kultury hiszpańskiej i irlandzkiej. Zresztą znajduje to odzwierciedlenie w jego stroju scenicznym, bo często występuje w koszulce Atletico Madryt. W każdym razie Carlos O'Connell stwierdził, że jest fanem Rosalii od początku, od ukazania się jej debiutanckiego albumu. Jak twierdzi gitarzysta, płyta była absolutnie przepiękna. Szczególnie podobało mi się to, że podtrzymywała hiszpańską tradycję muzyczną. Pod pewnymi względami na poziomie duchowym przypomina mi to, co sami próbujemy robić z muzyką irlandzką. Dla kogoś, kto ma korzenie w obu krajach, obserwowanie tego było pięknym doświadczeniem. Rosalía robiła na mnie ogromne wrażenie na każdym etapie swojej kariery. Utworem, który Fountains D.C. nagrali z Rosalią, jest Where Is Gone. No i sobie posłuchamy tego numeru w dzisiejszej audiokracji.

Trzeba przyznać, że Fountains DC fantastycznie wypełnia lukę na rynku muzycznym, bo z jednej strony są w stanie przemówić ze swoją twórczością do słuchaczy, którzy mają więcej niż 30 lat i mają sentyment do muzyki z przeszłości, ale z drugiej strony podają to w tak świeży sposób, że wokół tego zespołu zdecydowanie jest aktualnie taka pozytywna, nastoletnia wrzawa. Na pewno sporo słuchaczy tych młodszych pokoleń chłonie muzykę Fountains DC. Kiedy grupa występowała na off-festiwalu, to ten przekrój wiekowy ludzi, którzy specjalnie przyjechali na irlandzką grupę i byli w koszulkach Fountains DC, ten przekrój był bardzo duży. Zresztą to żonglowanie inspiracjami wydaje mi się jest bardzo udane. W utworze Tank, którego słuchaliśmy, panowie przyznawali się do inspiracji mroczniejszym nowojorskim rapem lat 90. i rzeczywiście to, jak to wyprodukowali, to jak zaprezentowali ten beat, faktycznie może do tamtych czasów mocno nawiązywać. Rosalia jest gościem pierwszym w historii płyt Fountains DC w utworze Where's Gone. No, warto pamiętać o tym, że hiszpańska artystka wydała w zeszłym roku bardzo udany, ambitny, bardzo orkiestrowy album Lux. No i warto do tej płyty wrócić. Słuchamy utworu Porcelana.

Jeżeli ktoś by się zastanawiał, w ilu językach Rosalia śpiewa na płycie Lux, to informacje prasowe podają, że w 13. Także jest to bardzo ciekawy językowy melanż. Wróciliśmy do Rosalii i jej ostatniej, jak do tej pory, płyty studyjnej, dlatego że Rosalia jest gościem na nowej płycie Fountains D.C. No i a propos też popularności Irlandczyków, o której mówiłem, grupa Fountains D.C. wyprzedała koncert w łódzkiej Atlas Arenie, no ale jak się okazuje, tych soldoutów na europejskiej trasie jest znacznie więcej. Wracamy na rodzime podwórko za sprawą grupy WW. Można by powiedzieć, że zespół postanowił podzielić się ze światem nową płytę, no i ktoś mógłby stwierdzić, że panowie są niezwykle regularni, nawet imponująco, dlatego że przecież dopiero słuchaliśmy ich płyty Dźwięczność. Natomiast materiał, który się ukaże, to tak naprawdę stara nowa płyta sprzed 40 lat, której tytuł zresztą zdradza, z którego jest roku, bo nazywa się 1986. No, a możemy jej posłuchać dzięki nieocenionym archiwom Polskiego Radia. Ich pełnowymiarowy i w większości instrumentalny album został pełnowymiarowy, przepraszam bardzo, i w większości instrumentalny album WW został odnaleziony w archiwach Polskiego Radia. Jeżeli ktoś byłby ciekaw, jak to się chronologicznie układa, to płyta została nagrana krótko przed powstaniem kultowej Snopo Wiązałki. Jak zaznacza Wojciech Waglewski, rzecz jasna lider WW, nie do końca jest w stanie wyjaśnić, jak mogło się stać tak, że nagrania, które jego zdaniem pod względem artystycznym i technicznym nie ustępują najważniejszym osiągnięciom WW, na równo 4 dekady trafiły na półkę. Natomiast pewne jest, że 5 kompozycji instrumentalnych powstało na zamówienie Polskiego Radia z myślą o emisji, która co ciekawe nie miała miejsca, więc to nie jest tylko tak, że te nagrania nie pojawiły się w wersji studyjnej, no ale nawet w jakiejś takiej bootlegowej nagranej z radia nie są dostępne. Natomiast a propos reszty repertuaru, to w trosce o finanse muzyków, którzy otrzymywali honorarium za każdą nagraną przez siebie ścieżkę, niezależnie od czasu i trwania utworu i jego przeznaczenia, zostały jeszcze dograne inne utwory. Natomiast 2 z 3 odnalezionych aktualnie piosenek trafiło w 1987 roku na wydaną przez Wifon składankę Przeboje na trójkę. Ważne jest też to, że ten niepublikowany do tej pory materiał dokumentuje ten klasyczny, przez wielu fanów uznawany za najmocniejszy w historii skład WW. Poza liderem występują Mateusz Pospieszalski, który rzecz jasna jest członkiem WW do dzisiaj, gra na saksofonie altowym i flecie i na innych instrumentach aktualnie, ale mówię o płycie 1986. W zespole występował też wtedy Jan Pospieszalski i Andrzej Ryszka. Płyta ukaże się 18 października. Na pierwszym z singli zapowiadających to wydawnictwo jest Bukiet Myśli.

Pozwoliłem sobie na taki pomost, bo słuchaliśmy ballady WW Bukiet Myśli wcześniej niepublikowanej, a nagranej w 1986 roku. Natomiast wróciliśmy przed chwilką do płyty o 40 lat starszej, do albumu tegorocznego, czyli do Dźwięczności. W utworze Każdego dnia WW wspiera Hunter Jackson. Wydaje mi się, że czymś imponującym w przypadku WW jest to, że przy bogatej dyskografii jest różnorodna, są różne zwroty, ale w tych wczesnych nagraniach wydaje mi się, że spora część kierunków, które później obierał Wojciech Waglewski, spora część jest wyczuwalna, słyszalna. Płyta WW z 1986 roku i rok młodsza Snopowiązałka są trochę na przeciwległych biegunach. Na pewno WW jest płytą bardziej eksperymentalną, mroczną, Snopowiązałka łagodniejszą. No ale w nagraniach tych wcześniej niepublikowanych słyszymy też echa tych etnicznych eksperymentów, które później miały duże znaczenie w historii WW. Zresztą na tych wczesnych płytach też się pojawiają, także faktycznie jest to duży stylistyczny płodozmian. Dlatego te płyty nie są nudne. Bardzo fajnie się do nich wraca. Nowa, stara płyta WW ukaże się pod koniec tego tygodnia. Pojawią się dwie piosenki, które znamy z składanki z 1987 roku, czyli z Przebojów na trójkę, no ale też kilka nieznanych wcześniej instrumentalnych utworów i utwór, który już miał premierę, czyli właśnie Bukiet Myśli. A propos premiery, to teraz taka przedpremiera. Mamy absolutną przyjemność, przywilej w Radiu Opole zaprezentować nowy singiel duetu Pełnia, czyli Być czy Mieć, i zaprezentujemy go na tydzień przed jego regularną premierą. Oczywiście nie jest to żadna partyzantka, mamy zgodę zespołu i wydawcy. Na to tym bardziej nas cieszy, bo

Pełnia to duet, który tworzą Sonia Horn-Takiewicz. Przepraszam bardzo, nie pierwszy raz się potknąłem przy tym nazwisku. Sonia Horn-Takiewicz-Skiba i Jędrzej Skiba. W każdym razie Jędrzej Skiba to jest oczywiście artysta, który pochodzi z naszego regionu i Jędrek oprócz tego, że dał się poznać światu jako multiinstrumentalista, bardzo dobry wokalista, no to też ma ambicje producenckie, do których jeszcze dzisiaj wrócimy. No i oczywiście, jeżeli chodzi o duet Pełnia, to metodyka pracy opiera się właśnie na domowej produkcji, na nagrywaniu na własną rękę. Zresztą jak ktoś jest ciekaw, co duet Pełnia ma do powiedzenia o swojej twórczości, to odsyłam na stronę internetową Radia Opole. Z zespołem rozmawiała Żaneta Plotnik-Krumpiec. A jeżeli chodzi o być czy mieć, to bardzo ładnie nam się to wszystko dzisiaj splata, dlatego że mówiliśmy o tym, że Fanzines DC odwołują się do nieraz lat 2000, a jeżeli chodzi o być czy mieć, to Pełnia chce nawiązać do żywiołowego indie rocka kojarzonego z wczesną twórczością takich zespołów jak The Killers czy The Strokes. Napędzające utwór gitary i dynamiczna perkusja doskonale mają podkreślać główny motyw utworu, czyli ciągły ruch do przodu. Jak przyznaje Sonia i Jędrzej, często łapiemy się na myśleniu: jeszcze tylko zrobię to i wtedy skończę projekt, osiągnę kolejny cel, coś się zmieni, wreszcie poczuję, że jestem we właściwym miejscu. Tylko że za jedną metą bardzo szybko pojawia się następna. Pisząc ten numer, zaczęliśmy się zastanawiać, ile rzeczy umyka nam właśnie przez to ciągłe patrzenie przed siebie. Przypominam, nowy singiel duetu Pełnia, którego dzisiaj słuchamy absolutnie przedpremierowo, nazywa się Być czy Mieć.

to była Dominika Gamrot, która pojawiła się na antenie Radia Opole, żeby nawiązać do producenckiej działalności Jędrzeja Skiby, no bo mieliśmy przyjemność zagrać dzisiaj na antenie Radia Opole absolutnie przedpremierowo singiel zespołu Pełnia, czyli Być czy Mieć. Co ciekawe, Dominika właśnie dziś wypuściła kolejny singiel, ale pozwoliłem sobie zachować jego premierę na kolejne audycje. Na teraz, skoro nawiązywaliśmy dzisiaj do tych minionych dekad i do listy The Telegraph najbardziej istotnych utworów lat 2000, no to numer 27 tego rankingu, czyli Jay-Z i 99 Problems. Dziękujemy za audiokrację. Program zrealizował Dariusz Kuzera, poprowadził Tomek Wojtyłko. Zachęcamy, żeby zostać z nami dłużej za krótką chwilę. Więcej kultury. Spokojnego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

0: Więcej kultury.
1: Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję Więcej kultury, a razem ze mną w studiu od razu pierwsza gościni Bogna Peter. Cześć Bogna.
2: Cześć, dzień dobry Państwu.
1: Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce na ulicy Szpitalnej. W poprzednim miesiącu mieliście okazję posłuchać naszej rozmowy, nie tylko naszej, bo mieliśmy jeszcze specjalnych gości również z Ukrainy. Odbyły się 3 spotkania tańcem, smakiem, kolorem, które dotyczyły kultury ukraińskiej. A w tym miesiącu, czyli w październiku, są spotkania, które będą dotyczyły kultury i tradycji niemieckich. Rozumiem, że skoro tańcem, smakiem, kolorem, to zasada podobna, tańczymy, malujemy, no bo kolorem to może być bardzo różnie. No i na pewno coś, co bardzo lubię, czyli am-am, jedzonko też, skoro smakiem, prawda?
2: Tak, dokładnie. Tak samo będzie właśnie w najbliższym czasie. Założenia naszego projektu były takie, że właśnie sięgamy do tradycji Ukrainy i sięgamy do tradycji mniejszości niemieckiej. Pora na nas. Założenia projektowe nasze były jednak takie, że część tych wydarzeń będzie skierowana do najmłodszych i też najmłodszych ze specjalnymi potrzebami. Więc naszych dorosłych gości, a wiem, że część osób przychodziła właściwie na każde z tych spotkań, zaproszę na jedno. Ale za to wyjątkowe, 14 października spotkamy się z tradycyjnymi strojami mniejszości niemieckiej. Zaprosiliśmy twórczynię panią Izabelę Jasińską, która o tych strojach opowie.
1: Z Muzeum Śląska Opolskiego.
2: Dokładnie tak. Bardzo się cieszymy na współpracę z panią Izabelą. Wspólnie z panem Krystianem Czechem opowiedzą właśnie o tradycji i o strojach, a później będzie część warsztatowa.
1: A ja myślałem, że skoro pan Krystian Czech, to będzie też muzyczna, bo on znany muzykant.
2: Tak. Też właśnie z zespołem Silesia kiedyś u nas występował na tarasie, ale w tym przypadku będzie moderatorem spotkania z panią Izabelą, więc będzie bardzo, bardzo ciekawie, bardzo kulturowo i też bardzo kolorowo, więc szczególnie właśnie zapraszam na to spotkanie. No tym bardziej, że tak wspomniałam, te pozostałe już będą przeznaczone specjalnie stricte dla najmłodszych, więc jak to komuś się podobało, a wiem, że dużo osób było takich, którzy naprawdę przychodzili i widać było, że wychodzili od nas zadowoleni, że na ten projekt specjalnie właśnie zaproszę.
1: To może później się uda zrobić jakąś taką specjalną edycję jeszcze łączoną na przykład dla dorosłych.
2: Tak.
1: Bo będą na pewno, myślę, osoby, które chętnie by przyszły.
2: Tak, pojawiały się pytania od samego początku o ten projekt. Tak, bardzo taki fajny i udany jest, tak.
1: Mhm. No to ja trzymam kciuki, żeby tak było, no bo miejsce jest. No, jest tylko kwestia, żeby jakoś znaleźć termin, no przede wszystkim, żeby też mieli czas prelegenci, prawda, bo to o nich tak naprawdę chodzi, o ich czas i możliwości, żeby mogli przyjść. No ale nawet to, które będzie 14, no to już jest dla mnie coś takiego, bo pewnie, podobnie jak Państwo, najczęściej, kiedy myślimy niemiecki strój ludowy, to widzimy bawarskie spodenki na szelkach, prawda, i kapelusze z piórkiem. No nie, nie.
2: To nic też bardziej mylnego. Tutaj te stroje są inne i są specyficzne. Często jest tak, że w zależności od tego, w jakiej miejscowości jesteśmy, w jakiej wiosce, tam są jakieś szczególne elementy, które są charakterystyczne dla tego mikroregionu tak naprawdę.
1: Symbolika, wzornictwo. Tak. A tutaj pani Izabela rzeczywiście z Muzeum Śląsko-Opolskiego będzie w stanie o tym naprawdę doskonale opowiedzieć, bo już jest kustoszką, muzealniczką, historyczką też sztuki. Zna się naprawdę, więc będzie sporo opowieści i się okaże, że to wcale nie takie, żeby tylko było ładne, te wzorki na tych sukienkach czy spódnicach, czy przez podenkę, ale coś to wszystko znaczy i czemuś to wszystko służy.
2: Tak. Rozmawiałam właśnie niedawno z koleżanką, która koordynuje ten projekt i mówi, pani Izala już mi powiedziała, co konkretnie musi być zamówione na te warsztaty, czyli faktycznie to nie jest tak, że kupimy pierwsze lepsze rzeczy, to każda barwa, każdy wzór ma jakieś znaczenie i wydaje mi się, że to jest też taki dodatkowy walor tego spotkania, że to z jednej strony będzie możliwość zrobienia czegoś samemu, a z drugiej strony dowiedzenia się tego, jaki jest kontekst historyczny, jakie jest znaczenie, jaka jest symbolika tego danego elementu, więc jak najbardziej.
1: To jeszcze tylko dodajmy, że to godzina jest
2: 11.
1: Tak. Jeżeli macie ochotę, to serdecznie zapraszamy. Bogdan, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Będzie jeszcze w centrum sporo innych wydarzeń, o niektórych zresztą mogliście Państwo słuchać. Jeżeli ktoś słuchał niedzielnej audycji Wszystko o literaturze, tam jeszcze był z nami Pan Mateja, troszeczkę powiedzieliśmy o spotkaniach autorskich, a o najbliższych najpewniej w kolejnej audycji, kiedy znowu się spotkamy, bo naprawdę sporo się dzieje w tym miesiącu, jeżeli chodzi i o centrum, ale też, bo mamy cały czas, przypomnę, Dni Kultury Niemieckiej, cały miesiąc mnóstwo wydarzeń, o których pomalutku kawałeczkami będziemy Wam opowiadać, a za dzisiejsze spotkanie bardzo Ci dziękuję za wizytę w studiu. Ja Państwu oczywiście nie dziękuję, bo za chwilę usłyszymy się ponownie.

0: drodzy Państwo, razem ze mną w studiu kolejne gościnie, dwie z Biblioteki Obcojęzycznej WBP, a są to pani Bogna Iwańska, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: I Agata Bartosiewicz.
2: Dobry wieczór, dzień dobry.
0: I zaprosimy Was, opowiemy pokrótce przynajmniej, bo program jest, jak widzę, bardzo, bardzo szeroki. Plakat jest, no, nafaszerowany to źle brzmi, ale jak faszerowana papryka, to już dobre
1: skojarzenie.
0: Okraszony.
1: Okraszony tak, wydarzeniami. Prawda?
0: Wydarzeniami, a wszystkie one będą dotyczyły Japonii, tak?
1: Tak, 10. Festiwalu Kultur i Języków Świata, w roli głównej w tym roku Japonia.
0: No i tak powiem, że u Was i tak dużo się dzieje, macie lektorów, macie wspaniałych gości z całego świata, więc zakładam, że i tutaj pojawią się prawdziwi goście z Japonii albo gościnie.
1: I to jest punkt właśnie zdanie, ponieważ wśród naszych gości mamy przesympatyczną i bardzo mądrą Japonkę, młodziutką, Aie Sugure, która skończyła polonistykę na Uniwersytecie Tokijskim i mamy z nią spotkanie online 15 października o godzinie 12. Wszyscy zainteresowani mogą wejść na stronę na Facebooku biblioteki i po prostu to spotkanie sobie obserwować. Również zadawać pytania, ponieważ moderatorką będzie Agnieszka Ziętarska.
0: Tutaj zakładam i jestem bardzo ciekaw, bo ona uczyła się polskiego, tak, więc myślę, że to będzie dwutorowo.
1: Można ona mówi pięknie po polsku.
2: Płynnie,
1: pięknie,
2: naprawdę.
1: Płynnie, naprawdę wyjątkowo. Prowadzi kulinarnego bloga. Jest w ogóle bardzo taką miłą, inteligentną dziewczyną, także cieszymy się na to spotkanie z nią.
0: Tak wszyscy w Bibliotece Obcojęzycznej.
1: Dokładnie tak.
2: Może polecimy tego bloga, Japonia na bakier.
1: Tak, Japonia na bakier.
2: Może to skorzysta.
0: A będzie też w takim razie, no bo tutaj zakładam, że o kulinariach troszeczkę będzie, no bo celem też tego jest nie tylko mówienie o języku, przecież mówimy poprzez kulturę, więc będzie film, będzie literatura. Tak. Z takiej strony, z takiej
1: perspektywy. Będzie muzyka, ponieważ będzie koncert 16 października o godzinie 18. Zapraszamy do sali spotkań Wojewódzkiej Biblioteki i to będzie też wyjątkowy koncert. Ja nie dlatego tak mówię, bo chcę zachwalać Bibliotekę Obcojęzyczną, tylko udało nam się w swoim naszym bibliotecznym życiu spotkać ciekawą osobę, Annę Krzysztofiak, która jest w Filharmonii Łódzkiej i która jest multiinstrumentalistką. Ona gra na wielu instrumentach azjatyckich i to na tych starych. W czasie koncertu często improwizuje, śpiewa. Jej występy są bardzo też estetyczne, ponieważ ona występuje w strojach z danego kraju. I cieszymy się, że spotkałyśmy ją faktycznie na naszej drodze. Powiem również to, że jej koncerty uświetniały spotkania rządu polskiego z jakimiś osobistościami, a teraz my mamy okazję ją posłuchać i zobaczyć.
0: I tutaj dobrze Państwo mogliście wyłapać, ale powtórzę, w sali spotkań WBP, czyli nie w Bibliotece Obcojęzycznej. To wszystko dokładnie będzie też na plakatach, ale bardzo często jest tak, no bo Biblioteka Obcojęzyczna nie dysponuje dużą salą koncertową, taką, gdzie można byłoby zrobić tego typu występ, ale jest częścią Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, dlatego niektóre wydarzenia będą odbywały się w sali spotkań na Piastowskiej, a niektóre u Was też.
1: Tak, właśnie chciałam może powiedzieć o tych, które będą u nas. W środę 14 pokaz filmu Nasza Mała Polska. Może Agata powie o tym filmie troszeczkę?
2: Tak.
0: Agata zajmuje się filmami, jest specjalistką od filmu, to dodam.
2: Tak, 14 października o godzinie 17 zapraszamy na świetny dokument, krótka forma, tylko 70 minut, Mateja Bobrzika, zatytułowany właśnie Nasza Mała Polska, o grupie Japończyków, która studiowała, uczyła się języka polskiego, studiowała polonistykę na Uniwersytecie Tokijskim i część tych Japończyków odwiedziła Polskę, związała swoje losy z Polską. Także 14 października o 17 w obcojęzycznej. Natomiast dwa pozostałe tytuły, Harfa Birmańska i Pejzaż w kolorze sepi, do zobaczenia w MDK-u, w kinie studio.
0: Naprawdę sporo, rozumiem. Wiem, że tam jak znam MDK, to będzie też jakieś słowo wstępnie, że nie tylko seans, ale zazwyczaj jest też tam omówiony też film twórca, konteksty różne i tak dalej. To jest też taka wartość dodana, jak się mówi popularnie.
1: Tak. Wartością dodaną jest też również to, że pierwszy seans jest bezpłatne wejście, a drugi cena jest niziutka, 15 zł. Także w imieniu Darka Romanowskiego zapraszamy. A ja tylko chciałam dodać, że być może nasza Japonka, Aja, jest na tym filmie. ponieważ jak napisałam do niej informację o filmie i o Piotrze Mileckim, który jest naszym gościem sobotnim, honorowym, również w Bibliotece Wojewódzkiej, to a ja powiedziała, że ona go również zna. Także jakby ten krąg ludzi...
0: Mam wrażenie, że wszyscy go znają. Przypomnę tylko, że był moim gościem w audycji literackiej.
2: Co jakiś czas państwo... się pojawia
1: w są w sumie Opolanin, prawda?
0: Tak jest, więc możecie państwo też, jak chcecie mieć taki przedsmak, posłuchać sobie tego podcastu, bo wszystkie podcasty literackie są na stronie Radia Opole w zakładce Wszystko o Literaturze i tam między innymi jest właśnie rozmowa z Piotrem Milewskim. No ale od tego czasu sporo się zmieniło i na pewno ma wiele nowych doświadczeń. Na pewno dobrze Japonię zna. Wiele na lat pewno. Tam mieszkał. I świetnie o niej pisze, to prawda.
1: Tak, tak. My też jesteśmy wielbicielkami jego talentu. Nie tylko literackiego, bo to jest i dziennikarz, i fotograf, i podróżnik. Ja chciałam jeszcze dodać o jednym wydarzeniu, które jest wydarzeniem zamkniętym i dlatego nam troszeczkę umyka, a musimy docenić jego wartość, ponieważ w piątek o godzinie 10 mamy zamknięte warsztaty, jak już powiedziałam, do 12.30 z panią Małgorzatą Bobak, która jest założycielką Polskiego Stowarzyszenia Haiku.
0: Jest... A właśnie miałem mówić, że brakuje mi haiku. No i
1: jest proszę, haiku, no i... jest poetka, jest pani Małgosia z nami i to jest spotkanie warsztaty poetyckie dla zorganizowanej grupy licealistów. Dlatego też, jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszamy. Oczywiście jakieś pojedyncze osoby mogą do nas zajść. Zapraszamy, powtarzam, piątek, 16, godzina 10.
0: A no też przy okazji Niskiej Nocy Poety, jak poetów organizuje właśnie, jest zawsze doroczny konkurs ogólnopolski haiku swoją drogą, więc naprawdę wie co robi, zajmuje się tym rzeczywiście od lat. Słuchajcie, imponujący program. Jak mówiłem, wszystko znajdziecie też na stronie biblioteki dokładnie. Nie musicie się martwić, że nie mieliście jak zanotować. Przyznaję, że mogłybyście robić co miesiąc dni jakichś języków i kultur świata, bo tych krajów jest tyle, że będą.
1: A jeszcze, chciałabym tutaj wspomnieć króciutko o trzech wydarzeniach sobotnich, ponieważ ta sobota jest jakby taka najbogatsza. Zaczynamy o godzinie 10 do godziny 14. Organizowane są przez Jarka Bakę warsztaty rodzinne z tatuażu. I to są dosyć długie warsztaty. One jakby tutaj granicą wiekową jest 10+, ale to nie ma znaczenia. Zapraszamy również 80+ i każdego, kto chce właśnie. Po tych warsztatach natomiast spotkamy się o godzinie 15.30 na pokazie i degustacji sushi. Może jeszcze tylko wspomnę o przedostatnim wydarzeniu sobotnim. Jest to pokaz japońskich sztuk walki oraz prelekcja pana Roberta Kraca ze Stowarzyszenia Sztuk Walki OSA. To odbędzie się w Wojewódzkiej Bibliotece w sali spotkań, po czym nastąpi po pół godzinie przerwy spotkanie ze wspomnianym wcześniej panem Piotrem Milewskim.
2: O 17.30.
1: 17.30 pokaz i prezentacja i prelekcja.
0: Słuchajcie, brzmi to imponująco. No, gratuluję wam, że wam się tyle chciało, że tyle zrobiłyście, bo to trzeba się napracować, drodzy państwo, to wszystko umówić i ogarnąć logistycznie, to tak łatwo się później wymienia i czyta z plakatu, a praca nad tym trwa na pewno bardzo, bardzo długo, więc gratuluję wam i życzę dużej, dużej frekwencji i też wielu udanych innych kolejnych spotkań, a jak one będą, to wam oczywiście wtedy o tym opowiemy. A na razie śliczne dzięki i do zobaczenia.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dzięki bardzo.
1: Zapraszamy.

0: razem ze mną w studiu jest kolejna dziś gościni, Monika Moka-Ostrowska. Cześć.
1: Cześć.
0: I opowiemy was i zaprosimy też przy okazji na dwa wydarzenia. Jedno o nim już mogliście słyszeć na antenie. To będzie spotkanie autorskie z Pauliną Małochleb o jej najnowszej książce, prawda? Mięśnie mam od miłości.
1: Wspaniały tytuł.
0: Wspaniały, to prawda.
1: Tak, Paulina Małochleb, debiutantka. Zawsze mnie to śmieszy, kiedy osoby, które są tak dobrze znane w literackim świecie jak Paulina, która jest krytyczką, prowadzącą różne spotkania autorskie, recenzentką, jurorką wielu nagród, a także osobą, która prowadzi bloga Książki na Ostro, pisze pierwszą książkę, wtedy nagle staje się debiutantką. Tak, to jest wspaniały esej, ale taki esej, który też możemy zaliczyć do gatunku bardzo ostatnio popularnego autofikcji, czyli pisania trochę o swoim życiu i jakby odnoszenia swojego życia do różnych szerszych zjawisk społecznych. Esej o macierzyństwie i o doświadczeniu macierzyństwa nieco mniej jako takiego osobistego doświadczenia, chociaż jest dużo bardzo osobistych historii, wspomnień, powidoków w tej książce, bardzo czułych, ale macierzyństwa jako takiego zjawiska społecznego. I ja też od razu uprzedzę, ta książka jest, ona jest listem miłosnym do macierzyństwa, do własnych dzieci, do rodziny, do męża. To macierzyństwo jest opisane bardzo ciepło, ale równocześnie Paulina pokazuje, jak bardzo daliśmy się zwieść takiemu mitowi wydajności matki i wszechstronności matek i obowiązkowi ogarniactwa wszystkiego.
0: No ja powiem tak, że pierwszych kilka stron to już jest materiał na kilka debat radiowych. Mógłbym swobodnie z Pauliną Małochleb usiąść i każdy rozdziali, które czasami to są dwie strony, omawiać bardzo, bardzo szczegółowo i rozpracowywać na części pierwsze, dlatego że zderzamy się z jednej strony z własnymi oczekiwaniami, no bo któż z nas nie ma marzeń, nie ma oczekiwań, nie wyobraża sobie, jak to cudownie będzie w końcu mieć związek, mieć dzieci, mieć... I mamy i budujemy sobie, budujemy. Z drugiej strony, kiedy już nadchodzi ten moment, wiemy, że zawsze znajdzie się mnóstwo doradców. A co powinniśmy robić? A jak powinniśmy karmić? A jak powinniśmy ubierać? Z tym wszystkim bohaterka książki się zderza. I to może być wspierające, a może być w pewnym momencie przytłaczające, bo albo będziemy chwaleni, ale być może będziemy krytykowani. No to co, jestem, nie nadaje się, jestem złą matką. Wiemy, że takich przykładów znajdziemy i w kulturze popularnej mnóstwo, i w literaturze, i w kinie. Zresztą do kontekstów, do wątków literackich autorka się często odnosi. To jest taka wartość dodana. Widać, że jest krytyczką literacką, pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim, zajmuje się literaturą i świetnie potrafi i u Mickiewicza, i u innych znaleźć te właśnie wątki, ten taki etos macierzyństwa i matki, który zostaje przekazywany z pokolenia na pokolenie. I niby czasy się zmieniają, wszystko się zmienia, a okazuje się, że tutaj w przypadku macierzyństwa niekoniecznie, prawda? Wszyscy wiedzą lepiej niż matka, co powinienem robić.
1: To prawda, a na pewno matka wie z kolei lepiej niż ojciec, to też jest taki

0: Ja kiedyś słuchałam jakiegoś wywiadu z nią, gdzie ona powiedziała, że jakby wcale nie potrafiła znaleźć zbyt wielu źródeł w literaturze, ponieważ bardzo jest niewiele uczciwych książek o macierzyństwie i że tych inspiracji i takich prawdziwych obrazów, tych drobiazgów, jak właśnie ten wysilony mięsień, który rzeczywiście pracuje, gdy podnosisz dziecko z ziemi i jest to taki trochę ostatni też moment na podniesienie dziecka z ziemi, gdy to dziecko ma już około 6 lat, że właśnie tych odniesień więcej znalazła w obrazie, więc to też mogłaby być ciekawa rozmowa o sztuce współczesnej.
1: No i pewnie będzie, bo powiem, że wstępnie już z Pauliną Małgorzat jestem umówiony i jest szansa, że w niedzielnej audycji literackiej posłuchacie rozmowy, ale jak macie ochotę spotkać się osobiście, to możecie to zrobić jutro w Domu Sztuki Żar, prawda?
0: Tak, o godzinie 18 spotykamy się w Domu Sztuki Żar w ramach projektu, który tytuł nosi również od książki Pauliny Małgorzat, czyli Mięsień mam od miłości. To jest projekt, który jest finansowany z budżetu samorządu województwa opolskiego w ramach takiego dużego projektu Jesteśmy, kobiety z Opolskiego, którego operatorkami są opolskie dziołchy. I w tym cyklu zaprosiłyśmy Paulinę do Opola. Bardzo się cieszę, że nam się to udało i że przyjęła nasze zaproszenie. Natomiast drugim jakby elementem tego naszego projektu, przypomnę jeszcze raz w wspaniałym tytule skradzionym Paulinie Małgorzat, Mięsień mam od miłości, będzie spotkanie w piątek o godzinie 18, również oczywiście w Domu Sztuki Żar, ponieważ Dom Sztuki Żar jest organizatorem tego cyklu. Będzie spotkanie z kolei z Kają Marchel i będziemy miały okazję popracować nieco bardziej dosłownie na mięśniach, ponieważ Kaja Marchel, która jest instruktorką pilatesu i prowadzi studio Wave w Opolu, przeprowadzi takie zajęcia takiego świadomego ruchu i jak poprzez ten świadomy ruch budować relacje ze swoim ciałem.
1: Mhm. Czyli no, ktoś może pomyśleć, skoro ten mięsień się tam na tym obrazie tak wypracował od tego dźwigania dziecka, wiemy, że no, przynajmniej powinniśmy wiedzieć, że to naprawdę jest ciężka praca, poza tym, że być może przyjemny obowiązek i radość macierzyństwa, to jednak ciężka praca, kiedy trzeba, tak jak jeszcze w mojej młodości, ogarnąć dom i wszystkie szereg różnych innych rzeczy i pracę zawodową i tak dalej, i tak dalej. Więc wymowa tego obrazu dla mnie jest bardzo, bardzo oczywista. No ale właśnie, coraz częściej wiemy, że mówimy o dobrostanie, prawda, o tym, żeby o siebie zadbać. No i drodzy Państwo, te zajęcia z Kają Marchel właśnie tego będą też dotyczyły. Bo naprawdę to łatwo jest powiedzieć, ale trudniej się zorganizować i zrobić. I tutaj będziecie mieli okazję, zwłaszcza, że wszystko to jest za darmo.
0: Tak, oczywiście. Wszystkie działania, które realizujemy z Domem Sztuki Żar, współfinansowane z budżetu samorządu, zawsze są dla uczestników tych zajęć dostępne za darmo. Rzeczywiście tak jest, wiesz, że w tym takim zadbaniu o siebie przeszkadza nam tak zwane prawdziwe życie. Ja tutaj powiem Państwu taką króciutką anegdotkę sprzed dosłownie chwili, kiedy jedna z moich znajomych napisała mi, że niestety nie będzie mogła być ani jutro, ani w piątek i napisała, że bardzo żałuje, że nie może przyjść na piątkowe zajęcia z Kają, ponieważ od roku próbuję się z Kają umówić na zajęcia i na ćwiczenia i zawsze coś tej mojej znajomej wypada. Czyli zawsze coś nam staje na przeszkodzie w zadbaniu też, a przede wszystkim o siebie.
1: Mhm. No i myślę, że to niestety, ja rozumiem pracę, bo sam bardzo często usprawiedliwiam swoje nieobecności i nie biorę udziału w wielu wydarzeniach, bo po prostu no, nie mogę, nie rozerwę się, a czasami wybieram też po prostu spokojną książkę wieczorem. To mnie relaksuje i sprawia mi ogromną przyjemność. Ale z drugiej strony, no jeżeli mówimy o tym tyle, że to jest takie ważne, takie potrzebne, to zastanówmy się, czy to oglądanie filmu, czy to spotkanie się w kawiarni, czy rzeczywiście daje nam taką radość. Czy rzeczywiście nie jesteśmy w stanie tak ułożyć sobie grafiku, żeby znaleźć czas też dla siebie? Bo mówimy dla siebie, zadbaj o siebie, no a później dla siebie, czy na pewno to wszystko, co robimy, jest dla siebie? Czy daje nam radość? Może warto coś czasami zmienić.
0: Ale wiesz, to układanie grafiku to jest też pewnego rodzaju pułapka, o której Paulina Małgorzat dosyć często nawiązuje w swoim eseju, w swojej książce, ponieważ jakby praca wychowawcza, macierzyństwo w takim społecznym postrzeganiu bardzo się łączy, nie wiedzieć w ogóle czemu, z również tą taką, tym dbaniem o ognisko domowe, że nagle, wiesz, gotowanie, zmywanie naczyń, jeżdżenie na mopie również staje się częścią wychowywania dzieci, a tak naprawdę nie jest. I jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co nazywamy ostatnio pracą emocjonalną, bądź pracą opiekuńczą,

0: jakie przed nami stawia wymagania. Do tego dodamy właśnie tę część, którą łączymy z pracą emocjonalną i opiekuńczą, choć tak naprawdę nie jest, czyli dbanie o dom i o zwykłe codzienne życie, plus pracę zawodową, którą kobiety wykonują i chcą wykonywać, to rzeczywiście jakby brakuje nam trochę tej przestrzeni, że wszyscy się zastanawiają, o, pani ma dwójkę dzieci i dom, ma pani czas na pracę, a nikt się nie zastanawia, a ma pani czas na poczytanie książki, a to jest też ważne.
1: Mhm, to jest bardzo, bardzo ważne i generalnie byłoby idealnie, gdyby to po prostu rozumieli wszyscy, no ale w związku z tym, że tak nie jest, potrzebne są nam takie właśnie spotkania jak te, na które serdecznie zapraszamy. Paulina Małochleb jutro w Domu Sztuki Żar, a w piątek Kaja Marchel. Tak jest, wszystko się zgadza. Moniko, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Trzymam kciuki za kolejne pomysły, za kolejne przedsięwzięcia, bo wiem, że na pewno będą.
0: A ja jeszcze dodam, że dzięki uprzejmości i świetnym relacjom przyjacielskości wydawnictwa Charakter mamy kilka egzemplarzy książki, które chętnie rozdam jutro. Jest ich niewiele, są to 3 egzemplarze, ale proszę przyjść, być z nami i może dla osób, które będą aktywne, podarujemy taką książkę. Paulina, jestem o tym przekonana, bardzo chętnie tę książkę dla Państwa podpiszę.
1: No tak, a ostatnio zauważyłem, że często na spotkaniach są tak zwane upominki za aktywność. Bardzo mi się ta forma podoba, bo to zachęca też ludzi do tego, żeby się odezwali, zadali pytanie, wzięli udział w rozmowie. Więc, drodzy Państwo, macie okazję i przede wszystkim spotkać się z wyjątkową też autorką.
0: Tym bardziej, że właśnie my chcemy, żeby to była rozmowa, bo to będzie rozmowa, a nie wywiad. Chciałabym, żebyśmy razem usiedli wokół stołu albo w kręgu i porozmawiali z Pauliną o tej naprawdę niezwykłej książce. Ja ją czytałam na przełomie maja i czerwca, teraz chciałam ją tylko przewertować, nie ma takiej opcji, więc przeczytałam ją drugi raz po prostu jednym tchem.
1: Mhm. No to myślę, że zrobiłaś rekomendację bardzo dobrą. Ja do tego się przyczyniam. Też wracam dziś wieczorem do lektury książki. Właściwie w nocy, bo nocą uwielbiam czytać i mam nadzieję, że też na antenę to wszystko trafi. Moniko, bardzo, bardzo Ci dziękuję. I Państwu też już dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. To wszystko, co dla Was przygotowałem. Życzę Wam dobrego, spokojnego wieczoru i nocy. Do usłyszenia.

0: Radio Pole, 12 minut po godzinie 14. Bogusław Kalisz. Rozpoczynamy popołudniowy magazyn reporterów. Przed nami 60 minut relacji z najważniejszych wydarzeń w regionie. Opolska młodzież mówi nie przemocy w szkołach. Przed trzecim LO w Opolu zorganizowano pokojową manifestację.
1: Tragedia, co się wydarzyło w ostatnich dniach, że dużo osób stało rannych, zginęła nawet matka dwójki dzieci.
2: Młode pokolenie w tych czasach musi zabrać głos i my musimy sami walczyć o nasze prawa.
3: Pokażmy tym ludziom, którzy czasami są zagubieni, że można inaczej żyć.
0: 88 zadań, a w puli 3 miliony złotych. Znamy wyniki głosowania w marszałkowskim budżecie obywatelskim.
4: Wciąż mamy nowych wnioskodawców. Co za tym idzie, pojawiły się zupełnie nowe pomysły i nowa energia w tym budżecie obywatelskim.
5: 35 zadań, po 7 w każdym z subregionów. Tych subregionów jest 5.
0: Dziś dzień dawcy szpiku. Znalezienie genetycznego bliźniaka przypomina wygraną na loterii, więc warto zasilać polską bazę potencjalnych dawców.
6: Pomogłem nastolatkowi z Francji. Być może jest to już teraz osoba dorosła.
7: Jeśli ktoś nie boi się IGU, no to śmiało myślę, że może się zarejestrować.
8: Najłatwiej znaleźć takiego dawcę wśród członków rodziny.
0: W magazynie także o miejscach schronienia na wypadek różnego rodzaju zagrożeń, a także o kolejnych dotacjach na remonty dróg lokalnych. Reporterski obraz dnia do godziny 15. Paweł Oliwa, Bogusław Kalisz. Zapraszamy.

0: Opolska młodzież protestuje przeciwko przemocy i hejtowi. Po atakach nastolatków w szkołach, licznych groźbach w internecie, uczniowie 3 LO w Opolu ruszyli z akcją Łańcuch Solidarności. Na drugiej przerwie wyszli przed budynek szkoły z transparentami, by wyrazić sprzeciw wobec agresji. Liczą, że do inicjatywy przyłączą się również inne szkoły w całej Polsce.
1: Dla nas jest to ważne, żeby przeciwstawić się przede wszystkim tym wydarzeniom w kraju, ponieważ jest to naprawdę tragedia, co się wydarzyło w ostatnich dniach, że dużo osób zostało rannych, zginęła nawet matka dwójki dzieci, więc postanowiliśmy jako samorząd szkolny wraz z nauczycielami ramię w ramię stanąć i zaprotestować przeciwko tej agresji, przemocy i hejtowi, który zapanował nad naszym krajem w ubiegłym tygodniu.
2: Wyzywanie rówieśników, po prostu obgadywanie też może skrzywdzić wiele osób i takie odsuwanie się od danej osoby na przykład.
3: Monika Kosmala, nauczycielka chemii w 3 liceum w Opolu. Pomysłodawczynią była jedna z naszych nauczycielek. Wszyscy to podchwycili szybko, tak nauczyciele, jak i uczniowie. I tak pomyśleliśmy sobie, że bezpieczeństwo nie ma numeru szkoły. W związku z tym chcielibyśmy, żeby dołączyły do nas inne szkoły. Zobaczymy, ile szkół dołączy. Tego nie wiemy, też nie rozpytywaliśmy. Ale mam nadzieję, że też, mówiąc kolokwialnie, pójdzie to w Polskę. I cała Polska się do nas dołączy. I pokażmy tym ludziom, którzy czasami są zagubieni, że można inaczej żyć. I jedno z naszych podstawowych haseł od nauczycieli: porozmawiaj ze mną, jestem tutaj, jesteś ważny.
4: Chcemy pokazać uczniom z całej Polski, że my jesteśmy przeciw, że nam się nie podoba takie zachowanie i że próbujemy coś z tym zrobić, bo młode pokolenie w tych czasach musi zabrać głos i my musimy sami walczyć o nasze prawa i przywileje, jaką jest nauka w szkole, która powinna być dla nas bezpiecznym miejscem i drugim domem.
5: Wszelka przemoc fizyczna czy psychiczna jest zła. Cierpią, najgorsze jest to, że w takich aktach przemocy cierpią nie tylko osoby poszkodowane i same osoby, bo to są zwykle ofiary i ta przemoc jest po prostu dalej przekazywana.
6: Mi się wydaje, że najwięcej tej przemocy jest właśnie w miejscach, które tak naprawdę są zwykłymi miejscami, nie są to jakieś szczególne ośrodki i cierpią na tym właśnie zwykli ludzie.
5: Przemoc w internecie jest na dobrą sprawę na porządku dziennym. Wszędzie ją znajdziemy. Większość tych spraw, które obecnie się działy, miały jakieś powiązania na różnych forach w internecie.
7: Joanna Raźniewska, opolska kurator oświaty i jestem tutaj dzisiaj z młodzieżą, z nauczycielami. Pewnie byłoby świetnie, gdyby byli też z nami rodzice, bo to jest to całe środowisko, które na pewno chce, żeby we wszystkich placówkach oświatowych, we wszystkich szkołach, od najmłodszych do najstarszych, było po prostu bezpiecznie. Żeby ten dobry dorosły był zawsze blisko młodych ludzi, blisko dzieci, które mogą w jakiejkolwiek sytuacji poczuć się w niepokoju, w lęku. I to na pewno nie powinno zdarzać się w szkołach i myślę, że no dlatego też dzisiaj z nimi jestem, że to doskonały pokaz tego, że młodzi ludzie są bardzo odpowiedzialni, potrafią w trudnych sytuacjach reagować właśnie w taki sposób, który chroni ich nawzajem i to jest, myślę, dobrym prognostykiem na przyszłość.
8: Jest to trochę taki efekt zbiorowej mentalności, ale to dobrze, bo zbieramy się w słusznym celu, w celu walki z przemocą, ponieważ jest to czymś naprawdę nowym w polskich szkołach, że doszło do strasznych ataków naprawdę z nożami brutalnych i to po prostu pokazujemy, że nie ma zgody na takie zachowania, że chcemy, by szkoła pozostała bezpiecznym miejscem, w którym możemy się spokojnie rozwijać, wyrażać siebie, uczyć przede wszystkim.
0: Dodajmy, że Łańcuch Solidarności zorganizowano również w innych opolskich placówkach, m.in. w Zespole Szkół Zawodowych imienia Stanisława Staszica oraz w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Opolu. A materiał przygotowała Monika Matuszkiewicz-Biel.

0: Radiopole, 25 minut po godzinie 14. Dzisiaj dzień dawcy szpiku. Przeszczep komórek macierzystych to często jedyna szansa na nowe życie dla chorych na nowotwory krwi. Jednak znalezienie genetycznego bliźniaka przypomina wygraną na loterii. Dlatego niezwykle ważne jest, by w bazach znajdowało się jak najwięcej potencjalnych dawców. Polska baza liczy 2,5 miliona osób, co plasuje nas na 3. miejscu w Europie i 5. na świecie. Tym tematem zajął się Kuba Biel.
1: W momencie, kiedy dostałem ten telefon, że komuś trzeba pomóc, z jednej strony była taka trochę radość, no bo po to się z tej bać, by komuś pomóc, ale z drugiej strony za chwilę przyszła taka refleksja, że kurczę, ktoś jest bardzo chory, ktoś może stracić życie. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to jest nastolatek, ale miałem takie wyobrażenie, że to może jakieś dziecko. Po drugiej stronie są ci rodzice, którzy przeżywają swój dramat, tak? Więc nie zastanawiałem się ani chwili, no bo po to człowiek zgłasza się do bazy, żeby po prostu realnie, jak taki dzień przyjdzie, stanąć na wysokości za niej i pomóc, bo to nas naprawdę nie kosztuje, nie boli, a możemy dać cząstkę siebie i uratować komuś po prostu życie. Radosław Światły, dawca faktyczny.
2: Kiedy i co cię zmotywowało do tego, żeby w ogóle się zgłosić?
1: Na studiach, jak byłem, to po prostu po drodze gdzieś stali wolontariusze z DKMS-u. Przy okazji po prostu się zarejestrowałem. Zajęło 2 minuty wypełnienia ankiety, zrobienie wymazu i tyle. Już byłem po prostu w bazie.
2: Po jakim czasie nagle zadzwonił telefon? Co wtedy poczułeś?
1: Telefon zadzwonił, to był koniec roku szkolnego, to było na pewno. Wtedy dostałem telefon, że jest zgodność, że jest faktycznie ktoś, kto potrzebuje pomocy. Jestem jedną z jak najbardziej zgodnych osób i czy nadal chcę po prostu oddać szpik, czy oddać komórki macierzyste, po prostu pomóc tej osobie.
2: Nie miałeś wątpliwości?
1: Nie miałem wątpliwości w ogóle, ponieważ po to się zarejestrowałem w tej bazie. A jak mówię, to nic nie kosztuje, nic nie bolało, więc w tej bazie po prostu mogłem być.
2: Czy ty wiesz, do kogo twój szpik trafił? Gdzie jest twój bliźniak genetyczny? Kto to jest?
1: Jedyną informacją, jaką wtedy miałem, to że pomogłem nastolatkowi z Francji. Być może jest to już teraz osoba dorosła. Nie wiem, aczkolwiek było to 4 lata temu, dokładnie 2 listopada ten szpik został pobrany, oddany. No i na chwilę obecną mam taką informację, że wraca do zdrowia.
3: Dariusz Woszczyk, jestem ordynatorem oddziału hematologii w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu. Szpik kostny to jest część tkanek wyspecjalizowana w produkcji erytrocytów, leukocytów i płytek krwi, czyli odpowiada za skład naszej krwi czerwonej, ale nie tylko, także za odporność, za nadzór immunologiczny.
2: Jaki jest zakres chorób, w których ewentualnie ten przeszczep szpiku kostnego może uratować komuś życie?
3: Najbardziej przeszczep autologiczny, czy też allogeniczny, ale mówimy dzisiaj o allogenicznym, bo mówimy o dawcy szpików, zdrowych dawców, zastosowany jest w hematologii, właśnie w schorzeniach rozrostowych, nowotworowych, układu krwiotwórczego, przede wszystkim w białaczkach, bo w białaczce szpikowej, białaczce limfoblastycznej, ale także w niektórych chłoniakach.
2: Jak to jest, panie doktorze, że mówi się o milionach ludzi zarejestrowanych, są osoby, które są potrzebujące równocześnie i tak ciężko dobrać tego naszego genetycznego bliźniaka?
3: Dlatego, że jesteśmy tacy różni, i to dobrze, prawda, oczywiście, natomiast w takim momencie, kiedy przyjdzie choroba, to faktycznie to znalezienie tego dawcy jest pożądane. Najłatwiej znaleźć takiego dawcę wśród członków rodziny. Niestety to się udaje nawet w niecałych 50% przypadków. Ci pozostali pacjenci, którzy mają wskazania do przeszczepu allogenicznego, muszą liczyć na to, że znajdą swojego bliźniaka genetycznego gdzieś wśród właśnie tych osób, które wcześniej wyraziły zgodę na dawstwo szpiku i zgodziły się na badania genetyczne, które pozwolą dobrać odpowiedniego bliźniaka dla chorego pacjenta.
4: Zuzanna Szantar i od wielu lat działam w Fundacji DKMS jako wolontariuszka. Żeby się zarejestrować, należy zamówić z strony DKMS pakiet rejestracyjny, który przychodzi do nas bezpłatnie do domu. Tam sami rejestrujemy się, wypełniamy dane, po czym pobieramy sobie sami wymaz. Jest to wymaz z pałeczek, które pocieramy sobie po wewnętrznej stronie policzka. Są to 3 pałeczki, które następnie muszą 2 minuty schnąć i następnie wkładamy je do koperty i wraz z formularzem odsyłamy do fundacji. W województwie opolskim znajdziemy 46 tysięcy, myślę, że już ponad na pewno dawców potencjalnych, którzy się już zarejestrowali, oraz ponad 300 faktycznych dawców, którzy oddali szpik z województwa opolskiego. Fundacja dzwoni do nas i następnie wysyła nas na badania. Sprawdzamy, czy nie mamy jakichś ukrytych chorób, które mogą się pojawić za ten czas od rejestracji, czy na pewno jesteśmy zgodni z dawcą. No i po tych badaniach jesteśmy wysyłani na pobranie. 90% pobrań jest to pobranie z krwi. Wygląda podobnie do pobrania krwi. Po prostu mamy węflon, który przepływa sobie krew do takiej maszyny, która zabiera nasze komórki macierzyste i to trwa około 3-4 godzin. No a w 10% przypadków jest to pobranie z talerza kości biodrowej. Nie jest to bolesne na pewno. Ewentualnie jest to uczucie jak wbicia igły w skórę, więc jeśli ktoś nie boi się igieł, no to śmiało myślę, że może się zarejestrować. Jest to zabieg nieinwazyjny. inwazyjny. Po prostu organizm musi się zregenerować po tym pobraniu przez tam okres tygodnia, dwóch, ale nie wpływa to w żaden sposób na nas.
0: Dodajmy, że rejestr dawców szpiku to jednak żywy organizm, który starzeje się wraz ze społeczeństwem, co będzie stanowić wyzwanie w najbliższych latach. Szacuje się, że do 2030 roku polską bazę potencjalnych dawców szpiku opuści ponad 75 tysięcy osób, wyłącznie z powodu przekroczenia granicy wieku. Choć statystycznym potencjalnym dawcą w bazie DKMS jest 38-letnia kobieta, to dawcą faktycznym, ratującym życie, zostaje najczęściej 29-letni mężczyzna.

0: magazynie Teraz o bezpieczeństwie w związku z wojną za wschodnią granicą Polski. Gdzie w razie zagrożenia możemy znaleźć schronienie? Ile takich miejsc wyznaczono na Opolszczyźnie i jak je rozpoznać? O punktach schronienia, ich lokalizacji i oznakowaniu opowie m.in. kapitan Łukasz Nowak, oficer prasowy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.
1: Są obiekty tak zwanej zbiorowej ochrony i są tak zwane punkty schronienia. One nie wchodzą w obiekty zbiorowej ochrony. Dlaczego? Dlatego, że obiekty zbiorowej ochrony to obiekty o takiej bardzo specyficznej konstrukcji i specyficznych wymaganiach, które musi ten obiekt spełniać po to, aby ludzie tam byli bezpieczni. Takie obiekty, które potencjalnie mogłyby być zapisane w ramach obiektów zbiorowej ochrony, na terenie województwa polskiego na wniosek organów strażacy wraz z Państwową Inspekcją Nadzoru Budowlanego dokonało 76 sprawdzeń takich obiektów. 51 tego typu obiektach stwierdzono możliwość spełnienia wszystkich funkcji ochronnych weryfikowanych jakby przez nas, przez PSP.
2: O jakich punktach mówimy? Gdzie te punkty się znajdują?
1: To mówimy tu o obiektach zbiorowej ochrony i lista tych obiektów jest listą niejawną. Te obiekty pojawią się w aplikacji Gdzie się ukryć.pl, natomiast w miejscu naszym zamieszkania dobrze będziemy wiedzieli, gdzie się ukryć, tak? Piwnice, parkingi podziemne, przejścia podziemne, różnego rodzaju obiekty, które mogą nas schronić, na przykład przed warunkami atmosferycznymi, przed odłamkowaniem. I to są punkty schronienia. One są w tej chwili widoczne w ramach tej aplikacji, tego systemu Gdzie się ukryć.pl. Te punkty związane z obiektami zbiorowej ochrony, czyli schrony, miejsca ukrycia, będą widoczne w tej aplikacji w momencie, kiedy zostanie wprowadzony któryś ze stanów nadzwyczajnych.
2: Jak dodaje kapitan Łukasz Nowak, lista miejsc doraźnego schronienia jest otwarta. Jeśli samorządy zweryfikują kolejne obiekty, to Straż Pożarna przeprowadzi kontrolę i wyda odpowiednią decyzję. Do końca roku wszystkie punkty schronienia mają zostać specjalnie oznakowane. Za realizację tego zadania odpowiadają samorządy.
3: Miasto Opole wyselekcjonowało około 241 takich miejsc. Grzegorz Marciarz, sekretarz miasta Opola. Są to miejsca różne. Tutaj nie mylimy tego oczywiście ze schronami, bo to są punkty schronień tak naprawdę, czyli różne wnęki, różne piwnice, które mogą być teraz dostosowane już. Parkingi podziemne, są takie parkingi, mówię tutaj o Solarisie, Centrum Usług Publicznych, tam też jest parking podziemny. Obok, z boku również w KAS-ie, czyli w Krajowej Administracji Skarbowej, bliźniaczym budynku również jest parking podziemny. Inwentaryzujemy też te miejsca w naszych szkołach, bo też weryfikujemy to pod kątem możliwości utworzenia w tych szkołach ukryć, czyli to z ukrycia to też są obiekty zbiorowej ochrony.
2: A co ze schronem? Bo takiego w Opolu nie mamy.
3: No nie, takiego schronu z prawdziwego zdarzenia nie mamy. To już są budowle o najwyższych parametrach technicznych, odporne tak naprawdę na wysokie gdzieś tam bombardowania, czy też odporne na ataki biologiczno-chemiczne, czy nawet jądrowe, ale takiego nie mamy. Jesteśmy w fazie inwentaryzacji i budowania takiej strategii powstawania takich miejsc w mieście Opolu. Myślimy o tym wspólnie z wszystkimi tutaj naszymi służbami, gdzie w Opolu mogłyby powstać takie miejsca i myślę, że będziemy to zgłaszali w kolejnej perspektywie finansowej, czyli w kolejnym programie ochrony ludności i obrony cywilnej.
0: Przypomnijmy, do końca roku wszystkie punkty schronienia w województwie opolskim mają zostać specjalnie oznakowane. Warto także skompletować plecak ewakuacyjny. Wszystkie potrzebne informacje znajdziemy na stronach rządowych.
4: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty.

0: tym.
1: Poznaliśmy wyniki głosowania w 9. edycji marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy zdecydowali, że zrealizowanych zostanie 35 projektów, po 7 w każdym z 5 subregionów. Ich łączna wartość wyniesie blisko 3 miliony złotych. Przypomnijmy, mieszkańcy po raz drugi mogli głosować wyłącznie elektronicznie.
2: Po takich 5-6 edycjach dopadła nas lekka stagnacja, jeżeli chodzi o marszałkowski budżet obywatelski. Mieliśmy któreś tam edycje podobnych zadań, już całe społeczności wytworzyły się wokół tych zadań, no a co siłą rzeczy powodowało, że ta konkurencja była słaba, bo wygrywali ciągle ci sami. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Mieliśmy w tej 9. edycji rekordową liczbę zgłoszeń, bo projektów było ponad 100.
3: Mówi marszałek Szymon Ogłaza.
2: Finalnie tych projektów podlegających ocenie było aż 88. To ważna liczba, bo to pokazuje, że wciąż mamy nowych wnioskodawców. Co za tym idzie, pojawiły się zupełnie nowe pomysły i nowa energia w tym budżecie obywatelskim.
4: 35 zadań, po 7 w każdym z subregionów. Tych subregionów jest 5, więc ta suma rozkłada się porówno i w każdym subregionie zgodnie z regulaminem może być maksymalnie 3 zadania subregionalne, reszta powiatowe. Przoduje kultura i to od wielu, wielu edycji. Najwięcej zadań, które są i zgłaszane i ostatecznie przechodzą głosowanie, to są zadania z zakresu kultury i sportu.
3: Mówi Agnieszka Okupniak, dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu. Głosowało ponad 27 tysięcy mieszkańców, a samych głosów oddano ponad 44 tysiące. To o 13 tysięcy więcej niż w ubiegłym roku. Najwięcej głosów w subregionie opolskim i mieście Opolu uzyskał projekt Aktywna Integracja Łączy Nas Odra.
4: Bezpieczny region z syreną w sercu i AED w dłoni, strażacy ochotnicy przede wszystkim.
3: Jeden z nowych projektów powiatowych to Opoleca się czytać. Jego autorką jest Martyna Dąbrowska.
5: To taka oddolna inicjatywa skupiająca się na tym, żeby zapewnić szerszy dostęp do książek, do literatury, do kultury dla wszystkich mieszkańców Opola i województwa opolskiego. Chcielibyśmy zakupić nowości wydawnicze, powieści, ale również komiksy i mangi, które z roku na rok drożeją. Chcielibyśmy się również skupić na promocji literatury poprzez różne spotkania autorskie, ale również warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
4: Subregion Nyski i Brzeski w jedności siła to jest projekt, który uzyskał 3. miejsce w rankingu wszystkich oddanych głosów na wszystkie subregiony. Izba Tradycji w Kopicach, zupełnie nowy projekt, myślę, że będzie bardzo ciekawy, oparty o historię pałacu i dziedzictwo Kopic.
3: W subregionie kluczborskim, namysłowskim i oleskim najwięcej głosów zdobył projekt Muzycznym Krokiem.
4: Bezpłatne badania słuchu dla dzieci z powiatu namysłowskiego, kluczborskiego i oleskiego, również projekt, który jest pierwszy raz realizowany, będzie realizowany.
3: Radomir Bachaj i Julia Gleń to autorzy nowego projektu Mały Widz, Wielki Teatr, czyli sensoryczne spektakle dla najmłodszych.
6: A będziemy go realizować na terenie gmin Świerszczów, Pokój i Wilków w małych ośrodkach kultury.
7: Projekt zakłada realizację spektakli sensorycznych, teatralno-sensorycznych oraz warsztatów dla najmłodszych dzieci od kilkunastu miesięcy do kilku lat oraz ich rodzin.
4: Subregion Głubczycki, Krapkowicki i Prudnicki, Piumosso, projekt kulturalny, żywiołowa pasja w każdym dźwięku i to jest projekt, który uzyskał najwięcej głosów w całej tej edycji. To jest ponad 2000 oddanych głosów na ten projekt.
1: A lista wszystkich zwycięskich projektów jest dostępna na stronie internetowej opolskie.pl. Wszystkie zadania zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Materiał przygotowała Katarzyna Doros-Stachoń.

0: Radio Pole, reporterski obraz dnia, za 12 minut, godzina 15. Oszczędności przetargowe pozwoliły na dotowanie większej liczby remontów dróg lokalnych na Opolszczyźnie. Ponad 9 milionów złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczono na 8 zadań powiatowych i kolejnych 9 gminnych. Na przyszły rok do funduszu złożono już 83 wnioski, których zatwierdzenie nastąpi w lutym 2027 roku. W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim był z mikrofonem Witold Woźtak.
1: Panie wojewodo, ile by nie było tych oszczędności, w tym przypadku ponad 9 milionów, samorządowcy w cudzysłowie bardzo chętnie przytulą te pieniądze, bo potrzeb jest bardzo dużo.
2: Tak, potrzeb jest bardzo dużo. Monika Jurek, wojewoda Opolska, czego mamy okazję doświadczać przy każdym kolejnym ogłoszeniu tego konkursu na wnioski. Trwa już nabór na rok 2027, natomiast dziś spotkaliśmy się po to, żeby jeszcze podzielić te oszczędności, które zostały z naboru na 2026 rok, i cieszę się, że 17 jednostek samorządu terytorialnego otrzymało te środki, żeby wykonać remonty takie najpotrzebniejsze, najważniejsze i takie, które da się w rok zrobić i rozliczyć.
1: Waldemar Gajda, starosta Strzelecki, ulica Jordanowska i Chrobrego w Strzelcach Opolskich, milion dofinansowania. Co będzie trzeba zrobić na tych ulicach, co zakres prac zakłada?
3: Przede wszystkim są to drogi, które przejęliśmy od gminy cirka 3,5 roku temu, które są związane z dojazdem do starostwa, a jednocześnie są wartością dodaną w postaci Starego Miasta, tej części Strzelec Opolskich, więc chcemy je rzeczywiście przede wszystkim renowować, bo są to dziury, drogi o charakterze brukowym. Chcemy je przywrócić do tego pierwotnego stanu obszaru Starego Miasta Strzelec, poprawić jednocześnie bezpieczeństwo, bo wyrównamy ten bruk, a z drugiej strony ten smak przeszłości zawita na ulicę Jordanowską i Chrobrego w Strzelcach, drogi dojazdowe do starostwa.
1: Anna Kobierska-Mróz, starosta Głubczycki. Pani starosto, 600 ponad tysięcy dzisiaj dotacji do zadania wartego ile łącznie? Co będzie robione?
4: Prawie 900 tysięcy złotych. Remont bardzo ważnego odcinka drogi dla mieszkańców miejscowości Nasiedle, czyli gmina Kietrz. Cieszy fakt, że również jestem tutaj dzisiaj z panią burmistrz Kietrza, która także otrzymała dofinansowanie. Także cieszę się, że kolejna inwestycja drogowa będzie na naszym terenie realizowana, półkilometrowy odcinek drogi, no i przy bardzo dużym, bo 70% dofinansowaniu. Także nasze plany drogowe, inwestycyjne sukcesywnie realizujemy. Tym razem przypadło na gminę Kietrz. No to będzie wymiana nawierzchni, jednej warstwy nawierzchni drogi na 500 metrach odcinka. No, mieliśmy na to dokumentację projektową, złożyliśmy wniosek i to dzisiaj przyniosło efekt.
0: I tymi dobrymi informacjami o remontach dróg kończymy dzisiejsze popołudniowe spotkanie z reporterami Radia Opole. Za uwagę dziękuję. Bogusław Kalisz.

0: sukienki pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza. Sokół, dziwne japy na afiszach wokół.
2: Chodzę do klubu, bramka wita już na dworze. Selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolatki i dilerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit. Z ręki do ręki, flakon pod ślubi łyk Helenki. Brama marzenki w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat, nowych jabdycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie już ciemnie kojarzę. Mówię, wale lufę, choć

0: muzyka cancel.
1: Dziś czyszczę kieszeń, jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie? Czy już zapomnieliście?

0: się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: Gościem Radia Opole o poranku jest poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Kostuś. Dzień dobry, panie pośle.
2: Witam panią redaktor, witam słuchaczy Radia Opole. Dzień dobry.
1: No i tak, przez Sejm ekspresowo przeszła ustawa wdrażająca unijny akt o usługach cyfrowych, ustawa o bezpieczeństwie w sieci. Dzisiaj senatorowie się nią zajmą. Jakie są korzyści z tej ustawy dla użytkowników, panie pośle?
2: Dzieci mają prawo do bezpieczeństwa w szkołach, na ulicy, ale również w internecie, a naszym obowiązkiem jest to bezpieczeństwo zapewnić. To dotyczy również, to dotyczy w szczególności tych, którzy odpowiadają za umieszczanie treści w sieci, czyli platform elektronicznych. Dlatego jest specjalne, dlatego musimy stworzyć specjalne przepisy, specjalne prawo, specjalne reguły, które te treści będą kontrolować i eliminować natychmiast, w czasie rzeczywistym, tak? Wszelkie treści przemocowe, te treści przemocowe, te, które zagrażają bezpieczeństwu naszych dzieci i wszystkich użytkowników sieci, ale dzieci w szczególności. Przypominam, że prezydent z uporem godnym lepszej sprawy blokował te przepisy. Weto ze stycznia 2026 jest tego najlepszym dowodem, najlepszym przykładem. Wtedy argumentował, że nie można tutaj grać dziećmi w takich przepisach. No, jak bardzo się mylił, nie będę już tego komentował, nie będę tego już kończył. Tak więc odpowiadając na pani pytanie, szczególne sytuacje wymagają szczególnych działań i Sejm takie działanie podjął, przyjmując w ekspresowym tempie, ja to podkreślę, to powtórzę, specjalną ustawę. Ona dzisiaj jest w Senacie i mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dni trafi na biurko prezydenta.
1: Jeśli chodzi o weto, to faktycznie w styczniu takie weto było, ale później ta ustawa została podzielona na takie dwie części. I tę pierwszą część prezydent przyjął we wrześniu i teraz zastanawiamy się nad tą drugą. Jest szansa, sądzi pan?
2: Pani redaktor, ja uważam, że to jest konieczność, a nie szansa. I jeżeli prezydent tego nie zrobi szybko, bez zbędnej zwłoki, grając tutaj bezpieczeństwem dzieci, bezpieczeństwem użytkowników, tak, wszystkich tych, którzy codziennie z tego internetu korzystają, to będzie współodpowiedzialny za kolejne tragedie, za to, co dzieje się w polskich szkołach i co dzieje się w tej przestrzeni cyfrowej. Tak więc takie przepisy już od dawna funkcjonują w wielu krajach Unii Europejskiej. Jesteśmy jednym z ostatnich krajów, który nie implementował tych reguł, tych zasad chroniących dzieci, chroniących użytkowników przed treściami przemocowymi. Mam nadzieję, że prezydent, jestem o tym przekonany, tą ustawę w końcu podpisze.
1: Będzie można się odwoływać od pewnych zakazów? Bo pani, też opozycja podnosi taki argument, że niekoniecznie takie szkodliwe treści mogą być blokowane.

0: Federacji, bo to oni, tak, z uporem godnym lepszej sprawy, tej wolności w internecie, tej wolności źle pojmowanej w internecie bronią.
1: Panie pośle, był pan ostatnio w Nysie, tam takie robocze spotkanie. Tak, no właśnie, wczoraj.
0: Tydzień temu też byłem.
1: Wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski był na miejscu, tak. Przedstawiciele Wód Polskich, ale też no właśnie parlamentarzyści, Urząd Wojewódzki. Jakie ustalenia dla mieszkańców Opolszczyzny?
0: No, bardzo ważne to było spotkanie koordynacyjne. Pan minister Koperski wraz z wiceprezesem Wód Polskich, panem Jarzyńskim, przedstawili to, co zostało zrobione, to, co jest realizowane dzisiaj na Opolszczyźnie i to, co będzie realizowane w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o ważny, wrażliwy, strategiczny obszar, jakim jest ochrona przeciwpowodziowa. A przecież my na Opolszczyźnie pomni doświadczeń 97, 2010 i wreszcie 2024. Wiemy, co to znaczy powódź, wiemy, jakie są tego konsekwencje. Dlatego tak ważne jest to, żeby remontować, modernizować, żeby inwestować, tak, w te systemy zabezpieczeń, w wały w szczególności, w poldery, w zbiorniki retencyjne i te suche, i te mokre.
1: O zbiornikach była rozmowa?
0: Oczywiście, że tak. Pan minister przypomniał, że od 2024 roku wydano na Opolszczyźnie 500 milionów złotych, pół miliarda na właśnie poprawę stanu urządzeń hydrotechnicznych i na inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. I tutaj uwaga, informacja, do roku 2031 na Opolszczyznę trafi ponad miliard złotych, dokładnie 1,150 mld. To są gigantyczne pieniądze. Jeszcze nigdy takich środków Opolszczyzna na ten obszar nie widziała. To są środki już potwierdzone. Nie mówimy o pewnej projekcji, że być może te pieniądze dostamy. To już jest zapisane w ważnych strategicznych dokumentach i z różnych źródeł, tak, te pieniądze trafią na to, by w Opolu, Kędzierzynie, Koźlu, Nysie, Głuchołazach, Lewinie Brzeskim, Brzegu, ten stan bezpieczeństwa podnieść. Mhm. Tak jak powiedziałem, to jest jedno z naszych najważniejszych zadań. Powódź nie ma barw politycznych, bez względu na układ, tak, polityczny, partyjny. To zawsze była taka opolska racja stanu.
1: Na tym spotkaniu również... Ale miejsce nieprzypadkowe Nysa, tak?
0: No tak, oczywiście.
1: Więc co?
0: Ale co,
1: co dla
0: rozumiem.
1: Nysy?
0: No, co dla...
1: I dla mieszkańców.
0: No, Nysa dlatego, Nysa również ze względów logistycznych, dlatego, że pan minister był w drodze do Stronia Śląskiego. Pan minister mówił również o bardzo ważnym elemencie, jakim jest odbudowa zbiornika w Stroniu Śląskim, ale również w Kamieńcu Ząbkowickim, tak? Bo te dwa zbiorniki mają kluczowe znaczenie również dla całej zlewni Nysy Kłodzkiej, a więc dla mieszkańców właśnie Nysy, właśnie Paczkowa, Głuchołaz czy Otmuchowa. Tak jest. To jest bardzo ważny element tej układanki i te prace już ruszyły. Mówię teraz o Stroniu Śląskim. Tak? Kamieniec Ząbkowicki to kolejny etap, ale to jest województwo dolnośląskie. Natomiast ja raz jeszcze chciałbym wrócić do województwa opolskiego. Te wszystkie wały w okolicach Kędzierzyna, Koźla, Brzegu, Nysy, Lewina Brzeskiego, czy też Opola. Te zbiorniki, o których wcześniej mówiliśmy, są wpisane, są potwierdzone, na przykład Racławice Śląskie, tak? To są również zbiorniki projektowane, które za chwilę będą realizowane. O tym wszystkim mówił minister w obecności wicewojewody pana Gradzika, w obecności samorządowców z Nysy, starosty, burmistrza, sekretarza. No, ważne informacje dla
1: regionu. Tutaj faza projektowa chyba jeszcze, prawda? Bo jeśli chodzi o Stronie Śląskie, no to odbudowa. To są... Kamieniec Ząbkowicki, tutaj prace...
0: No tak, panie redaktor, nie mamy czasu, żeby o tym dokładnie mówić. Tam było kilkadziesiąt propozycji, które minister omówił. Dla nas ważne jest to, i raz jeszcze to podkreślę, że ponad miliard złotych, tak, w dwóch etapach trafi na Opolszczyznę. Pierwszy etap

0: będzie zakończony do 2029, drugi do 2031 roku. Ponad miliard złotych.
1: Duże
0: tylko pieniądze. Tylko i wyłącznie na zabezpieczenie, na remonty, ale również na nowe urządzenia hydrotechniczne, nowe zbiorniki, nowe wały.
1: Poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Kostuś jest gościem Radia Opole. Przechodzimy teraz już do internetu, a tam sprawy międzynarodowe.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: prostej kalkulacji wychodzi, że jeżeli dzisiaj trzeci dzień z rzędu wam się nic nie chce, to oznacza, że mamy po prostu środę. A przy takiej aurze, którą mamy za oknami, no to w tych najbliższych dniach niestety będzie nam się chciało coraz mniej. Natomiast my się postaramy, żeby chciało wam się trochę więcej.
1: Nam prawda, się Jacku? Cały czas chce. Dzień dobry. Tak jest. Zdecydowanie.
0: O to chodzi, żeby się chciało chcieć. Bo jak już się nie chce chcieć, to już się nic
1: zaczynają
0: nie chce.
1: Zaczynają się kłopoty.
0: A my zaczynamy kolejny piękny dzień na Opolszczyźnie. Oby temperatura była wyższa i tak też mówią synoptycy IMGW, że dzisiaj rzeczywiście troszeczkę cieplej. Jest 6.
2: Wiadomości poranne zaczynamy. W nich do 15 lat więzienia grozi niedoszłemu zamachowcowi, który planował obalenie rządu. Zakład opiekuńczo-leczniczy w Prudniku po nowemu pierwszych pacjentów przyjmie mniej więcej za 2 tygodnie. W ekonomii ceny paliw na środę powie o nich Joanna Matlak.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Pierwsze środowe poranne wiadomości przygotował dla nas i zaprezentuje Jacek Rudnik.
2: Dzień dobry, raz jeszcze rozpoczynamy. 15 lat więzienia grozi niedoszłemu zamachowcowi, który planował obalenie polskiego rządu. 66-letniego Krzysztofa N. zatrzymano, przypomnijmy, w niedzielę po tym, jak Służba Ochrony Państwa dostała ostrzeżenie o przygotowywanym zamachu na premiera i ministra obrony narodowej. Dziś poznamy decyzję sądu, czy podejrzany trafi do aresztu. Nawet 3000 zł wsparcia do hektara. Na to mogą liczyć rolnicy, którzy stracili plony wskutek warunków atmosferycznych. Wynika z przyjętego przez Radę Ministrów rozporządzenia właśnie w tej sprawie. Oprócz tego rząd zajął się także projektem ustawy o sprawiedliwym dostępie do danych, który ma dać użytkownikom m.in. sprzętu AGD lepszą kontrolę nad danymi, które magazynują i później przetwarzają producenci.
3: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
2: 14 października. Dzień Edukacji Narodowej. Popularnie nazywany Dniem Nauczyciela. Według danych GUS-u przeciętny polski nauczyciel to kobieta w wieku 46 lat.
4: Pani Justyna to moja wychowawczyni i lubię ją bardzo, dlatego że jest najmilszym nauczycielem moim zdaniem w całej szkole.
5: Jest to nauczycielka biologii. Podoba mi się, że na lekcjach nie ma głupich żartów. Pani Agnieszka ma wszystkie cechy dobre i na przykład jak pokochałam ostatnio na polskim ze względu zwierzaka, to przytuliła mnie.
2: To uczennice jednej z warszawskich szkół o swoich ulubionych nauczycielkach. Dużo o wyzwaniach stojącymi przed nauczycielami dziś w dobie internetu, mediów społecznościowych, telefonów komórkowych będzie na antenie Radia Opole. No to już nie są czasy elementarza polskiego. Świat chyba się trochę pokomplikował i trzeba jak najlepiej przygotować do niego młodych ludzi.
3: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
2: Teraz służba zdrowia. Nowy standard opieki i nowoczesny sprzęt. Na początku listopada przyjmie pierwszych pacjentów nowy zakład opiekuńczo-leczniczy przygotowany w Prudniku.
6: Kończymy wyposażanie obiektu. Są dostawiane jeszcze meble, główne sprzęty, wszystkie łóżka, komora hiperbaryczna, pełne wyposażenie sali rehabilitacji. To wszystko już jest na miejscu. Jesteśmy również po końcowej kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia. We wtorek, mam nadzieję, nastąpi podpisanie kontraktu.
2: Wyjaśnia Paweł Rubin. Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego. W tym nowym skrzydle szpitala powiatowego jest 25 łóżek opieki długoterminowej oraz nowoczesne wyposażenie, m.in. komora hiperbaryczna.
3: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
2: Polskie piłkarki wygrały w Gdańsku z Belgijkami w rzutach karnych 4-3 i awansowały do finału baraży o awans na Mistrzostwa Świata. 2 gole dla Polski zdobyła Ewa Pajor, 1 Paulina Tomasiak.
3: Światowe agencje informują.
2: Papież Leon XIV już po operacji płuca w rzymskiej klinice Gemelli. Badania potwierdziły, że usunięty guz był złośliwy, przekazała Stolica Apostolska. Operacja przebiegła zgodnie z planem i bez żadnych komplikacji. To pierwszy taki proces w Czechach. Przed sądem w Pradze stanie dzisiaj oskarżony o szpiegostwo obywatel Chin. Jego sprawa będzie rozpatrywana na podstawie obowiązujących od niedawna przepisów, które penalizują nielegalną działalność na rzecz obcego państwa.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
2: 6:04.
3: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
7: Joanna Matlak, dzień dobry. Ceny benzyny w górę, a diesel tańszy. Benzyna 95 będzie dziś kosztować 7,11 zł za litr. Z kolei cena benzyny 98 wyniesie 8,01 zł, a za litr diesla zapłacimy dzisiaj 7,98 zł. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że mimo nieznacznych podwyżek paliwo w Polsce jest najtańsze w Europie, m.in. dzięki programowi CPN. Polityk wyjaśnia też, że powodem wysokich cen na na całym świecie jest wojna w rejonie Bliskiego Wschodu, która się rozszerza, oraz rekordowo wysoka cena diesla i gotowych produktów naftowych.
8: Są kolejne ataki także na statki, co powoduje, że nie tylko cena gotowego produktu, ale też ceny fraktu, ubezpieczeń, statków jest bardzo wysoka. Cena baryłki to dzisiaj jest 100-104 dolary. Cena gotowego produktu, mówimy tutaj o dieslu, ostatnio podana przez szefa Aramco, to jest 200 dolarów za baryłkę. I to ona dzisiaj jest punktem odniesienia, stąd te wzrosty cen.
7: Wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki zapowiedział walkę o obronę wydatków na rozwój regionów i rolnictwo w nowym unijnym budżecie. W przypadku Polski ta koperta narodowa wstępnie wynosi 123 miliardy euro, ale jednocześnie Polsce nie podobają się pomysły dotyczące przekazywania części przychodów z systemu opłat za emisję CO2, czyli ETS-u, do wspólnej kasy. W sprawie ETS Irlandia zaproponowała okresy przejściowe i Polska w pierwszych latach obowiązywania unijnego budżetu nie przeznaczałaby całej 30-procentowej puli. Dopiero później dochodziłaby stopniowo do normalnej stawki. I choć jest to propozycja korzystniejsza finansowo, to dla Polski jest nie do zaakceptowania. Trzydniowe Europejskie Forum Nowych Idei rozpocznie się dziś po południu w Sopocie. To spotkanie biznesu, przedstawicieli świata polityki, ale także naukowców i działaczy samorządowych. Europejskie Forum Nowych Idei organizowane jest od 2011 roku przez Konfederację Lewiatan.
3: Pogoda.
0: Poranek pochmurny, noc była deszczowa na Opolszczyźnie. Dzisiaj rzeczywiście będziemy mieć tę środę pod znakiem chmur. 16 stopni za to opolskie termometry pokazują, więc będzie cieplej niż jeszcze wczoraj. No i też poranek dzisiaj mamy cieplejszy niż ten wczorajszy. 7 teraz w stolicy województwa regionu.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Mamy 6 minut po godzinie 6, jeszcze ciemno za oknami. Za tydzień o tej porze też jeszcze będzie ciemno za oknami, ale już niedługo zmienimy czas z zimowego, z letniego na zimowy. Gdyby to w tę drugą stronę szło, to byśmy się wcale nie obrazili, prawda?

0: Mamy 13 minut po godzinie 6. Pozwólcie, że przedstawię. To był Kasperczyk i to Bambino. No i jeszcze my się musimy przedstawić. Magda Szybińska i Paweł Oliwa. Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejny piękny poranek roku szkolnego. No chociaż nie we wszystkich szkołach dzisiaj lekcje, no bo przecież mamy 14 października i to jest Dzień Edukacji Narodowej, czyli popularny Dzień Nauczyciela.
1: W takim dniu jak dzisiaj życzymy wszystkiego najlepszego nauczycielom i żeby mieli dużo wspaniałych uczniów i żeby dobrze im się pracowało.
2: Życzę nauczycielom dużo zdrowia i dużo prezentów.
3: Żeby się nigdy nie denerwowali.
0: Oj, z tym ostatnim to chyba będzie raczej trudno. Dzień Nauczyciela to jest świetna okazja, żeby powspominać naszych pedagogów, a konkretnie to ich teksty, które wielu z nas wryły się w pamięć mocniej niż wzory skróconego mnożenia. No bo kto słyszał kiedyś coś takiego jak odpierwiastkujcie się ode mnie w końcu, no to wie, że matematyka potrafi być naprawdę emocjonująca. Albo może pamiętacie takie słowa: nie rozmawiam z klasą, tylko z dziennikiem. Albo ja mam oczy dookoła głowy. I tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj już po latach, kiedy część z nas już ma swoje dzieci i słyszy z drugiej strony te teksty, no to niektóre z nich brzmią zupełnie inaczej. A niektóre, no to chyba weszły też do naszego języka. Przypominajcie nam dzisiaj takie szkolne klasyki, klasyki ze szkolnych ławek. Jakie powiedzą waszego nauczyciela pamiętacie do dzisiaj, no i czy wtedy też uważaliście je za takie zabawne? Dajcie nam

0: Big Bang Radio Pole 21 minut po godzinie 6. Nasz numer telefonu 774-541-541. Dzisiaj sobie przypominamy powiedzenia naszych nauczycieli.
1: Rok 1966. Kiedy chodziłam do liceum, nauczyciel z łaciny, jak wchodził do klasy, zawsze mówił: Salvette puelle.
0: Salvette puella, czyli witajcie dziewczynki. Bardzo ładnie powiedziane, a takie powiedzenie jak wyciągajcie karteczki, oj, to chyba najbardziej nam zapada w pamięci. 14 października dzisiaj mamy, to jest Dzień Nauczyciela, 287 dzień roku. Alan, Bernard, Dominik, Fortunata, Kalikst i Livia dzisiaj mają swoje imieniny. Słońce jeszcze śpi, w Opolu wstanie dopiero po godzinie 7. W 1773 roku Sejm Rzeczypospolitej powołał Komisję Edukacji Narodowej. Był to pierwszy w Europie urząd odpowiedzialny za oświatę. Uznawany jest za pierwowzór Ministerstwa Oświaty. W 1864 urodził się Stefan Żeromski, publicysta, pisarz, społecznik. Do jego najważniejszych utworów należą Syzyfowe prace, Ludzie bezdomni i Przedwiośnie, a ze względu na zaangażowanie społeczne nazywany był sumieniem polskiej literatury i sumieniem narodu. W 1892 roku Arthur Conan Doyle wydał zbiór opowiadań Przygody Sherlocka Holmesa. Później opublikował kolejne książki z tym bohaterem: Studium w Szkarłacie, Znak Czterech, Pies Baskervillów czy Dolina Trwogi. Postać Holmesa stała się znana na całym świecie. 100 lat temu też pewna postać się pokazała światu i bardzo znana się stała. Do tej pory jest znana i lubiana. W 1926 roku w Londynie ukazała się powieść angielskiego pisarza Alana Milna Kubuś Puchatek. Pojawiły się w niej takie postacie jak prosiaczek, królik, kłapouchy, sowa przemądrzała, mama kangurzyca i maleństwo oraz Krzyś, którego pierwowzorem był syn autora. 18 stycznia mamy dzień urodzin pisarza i to jest właśnie wtedy obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka. W 1927 urodził się Roger Moore, aktor brytyjski, znany przede wszystkim z ról Simona Templara w serialu Święty oraz Jamesa Bonda. W tę postać wcielił się on 7-krotnie, czyli najwięcej ze wszystkich aktorów Bondów. No i mamy jeszcze dzisiaj 60. rocznicę, kiedy to w Sudetach odkryto jaskinię niedźwiedzią. No nie wiem, czy niedźwiedź był zadowolony.
2: Z nami wstaje cały region. Reklama społeczna.
3: Syria znaczy strata. Strata 13 lat. Tysiące bomb. Morze ruin w Aleppo i Damaszku. Pokolenie bez szkoły. Dzieci bez rodziców. Brak lekarzy. Polska misja medyczna wspiera najuboższe syryjskie rodziny. Nasi lekarze są tam, gdzie wciąż nie ma opieki medycznej. Pomóżmy razem Syrii. Dołącz. pmm.org.pl.
4: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
5: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: Reklama społeczna.

0: Natalia Grosiak w Radio Opole. W zeszłym tygodniu wystąpiła na koncercie finałowym Banku Talentów. Pokazała, że także ma ogromny talent. A już teraz o tym, co na polskich drogach opowie nam Kuba Biel.
1: Autopilot Radia Opole.
2: No już myślałem, że powiesz, że mam jakiś talent czy coś. No dobrze, niech będzie o tych drogach. Jeżeli chodzi o poranek na polskich drogach, to jest spokojnie i to tak zaskakująco spokojnie, bo właściwie gdzie nie spojrzę, to raczej przejezdnie, jeżeli stoimy to na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Najgorzej w tej chwili sytuacja, chociaż to jest najgorzej. Nie ma Mabińska, Wrocławska, Znysy Łużyckiej, to skrzyżowanie, poza tym jest ok. Jeżeli chodzi generalnie o teren województwa, to do dziś kierowcy jadący trasą 901, to droga wojewódzka Olesno-Wachowice, muszą uważać na drogowców, bo tam są prowadzone remonty cząstkowe, ale tylko do dziś. Jeszcze dwa dni pomęczą się kierowcy na trasie Głubczyce-Kietrz, tam też remonty cząstkowe. No i do 30 października trwa przebudowa odcinka między Krasną Górą a Jaczowicami, to droga wojewódzka 385.
1: Autopilot. Twój program na dobry start. Wiadomości Radia Opole.
3: Trwają badania części obiektu przypominającego drona znalezionego na plaży w Karwi w powiecie puckim. Wojsko ustala ewentualne zagrożenia biologiczne, chemiczne czy wybuchowe części bezzałogowca odnalezionych przez jednego ze spacerowiczów. 76 obiektów w naszym regionie, które potencjalnie mogłyby pełnić funkcję miejsc zbiorowej ochrony, sprawdzali strażacy i przedstawiciele nadzoru budowlanego. Tych, które spełniają wszystkie warunki, jest 51. W sytuacji zagrożenia mieszkańcy mogliby także korzystać z miejsc doraźnego schronienia, jak chociażby garaże czy przejścia podziemne. Do końca listopada jeszcze pierwszoklasiści z Opola mogą skorzystać z bezpłatnych badań wzroku i słuchu. Są prowadzone w przychodni Centrum Zdrowia w Opolu przy ulicy Kościuszki. Zapisy są prowadzone telefonicznie lub bezpośrednio w placówce. O 7:00 zapraszam Państwa. Pieniądze, wyniki marszałkowskiego budżetu obywatelskiego oraz ważne spostrzeżenia nauczycieli w dniu ich święta.
4: Mniej papierologii i dokumentów. Tak jak długo pracuję w szkole, to ja coraz mniej czasu spędzam z uczniami.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Mamy 7 stopni na opolskich termometrach, więc ten poranek raczej do rzeźkich należy, ale nie do zimnych. Wczoraj o tej porze to mieliśmy jakieś 4 stopnie, a jeszcze kilka dni i temperatura będzie już taka oscylowała wokół zagrożenia drapania szyb samochodowych. 16 stopni dzisiaj za to w ciągu dnia, w tym najcieplejszym momencie. No i słońca niestety dzisiaj jak na lekarstwo.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Jutro będzie więcej słońca, ale jutro będzie też troszeczkę chłodniej, a na deszcz poczekamy tak mniej więcej do weekendu.

0: takie pozdrowienia dla pani z geografii przypominają. Dla pani, która mówiła, że w życiu nigdzie nigdy nie pojadę, a tu proszę. Stoję przed wieżą Eiffla w Rzymie i co? Wszystkie drogi prowadzą na Krym, prawda? Pozdrowienia dla takiego bardzo zdolnego ucznia geografii. No a teraz zaglądamy na Facebooka Radio Opole, no i sprawdzamy, czym żył internet, co interesowało słuchaczy Radio Opole i internautów jednocześnie. Sporo tych tematów dla was codziennie przygotowujemy. Dzisiaj mamy Dzień Nauczyciela, ale wczoraj mieliśmy Dzień Ratownictwa Medycznego. No i w duecie na fali spotkaliśmy się z Robertem Czocharą. To jest ratownik z Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. No i zapytaliśmy o liczbę nieuzasadnionych wezwań.
1: Taka liczba sięga 70%.
2: Strasznie dużo.
1: Strasznie dużo. Mówimy najczęściej o tych osobach. Oni w kryzysie bezdomności, alkohol, niestety przodują te statystyki.
2: Ratownik medyczny potrafi być pobity podczas interwencji, czego ja nie mogę zrozumieć.
1: Zdarzały się też ataki na ratowników, które skończyły się śmiertelnie. Stąd też mam obowiązek teraz ubierać do zdarzenia taką kamizelkę nożoodporną. Ona jest utrudnia nam pracę, bo jest ciężka, bo jest niewygodna i musimy ją nosić.
3: Może powiedzmy też o takich miłych chwilach, które dalej sprawiają, że chce się robić tę robotę.
1: Poród w karetce jest niesamowity. Możemy spotkać różnych ciekawych ludzi, porozmawiać z nimi. Te wyjazdy też są takie, gdzie wracamy i mówimy, jest super. Apelujemy wciąż do kierowców. Patrzcie w koło, uważajcie i zjedźcie nam z drogi.
0: Oj, to jest bardzo ważny apel. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy pracują ciężko na nocnej zmianie. Właśnie teraz pewnie kończą, bo do 7 pracują. No i też ten apel do kierowców będziemy powtarzać. Patrzcie w lusterka, słuchajcie tych sygnałów dźwiękowych, bo może się zdarzyć, że ktoś po prostu w naszym pobliżu potrzebuje pomocy. Ustąpmy karetce, ten korytarz życia to jest coś, co cały czas warto przypominać. A my wracamy do powiedzeń nauczycieli. Jeżeli takie macie w pamięci, jeżeli macie jakichś swoich ulubionych nauczycieli, których też warto wspomnieć, to dzwońcie do nas pod 774-541-541. A już teraz u nas Mark Ambor w Radio Opole. Za 19 minut będzie godzina 7.

0: Za 14 minut będzie godzina 7. Jacek Rudnik razem ze mną w studiu.
1: Jestem, tak.
0: A ty pamiętasz jeszcze, kiedy do szkoły chodziłeś?
1: Siadaj, dwuja. Do tablicy poproszę kolegę z ławki.
0: Tak, i ostatnia tak ławka za drzwi. A swoją drogą to pamiętam taką historię, że jak pani powiedziała ostatnia ławka za drzwi, no to chłopcy sobie dosłownie wzięli to do serca.
1: I zaczęli ją wyciągać
0: tak,
1: na zewnątrz.
0: I poszli z tą ostatnią ławką, wyszli za drzwi.
1: Piękne. Zawsze były takie fajne sytuacje. Miałem 19 w dzienniku. Było z matematyki wołanie do tablicy. Był taki, zawsze był taki suspens specjalny. Do tablicy poproszę dzisiaj. To było zdanie niezłożone, pojedyncze. Jeden podmiot, jedno orzeczenie. Było rozwlekane na 10 sekund.
0: Tak, do tablicy. Mam bardzo podobną
1: dzisiaj
0: mam historię.
1: Tak jest.
0: U nas to było tak, że pan z historii w liceum mówił, że do tablicy, tylko do odpowiedzi zapraszamy pana albo panią o numerze, której imię zaczyna się
1: na, no właśnie, tego typu rzeczy. Jakie to cudne,
0: tak,
1: prawda?
0: Ale jak to się dobrze wspomina po tych latach, prawda?
1: Ale masz taką jedną nauczycielkę albo nauczyciela, taką jedynkę z lat młodości, nie wiem, z liceum, z technikum, z szkoły.
0: Ale jako taką najlepszą,
1: taką
0: ulubioną, czy taką największą kosę? Bo zazwyczaj te kosy to się pamięta.
1: No niekoniecznie.
0: Nie?
1: Niekoniecznie. Moja nauczycielka, profesorka z matematyki w czasach technikum, pani Stanisława Polak, jest osobą, która, muszę przyznać, w dużym stopniu ukształtowała w ogóle mój sposób myślenia, jakąś taką ścisłość umysłu na długie lata. Czy była kosą? Nie, tego tak bym nie określił. Była niezwykle zdyscyplinowana i tej dyscypliny, która później procentuje na całe życie, doskonale nas nauczyła.
0: I takich nauczycieli się po prostu lubi i pamięta po latach. Dzisiaj Dzień Nauczyciela, więc tych wspomnień nauczycielskich, tych wspomnień ze szkolnych ław też pewnie będzie sporo w wiadomościach Radia Opole.
1: Na pewno tak. W przypadającym dzisiaj Dniu Edukacji Narodowej, bo tak nazywa się to święto, zapytamy także o polskich pedagogów. Robiła to Asia Matlak. Czego życzyliby sobie w dniu swojego święta? Będzie ciekawie, o 7 zapewniam. Co jeszcze? Pieniądze, duże pieniądze. 3 miliony złotych, 35 projektów będzie realizowanych w ramach 9. Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Sprawdzimy, gdzie przede wszystkim takie projekty będą mieć szansę na realizację. Rekordowa liczba głosujących internetowo, 14 tysięcy więcej niż miało to miejsce w zeszłym roku. Sporo ciekawych rzeczy. Zapraszam Państwa na 7.
0: Jacek Rudnik pojawi się u nas punktualnie za 11 minut. Dzięki, Jacku.
1: Dzięki.

0: Ace of Base w Radio Opole. To też przebój z podstawówki wielu ze słuchaczy Radia Opole. 774-541-541. Dzisiaj w Dniu Edukacji Narodowej, w Dniu Nauczyciela po prostu wspominamy naszych belfrów i ich powiedzenia, co najczęściej mówili, jakie to były teksty, które do tej pory pamiętajcie. Dajcie nam znać. Czekamy na wasze telefony.
1: Radio Opole. Gramy dla ciebie.
2: Reklama.
3: Mierzysz, tniesz, składasz, a metry lecą. W WDeKo każdy z nich może przybliżyć cię do nagrody. Trwa promocja Nagrody za metry. Kup płyty i blaty objęte akcją. Zbieraj punkty i wymieniaj je na atrakcyjne nagrody. Za każdy zakupiony metr kwadratowy otrzymujesz 5 zł. Promocja Nagrody za metry do 30 listopada. Szczegóły i najbliższe punkty sprzedaży znajdziesz na WDeKo.eu.
4: Mamo, tato, słyszeliście? W Brzegu otwierają Flypark.
5: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
4: Tak! Spinaczka, zjeżdżalnie, trampoliny i kulkolat.
5: Już 17 października wielkie otwarcie Flypark Brzeg Sikorskiego 8A. Atrakcje dla najmłodszych i nieco większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Brzeg. Miejsce dla każdego. Bilety na fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 17 października.
6: Już 4 listopada rusza konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych w ramach Europejskiej Inicjatywy Społecznej dla Subregionu Północnego i Kędzierzyńsko-Strzeleckiego. Twoja organizacja może uzyskać nawet do 80 tysięcy złotych na inwestycje w miejscach służących mieszkańcom lokalnych społeczności. Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę ace.opolskie.pl i weź udział w spotkaniach online. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
7: Jako, że mamy dziś Dzień Nauczyciela, to też specjalnego ruchu wielkiego się nie spodziewamy. Raczej standardowy poranek, a może będzie lepiej niż zazwyczaj, jeżeli chodzi o utrudnienia w Opolu, to widzę je na ulicy Rejmonta, jadąc od skrzyżowania ze Struga w kierunku centrum. Tam możecie spotkać drogowców. Nieco większe zagęszczenie na Krapkowickiej, czy też Niemodlińskiej, Wrocławskiej, na skrzyżowaniu z Nysy Łużyckiej w tej chwili. No i jeszcze Oleska, odcinek od obwodnicy do Płużaka. Poza tym jest jeszcze ok. Powolutku widzę samochody jadące od strony obwodnicy Czarnowąsów. A jeżeli chodzi o remonty, to zwracam uwagę m.in. na drogę wojewódzką 422 w miejscowości Łany. Tam remont chodnika, ruch sterowany światłami. Ograniczenie mamy do 40 na kilometrów na godzinę, ale te prace jeszcze przez 2 dni, czyli jakoś wytrzymacie.
1: Autopilot. Twój program na dobry start.
0: Mamy pochmurny środowy poranek na Opolszczyźnie. Dzisiaj jest 14 października, to jest środa, Dzień Nauczyciela. Na zegarach już godzina 7.
8: A dziś decyzja sądu, czy podejrzany w sprawie przygotowywania zamachu na premiera i wicepremiera trafi do aresztu. 35 projektów będzie realizowanych w ramach marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Będą także życzenia nauczycieli w dniu ich święta.
9: Mniej papierologii i dokumentów. Ja coraz mniej czasu spędzam z uczniami.
8: 7.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Jacek Rudnik.
8: Do 15 lat więzienia grozi 66-letniemu Krzysztofowi N., niedoszłemu zamachowcowi, który planował obalenie polskiego rządu. Dziś decyzja sądu, czy zatrzymany w niedzielę mężczyzna trafi do aresztu, ustalił Krzysztof Polasik.
10: W mieszkaniu podejrzanego znaleziono kilkanaście własnoręcznie przygotowanych granatów, czyli petardy hukowe z metalowymi kulkami w środku. Krzysztof N. usłyszał 9 zarzutów, w tym najpoważniejszy, dotyczący planowania zamachu na konstytucyjne organy państwa. 66-latek nie przyznaje się do winy. Wskazuje przy tym na liczne choroby, na które cierpi. Grozi mu do 15 lat więzienia.
8: Aspekt bezpieczeństwa w kontekście nie tylko gruźb zamachu na premierę, ale także ostatnich ataków nożowników w szkołach. Również w porannej rozmowie Radio Opole kwadrans po 8 zapytamy o to doktora Bartosza Maziarza, eksperta do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Opolskiego.
1: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
8: 35 projektów, po 7 w każdym z subregionów opolskiego, będzie realizowanych w ramach 9 marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Z rekordowo wysokim udziałem głosujących, o 14 tysięcy większym niż miało to miejsce w zeszłym roku. Najwięcej projektów dotyczy kultury i sportu, mówi Agnieszka Okupniak, dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu.
11: Subregion Nyski i Brzeski. W jedności siła to jest projekt, który uzyskał 3 miejsce w rankingu wszystkich oddanych głosów na wszystkie subregiony. Izba Tradycji w Kopicach. Zupełnie nowy projekt. Myślę, że będzie bardzo ciekawy, oparty o historię pałacu i dziedzictwo Kopic.
8: Lista wszystkich niezwycięskich projektów jest dostępna na stronie internetowej opolskie.pl, ale niektóre preferencje mieszkańców mają Państwo także na stronie radia.
1: www.radioopole.pl
8: 14 października, w przypadającym dzisiaj Dniu Edukacji Narodowej, popularnie nazywanym Dniem Nauczyciela, pytaliśmy o polskich pedagogów, czego życzyliby sobie w dniu swojego święta.
9: Mniej papierologii i dokumentów. Tak jak długo pracuję w szkole, to ja coraz mniej czasu spędzam z uczniami.
2: Żeby mieć uczniów, którzy chcieliby spędzać ze mną, z nauczycielami czas i żeby mieli refleksje jakieś i dobre wspomnienia z tego wspólnego czasu w przyszłości.
12: Więcej wolności do pracy z uczniami, więcej możliwości pracy z projektami, więcej wyjść, więcej swobody i więcej też zaufania do nauczyciela.
8: No, takie zaufanie procentuje doskonałymi wynikami w nauce. Później te wspomnienia i to nie tylko siadaj dwóje, ale na przykład to było niezłe. Chodź do pierwszej ławki, a pozostali wyciągają karteczki. Środa, 14 października.
1: To przyniesie dzień.
8: Od 10 na Ostrówku obchody Dnia Ratownictwa Medycznego. O podejmowanych w bardzo krótkim czasie decyzjach, które mogą uratować życie. Zapyta na miejscu ratowników Adam Wołek. Trwają badania części obiektu, który przypomina drona znalezionego na plaży w Karwi w Puckim. Wojsko ustala ewentualne zagrożenia biologiczne, chemiczne oraz wybuchowe części bezzałogowca odnalezionego przez jednego ze spacerowiczów. Kilkadziesiąt polskich filmów w 8 miastach zobaczą widzowie na inaugurowanym dzisiaj 20. jubileuszowym festiwalu polskiego filmu na Litwie. W programie najnowsze polskie produkcje pokazywane wcześniej m.in. na festiwalach w Cannes, Berlinie, Wenecji czy Gdyni.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl Pogoda.
0: Mamy pochmurny poranek na Opolszczyźnie, ale bez zapowiedzi na związanej z opadami deszczu. Chociaż synoptycy trochę wspominają, że tak przelotnie to może pokropić, ale to nie będzie zbyt duży deszcz. Do 16 stopni dzisiaj ma być w ciągu dnia, to w najcieplejszym momencie. Teraz 7 na termometrach, a w czwartek troszkę chłodniej, bo do 13 stopni, ale więcej słońca.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Bruno Mars wita nas o poranku w Radio Opole w nagraniu Marry You. A wiecie swoją drogą, że środa według przesądów to wręcz najlepszy dzień na zawarcie małżeństwa? Kto wie, może ktoś z Was dzisiaj powie to sakramentalne tak.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Dzisiaj dzień nauczyciela, więc sprawdzamy w porannym programie Radio Opole, kto chce pójść w ślady naszych pedagogów. No i tutaj mamy ciekawostkę. Tylko 4% młodych ludzi w Polsce marzy o tym, żeby zostać nauczycielem. Czyli szanse, że dzisiejszy uczeń za kilka lat stanie po tej drugiej stronie biurka i przy tablicy i powie, proszę wyciągać karteczki, no niestety nie są zbyt duże. Zapytaliśmy nauczycieli, czego sobie życzą w tym wyjątkowym dla nich dniu.
2: Spokoju, radości i żeby dzieci z radością przychodziły do szkoły.
3: Czy zawód nauczyciela jest trudny?
2: Wymagający. Trudny, każdy zawód jest trudny. Nauczyciele mają bardzo specyficzny zawód i jest wymagający od nas.
3: To czego pani sobie życzy? Więcej takich klas, jakie mam teraz obecnie. Dlaczego pani w ogóle wybrała ten zawód? Bo lubię pracę z dziećmi. Lubię po prostu codzienność, rozmowy razem z nimi, spędzanie czasu.
4: Żeby dzieci chętnie przychodziły do szkoły, aktywnie uczestniczyły w zajęciach sportowych. Jest to wszystko dla ich zdrowia, dla samego lepszego samopoczucia.
1: No to było zdanie nauczycieli. Zapytajmy w takim razie uczniów, czego oni swoim pedagogom życzą.
5: Wytrwałość by się przydała i to bardzo przy niektórych, no i cierpliwość.
3: A ty czego byś życzyła?
6: Szczęścia i radości, no i cierpliwości w naszej szkole i klasie.
3: Większej wypłaty na pewno.
7: Życzyłbym nauczycielom na pewno, żeby nie wystawiali żadnych jedynek uczniom.
3: Czego jeszcze?
7: Żeby uczniowie im nie przeszkadzali.
1: Żeby nie wystawiali żadnych jedynek uczniom, to raczej życzenie uczniów, a nie życzenie dla nauczycieli. Sztuczna inteligencja podobno ma zabrać pracę także nauczycielom. No może w pewnym sensie tę pracę ułatwi, bo być może sprawdzi kartkówki, klasówki napisane przez uczniów, ale coś nie widzę tego AI, jak ucisza 25-osobową grupę w klasie. Zaraz po słowach dzieci otwieramy podręczniki na stronie 46. Coś czuję, że tutaj nawet najinteligentniejszy algorytm może poprosić o zastępstwo. Yes. Mr. Worldwide.

0: To by mogła być piosenka o nauczycielu, który śpiewa o pewnym uczniu, który daje mu bardzo mocno w kość. Mamy 18 minut po godzinie 7 dzisiaj, Dzień Nauczyciela. No i w związku z tym mamy też konkurs. Konkurs dla tych, którzy chcieliby być może swojego nauczyciela zabrać w jakieś przyjemne miejsce. Podwójne zaproszenie na spotkanie z kulturą japońską, połączone z pokazem i degustacją sushi w ramach Festiwalu Kultur i Języków Świata. Takie się odbędzie w najbliższą sobotę w Ogrodzie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Podwójne zaproszenie dzisiaj do zdobycia w zabawie, w której, uwaga, wybieramy nauczycielskie powiedzenie wszechczasów. Nauczycielskie powiedzenie wszechczasów. Czy to jest to o karteczkach, które wyciągamy, czy to jest o tym, żebyśmy się pośmiali wszyscy, skoro kogoś to tak bardzo coś śmieszy. Dajcie nam znać pod 774-541-541, które z nauczycielskich powiedzeń powinno trafić na taką listę powiedzeń wszechczasów. Im lepsze uzasadnienie takiego zgłoszenia, tym większa szansa na nagrodę. Nasz numer niezmiennie 774-541-541.
1: Reklama społeczna.
2: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
3: czują się bezpieczne i kochane.
4: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
5: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
6: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
3: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
5: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
2: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
5: Kiedy przyjedzie tata?
7: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
5: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
8: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
7: O nie, proszę, nie.
5: Co się stało? Gdzie jest tata?
9: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
10: Pamiętasz tę piosenkę?
11: Jesteś legendą.
10: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
1: Reklama społeczna.
12: Reklama.
13: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu zaprasza na studia podyplomowe. Pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
14: Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli All Inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje twoich marzeń.
15: Tej reklamy nie powinni państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
16: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
17: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
18: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
16: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
15: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
12: Po reklamie.

0: Tak się właśnie zastanawiam, skoro dzisiaj jest Dzień Nauczycieli i skoro dzisiaj nauczyciele nie poszli do szkoły, no bo mają w większości szkół wolne, uczniowie zresztą też, to czy ruch na opolskich drogach jest do tej porze wzmożony? Na to pytanie odpowie nam Kuba Biele.
1: Autopilot Radia Opole.
2: A odpowiem i to z największą przyjemnością, bo dziś podróżowanie po Opolu jest bardzo przyjemne. Co prawda obserwuję w tej chwili na dojazdówkach do Opola spory ruch, bo widzę, że sznur samochodów ustawia się od Zawady, od Lędzin też tutaj się delikatnie kotłuje, ale na przykład Czarnowąsy i Kępa zaskakująco mało tych podróżujących. Spoglądam na Krapkowicką, ona też jest takim wyznacznikiem tego, czy ruch jest duży, czy nie. Na Krapkowickiej spokój i tak patrzę sobie na pozostałe ważne punkty na mapie drogowej regionu. Też jest okej. Co prawda stoicie na Częstochowskiej na dojeździe do Witosa, ale poza tym jest raczej luźno. Jeżeli chodzi o utrudnienia regionalne, no to droga Wojewódzka 463 Krasiejów-Kolonowskie. Tutaj przebudowa obiektu mostowego, ograniczenie do 40 km na godzinę i prace potrwają do 30 listopada.
1: Autopilot. Twój program na dobry start. Wiadomości Radia Opole.
3: Zgodnie z planem i bez komplikacji przeprowadzono operację papieża Leona XIV w rzymskiej klinice Gemelli. Badania potwierdziły, że usunięty guz był złośliwy, przekazała Stolica Apostolska. Zabieg metodą wideochirurgii trwał około półtorej godziny. 8 milionów złotych kosztowała nowoczesna sala gimnastyczna w Raszowie i to gmina Leśnica, dofinansowana w prawie połowie z ministerialnego programu Olimpia. Właśnie następuje formalne przekazanie jej w użytkowanie. Jak wygląda ten standard zajęć wychowania fizycznego po nowemu, sprawdzi na miejscu Katarzyna Doros-Stachoń. Trwa odnawianie odsłoniętych przez ostatnią powódź malowideł ściennych w sieni Głuchołaskiej kamienicy przy ulicy Jana Pawła II. Na odnowienie malowideł z drugiej połowy XIX wieku, tak są datowane, Głuchołaska Wspólnota Mieszkaniowa pozyskała 380 tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury. O 8:00 zapraszam. Ważny apel Roberta Czochary, koordynatora medycznego Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego do kierowców. A w porannej rozmowie Radio Opole kwadrans po 8:00 dziś u nas ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Opolskiego, dr Bartosz Masiarz.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Chciałam powiedzieć, że dzisiaj bez parasolki do szkoły ani rusz, ale do wielu szkół dzisiaj nie ma komu pójść, bo Dzień Nauczyciela, mamy Dzień Edukacji Narodowej, więc część szkół ma po prostu wolne i wolne mają nauczyciele i uczniowie również. Do 16 stopni dzisiaj na opolskich termometrach mamy zobaczyć, poranek jednak jeszcze rzaźki. 8 stopni, no i szansa na opady deszczu jest. To będzie deszcz raczej delikatny, niewielki, przelotny.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ale czasami takie chmury są potrzebne po to, żeby później docenić to słońce, które wyjdzie. Ono wyjdzie już jutro. Jutro ma być troszeczkę chłodniej, bo do 13 stopni, w piątek 15, ale słonecznie. Weekend bez deszczu, ale za to z chmurami. Za 28 minut będzie godzina 8:00.

0: ciebie tu mam. 22 minuty pozostały do godziny 8. Dzisiaj szukamy powiedzenia nauczycielskiego wszech czasów. Jeżeli takie macie w swoim katalogu, w swojej pamięci, na swoim takim prywatnym, twardym dysku, czyli w głowie, to dajcie nam znać pod 774-541-541. Jest takie znane powiedzenie, obyś cudze dzieci uczył. I to jest takie życzenie najgorsze na świecie, no bo nauczycielski zawód nie jest najłatwiejszy, ale czasami to, co powie nauczyciel, to potem wskakuje do takiego powszechnego języka. Joanna Matlek razem ze mną w studiu.
1: Cześć, Asiu. Witam serdecznie.
0: Masz jakieś takie powiedzenie, które pamiętasz?
1: Zaczęłam się zastanawiać, kiedy o tym mówiłaś. Jedna z moich nauczycielek popełniła taki lapsus językowy i powiedziała, że Kasię cofie. Miała powiedzieć, że Kasię cofa, prawda? No, ale gdzieś tam może za szybko chciała swoje myśli przekazać i tak się wydarzyło.
0: To sobie tak na szybko przypomniałam. Przekazywali to sobie.
1: Później tak, troszeczkę gdzieś tam z przymrużeniem oka, gdzieś tam się śmialiśmy na korytarzach, faktycznie tak było. No ale nauczycielka przesympatyczna, także.
0: Drogi nauczycielu, wszystko co powiesz zostanie wykorzystane przeciwko tobie.
1: Tutaj akurat tak nie było, ale
0: to są te trudy.

0: instytucji, nasze takie osobiste, prawda? Więc poruszymy też ostatnie tematy związane z bezpieczeństwem informacji. Tutaj już system Pegasus się kłania, bo też został upubliczniony raport komisji, która pracowała nad Pegasusem. No ale też ostatnie informacje dotyczące groźby zamachu na najwyższe osoby w państwie, wręcz konstytucyjne organy, czyli mówimy tutaj o prezesie Rady Ministrów i wiceprezesie, prawda? Więc tutaj też postaramy się te zawiłości wszelkie rozwikłać.
1: A kto będzie gościem porannej rozmowy?
0: Doktor Bartosz Maziarz, właśnie, tak. Nasz ekspert często tutaj się pojawia na naszej antenie. Doskonale Państwu znany, także na wszystkie pytania myślę odpowie.
1: Bardzo dziękuję. Joanna Matlak pojawi się w studiu porannej rozmowy Kwadrans po godzinie 8, a teraz do 8 pozostało dokładnie 20 minut. Dzięki, Asiu.
0: Dzięki.
1: Do usłyszenia.

wszystkim nauczycielom w Dniu Święta Edukacji Narodowej życzę takiej energii, jaką ma John Bon Jovi, którego słyszymy w Radio Pale 13 minut przed godziną 8. Dzień nauczyciela, więc szukamy nauczycielskiego powiedzenia wszechczasów, ale to jest trochę tak, że nauczyciel mógł postawić jedynkę, dyrektor mógł wezwać rodziców, natomiast prawdziwy respekt w szkole to zwykle budzi pani woźna, która jak powie, ja cię znam, zaraz twoja mama się dowie, no to sobie człowiek nagle przypominał wszystkie swoje winy od pierwszej klasy podstawówki. 774-541-541. Jakie teksty ze szkoły pamiętacie do dzisiaj? Dajcie nam znać. Z gorącym pozdrowieniem, także jesteśmy dzisiaj nie tylko dla samego grona nauczycielskiego, pedagogicznego, ale też dla całego szkolnego zespołu, dla pan i paniów, dla pań i panów z sekretariatu, dla działu kadr, dla działu księgowości, ekipy sprzątającej, gotującej i tak dalej, bo przecież to jest zespół, który warto podkreślić. Wspólnie gra do jednej bramki. 774-541-541. Nasz numer jest do waszej dyspozycji.

0: poranek mamy na Opolszczyźnie. Dzisiaj bez parasolki ani róż. Do tego też już powoli możemy wyciągać z szafy jakieś cieplejsze ubrania. Koniecznie czapkę, bo o tej porze dnia no to jeszcze może być dosyć chłodno. Za chwilę sprawdzimy szczegółową prognozę pogody. Wyjedziemy też na opolskie drogi, a punktualnie o 8:00 najnowsze wiadomości. Radio
1: Opole. W twoim samochodzie i w twoim domu.
2: Reklama.
3: Mierzysz, tniesz, składasz, a metry lecą. Z Wudeco każdy z nich może przybliżyć Cię do nagrody. Trwa promocja Nagrody za metry. Kup płyty i blaty objęte akcją. Zbieraj punkty i wymieniaj je na atrakcyjne nagrody. Za każdy zakupiony metr kwadratowy otrzymujesz 5 zł. Promocja Nagrody za metry do 30 listopada. Szczegóły i najbliższe punkty sprzedaży znajdziesz na wudeco.eu.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Już 4 listopada rusza konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych w ramach Europejskiej Inicjatywy Społecznej dla subregionu południowego i brzeskiego. Twoja organizacja może uzyskać nawet do 80 tysięcy złotych na inwestycje w miejscach służących mieszkańcom lokalnych społeczności. Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę ace.opolskie.pl i weź udział w spotkaniach online. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Gotowi na jesienną podróż do Bawarii? Bez wyjeżdżania z regionu? 17 października Hotel Jakubus zaprasza na wielkie jesienne święto w bawarskim stylu. Muzyka na żywo, wyjątkowa kuchnia, tradycyjne smaki, mnóstwo dobrej energii i atmosfera, której długo nie zapomnicie. Do wygrania atrakcyjne nagrody, takie jak lekcje jazdy konnej organizowane przez Klub Jeździecki Osadkowski. Zabierzcie rodzinę i przyjaciół i zarezerwujcie miejsce. Szczegóły i zapisy na www.jakubus.pl.
2: Po reklamie.
9: Autopilot Radia Opole.
10: Tuż przed godziną 8 spoglądamy na drogi Opola i zgodnie z przewidywaniami dzisiaj w związku z Dniem Nauczyciela ten ruch jest znikomy. To znaczy, że większość dzieciaków została w domu i musicie ich odwozić do szkoły. Ot, po prostu. Jeżeli chodzi o utrudnienia w tej chwili, to wrocławska na dojazdówce do Nysy Łużyckiej właściwie i ten odcinek między obwodnicą a Apurzaka na ulicy Oleskiej. Tam rzeczywiście notujemy problemy, no i jeszcze drogowców spotkacie w okolicach mostu na ulicy Rejmonta, jeżeli jedziecie w kierunku centrum. Dodatkowo przypominam, droga wojewódzka 494, tam przebudowa drogi, ruch wahadłowy sterowany światłami, utrudnienia potrwają do końca 2027 roku, więc na pewno jeszcze trochę.
9: Autopilot. Twój program na dobry start.
0: Mamy dzisiaj środę, to jest 14 października, to jest też Dzień Nauczyciela, a imieniny ma dzisiaj Alan, Dominik i Fortunata. 8:00.
11: 51 obiektów w naszym regionie spełnia wymogi doraźnego schronienia dla ludności. Będzie także w porannych wiadomościach ważny apel koordynatora medycznego Polskiego Centrum Ratownictwa Medycznego do kierowców, a w Watykanie niepokoją zdrowie papieża po operacji w klinice Gemelli.
9: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Jacek Rudnik.
11: 76 obiektów w naszym regionie, które potencjalnie mogłyby spełniać funkcję miejsc zbiorowej ochrony ludności, sprawdzali strażacy i przedstawiciele nadzoru budowlanego. Tych, które spełniają wszystkie warunki, jest 51.
12: Te obiekty pojawią się w aplikacji gdziesieukryć.pl, kiedy zostanie wprowadzony któryś ze stanów nadzwyczajnych. Chodzi tylko o to, żeby nasi wrogowie nie wiedzieli, gdzie są te najbardziej wartościowe miejsca.
11: Wyjaśnił nam rzecznik opolskiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej kapitan Łukasz Nowak. Dużo aspektów naszego bezpieczeństwa, także w porannej rozmowie Radio Opole Kwadrans po 8:00, eksperta do spraw bezpieczeństwa właśnie, doktora Bartosza Maziarza, będzie o to pytać Joanna Maczak.
13: Bezpieczeństwo to jest w ogóle bardzo szerokie pojęcie, bo jest i bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo instytucji, nasze takie osobiste. Poruszymy też ostatnie tematy związane z bezpieczeństwem informacji. Tutaj już system Pegasus się kłania, bo też został upubliczniony raport komisji, która pracowała nad Pegasusem. No ale też ostatnie informacje dotyczące groźby zamachu na najwyższe osoby w państwie, wręcz konstytucyjne organy, czyli mówimy tutaj o prezesie Rady Ministrów i wiceprezesie. Tutaj też postaramy się te zawiłości wszelkie rozwikłać.
9: Poranne wiadomości Radia Opole.
11: Od 10 na Ostrówku obchody Dnia Ratownictwa Medycznego. O podejmowanych w bardzo krótkim czasie decyzjach, które ratują życie, zapyta na miejscu ratowników Adam Wołek. Wczoraj mówił o tym na naszej antenie także Robert Czochara. To koordynator medyczny Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Był także apel do zmotoryzowanych, by w momencie zauważenia ambulansu na sygnale maksymalnie szybko zwalniać drogę.
14: Niestety kierowcy nie zawsze dostrzegają, że jedziemy w porę, bo to muzyka gra i nie słyszymy tego ambulansu. Do tego też dochodzi taki element, że ten dźwięk odbija się od poszczególnych budynków, samochodów, dlatego zawsze mówimy, rozejrzyjcie się w koło, skąd ten ambulans nadjeżdża. Zobaczcie, jak inni kierowcy się zachowują. Jeżeli wszyscy zjeżdżają na lewo, zjedźmy też na lewo. Jeżeli na prawo, na prawo. Pamiętajmy, jeżeli można przejechać bezpiecznie przez skrzyżowanie, to ten kierowca ambulansu też was widzi. On poczeka, zjedźcie mu z drogi, nie próbujcie wjechać pod półmetrowy krawężnik. My poczekamy, my też musimy zachować się bezpiecznie.
11: Jak się okazuje, 70% wezwań, jakie otrzymuje Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, na to wskazywał, nasz gość jest nieuzasadniona.
9: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
11: Maciej Berek złoży dzisiaj w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wynika z informacji medialnych, możliwość złożenia ślubowania przez Trybunał Konstytucyjny bez fizycznej obecności prezydenta dopuszcza Komisja Wenecka, czyli organ doradczy Rady Europy. Kancelaria Głowy Państwa zaznacza jednak, że opinia komisji nie ma mocy prawnej i nie jest wiążąca. Do końca roku potrwa kompleksowe odnawianie Parku Centralnego w Brzegu, gdzie poza odnowieniem parkowych alejek pojawią się także nowe ławki, oświetlenie oraz rozbudowany system monitoringu miejskiego. Prace o wartości niespełna 1,5 miliona złotych są także prowadzone w obrębie ogrodów zamkowych i ogrodu przy Brzeskim Centrum Seniora.
9: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
11: Liga Świątek pokonała Magdalenę Frank 6-2, 6-1, awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju w Wuhan. Dla obu zawodniczek był to drugi pojedynek w karierze w 2020. W tym drugim roku w Warszawie padł niemal identyczny wynik 6-1, 6-2. W 1/8 turnieju w Wuhan zameldowała się także Maja Chwalińska po wygranej z Czeszką Marią Błyskową.
9: Światowe agencje informują.
11: Zgodnie z planem i bez komplikacji przeszła operacja papieża Leona XIV w rzymskiej klinice Gemelli. Badania potwierdziły, że usunięty guz był złośliwy, przekazała Stolica Apostolska. Zabieg metodą wideochirurgii trwał mniej więcej 1,5 godziny. Czeska Izba Poselska poparła w pierwszym czytaniu nadzwyczajne opodatkowanie rafinerii. W praktyce podatek, jak się okazuje, obejmie tylko polski koncern Orlen, jedynego producenta paliw w Czechach.
9: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Środa pod chmurką i z deszczykiem, ale takim przelotnym deszczem raczej. 8 stopni teraz opolskie termometry pokazują. Dzisiaj maksymalnie do 16, więc dzień całkiem ciepły, ale bez słońca.
9: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: W wielu opolskich szkołach dzisiaj dzień wolny od zajęć dydaktycznych, także takie dni do dyspozycji dyrektorzy szkół mają, więc może i dobrze, że dzisiaj akurat się wypada, bo jutro to już będzie cieplej i słoneczniej i przyjemniej będzie pójść rano do szkoły. Mamy 5 minut po godzinie 8, tutaj Magda Szywińska i Paweł Oliwa i w takim składzie po raz kolejny mówimy wam dzień dobry w porannym programie Radio Opole. Zostańcie z nami koniecznie. A już teraz u nas wilki.

0: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Dzień dobry, Straż Miejska.
4: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
3: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
4: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
5: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz Czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji, wzmacnianie obronności, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w Ciebie i Twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
7: Po reklamie.

0: Rozwój, jego jesienna nowość w Radio Pole. Mamy kwadrans po godzinie 8. Mamy dla Was teraz poranną rozmowę, którą poprowadzi Joanna Matlak.
1: Poranna rozmowa Radio Opole.
2: A gościem porannej rozmowy jest dr Bartosz Maziarz, ekspert do spraw bezpieczeństwa, ale też wykładowca na Uniwersytecie Opolskim. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Wracamy do ostatnich wydarzeń, czyli do ataków nożowników w szkołach, do tych niebezpiecznych wydarzeń. Czy to jest prawda, że w środowisku ekspertów pytanie nie brzmiało, czy to się wydarzy, tylko kiedy? Albo takie podobne wydarzenia, zagrożenia?
3: Tak. W moim środowisku, w którym się gdzieś tam obracam, ludzi związanych z bezpieczeństwem, to właśnie dokładnie to pytanie zadawaliśmy. To nie pytanie było, czy się to tego typu sytuacje wydarzą, tylko kiedy one po prostu zaczną dziać się w Polsce. No i niestety dotarło do nas.
2: A dlaczego właściwie?
3: Czynników jest wiele. Radykalizacja młodzieży, fascynacja przemocą. Oczywiście no, nie bez przyczyny jest tutaj internet, tak? Są różnego rodzaju fora dyskusyjne, czy te pewnego rodzaju grupy, które gdzieś w sieci nawołują do przemocy, tylko różnica między nimi, a na przykład organizacjami terrorystycznymi, które również w sieci działają, na przykład rekrutują z członków swoich właśnie spośród internatów, jest taka, że tu nie ma żadnej ideologii dodatkowej. Tu jest jakby bardzo często przemoc dla samej przemocy, gloryfikacja przemocy dla samej przemocy. Zresztą no, to, co mówi na przykład komendant główny na tej konferencji z premierem o tym uczniu, który w jednej z gier stworzył jakby makietę szkoły i tam jakby dokonywał różnego rodzaju zamachów, no, jest najlepszym potwierdzeniem właśnie tego. To nie jest też zjawisko nowe, ponieważ w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, czy w ogóle na świecie tego typu organizacje czy grupy były znane wcześniej, tak? No, my mamy, dla nas jest to pewnego rodzaju nowość, ponieważ to się już w Polsce wydarzyło w zeszłym tygodniu, no i stąd też tak duże dla niektórych zaskoczenie.
2: Mm-hmm. No to ta przemoc dla samej przemocy brzmi trochę gorzej niż przemoc z jakiegoś tam powodu. No nie, trudno też tak oceniać, prawda? Bo przemoc jest jednak przemocą.
3: Dokładnie.
2: No ale z drugiej strony, jak znamy pewne motywy, no to szukamy przyczyn. Być może lepiej wiemy, jak temu przeciwdziałać. A tutaj?
3: Tutaj ciężko mi jest też odpowiedzieć na te przyczyny, co jest tego przyczyną, ponieważ nie jestem psychologiem, a wydaje mi się, że to tutaj jest klucz, czyli gdzieś w psychice tych młodych ludzi i tym, że ulegają tego typu narracjom.
2: Mhm. Czy w związku z tym środowisko szkolne powinno zostać przeszkolone?
3: Absolutnie, że tak. No niestety my nie jesteśmy systemowo na to gotowi. Nasze szkoły nie są przygotowane na różnego rodzaju zagrożenia bezpieczeństwa, nie tylko wynikające z ataku masowego zabójcy, czy po prostu wkroczenia osoby niebezpiecznej na teren szkoły, ale mówimy tu o nawet takich bardziej przyziemnych zagrożeniach, jak jakaś masowa ewakuacja z różnych przyczyn. Co prawda są ćwiczone ewakuacje przeciwpożarowe, no ale no, one też bardzo często są albo na papierze, albo są, nazwijmy to, ręcznie sterowane, czyli wiadomo, że ta ewakuacja zawsze się udaje. No, a sytuacje zagrożenia bezpieczeństwa mają to do siebie, że są często nieprzewidywalne i nie da się tego wpisać jakby jeden do jednego na papierze i że na pewno za każdym razem tak będzie, więc absolutnie musimy tutaj bardzo dużą pracę wykonać, nadrobić stracony czas, zacząć szkolić nauczycieli, zacząć szkolić uczniów i zacząć szkolić i uświadamiać rodziców. No, musimy zbudować system, ponieważ jest to jedyna skuteczna metoda przeciwdziałania tego typu sytuacjom, ponieważ no, niemożliwe jest to, aby przy każdej szkole stał policjant i tej szkoły, mówiąc kolokwialnie, pilnował. Dzisiaj policja jest już tak zajęta wieloma zadaniami, które ma, a co już dochodzą nowe, czyli mamy sytuację na granicy, mamy sytuację z infrastrukturą kolejową, gdzie wszędzie tam policja musi dawać dodatkowe siły i środki, aby zabezpieczyć. Teraz dochodzą jeszcze szkoły. Więc w perspektywie długoterminowej oczywistym jest to, że my musimy zbudować system, ponieważ no, policjanci nie mogą fizycznie cały czas przy tych szkołach
2: Ale
3: być.
2: Z drugiej strony może pojawią się głosy, które powiedzą, no ale ja jestem nauczycielem, ja mam uczyć, a nie być kontrterrorystą na przykład.
3: Ale tu nikt nie wymaga od nauczycieli bycia kontrterrorystą i jestem absolutnym przeciwnikiem tego typu zdań, bo jeżeli nauczyciel tak powie, że on ma uczyć, ale on przede wszystkim odpowiada za bezpieczeństwo uczniów właśnie w trakcie lekcji, tak? Nie mówimy tutaj o jakiejś nauce, jakichś specjalnych umiejętności, kompetencji i tak dalej. Nie, tu chodzi przede wszystkim o zbudowanie świadomości sytuacyjnej, o tym, żeby w odpowiedni sposób zareagować i bardzo prostych czynnościach, takich jak zamknięcie drzwi, zabarykadowanie drzwi, zorganizowanie jakiejś improwizowanej na przykład broni, bo według tej reguły High Five, czyli uciekaj, ukryj się, bądź walcz. Również ta sytuacja może wymagać od nas obrony. I tyle, tak? My naprawdę
2: To nie są skomplikowane działania?
3: Absolutnie nie. I takie upraszczanie właśnie, że nauczyciel, czy oczekiwanie, że nauczyciel będzie komandosem, jest bardzo szkodliwe i naprawdę nie pomaga tej sytuacji.
2: Nauczyciele to jedno, ale myślę, że rodzice mają tu dużą rolę do odegrania. Nie wiem, czy nie najważniejszą, bo kiedy to wszystko się działo, no sieć była zalewana też postami, informacjami. Rodzice sobie przekazywali często informacje niesprawdzone na zasadzie, albo jak gdzieś słyszałem. Więc chyba ważna kwestia też między tym znalezieniem różnicy między rozpowszechnianiem strachu, prawda, a takim odpowiedzialnym reagowaniem. No bo jednak wszelkie sygnały trzeba zgłaszać, sprawdzać.
3: Tak, no tutaj bardzo łatwo ulec sianiu dezinformacji i niesprawdzonych właśnie wiadomości. No ja sam też byłem jakby tego świadkiem jako rodzic i widziałem, co też na grupie rodzicielskiej ktoś tam gdzieś próbował suflować. Również dzieci między sobą zdarzały się sytuacje, że zasiewały pewnego rodzaju nutę niepewności, czy też strach, patrząc po komunikatorze mojego syna, ale generalnie muszę powiedzieć, że nie było aż tak źle. Naturalnym jest to, że ludzie się boją i z tego powodu bardzo łatwo jest właśnie ulec sianiu paniki, a to na pewno nam w takich sytuacjach nie pomoże, dlatego ta pani redaktor ma to absolutną rację, że faktycznie rodziców również musimy edukować poprzez przede wszystkim budowanie świadomości i to samo również dotyczy uczniów.
2: Panie doktorze, nasz kolejny temat. Dwa dni temu Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa zaprezentowała jawną część swojego raportu. Pierwsze z wniosków są takie, że system działał bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, a dane pozyskiwane za jego pomocą opuszczały terytorium Polski. Jak ekspert do spraw bezpieczeństwa słyszy coś takiego, to czy te wnioski pana szokują?
3: Tak. Absolutnie mnie szokują, ponieważ no, tu widzimy ewidentnie, że to narzędzie zakupione przez od izraelskiej firmy no, miało jeden cel, czyli służyć celom politycznym, a nie związanym z bezpieczeństwem. No, te wnioski, które zostały przedstawione zarówno przez komisję, jak i przez samego premiera, mówiące o tym, że nie mogliśmy jako państwo, jako jedna ze służb, która dysponowała tym narzędziem, używać tego narzędzia wobec obywateli państw nam wrogo nastawionych, no przeczy samemu jakby idei tego narzędzia, tak? Bo narzędzie takie jak Pegasus zostało stworzone po to, aby walczyć z terroryzmem poprzez złamanie odpowiednie kryptograficzne, złamanie zabezpieczeń w telefonach i możliwość posłuchiwania i jakby ściągania całej korespondencji z tychże telefonów. Więc faktycznie jest to sprawa bez precedensu. No zobaczymy, jak ona dalej się potoczy, ale też fakt, że nie mieliśmy jako państwo możliwości dysponowania tymi danymi, które zostały pobierane za pomocą tego narzędzia, tylko tymi danymi dysponował jakby producent tego programowania, naprawdę nie napawają optymizmem.
2: A proszę powiedzieć, bo wspomniał pan trochę o tym, czym Pegasus jest, jakim jest narzędziem, ale jak głęboko jest on w stanie wniknąć jakby w nasze telefony, w ogóle w informacje, w nas tak naprawdę.
3: Bardzo głęboko, no, dając pełną właściwie możliwość inwigilacji telefonu. Zresztą dzisiaj Pegasus nie jest już najnowszym tego typu oprogramowaniem. Od tego czasu, od momentu powstania Pegasusa powstało już wiele kolejnych jakby klonów działających na podobnej zasadzie, ale dających jeszcze większe możliwości albo w jeszcze łatwiejszy i przede wszystkim tańszy sposób łamiący zabezpieczenia telefonów i urządzeń elektronicznych.
2: Mają być, są już takie informacje, że no, będą odpowiedzialni, osoby za to odpowiedzialne, no, mogą być ukarane. No, tutaj może się pojawić taki zarzut polityczny, że to jednak komisja zajmowała się sprawą politycznie, ale pan mówi nie.
3: Tu trzeba rozróżnić jakby dwie kwestie. Jedna kwestia to samo wykorzystanie tego narzędzia przez służbę specjalną, jaką jest Centralne Biuro Antykorupcyjne, a druga kwestia to jest właśnie ta kwestia polityczna, tak? Co politycy z tym zrobią, jak ta sprawa, nazwijmy to kolokwialnie, zostanie ograna medialnie. No, patrząc na historię komisji politycznych i komisji śledczych w Polsce od czasów afery Rywina, czyli tej pierwszej komisji, na pewno paru polityków będzie chciało się na tym, mówiąc brutalnie, zbudować, tak? Ale to już jest jakby zupełnie osobna kwestia. Na pewno będzie, to już jest przedmiotem walki politycznej, biorąc pod uwagę zbliżającą się kampanię parlamentarną, na pewno do tego będziemy jeszcze wielokrotnie wracać i wielu polityków całą świadomością będzie chciało na tym budować swoją kampanię.
2: Korzystało z tych informacji. Doktor Bartosz Maziarz, ekspert do spraw bezpieczeństwa, jest gościem Radia Opole. Przechodzimy teraz do części internetowej.
1: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Sprawne światła w samochodach i sprawne wycieraczki to jest coś, co na pewno ułatwi nam podróżowanie dzisiaj po polskich drogach. Autopilot w Radiopole po raz kolejny, Kuba Biel.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Jestem, czuwam, sprawdzam i okazuje się, że dzisiaj naprawdę bardzo swobodnie poruszamy się po opolskich ulicach. Jeżeli widzimy w tej chwili gdzieś problemy, no to właściwie jedna zmiana świateł Niemodlińska, Wrocławska z Nysy Łużyckiej, jedna zmiana świateł Oleska z Chabrów i Opulickiego, jedna zmiana świateł przy dworcu Opole Główne i właściwie tyle. Spotkamy drogowców na Rejmonta w okolicach wiaduktu, gdy jedziemy w kierunku centrum, więc tam stracimy chwilę. Utrudnienia niewielkie na ulicy Oleskiej do Pużaka, jeżeli chodzi o wlotówki, to jest ok. Jeszcze jedna ważna informacja, droga wojewódzka 401, obwodnica Grodkowa, tam budowa ronda, ruch wahadłowy i zamknięty wjazd od ulicy Warszawskiej. Mamy objazd ulicami Lipową i Wrocławską. To jedno z tych miejsc, gdzie tracimy kilka cennych sekund.
1: Autopilot. Twój program na dobry start. Wiadomości Radia Opole.
3: To była jedynie kwestia czasu, kiedy dojdzie do takich zdarzeń, wskazywał w porannej rozmowie Radia Opole ekspert do spraw bezpieczeństwa Uniwersytetu Opolskiego, dr Bartosz Maziarz. Tak odnosił się do ostatnich ataków nożowników w polskich szkołach. Przyczyn, wyjaśniał nasz gość, może być wiele. To fascynacja przemocą, radykalizacja postaw młodzieży poprzez treści w internecie. Szkoły w ocenie doktora Maziarza w bardzo dużym stopniu nie są przygotowane na takie zagrożenia. I to mimo prowadzonych symulacji, realne zagrożenie najczęściej i to weryfikuje. To, co dziś potrzebujemy, to systemowe odbudowanie świadomości uczniów i rodziców. Jak poważne wyzwania stoją przed nami, jak spokojnie, rzeczowo i skutecznie na nie reagować. Maciej Berek złoży za pół godziny ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zrobi to w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego bez udziału prezydenta Nawrockiego. Kancelaria Głowy Państwa nie zgadza się z interpretacją Komisji Weneckiej, która umożliwia takie rozwiązanie i zaznacza, że jej opinia nie jest w Polsce prawnie wiążąca. W sporcie o 9:00 zapraszam Państwa. Piłkarska Liga Mistrzów oraz Iga Świątek i Maja Chwalińska w 1/8 turnieju WTA w chińskim Wuhan.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No i tu się pojawi pytanie, komu kibicować? No jedno jest pewne, na pewno wygra Polka. 8 stopni na polskich termometrach, dzisiaj do 16, czyli dwa razy cieplej ma być. Ten środowy poranek na Opolszczyźnie jest raczej pochmurny, taki mocno wilgotny. Może nie pada, ale na pewno trochę mży. Jutro już pogodniej, ale troszeczkę chłodniej, do 13 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Bardzo często powtarzamy, że środa to już taki mały piątek, więc do weekendu powoli robi się coraz bliżej.

0: taki pochmurny środowy poranek, jaki mamy dzisiaj za oknami, to najchętniej zostalibyśmy w łóżku pod tą ciepłą kołderką. No niestety im bardziej patrzymy pod tę kołderkę, tym bardziej nas tam nie ma. Trochę jak z Kubusiem Puchatkiem, który im bardziej patrzył do beczki z medem, tym bardziej go tam nie było. Dzisiaj mamy akurat setną rocznicę związaną z tą postacią. W Londynie ukazała się powieść angielskiego pisarza Alana Milna, Kubuś Puchatek, a w niej takie postacie jak prosiaczek, królik, kłapouchy, sowa przemądrzała, mama kangurzyca i maleństwa, a także Krzyś, którego pierwowzorem był syn autora. No i w tej sprawie także zadzwonił do nas Marek z Prudnika, a jakże śląskiego.
1: Panie redaktor, ciekawy jestem, czy 50 lat dokładnie po ukazaniu się książki Kubuś Puchatek, lecąca w kierunku kosmosu misja Sojuz 23 zabrała ze sobą właśnie książkę Kubuś Puchatek. I ciekawe, czy tak jak lecący wtedy na baloniku Kubuś w kierunku nieba, śpiewali sobie też tą piosenkę Kubusia, czyli jak to miło chmurką być, niebem płynąć jak po wodzie i od rana na dzień dobry taką piosenkę śpiewać co dzień. Także pozdrawiam, może ktoś ze słuchaczy zna prawdę tej historii. Dziękuję, do widzenia.
0: Pozdrawiam bardzo gorąco. No, mam pewne wątpliwości, czy Sojuz, jak leciał w kosmos, to brał akurat powieść angielskiego pisarza. Ale może wy wiecie. 774-541-541. To jest nasz numer telefonu.

pogoda, którą mamy dzisiaj za oknami. Cieszy pewnie grzybiarzy. Jeżeli planujecie w weekend wyprawę na grzyby, no to mam bardzo dobre wiadomości. Opolskie lasy szykują się na całkiem niezły wysyp, a tak przynajmniej wynika z prognozy Grzybometru. To jest taka specjalna aplikacja, w której można sprawdzić prognozy związane z, jak sama nazwa wskazuje, z grzybami. Najlepiej zapowiada się sytuacja w Borach Niemodlińskich w okolicach Tułowic. Tam w niedzielę szansa na grzybowe okno wynosi 8 na 10, a w poniedziałek i wtorek nawet 9 na 10. Dobrze też wyglądają okolice Brzegu oraz Nysy i Prudnika, gdzie prognoza sięga 7 na 10. No i co ciekawe, wszystkie 5 analizowanych lasów w województwie opolskim ma szansę na grzyby, ale to jest prognoza warunków sprzyjających wzrostowi grzybów, a nie gwarancja pełnego koszyka niestety. No bo grzyby, jak to grzyby, nie czytają prognoz pogody, nie czytają prognoz grzybowych, no i niestety też nie zawsze chcą współpracować z człowiekiem.

0: za 4 minuty będzie godzina 9. To nagranie w Radiu Opole, które teraz słyszymy, brzmi trochę jak weekend, a trochę jak wakacje. Dzisiaj środa, więc do weekendu już powoli mamy z górki. Za chwilę wiadomości u nas, jeszcze wcześniej wyjedziemy na opolskie drogi, no i będzie też coś dla miłośników tenisa. Dzisiaj 3 Polki walczą w Wuhan.
1: Radio Opole na 103,2 FM w Głuchołazach.
2: Reklama.
3: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
2: Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje twoich marzeń.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1-7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
8: Jaką przyszłość wybiorą nasze gminy? Już 22 października w Brzegu spotkają się samorządowcy, eksperci z sektora energii, by rozmawiać o transformacji, bezpieczeństwie energetycznym oraz rozwoju lokalnym. Zarejestruj się na konferencję Samorząd w Centrum Transformacji. Weź udział w pierwszym wydarzeniu na temat realnych zmian dotyczących odnawialnych źródeł energii w gminach. Spotkajmy się w Brzegu w czwartek 22 października. Szczegóły na www.greentransition.pl. Przyjdź i bądź częścią zmiany.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
9: Po raz ostatni o poranku spoglądamy na drogi w Opolu. W tej chwili sytuacja najtrudniejsza na ulicy Wrocławskiej na dojeździe do Partyzanckiej, ale tam mamy zwężkę, bo spotkamy po drodze drogowców. Nomen, nomen. Dodatkowo panów w pomarańczowych koszulkach spotkamy także na Rejmonta, gdzie również trwa mały remoncik. No i dodatkowo utrudnienia na Częstochowskiej na dojeździe do Wincentego Witosa. Jeżeli chodzi o wlotówki, to już jest okej, a przypominam, że między innymi na drodze wojewódzkiej 494 w Łowoszowie przebudowa drogi, tam ruch wahadłowy sterowany światłami. Utrudnienia do końca 2027 roku, więc jeszcze trochę potrwają. Autostrada A4 jest okej.
1: Autopilot. Twój program na dobry start.
0: A my cały czas przypominamy kierowcom, że jeżeli gdzieś widzą utrudnienia na polskich drogach, to niech dzwonią do nas pod 774-541-541. 9.
10: Wiadomości zaczynamy, w nich ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dr Bartosz Małosięż o ostatnich atakach w szkołach.
11: Nie, pytanie było, czy się to tego typu sytuacje wydarzą, tylko kiedy one po prostu zaczną dziać się w Polsce.
10: Ciąg dalszy przepychanek rząd prezydent. Za chwilę ślubowanie Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie, a nie w Pałacu Prezydenckim. W sporcie piłkarska Liga Mistrzów oraz Iga Świątek i Maja Chwalińska w 1/8 turnieju w Wuhan.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: A przed mikrofonem Radia Opole już teraz Jacek Rudnik.
10: To była jedynie kwestia czasu, kiedy dojdziemy do takich zdarzeń, przyznał w porannej rozmowie Radia Opole ekspert do spraw bezpieczeństwa Uniwersytetu Opolskiego. Dr Bartosz Maziarz tak odnosił się do ostatnich ataków nożowników w polskich szkołach. Przyczyn, tłumaczył nasz gość, może być wiele. To fascynacja przemocą, radykalizacja postaw młodzieży przez treści w internecie. Szkoły w ocenie doktora Maziarza w bardzo dużym stopniu nie są przygotowany na takie zagrożenia. Mimo prowadzonych symulacji, realne zagrożenia najczęściej to weryfikuje.
11: Nie są przygotowane na różnego rodzaju zagrożenia bezpieczeństwa, nie tylko wynikające z ataku masowego zabójcy, czy po prostu wkroczenia osoby niebezpiecznej na teren szkoły, ale mówimy tu o nawet takich bardziej przyziemnych zagrożeniach, jak jakaś masowa ewakuacja z różnych przyczyn. Co prawda są ćwiczone ewakuacje przeciwpożarowe, no ale one też bardzo często są albo na papierze, albo są, nazwijmy to, ręcznie sterowane.
10: To, czego potrzebujemy, wyjaśniał dr Maziarz, to systemowe odbudowanie świadomości uczniów i także rodziców, jak poważne wyzwania stoją przed nami, jak spokojnie, rzeczowo i skutecznie na nie reagować.
1: Tu są wiadomości Radio Pole.
10: Do 15 lat więzienia grozi 66-letniemu Krzysztofowi N., niedoszłemu zamachowcowi, który planował obalenie polskiego rządu. Dziś decyzja sądu, czy zatrzymany w niedzielę mężczyzna trafi do aresztu, informuje Krzysztof Polasik.
12: W mieszkaniu podejrzanego znaleziono kilkanaście własnoręcznie przygotowanych granatów, czyli petardy hukowe z metalowymi kulkami w środku. Krzysztof N. usłyszał 9 zarzutów, w tym najpoważniejszy, dotyczący planowania zamachu na konstytucyjne organy państwa. 66-latek nie przyznaje się do winy, wskazuje przy tym na liczne choroby, na które cierpi. Grozi mu do 15 lat więzienia.
10: Maciej Berek złoży za chwilę ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego bez udziału prezydenta Nawrockiego. Kancelaria Głowy Państwa nie zgadza się z interpretacją Komisji Weneckiej, która umożliwia takie właśnie rozwiązanie, takie ślubowanie i zaznacza, że jej opinia nie jest w Polsce prawnie wiążąca.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
10: 8 milionów złotych kosztowała nowoczesna sala gimnastyczna w Raszowie. To gmina Leśnica, dofinansowana w prawie połowie z ministerialnego programu Olimpia. Właśnie następuje formalne przekazanie jej użytkowanie. Jak wygląda ten standard zajęć wychowania fizycznego po nowemu? Sprawdzimy dokładniej w wiadomościach o 10. Do końca roku potrwa przebudowa boiska przy publicznej podstawówce nr 3 w Brzegu dzięki dofinansowaniom z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Województwa Opolskiego. Za ponad 1,5 miliona złotych, poza wymianą nawierzchni boisk, będzie także zmodernizowana bieżnia do lekkiej atletyki, będzie również nowe ogrodzenie oraz wyposażenie wielofunkcyjnego obiektu. Teraz Głuchołazy. Trwa odnawianie odsłoniętych przez ostatnią powódź malowideł ściennych w kamienicy przy Alei Jana Pawła II. Na odnowienie malowideł z drugiej połowy XIX wieku, jak się szacuje, Głuchołazka Wspólnota Mieszkaniowa pozyskała 380 tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury.
1: Światowe agencje informują.
10: Pierwsza setka amerykańskich żołnierzy dotarła na Litwę w ramach nowej amerykańskiej rotacji. Kolejni wojskowi mają dotrzeć w najbliższych tygodniach. Docelowo dwa bataliony amerykańskich żołnierzy mają być rozlokowane w tym kraju do połowy listopada. Zwolennicy hojnego unijnego budżetu i adwokaci cięć wydatków okopali się na swoich pozycjach po wtorkowych obradach w Luksemburgu. Zaproponowano 8-procentowe cięcia, które według planu mają nie objąć jednak funduszy na rozwój regionów czy rolnictwo. Where to cut to leave budget uncut. Jak ciąć, by nikt tego nie odczuł, zastanawiają się komentatorzy w Brukseli.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
10: 4 po 9.
1: Sport w Radiu Opole.
13: Przed mikrofonem Adam Wołek. Dzień dobry. Iga Świątek pokonała Magdalenę Fręk 6-2, 6-1 i awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju WTA 1000 w Wuhan. Dla obu zawodniczek był to drugi pojedynek w karierze. Przypomnijmy, w 2022 roku w Warszawie padł niemal identyczny wynik. Wtedy było 6-1, 6-2. W walce o ćwierćfinał Świątek zmierzy się z Ashlyn Krüger lub Lananą Taraudę. Maja Chwalińska także awansowała do tej fazy rozgrywek. Po pewnym zwycięstwie nad Majer Sheriff w pierwszej rundzie w 1-16 Polka pokonała wyżej notowaną Marinę Bozukową 1-6, 6-1, 6-1. Iwajowicz Daria Jastrębska. Ze zwycięzczynią tego meczu Maja Chwalińska powalczy o ćwierćfinał. Zwycięstwo polsko-australijskiego debla Jan Zieliński, Mark Polmarz w 1/8 finału tenisowego turnieju ATP 1000 w Szanghaju. Polak i jego partner pokonali rozstawiony z numerem 5 brytyjski duet Julian Cash, Lloyd Glasspool 7-6, 4-6, 12-10. Mecz trwał godzinę i 44 minuty. Zieliński cieszy się z awansu.
14: Na pewno podchodząc do tego meczu wiedzieliśmy, że będzie on bardzo, bardzo ciężki. Graliśmy z mega utytułowaną parą, bardzo doświadczoną i zgraną od kilku lat, więc na pewno spodziewaliśmy się ciężkiego wyzwania, ale udało nam się podejść do tego meczu pozytywnie nastawieni, z dużą wiarą, że możemy osiągnąć to, co sobie założyliśmy. stworzyliśmy przed meczem i tak to wyszło. Na szczęście pokazaliśmy najlepszy tenis w najważniejszych momentach pod koniec pierwszego seta i pod koniec trzeciego, więc jesteśmy naprawdę zadowoleni ze swojego poziomu gry i jak ta współpraca się dotychczasowo układa. Nie możemy się doczekać następnego spotkania i mamy nadzieję narobić jeszcze więcej hałasu w tym turnieju.
13: Inter Mediolan przegrał u siebie z Club Brugge 3-4 w drugiej kolejce piłkarskiej Ligi Mistrzów. Do 88 minuty w barwach gospodarzy grał Piotr Zieliński. Bayern Monachium zremisował na wyjeździe z Wikingiem Stavanger 3-3, a Barcelona wygrała również na wyjeździe z Galatasaray Stambuł 4-1. W innych wczorajszych spotkaniach Lens przegrało ze Sportingiem Lizbona 0-2, Sabah Baku pokonał Slavię Praga 2-0, Arsenal Londyn pokonał Lille 3-0, Atletico Madryt wygrało z Manchesterem United 2-0, a RB Lipsk zwyciężył PSV Eindhoven 1-0, zaś Villarreal 3-1 ograł Napoli. Polskie piłkarki wygrały w Gdańsku z Belgijkami po rzutach karnych 4-3 i awansowały do finału baraży o awans na Mistrzostwa Świata. Podopieczne Niny Patalon odrobiły straty z pierwszego wyjazdowego meczu, przegranego 0-1. W Gdańsku po 90 minutach było 2-1 dla biało-czerwonych, a po dogrywce 3-2. Dwa gole dla Polski strzeliła Ewa Pajor, a jednego Paula Tomasiak. W finale baraży Polska zagra z Irlandią. Ta ostatnia dwa razy pokonała Kazachstan 8-0 na wyjeździe i u siebie 4-0. Decydujące mecze na przełomie listopada i grudnia. Mistrzostwa Świata odbędą się w 2027 roku w Brazylii, a ponownie o sporcie po 21:00. Do usłyszenia.
0: Pogoda pochmurna, raczej taka deszczowa, raczej do tego, żeby zostać pod kołderką, żeby przytulić się do kocyka, żeby z ciepłą herbatką troszeczkę posiedzieć. W Dzień Nauczyciela akurat tak się niektórym uczniom trafiło, że mogą dzisiaj zostać w domu nauczyciele zresztą. W większości, przynajmniej w opolskich szkołach także. A na termometrach w tym momencie mamy już 9 stopni. Temperatura powoli rośnie. Dzisiaj do 16 stopni prognozują synoptycy IMGW. Pochmurna ta środa i z takim niewielkim deszczem, ale raczej to taka mrzawka jest, która utrudnia utrzymanie makijażu i dobrej fryzury. Jutro będzie zdecydowanie bardziej sucho, ale też chłodniej, do 13 stopni i więcej słońca.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ta ciepła herbata, może ciepła kawa. To jest coś, co będzie nam towarzyszyło już przez najbliższe kilka miesięcy i tak byle do wiosny. Mamy 9 minut po godzinie 9. Tutaj Magda Szymińska i Paweł Oliwa. Witajcie.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Mamy 14 minut po godzinie 9. Dzień nauczyciela dzisiaj mamy w kalendarzu. Normalnie to byłby dzień do świętowania, do hucznego świętowania, do radości, ale w tym roku niestety przebiega on w cieniu wydarzeń z zeszłego tygodnia pod znakiem incydentów z użyciem broni w polskich szkołach. W naszym studiu Barbara Boyd, prowadząca studio działań kreatywnych, a także psycholog. Dzień dobry, Basiu, witam cię bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Basiu, ty prowadzisz na co dzień zajęcia artystyczne, zajmujesz się edukowaniem dzieci w tej sferze muzycznej, kreatywnej, ale także zajmujesz się psychologią, no bo to jest twoje wykształcenie. Powiedz, czy ty zauważasz kłopot związany z tym, że dzieci mają w sobie lęk związany z tym, co w zeszłym tygodniu działo się w polskich szkołach?
2: Tak, zauważam, że faktycznie tak jest, że dzieci są przestraszone, są bardziej zalęknione. Dzieci też różnie reagują, więc ta skala jest bardzo różna, ale na pewno tak jest i na pewno jest mało sytuacji, w których ktokolwiek z nimi na ten temat rozmawiał, a rodzice nie do końca, nie zawsze potrafią to zrobić. Na pewno są takie dzieci, które na przykład od piątku do dzisiaj nie wróciły do szkoły. Przychodzą do nas na zajęcia, no bo to jest inny kontekst, inna sytuacja, ale w szkole nie były. Są takie dzieci, które co przerwę z toalety piszą SMS-y do rodziców, że wszystko jest w porządku z różnego powodu. Czasem dlatego, że sami się boją, a czasem dlatego, że w tym strachu i lęku są rodzice. Mhm. Ale też moim zdaniem trzeba powiedzieć wprost i nazwać to mocno, że takim filarem poczucia bezpieczeństwa dziecka no nie jest to, co dzieje się w szkole, tylko relacja z rodzicami. Relacja, która jest wspierająca i która jest nieoceniająca. Wspierająca, no to znaczy, że zawsze w celu dobra dziecka, ale nieoceniająca to też znaczy, w jaki sposób rodzice reagują na to, że dziecko się boi.
1: To w takim razie ja trochę odwrócę to pytanie, bo z jednej strony boją się być może dzieci, ale z drugiej Dokładnie. Są też i rodzice, którzy tak. również mogą odczuwać lęk.
2: Tak.
1: I również mogą być przerażeni tym, że do szkoły ich dzieci przyjdzie ktoś, kto będzie chciał zrobić krzywdę ich tak. dzieciom.
2: Tak, bo strach jest realny, w sensie, że to było jakieś realne zagrożenie, które wszyscy dostrzegli. Ale właśnie no, ten strach dzieci i strach rodziców może tutaj wchodzić w jakiś taki interakcję ze sobą, jeszcze się namnażać, prawda? I trudne jest też to, że tak naprawdę ani dzieci, ani rodzice nie są w stanie nic do końca z tym zrobić, bo nie mają wpływu w sumie na to, czy gdzieś jakaś sytuacja się wydarzy, czy nie. No ale mają wpływ rodzice na właśnie swoje dzieci i relacje z tymi dziećmi, a to ta relacja właśnie buduje poczucie bezpieczeństwa dziecka. No i ja tutaj do tej nieoceniającej nawiązałam, a to jest dla mnie takie bardzo, bardzo ważne, ponieważ rodzice różnie reagują czasem na to, kiedy dziecko mówi, że się czegoś boi, a no ta nieoceniająca relacja zaufana jest wtedy, kiedy dziecko nie boi się powiedzieć, że się boi. Ponieważ może minąć tydzień, mogą minąć dwa, a jeśli ten strach trochę nie opadnie, jeśli on zostanie w dziecku cały czas, a ono będzie słuchało na przykład, że a przestań, a to już po fakcie, a co tam, a przesadzasz, no wszystkie takie komunikaty, które umniejszają reakcje emocjonalne dziecka, one będą zmniejszać to zaufanie i będą sprawiały, że dziecko będzie to w środku przeżywać, ale nie będzie o tym na zewnątrz mówić.
1: Jak sobie z tym poradzić? Jak sobie z tym lękiem powinien poradzić także dorosły człowiek, który później musi to wszystko wytłumaczyć swojemu dziecku? Do tej rozmowy w Radio Opole wracamy.

0: Wracamy w Radio Pola do rozmowy z Barbarą Bojt, która na co dzień prowadzi studio działań kreatywnych, ale jest także psychologiem. Pracuje z dziećmi na różnych poziomach edukacji. Basiu, rozmawiamy dzisiaj o tym zagrożeniu potencjalnym, poczuciu lęku, poczuciu strachu, który wywołała seria ataków na polskie szkoły. Jak powinni reagować rodzice i nauczyciele wtedy, kiedy zderzają się z takim lękiem swoich uczniów, swoich dzieci? I też jakich reakcji nie powinni w ogóle okazywać?
1: Przede wszystkim warto wiedzieć, jaka jest różnica między strachem, lękiem lub jakimś na przykład cięższą reakcją w stylu zaburzeń lękowych. Strach, no to jest coś realnego, co widzimy faktycznie, co się dzieje, boimy się w danym momencie. Lęk to jest taka reakcja bardziej uogólniona, która się utrzymuje długo i teraz jeśli ten lęk jest niezagospodarowany, my nie wysłuchamy tego dziecka, że ten lęk się faktycznie pojawia, no to on może się przerodzić też w jakieś zaburzenia lękowe, czyli w sytuacje, kiedy się pojawiają jakieś stany paniki, jakieś takie zachowania aspołeczne, że dziecko nie jest w stanie właśnie wyjść z domu, że się boi iść do szkoły, czy boi się funkcjonować w taki normalny sposób. I przede wszystkim to obserwowanie i rozmawianie, to jest w ogóle absolutnie kluczowe. Pozwolenie dziecku na to, żeby powiedziało, jak się czujesz, bez oceniania tego. No a jeżeli zauważamy, że ten lęk jest, że na przykład się pojawiają jakieś, nie wiem, bóle brzucha, bóle głowy, których nigdy dotąd nie było, a nagle są, bo to wcale nie musi być wyrażone, nazwane lęk i strach, tylko jakiś tam stan napięcia organizmu.
0: No takie to, psychosomatyczne reakcje,
1: dokładnie tak. No to zdecydowanie musimy na to w jakiś sposób reagować. Rozmawiać to jest jedno, ale czasem też pozwalać dziecku, żeby w pozytywny sposób te reakcje rozładowało. Są dzieci, które chętnie pójdą na basen, są takie, które w wieku dojrzewania na basen niekoniecznie, bo z tą akceptacją ciała bywa różnie, no ale jest mnóstwo takich rzeczy i działań, które można wspólnie robić, żeby regulować się po prostu, żeby ten lęk, strach zmniejszać.
0: Czy dawać przyzwolenie na to, żeby dziecko się bało?
1: Ale tak, jak najbardziej.
0: Jest naturalna reakcja człowieka, że on się po prostu boi.
1: Tak. Masz prawo się bać, masz prawo być przestraszony. Tak naprawdę masz prawo i się cieszyć, i się wkurzać, i powiedzieć mi o tym jako rodzicowi, że ktoś mnie wkurza, że coś mnie denerwuje, bo jeśli dziecko nie będzie pewne, czy może się przyznać do strachu, to nie przyzna się potem też do tego, że na przykład ktoś go w szkole dręczy, czy ktoś mu w szkole dokucza. Więc generalnie założenie jest takie, żeby stworzyć sytuację bezpieczeństwa dziecka, że ono może się przyznać, że ono może powiedzieć o swoich odczuciach w bezpiecznym.
0: A co z racjonalizowaniem tego strachu?
1: I racjonalizowanie to jest kolejna rzecz, jak najbardziej, którą też można robić, czyli pokazywać, że w danym momencie, w danej sytuacji nie jesteśmy zagrożeni, że są też inni dorośli, którzy pomagają, że pojawiają się na przykład funkcjonariusze policji, którzy też są wsparciem. Wręcz zanalizować to, co by było, gdyby. No a o tym, jak reagować na taki bardzo silny strach, kiedy naprawdę...
0: O tym, Basiu, myślę, że powiemy już za chwilę w Radio Opole. Zostańcie z nami koniecznie.
2: Radio Opole 105.1 w Strzelcach Opolskich.
3: Reklama.
4: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
5: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
4: Ślub?
5: Będziemy zasypywać wspólny kocioł, oświadczył mi się.
4: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
5: Co prawda, to prawda.
6: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000 www.sambudrol.pl.
7: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolskidlabiznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: Mamo, tato, słyszeliście? W Brzegu otwierają Flypark.
9: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
8: Tak! Wspinaczkę, zjeżdżalnie, trampoliny i kulkolat.
9: Już 17 października wielkie otwarcie Flypark Brzeg Sikorskiego 8A. Atrakcje dla najmłodszych i nieco większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Brzeg. Miejsce dla każdego. Bilety na fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 17 października.
3: Po reklamie.

0: w Radiu Pole do rozmowy z Barbarą Bojce. Dzisiaj rozmawiamy o stanie zagrożenia, który możemy odczuwać, o takim poczuciu zagrożenia, poczuciu niebezpieczeństwa, o lęku, o strachu związanym z tym, co działo się w zeszłym tygodniu w polskich szkołach. Czasami mogą się zdarzyć takie bardzo trudne reakcje, takie sytuacje, z którymi nie do końca my dorośli potrafimy sobie poradzić. Na przykład dziecko wpada w bezdech. Co wtedy zrobić, Basiu?
1: Tak, czyli jakby wchodzi w taki stan paniki, że to już nie jest strach, to nie jest lęk, to już jest taka psychosomatyczna panika. No na przykład dać dziecku kawałek czekolady. I teraz dlaczego? Dlatego, że na pewno niewłaściwą reakcją jest mówienie przesadzasz, na pewno niewłaściwą reakcją jest mówienie przestań, to absolutnie nic nie da.
0: Uspokój się, to są takie słowa, które absolutnie nie uspokajają.
1: W żadnym wypadku odwrócenie uwagi i wprowadzenie w spokojną rozmowę na zupełnie inny temat, na temat, nie wiem, rodziców, na temat zajęć, na temat szkoły, na temat jakiejś sytuacji, która się dzieje w danym momencie, takiej obojętnej, to jest to, co trzeba zrobić. Czyli odwrócić uwagę też, jeśli widzimy, że faktycznie jest to stan dużego takiego niepanowania nad sobą, no to na przykład złapanie dziecka za ręce, czy przytulenie i nawiązanie tego kontaktu wzrokowego, kontaktu w komunikacji. No faktycznie coś do zjedzenia słodkiego to jest taka rzecz, która tutaj bardzo pomaga.
0: To inne obszary mózgu zaczynają wtedy pracować.
1: Inne obszary mózgu zaczynają pracować, tak.
0: Podobno
1: tak.
0: Kwaśne żelki są w stanie
1: kwaśne żelki, o właśnie,
0: wszystko
1: kwaśne
0: złagodzić.
1: Żelki też.
0: Wszystkie inne dolegliwości takie związane
1: jak
0: z psychiką.
1: Jak najbardziej, tak, dokładnie.
0: A jak tak na co dzień wspierać poczucie bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży?
1: W kółko powtarzana przeze mnie rozmowa, czyli pokazywanie i pozwalanie, żeby nawet o rzeczach, które dla rodziców są trochę absurdalne, wydają się niespecjalnie wielką radością, niespecjalnie wielką złością lub smutkiem, to rozmawiać i pozwalać dzieciom na to, żeby odczuwały te emocje. No i stwarzać im dużo przestrzeni do tego, żeby ta głowa nie szalała, bo wiadomo, że na etapie takim dorastania będzie trochę szalała, będzie dorabiała różne teorie, będzie...
0: No to, co się dzieje w głowie młodzieży, to się czasami w głowie nie mieści.
1: Tak, będzie nawet walczyła z poczuciem własnej wartości i dziecku łatwiej to robić, jeśli ono ma co robić, jeśli ono ma zajęcia, na których się realizuje, na których też jest doceniane, bo to też jest taka ważna rzecz, że trzeba dowiedzieć się o tym, jak dziecko jest traktowane podczas zajęć różnych, tak? Czy nie jest umniejszane, czy nie jest jakoś lekceważone. No, czyli takie bezpieczne miejsca, gdzie można śpiewać, gdzie można, nie wiem, pograć w szachy, gdzie można pograć w siatkówkę, badmintona, popływać, gdzie można być z jakimś, nie wiem, harcerstwo na przykład, duża grupa, która sobie pomaga, która uczy się rozwiązywać różne trudne sytuacje w takim codziennym życiu. Przebywanie dzieci w takich środowiskach jest absolutnie kluczowe, żeby te strachy, lęki i trudności w ich głowach się nie namnażały.
0: Czyli zajmujemy głowę czymś pozytywnym po to, żeby te negatywne myśli do tej głowy się nie dostawały.
1: Tydzień w tydzień. Tak jest.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dzięki, Basiu, za te cenne rady. Barbara Bojce, prowadząca studio działań kreatywnych, a także psycholog, była dzisiaj gościem porannego programu.
1: Dziękuję.

0: za kwadrans będzie godzina 10, a ja przypomnę numer telefonu do Radia Opole 774-541-541. Korzystacie z tego numeru w bardzo różnych sytuacjach, między innymi po to, żeby złożyć życzenia w Dniu Nauczyciela.
1: Październik ponury, szare łzy wylewa. Zieleń obumiera, ptaszyna nie śpiewa. Pośpiesznie ulicą parasol przemyka. Kurtka pikowana na ziom października. Skulone sylwetki, przygaszone miny, jakbyśmy się bali nadchodzącej zimy. Lecz dziś, moje lico, uśmiech rozwesela, bo dziś świętujemy Dzień Nauczyciela. Wszystkiego najlepszego wszystkim nauczycielom.
0: Pozdrawiam bardzo serdecznie i dziękuję za ten pierwszy piękny, przepiękny wiersz. No tak strzelam w ciemno, że nasza słuchaczka to chyba polonistką jest albo była.

7745415411. Takie życzenia dla nauczycieli jak najbardziej dzisiaj przyjmujemy, ale jednocześnie szukamy nauczycielskiego powiedzenia wszechczasów. Takie słowa, które bardzo często nauczyciele wypowiadali, a potem one zapamiętane zostały przez uczniów i przekazywane kolejnym pokoleniom. To na pewno takie związane z karteczkami, które trzeba wyciągnąć, albo z tym, żeby powiedzieć coś na głos, to się wszyscy razem pośmiejemy. Jeżeli takie macie w swojej pamięci, to dzwońcie do nas pod 7745415411, a ja mam coś w zamian. Podwójne zaproszenie na spotkanie z kulturą japońską połączone z pokazem i degustacją sushi. To w ramach Festiwalu Kultur i Języków Świata, który odbędzie się w najbliższą sobotę w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Nauczycielskie powiedzenie wszechczasów wciąż jest poszukiwane.

0: nauczycielskiego powiedzenia wszechczasów. Dzisiaj poszukiwaliśmy w porannym programie Radio Opole. Spośród tych wielu propozycji znalazła się też i taka.
1: Mówię zawsze, że jak się ucieka ze szkoły albo się bagaruje, to się nie wie, czego się nawet nie wie. Dziękuję.
0: O, to tak trochę filozoficznie powiedziane.
2: No nie wiem.
0: No nie wiesz?
3: Ja myślałem, że wygra w tym plebiscycie hasło wyciągamy karteczki.
0: A też mi się tak wydawało. A jednak, proszę bardzo. Iwona Tokarska, Krzysiek Krawczyk. Cześć.
2: Dzień dobry. Pamiętam, to hasło zawsze mnie tak stresowało.
0: Z tymi karteczkami?
2: Zawsze.
0: No, ja tam na wszelki wypadek zawsze miałam wyciągniętą. Kasztują ze mnie był.
3: To nie chodziło o same karteczki, nie wiem,
0: no nie
3: czy
0: chodziło,
3: pamiętasz
0: tak, właśnie, tak. To chyba nie chodziło o te karteczki. A były takie czasy, kiedy się wymieniało karteczkami. Ale to nie chodziło
2: ja
0: o karteczki.
2: Ja pamiętam te czasy.
0: Matko, jaka jest stara. Niestety, to już czas na kolonoskopię. Iwona Tokarska, Krzysiek Graf, już cześć. Na moment duet na fali. Co
3: to
0: tam
3: jeszcze
0: u was?
3: Cześć. Będziemy się relaksować. Wczoraj relaksowaliśmy się z Ewą Kosowską-Korniak, a dzisiaj z Beatą Śliwińską z Filharmonii, bo ta instytucja proponuje takie koncerty relaksacyjne.
0: Muzykoterapia tak zwana.
3: Prawie.
0: To brzmi całkiem dobrze.
2: A Krzychu dalej bez kocyka przychodzi do pracy.
3: No, obiecałem wczoraj, że będę. No.
0: Spokojnie. Dramat. Jeszcze kilka dni i to się na pewno zmieni. Dzięki za dzisiaj. Magda Szybińska, Paweł Oliwa. Do jutra.
4: Radio Opole.
5: Reklama.
4: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzta.opole.pl.
6: Już 4 listopada rusza konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych w ramach Europejskiej Inicjatywy Społecznej dla aglomeracji opolskiej. Twoja organizacja może uzyskać nawet do 80 tysięcy złotych na inwestycje w miejscach służących mieszkańcom lokalnych społeczności. Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę ace.opolskie.pl i weź udział w spotkaniach online. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Po reklamie.
2: 14 dzień października to środa. Słuchacie Radio Opole, pora sprawdzić, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i z naszego regionu.
7: W wiadomościach o 10 mamy dwie skrajnie różne oceny jednego ślubowania Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Co jeszcze? Nowoczesna sala gimnastyczna w Raszowej oraz wybrane wydarzenia kulturalne przygotował dla Państwa Witold Sułek.
4: Wiadomości Radia Opole.
3: Jacek Rudnik.
7: Nie w Pałacu Prezydenckim, a w Sejmie. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
8: Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie narodowi, stać na straży Konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością.
7: Berek jest piątym sędzią Trybunału, który złożył ślubowanie w parlamencie w formule wobec prezydenta. Takie rozwiązanie, przypomnijmy, dopuszcza Komisja Wenecka, czyli niezależny organ doradczy Rady Europy. W ocenie Zbigniewa Boguckiego to szef Kancelarii Głowy Państwa. Jej stanowisko nie ma kompletnie żadnej mocy prawnej.
9: To nie ma nic wspólnego z państwem prawa, nic wspólnego z demokracją, a pan Berek myślę, że się bardzo źle zapisze w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego.
4: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
7: 8 milionów złotych kosztowała nowoczesna sala gimnastyczna w Raszowej. To gmina Leśnica, dofinansowana prawie w połowie z ministerialnego programu o nazwie Olimpia. Właśnie następuje formalne przekazanie i użytkowanie, potwierdza burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzębski.
10: Szkoła podstawowa w Raszowej to jest jedna z trzech szkół podstawowej w gminie Leśnica, ale jedyna bez sali gimnastycznej. Była tam taka powiększona sala lekcyjna, która pracowała jako sala gimnastyczna, ale prawdziwej sali gimnastycznej nigdy w Raszowie nie było. To było marzenie mieszkańców, marzenie uczniów, nauczycieli. Cieszę się bardzo, że to marzenie w tym roku udało się zrealizować.
7: Zarzut nielegalnego wyrobu alkoholu etylowego usłyszał 72-letni mieszkaniec Kluczborka, którego nieodpowiedzialne zachowanie doprowadziło do pożaru kamienicy w lipcu tego roku. Ustalono, że mężczyzna nastawił zacier do gotowania i wyszedł na zakupy. Mówi nam aspirant sztabowy Krystyna Chmielewska, oficer prasowy kluczborskich policjantów.
11: Pod jego nieobecność zawartość naczynia zagotowała się, co doprowadziło do pożaru. Podczas sprawdzenia miejsca zdarzenia funkcjonariusze znaleźli beczki oraz destylatory wykorzystywane do produkcji alkoholu. Zabezpieczyli również 370 litrów gotowego zacieru. Przedmioty i substancje zostały zabezpieczone i przekazane do badań. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 72-latkowi zarzutu.
7: Mężczyzna musi liczyć się z grzywną, ograniczeniem wolności lub karą do 3 lat więzienia.
12: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
7: Dokładnie za tydzień, 21 października, zapadnie wyrok w sprawie Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1 w Łódzkiem, w którym zginęło małżeństwo z 5-letnim synem. Według ustaleń śledczych w ich pojazd uderzyło auto prowadzone przez Sebastiana M., poruszające się z prędkością powyżej 300 km na godzinę. Trwa przygotowywanie treści wyroku. W listopadzie rozpocznie się gruntowna przebudowa filii Młodzieżowego Domu Kultury na osiedlu Armii Krajowej w Opolu. W tym nowym obiekcie, który ma być gotowy do stycznia 2028 roku, powstanie także sala koncertowo-widowiskowa, która jednocześnie będzie pełnić funkcję kina dla tej części miasta. Do końca listopada jeszcze pierwszoklasiści z Opola mogą skorzystać z bezpłatnych badań wzroku i słuchu w przychodni Centrum Zdrowia w Opolu przy ulicy Kościuszki. Zapisy są prowadzone telefonicznie lub bezpośrednio w placówce.
12: Światowe agencje informują.
7: Włoskie media zaskoczone wynikiem badań papieża, z których wynika, że usunięty w klinice Gemelli głos miał charakter złośliwy. Corriere della Sera przypomina, że 71-letni papież regularnie ćwiczy na siłowni, gra w tenisa. Pozostawał dotąd w znakomitej kondycji. Ma spędzić w szpitalu, jak się szacuje, co najmniej około tygodnia. Kijów był w nocy pozbawiony informacji wywiadowczych od zachodnich partnerów. Dotyczyło to jednego z rosyjskich ataków rakietami balistycznymi. Obrona przeciwrakietowa ukraińskiej stolicy była poważnie osłabiona. To drugi taki incydent w ciągu ostatnich godzin.
12: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
7: 4 minuty po 10.
12: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
13: Witold Sułek. Już dziś o 11:00 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Tańcem, Smakiem i Kolorem, organizowane przez Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce.
14: 14 października spotkamy się z tradycyjnymi strojami mniejszości niemieckiej. Zaprosiliśmy twórczynię panią Izabelę Jasińską, która o tych strojach opowie. Wspólnie z panem Krystianem Czechem opowiedzą właśnie o tradycji i o strojach, a później będzie część warsztatowa.
13: Mówiła Bogna Peter, nadzorująca projekt. Udział w wydarzeniu jest darmowy. Zmieniamy temat. Również dziś w Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce odbędzie się spotkanie z autorami książki Cmentarze Żydowskie na Górnym Śląsku, poświęcone w dużej mierze opolszczyźnie.
15: Jest Opole, są również inne miejscowości, większe i mniejsze z terenu województwa opolskiego, z tej górnośląskiej części województwa, czyli aż po Nysę, aż po Kluczbork na północ, również oczywiście z części południowej, Głubczyce. Książka się składa z dwóch takich głównych części. Pierwsza to jest ta część właśnie historyczna, na której szczegółowo są opisane wszystkie cmentarze z tego terenu historycznego Górnego Śląska. Natomiast druga część to jest część już ta właśnie socjologiczna, której podsumowują wyniki kilkuletnich badań.
13: Mówił Michał Mateja, prowadzący spotkanie. Początek o godzinie 17, a wstęp jest darmowy. Ponownie zmieniamy temat. Także dziś o 18 w Domu Sztuki Żar odbędzie się spotkanie autorskie z Pauliną Małochleb, dotyczące jej książki zatytułowanej Mięśnie mam od miłości, w której omawia wyzwania, z jakimi mierzą się na co dzień kobiety i oczekiwania, jakie są wobec nich skierowane w kontekście macierzyństwa, czy to w ujęciu społecznym, kulturowym czy gospodarczym. Wstęp na to wydarzenie również jest darmowy.
12: Pogoda.
2: Ależ mieliśmy dzisiaj piękny wschód słońca. Było tak różowo, tak obiecująco.
3: A potem się obudziłaś.
2: Pojawił się deszcz. I taka mgła nawet. Tak jakoś nieprzyjemnie dzisiaj jechało się do pracy. Od 13 do 15 stopni dzisiaj maksymalnie będzie deszczowo. Także pamiętajcie o parasolkach. Nocą od 4 do 6 stopni. Jutro od 13 do 15. Zachmurzenie spore, ale czy będzie padać? Chyba będzie trochę lepiej niż dzisiaj.
3: No jeśli chodzi o mapkę pogodową, która odmawia dziś posłuszeństwa, to ja się posłużę innymi urządzeniami pomiarowymi. Ewidentnie w Opolu mamy teraz w okolicach 10 stopni, 10-11 to na tę chwilę jest maks w regionie.
12: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
2: Krzychu, ja naprawdę cały czas czekam, aż ty nie tylko kos przyniesiesz do pracy, ale jeszcze taką kulę magiczną, z której będziesz wróżył, jaka będzie pogoda, jaka będzie temperatura. Marzę o tym.
3: Te kule są cyfrowe i one wiedzą czasami, tylko nie działają.
2: Dzień dobry, Iwona Tokarska.
3: Krzysztof Rab, cześć.

0: Radio Opole. Chwila dla Ciebie.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel. Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
4: To nie jest po prostu dźwięk pracy. To dźwięk odzyskanej sprawczości i bezpieczeństwa. Dzięki Wam tysiące rodzin przeszło drogę od przetrwania do samodzielności. 10 lat programu Rodzina Rodzinie. Pomóż na caritas.pl/rodzina.
5: Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji, wzmacnianie obronności, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w Ciebie i Twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
6: To nie dusze były.

0: Kasia.
1: Duet na fali.
2: Mamy 18 minut po godzinie 10, za nami Dawid Kwiatkowski. Magda w poranku Radiopole szukała takich najlepszych powiedzonek nauczycieli, które zapamiętaliśmy do dziś. No i słuchajcie, chyba usłyszeli ją nasi koledzy dziennikarze aż w Białymstoku, no bo wyszli na ulicę z mikrofonem i zaczęli pytać o takie właśnie szkolne wspomnienia mieszkańców.
3: Jak po latach starsi i także nieco młodsi pamiętają swoich belfrów. Różnorodnie byli wymagający i surowi, ale też pełni humoru i zrozumienia. I mieli swoje różne dziwne powiedzonka.
4: 12 pan Hubert zawsze mówi dobry wieczór.
5: Pani od polskiego często mówi XD na lekcji. Coś takiego dziwnego, niezrozumiałego trochę. Pani ogólnie spodziewała.
6: Jeśli to przychodzi do głowy, to chyba do kąta. Ale to były piękne czasy. Inne zasady, gry były, uczniowie byli grzeczniejsi.
7: A nauczyciele bardziej wymagający?
6: Wymagający, stanowcze, ale też z autorytetem.
8: Był nauczyciel, który mówił, że jak rodzice nie przychodzili na wywiadówkę, to się śmiał, że jesteśmy podrzutkami.
9: Była taka pani od matematyki z gimnazjum. Jak chodziła z nami do kina nas pilnować, to brała latarkę i klepała zadanka z matematyki. I zawsze tłumaczyła, że nie znamy matury, chyba że będziemy leżeć krzyżem pod kościołem. Pozytywnie ją wspominam mimo wszystko.
10: Ja na lekcjach często mówię dzieciaczki. I nawet jak to jest maturalne. Na klasę.
11: Swoim klasom, w którym jestem wychowawcą, to zawsze mówię, że miłość miłością, a porządek musi być.
12: Nie walczymy o złotych, ale są.
13: Wstyd i hańba.
14: Przerwa jest dla nauczyciela?
15: Pani od polskiego mówi, że gadamy jakieś farmazony.
16: Smerfuj na miejsce.
17: Smerfuj na miejsce.
2: Ciekawe, no. Fajne.
17: Nauczyciele w całej Polsce mają dziś swoje święto. Obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, popularnie nazywany konkretnie Dniem Nauczyciela.
2: Także wszystkiego nam najlepszego, kochani nauczyciele. Ja jeszcze tylko dodam, że takie oficjalne uroczystości państwowe z tej okazji w kancelarii premiera rozpoczną się, no, za 40 minut o 11:00.

0: Duet na fali.
1: Mamy już 28 minut po godzinie 10. Huraganowy wiatr, intensywne opady śniegu i rosnące z każdym dniem zagrożenie lawinowe. To wszystko sprawiło, że nasz fenomenalny narciarz wysokogórski i himalaista Andrzej Bargiel podjął decyzję o zakończeniu próby zdobycia Dalaugari, 8-tysięcznika mierzącego 8167 metrów nad poziomem morza. Dobrze przeczytałam tą górę w ogóle?
2: Nie, Dalaugari, ale okej.
1: Dziękuję.
2: Panujące od wielu dni warunki pogodowe po prostu uniemożliwiły mu taką bezpieczną kontynuację tego ataku szczytowego.
3: Cześć, właśnie wróciłem do bazy. Niestety musiałem zrezygnować z wejścia na szczyt.
4: Uznałem, że w wagonkach, które zostaliśmy, kontynuowanie ataku szczytowego jest zbyt ryzykowne. Mieliśmy niestety w przeciągu ostatnich dni spory opad śniegu przy bardzo dużym, mocnym wietrze, wręcz huraganowym. I to spowodowało duże zagrożenie lawinowe. To był taki główny powód, dlaczego zawróciłem, ale na koniec w górach trzeba podejmować trudne decyzje. Ja uznałem, że to jest zbyt niebezpieczne, ale na koniec miałem super zjazd, bo z drugiego, bo było sporo świeżego śniegu. Wracamy cali i zdrowi do domu i to jest najważniejsze. I co, widzimy się w Polsce. Dzięki wielkie za trzymanie kciuków. Do zobaczenia.
2: No i powiem tak, właśnie takie trudne decyzje tylko potwierdzają, że Andrzej Bargiel jest wybitnym i bardzo świadomym himalaistą. Odpuścił, no bo uznał, że ryzyko jest za duże. Wielki szacun także za to.
1: Przypomnijmy, celem wyprawy Dalaugari Sky Challenge było wejście na szczyt 8000 bez użycia dodatkowego tlenu, a następnie zjazd z niego na nartach. W trakcie ekspedycji Andrzej Bargiel przeprowadził kolejne etapy aklimatyzacji, osiągając wysokość 7000 metrów i nocując w obozie drugim, skąd już wtedy także jechał na nartach do bazy.
2: No ale to już był szczyt możliwości w tych warunkach pogodowych. Gdyby ta wyprawa powiodła się, no to Dalaugari, czyli właśnie taka biała góra, tak na nią mawiają tubylcy, byłaby 9. 8000-nikiem, z którego po zdobyciu Andrzej Bargiel zjechałby na tych nartach. Ja tylko przypomnę, że na początku była Shishang Pangma, później Manaslu, Broad Peak, K2, Gasherbrum II, Gasherbrum I, Mount Everest i ostatnim szczytem w tym roku było Nanga Parbat. Naprawdę wielki szacun. Ja jestem pewien, że jeszcze wróci na tą górę.
1: Muszę ci oddać wielki szacun. Ja tak lubię, jak ty czytasz nazwę tych gór. Nikt nie robi tego lepiej.
2: Mnie też to kręci.

0: Miley Cyrus na antenie Radio Opole. 20 minut pozostało nam do godziny 11. Wiadomo, że na Opolszczyźnie grasują wilki, zdarza się czasem łoś, a teraz wiedźmin pojawił się na polskim szlaku, a konkretnie to w Kędzierzynie Koźlu. Tym razem biały wilk nie będzie jednak polował na potwory, a weźmie udział w maratonie.
1: A właściwie to w takim specjalnym przebraniu na szlak wyruszy Krzysztof Budziński, który postanowił, że swój setny maraton przebiegnie w stroju Geralta z Rivii.
0: Oryginalnie. No i choć w sadze Andrzeja Sapkowskiego wiedźmini słynęli z nadludzkiej wytrzymałości, no to tu, o nie, nie, żadnych magicznych eliksirów nie będzie. Wystarczą mocne nogi, żelazna kondycja, no i spora dawka samozaparcia.
1: Krzysztof Budziński pochodzi z Kędzierzyna Koźla, a dzisiaj mieszka w Opolu, ale na ten wyjątkowy jubileuszowy start wróci do rodzinnego miasta. 15 listopada o 9 wystartuje w 24 maratonie odrzańskim, przed nim 42 km i 195 metrów.
0: No ciekawe, czy nie spotka tam po drodze jakiś strzyk, utopców czy leszy?
1: Oj, kto wie, co tam z tej Odry wylezie. Fakty jednak są takie, że Geralt z Rivii walczył z potworami, a Krzysztof z Kędzierzyna Koźla powalczy ze zmęczeniem, a prawdziwe potwory to dopadną go pewnie dopiero następnego dnia, a zwą się zakwasami.

0: Rose, New Tricks w Radio Opole. Za 10 minut będzie 11. Przypominam, że dzisiaj mamy Dzień Nauczyciela, także jeśli jeszcze drodzy uczniowie, drodzy rodzice zapomnieliście, żeby złożyć życzenia, to przypominamy, że jakieś miłe słówko warto szepnąć nauczycielom.
1: Bo jak nie, to jutro będzie z rana. Wyciągamy karteczki? Nie, oby nie oczywiście. A jeśli chodzi o godzinę, tak
0: nie, 9 minut... Nie, poczekaj, będzie wieczorem informacja, że na jutro trzeba kasztany przynieść.
1: Tak, i liście zasuszone już w albumie.
0: Otóż
1: w ogóle,
0: to.
1: Tak. Jeśli chodzi o to, co za 9 minut, czyli punktualnie 11, to oczywiście najświeższe wiadomości. Jacek Rudnik je dla was przygotowuje. Powiemy w nich m.in. o takich tomograficznych turbulencjach przebrnąłem w Namysłowskim Centrum Medycznym, bo tam chodzi o to, że firma, która obsługiwała tomograf, pracownię tomograficzną, wypowiedziała umowę, no i teraz szpital ma 3 miesiące na znalezienie rozwiązania, czytaj zastępstwa. Będzie też temat krajowy. Sąd ma dziś zdecydować, czy 66-latek z Wrocławia, który planował zamach na premiera i wicepremiera, trafi do aresztu. Mężczyźnie temu postawiono bagatela 9 zarzutów.
0: Zostańcie koniecznie z nami. Najbliższe wiadomości równo o 11, a przedstawi je oczywiście Jacek Rudnik.

0: 24 godziny blisko ciebie. Radio Opole. Bo liczy się każda chwila.
1: Reklama.
2: Filmowy październik w kinie Helios. Wybierz się na pełen walk i emocji tytuł Street Fighter. Odkryj mroczny świat horroru Inna Mamusia, w którym rodzina spotyka nadprzyrodzoną istotę. Znajdź sposób na codzienny chaos w komedii Jak żyć, żeby nie zwariować. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Gotowi na jesienną podróż do Bawarii? Bez wyjeżdżania z regionu? 17 października hotel Jakubus zaprasza na wielkie jesienne święto w bawarskim stylu. Muzyka na żywo, wyjątkowa kuchnia, tradycyjne smaki, mnóstwo dobrej energii i atmosfera, której długo nie zapomnicie. Do wygrania atrakcyjne nagrody, takie jak lekcje jazdy konnej organizowane przez Klub Jeździecki Osadkowski. Zabierzcie rodzinę i przyjaciół i zarezerwujcie miejsce. Szczegóły i zapisy na www.jakubus.pl.
4: Już 4 listopada rusza konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych w ramach Europejskiej Inicjatywy Społecznej dla Subregionu Północnego i Kędzierzyńsko-Strzeleckiego. Twoja organizacja może uzyskać nawet do 80 tysięcy złotych na inwestycje w miejscach służących mieszkańcom lokalnych społeczności. Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę ace.opolskie.pl i weź udział w spotkaniach online. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Po reklamie.
5: Na zegarach za chwileczkę wybije godzina 11. Słuchacie Radio Opole. Mamy środę, to jest 14 dzień października. Sprawdźmy najważniejsze wiadomości ze świata, kraju i regionu.
6: Niespokojnie przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie po ślubowaniu sędziego Macieja Berka. Będą dodatkowe autobusy na piątkowy urodzinowy koncert Kędzierzyna Koźla w hali Azoty. Sportowo polski akcent w niesamowitej historii piłkarskiego Kopciuszka w Lidze Mistrzów.
0: Wiadomości Radio Opole.
7: O szczegółach Jacek Rodnik.
6: Niespokojnie przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie po ślubowaniu sędziego Macieja Berka złożonym w Sejmie, nie zaś w Pałacu Prezydenckim. Z argumentacją Komisji Weneckiej to niezależny organ doradczy Rady Europy, że takie rozwiązanie jest jak najbardziej możliwe. Nie zgadza się Kancelaria Głowy Państwa, twierdząc, że opinia Komisji nie ma żadnej mocy prawnej. Przed budynkiem Trybunału grupa ludzi, wykorzystując ślubowanie sędziego złożone w Sejmie, wykorzystuje to do zaprotestowania przeciwko polityce rządu. Doszło do przepychanek z policją.
0: Twoje źródło prawdziwych informacji.
6: Sąd decyduje, czy 66-letni mężczyzna z Wrocławia, który planował zamach na premiera i wicepremiera, trafi do aresztu. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk powiedział w Trójce, że mężczyźnie postawiono 9 zarzutów, w tym dotyczące planowania zamachu na konstytucyjne organy państwa.
8: Mężczyzna też czynił ustalenia przez internet i nawoływał do nienawiści, do obalenia konstytucyjnych organów, ale także czynił przez internet ustalenia odnośnie dokonywania innych przestępstw. Między innymi obalenia rządu, zabójstwa członków Rady Ministrów.
6: Zatrzymany nie przyznał się do winy, odmówił także złożenia wyjaśnienia.
0: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
6: Firma obsługująca pracownię tomograficzną w Namysłowskim Centrum Medycznym wypowiedziała umowę. Szpital ma teraz 3 miesiące na znalezienie rozwiązania. Placówka zapewniła naszego reportera, że zrobi wszystko, by utrzymać pełen zakres świadczeń diagnostycznych dla pacjentów. Takie tomograficzne turbulencje w Namysłowie, szerzej powiem o tym w Wiadomościach Południowych. Na piątkowy urodzinowy koncert Kędzierzyna Koźla w hali Azoty zawiozą mieszkańców dodatkowe autobusy MZK linii numer 1. Muzyczne widowisko pod tytułem Światowa Gala Muzyczna ruszy o godzinie 18. Podobnie będzie w przypadku powrotów. Z przystanku Wodne Okko przy hali Azoty podstawiony autobus zabierze mieszkańców do przystanku Koźle Stadion. W przypadku dużego zainteresowania tym koncertem świętem miasta MZK będzie przygotowane do uruchomienia większej liczby pojazdów.
0: Wiadomo. Wiadomości radio. Opole.
6: Czwarte spotkanie z cyklu Tańcem, Smakiem, Kolorem rozpoczyna się właśnie teraz w Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce przy ulicy Szpitalnej w Opolu.
9: 14 października spotkamy się z tradycyjnymi strojami mniejszości niemieckiej. Zaprosiliśmy twórczynię panią Izabelę Jasińską, która wspólnie z panem Krystianem Czechem opowiedzą właśnie o tradycji i o strojach, a później będzie część warsztatowa.
6: Jak dodała nadzorująca projekt Bogna Peter, właśnie w części warsztatowej uczestnicy zapoznają się z technikami tradycyjnego haftu.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
6: Piłkarze azerskiego Samach Baku z pierwszym zwycięstwem w Lidze Mistrzów. Niemców. Debiutujący w rozgrywkach zespół pokonał przed własną publicznością Slavię Praga 2-0. Całe spotkanie w składzie zwycięskiej drużyny rozegrał Tymoteusz Puchacz. W Slavii natomiast Wiktor Nowak i Oskar Kubiak jako zmiennicy pojawili się na boisku w drugiej połowie spotkania. Dziś wieczorem emocji także nie zabraknie. Przed nami m.in. mecze Manchesteru z PSG. Real Madryt zagra z Romą.
0: Światowe agencje informują.
6: Migracja może okazać się najważniejszym aspektem czwartkowego szczytu w Brukseli. Jak informuje brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Pomecka, w centrum sporu jest Hiszpania, która może stać się celem ataków ze strony Danii i Włoch. Przyszłość sztucznej inteligencji, konkurencyjność europejskiej gospodarki, bezpieczeństwo technologii tematami międzynarodowego szczytu AI w Dublinie. Wydarzenie ma pokazać zarówno korzyści, jak i zagrożenia zastosowania algorytmów sztucznej inteligencji. W wiadomościach południowych, które przekaże Państwu już Agnieszka Weber-Krajewska, między innymi nowe fakty w sprawie wrześniowego zabójstwa w Skorogoszczy. A efekty pracy reporterów Radia Opole także na stronie radia warto zajrzeć.
0: Najważniejsze wypowiedzi, zdjęcia, filmy. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Pochmurne mamy niebo dziś w regionie, zachmurzenie duże, choć z przejaśnieniami. Późnym popołudniem powinny się pojawić większe rozpogodzenia, no i oczywiście jeszcze trochę może pokropić tu i ówdzie. Później też ten deszcz powinien ustać od 13 do nawet 15 stopni, czyli względnie ciepło jak na tę porę roku. Wiatr do tego umiarkowany, chwilami porywisty, zachodni, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie małe, ale uważajmy, no zwłaszcza nad ranem, będą pojawiały się silne mgły i zamglenia. Od 4 tylko do 6 stopni w nocy.
7: Ale znowu tak zerkam chłodno za okno i widzę, że tam pokropuje trochę w naszym regionie, w naszym Opolu, w stolicy regionu, także pamiętajcie o parasolkach. 14 stopni w Brzegu, po 13 stopni mamy w Namysłowie, w Opolu, w Nysie i w Kędzierzynie Koźlu, 12 w Kluczborku.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: A na zegarze już 5 minut po godzinie 11. Dzień dobry, słuchacie Radia Opole, a konkretnie to duetu Na Fali. Iwona Tokarska,
5: Krzysztof Rap, no i Paweł Oliwa, który program realizuje. A teraz Iwona naciśnie guzik.
7: A nie, ja zrobię to Sugar Babes.
5: No dobra.
7: One lepiej naciskają.

0: Reklama społeczna.
1: Syria znaczy strata. Strata 13 lat. Tysiące bomb. Morze ruin w Aleppo i Damaszku. Pokolenie bez szkoły. Dzieci bez rodziców. Brak lekarzy. Polska misja medyczna wspiera najuboższe syryjskie rodziny. Nasi lekarze są tam, gdzie wciąż nie ma opieki medycznej. Pomóżmy razem Syrii. Dołącz. pmm.org.pl.
2: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
3: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Reklama społeczna.
4: Reklama.
5: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
6: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolskidlabiznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Mamo, tato, słyszeliście? W Brzegu otwierają Flypark.
8: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
7: Tak! Wspinaczkę, zjeżdżalnię, trampoliny i kulkolat.
8: Już 17 października wielkie otwarcie Flypark Brzeg Sikorskiego 8A. Atrakcje dla najmłodszych i nieco większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Brzeg. Miejsce dla każdego. Bilety na fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 17 października.
5: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
4: Po reklamie.

0: Sabrina Carpenter zaserwowała nam espresso, no to teraz tacy pobudzeni możemy przejść do rozmowy z Sandrą Razer, która też nam coś dzisiaj zaserwuje, a konkretnie to swoją najnowszą muzyczną premierę. Cześć Sandra, dzień
1: dobry. Witamy serdecznie.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Sandra, przygotowałaś piosenkę o tytule Dalej i musisz nam zdradzić, jakie były kulisy właśnie tego utworu. My już trochę z Krzychem podsłuchiwaliśmy. To jest taka piosenka, która tej jesieni ma wnieść trochę optymizmu.
1: I trochę słońca.
2: Tak. Jest to piosenka, którą zrobiliśmy z Bogdanem Kondrackim już właściwie dawno temu, ponieważ to była jedna z pierwszych piosenek, którą razem zrobiliśmy, a dokładnie trzecia, czyli powstała jeszcze w ogóle przed Lepiej niż teraz. Jest ona o szukaniu własnej drogi w dzisiejszym szybkim świecie, które jest pełen bodźców, możliwości i właśnie jak łatwo się pogubić w tym i zapomnieć, co się liczy.
0: Ale Sandra, ty sama tam coś na gitarze wcześniej sobie komponowałaś, czy nie wiem, tekst też sama stworzyłaś, czy od razu w ogóle z panem Bogdanem usiadłaś i nagrałaś?
2: Tak, to piosenka, która właśnie jest wyjątkowa, ponieważ ona jeszcze wyszła z tych pierwszych moich pomysłów, które nagrywałam jeszcze długo przed spotkaniem z Bogdanem, więc melodia na przykład Zwrotki powstała chyba w 2021 roku. Więc ja też teraz jak jej słucham, to towarzyszyło mi emocje zarówno te, które miałam teraz podczas kończenia tej piosenki, jak i te, które miałam kiedyś, te 5 lat temu, więc to też jest dla mnie wyjątkowe.
1: Dojrzewała, jak dobre wino, rozumiem, tak? Leżakowała sobie gdzieś tam w szufladzie.
0: Ja czekam na tekst Krzycha, że masz pewnie przepastną szufladę, no z której to tylko wyciągasz i
1: tak
0: serwujesz.
1: Tak to wygląda często u wokalistów, u artystów, że jest jakaś taka tajemnicza szuflada, tam często teksty jeszcze z jakichś tam okresu buntu młodzieńczego, a później one wychodzą na światło dzienne i się nadaje im jakieś rytmy nowe. Czy tak było tym razem właśnie?
2: Dokładnie. Łatwo ogólnie, jak coś powstaje na bieżąco, to stwierdzić, że nie jest to wystarczająco dobre, a potem po czasie można na to spojrzeć z innej perspektywy. Więc to też ważne, żeby zawsze jak coś powstaje, żeby od razu pokazywać, bo nie zawsze jesteśmy odpowiednio krytyczni do wszystkiego. Więc tak, no ta piosenka długo dojrzewała, miała wiele postaci, nawet teraz, ponieważ no, z Bogdanem ją właśnie stworzyliśmy jako trzecią, więc na samym początku ją odpuściliśmy, ale potem też i tekst się zmieniał i ona długo dojrzewała i teraz jest właśnie w takiej idealnej postaci, którą się cieszę, że mogę pokazać Państwu.
1: Zaprezentować, no to...
0: To zresztą będzie kolejna piosenka, którą my prezentujemy na antenie Radio Opole. Trochę tych Twoich singli już tutaj u nas jest w rotacji, tak mogę to chyba śmiało po radiowemu powiedzieć. Natomiast Sandra, powiedz, czy Ty planujesz coś z tego stworzyć, jakąś epkę, jakąś płytę?
2: Tak, jest to w planie już. Myślę, że początkiem przyszłego roku coś... Będę mogła zaprezentować już w takim opakowaniu.
1: Po prostu trzeba głębiej sięgnąć do tej szuflady i tam jeszcze na pewno kilka tekstów się znajdzie. No dobrze, ja myślę, że dobrym pomysłem byłoby na chwilę przerwanie mówienia o muzyce, tylko zaprezentowanie tejże muzyki, a ponieważ już jest taką świecką tradycją, że swoje premiery prezentujesz na antenie Radia Opole, to i tym razem prośba gorąca do Ciebie, żebyś zaprosiła naszych słuchaczy na swój premierowy utwór, który my premierowo zagramy. I czyń powinności już teraz.
2: Tak, dziękuję bardzo za możliwość puszczenia tej piosenki i bardzo serdecznie zapraszam do przesłuchania mojej nowej piosenki pod tytułem Dalej.
1: No i lecimy z tym koksem. Piękne dzięki.

0: Laskus.
1: No i mamy w pół do dwunastej. Wracamy do rozmowy z Sandrą Reiser, czyli tak powiedziałbym architektką, która wybrała śpiewanie i to z sukcesami, a teraz jest rozpoznawana tu i ówdzie jako piękna dziewczyna z gitarą i jest przy naszym telefonie. Rozmawiamy o jej nowym singlu Dalej. Zagraliśmy go brawurowo. No i kontynuujemy naszą rozmowę. Pytaliśmy wcześniej, jak wyglądają te plany muzyczne, czyli tak, wiemy już, że się zbiera materiał i jest go już całkiem sporo, jeśli chodzi o płytę tudzież epkę. Ja pytałem, czy będzie jakiś teledysk do tego utworu, który wcześniej żeśmy zagrali, czyli Dalej, takiego, który dziś ma swoją premierę. Czy planujecie?
2: Jest w planach, ale też nie chcę obiecywać. mam nadzieję, że się ukaże niedługo. Także polecam śledzić.
3: Sandra, a czy ty możesz w ogóle zdradzić, jak długo się pracuje nad taką piosenką? Ile trwa sam proces produkcyjny? Bo ja przyznam, że bardzo mnie to ostatnio tak zaintrygowało, zaciekawiło. W dobie, kiedy wielu artystów korzysta, chociaż się oficjalnie nie przyznają, ale z takiej aplikacji Suno do tworzenia muzyki. A ile właśnie trwa takie samo wyprodukowanie? No bo to nie jest samo zaśpiewanie i zagranie piosenki. To jest dobranie w ogóle, jak dobrze by brzmiała zwrotka, potem jak refren miałby brzmieć, jakieś elementy takie chwytliwe. Ile sam proces wyprodukowania takiej
1: czyli
3: piosenki
1: co dalej,
3: trwa?
1: Jak się wyciągnie ten tekst 2021 z szuflady, to co dalej, tak?
2: Wydaje mi się, że nie ma jakiejś takiej określonej liczby, ponieważ to jest chyba o tyle trudne łączyć emocje właśnie z takimi rzeczami praktycznymi, że ciężko to wyważyć. I można stworzyć piosenkę dosłownie w 15,5 godziny, a można właśnie tworzyć piosenkę kilka lat, tak jak w sumie wyszło w przypadku piosenki Dalej. Więc chyba ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie tak jednoznacznie.
3: Ale czy ty już masz jakąś swoją wizję w głowie, czy raczej właśnie polegasz na jakichś wskazówkach producenta?
2: Myślę, że jeśli chodzi o aranż, to razem pracujemy nad tym i próbujemy różnych rzeczy. Bogdan mi dużo rzeczy wysyła i ja na bieżąco gdzieś tam kontroluję, czy w tą stronę, czy w tą stronę. Zawsze się zaczyna od tego, że właśnie nagrywam z gitarą melodię i wokal, a później po prostu to budujemy. I czasem wychodzi tak, że od razu to siada i od razu jest po prostu super. Pamiętam, tak było w przypadku na przykład Szumu, pierwszej piosenki, a czasem potrzebujemy trochę więcej czasu i szukać w różnych miejscach.
1: A jak daleko szukasz? Usłyszymy cię kiedyś w jakimś repertuarze rockowo-metalowym? Zawsze zadaję to pytanie. Rockowo-metalowym? Nie, no tak trochę, wiesz, prowokuje.
2: A nie, w sumie możliwe, bo ja też zaczynałam od tego, jak
1: no proszę, proszę.
2: Miałam taki moment, że sobie kupiłam gitarę elektryczną i słuchałam dużo metaliki i tak dalej, ale nie wiem. Wydaje mi się, że nie chcę się zamykać, także możemy usłyszeć jeszcze wiele.
1: Kto wie, tak? Może jeszcze jakiś zwrot nastąpi.
3: A Sandra, a ja ci w ogóle powiem, że scena w Opolu, w Opolskim Amfiteatrze, to sprzyja blond włosym gitarzystkom, wokalistkom. Pewnie wiecie, kogo mam na myśli, a może ty się wybierasz do nas w przyszłym roku na KFPP, koncert premier, może, nie wiem, koncert debiutów.
2: Oj, myślę, że bardzo bym chciała. To bardzo dobry pomysł.
1: No to
3: widzieliśmy cię już w telewizji w The Voice of Poland, w Must Be The Music, teraz pora na debiuty.
1: A to jest stolica polskiej piosenki, wypadałoby tutaj być, wiesz, przynajmniej raz, a porządnie.
2: No tak, na pewno to byłoby marzenie i będę na pewno próbować.
1: Jak będziesz, to koniecznie odwiedź nas w Radiu Opole, jesteśmy bardzo niedaleko tutaj amfiteatru, słuchaj, i chętnie sobie wtedy porozmawiamy na żywo. No dobrze, to teraz, to dla ciebie znowu mamy zadanie takie pod tytułem zaproś na kolejny swój utwór. Tym razem mamy na playliście Nie chcę nic zmieniać i absolutnie tego nie zmieniamy. Prosimy o zaproszenie naszych słuchaczy do wysłuchania tejże piosenki twojej.
2: Tak, serdecznie zapraszam wszystkich na posłuchanie mojej nowej piosenki Nie chcę nic zmieniać.
3: A my bardzo ci dziękujemy.
1: Nic w tym nie zmieniamy.
3: Chcielibyśmy jedynie zmienić pogodę, żeby było bardziej słonecznie. Pozdrawiamy cię ciepło, dziękujemy
1: bardzo. Wszystkiego dobrego, pa, pa, hejka.
2: Pozdrawiam, dziękuję bardzo.

0: Eurythmics i Sweet Dreams na antenie Radio Pole. Za 15,5 minuty będziemy mieli południe. A propos słodkich snów, no to pamiętacie słynne UFO na szczycie Śnieżki? Mowa oczywiście o charakterystycznym wysokogórskim obserwatorium meteorologicznym na tym najwyższym szczycie Karkonoszy. No to budynek ten złożony z takich właśnie charakterystycznych trzech modułów w kształcie dysków, tudzież tego UFO, przejdzie gruntowny remont. Znów w tej dolnej części będzie można usiąść i na przykład zagrzać się przy herbacie.
1: To właśnie tam do 2015 roku działała restauracja. W częściach środkowej i górnej znajduje się obserwatorium. Od 2015 budynek jest zamknięty ze względów bezpieczeństwa. Remont potrwa do 2031 roku. Tak długi czas spowodowany jest trudnymi warunkami pogodowymi, które umożliwiają działania jedynie przez część sezonu.
0: To prawda. Na tak o konieczności remontu tego kultowego budynku mówił niedawno Dariusz Klimczak, to minister infrastruktury.
2: Ponad 2 miliony turystów na Śnieżce rocznie, to mówi samo za siebie. Mało jest miejsc takich na świecie, tak charakterystycznych, tak symbolicznych. Ikona polskich gór, polskiego modernizmu. Fantastyczne miejsce, które przyciąga jak magnes i jest niezwykle charakterystyczne. Niestety przez 11 ostatnich lat niedostępne dla turystów ze względu na stan techniczny. Podpisaliśmy umowę na gruntowną przebudowę i remont tego miejsca, tak abyśmy mogli wkrótce zaprosić turystów i naukowców, aby mogli zwiedzać to miejsce, odpoczywać, podziwiać piękne widoki właśnie z tego miejsca.
1: W planie jest wymiana pokryć dachowych na wszystkich trzech dyskach, wzmocnienie konstrukcji, wymiana systemów wewnętrznych, instalacji elektrycznej, wodnej i ogrzewania, wymiana okien i drzwi, dostosowanie obiektu do wymogów przeciwpożarowych, modernizacja wnętrz, w tym dostosowanie dolnego dysku do urządzenia w nim restauracji. Koszt prac to ponad 24 miliony złotych. Aha, podczas prac nie będzie żadnych utrudnień w ruchu turystycznym.
0: No i bardzo dobrze. Ja tylko dodam, że ta charakterystyczna budowla na szczycie Śnieżki powstała w latach 1966-1974 według projektu Witolda Lipińskiego i Waldemara Wawrzyniaka. No i oczywiście wygląd UFO zostanie zachowany. Uf, chciałoby się powiedzieć.
3: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Pole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
1: Szymon Chodniecki, chłopak z Nysy, zaprezentuje najnowszą piosenkę na

0: Antenie Radio Opole. Na szczyt to druga odsłona współpracy Szymona z Marcinem Szwajcarem w zakresie produkcji muzycznej zainicjowanej na potrzeby realizacji części nowego materiału.
1: Noszę się na palcach, jakbym latać chciał przy tobie wysoko trwać.

0: Poluj i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli All Inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje twoich marzeń.
1: Cześć! Zacząć się na oszczędności! Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
2: Już 4 listopada rusza konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych w ramach Europejskiej Inicjatywy Społecznej dla subregionu południowego i brzeskiego. Twoja organizacja może uzyskać nawet do 80 tysięcy złotych na inwestycje w miejscach służących mieszkańcom lokalnych społeczności. Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę ace.opolskie.pl i weź udział w spotkaniach online. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Po reklamie. Słuchacie Radio Opole, 14 października to Dzień Nauczyciela, a my sprawdzamy, co dzieje się na świecie, w kraju i w naszym regionie.
4: Zabójstwo w Skorogoszczy. Mąż ofiary, 47-letni Mariuszka, usłyszał zarzut. Prezes Trybunału Konstytucyjnego apeluje o uspokojenie nastrojów. Od jutra w Opolu roboty drogowe na skrzyżowaniu Ozimskiej z Częstochowską.
5: Wiadomości Radia Opole.
6: A dyżur redakcji informacji rozpoczęła Katarzyna Plewnia. Dzień dobry.
4: Zarzut zabójstwa żony usłyszał 47-letni Mariuszka ze Skorogoszczy. Do zbrodni doszło w nocy z 19 na 20 września. Zaraz po ślubie pary i niewielkim przyjęciu weselnym. Wcześniej Mariusz i Monika K. byli ze sobą w wieloletnim związku. Podejrzany nie przyznał się do zbrodni, ale według ustaleń śledczych to on zabił. Ponieważ Mariuszka targnął się na swoje życie, nie można było wykonać z nim wcześniej czynności procesowych, mówi prokurator Stanisław Bar z prokuratury okręgowej w Opolu.
7: Prokurator skorzystał z rozwiązania przewidzianego przez przepisy obowiązujące od 2023 roku i pomimo nieprzesłuchania podejrzanego skierował wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Mariuszka trafił do aresztu. Z racji jego stanu zdrowia umieszczono go w jednostce penitencjarnej z oddziałem szpitalnym. Obowiązkiem prokuratora było natomiast ogłoszenie postanowienia o przedstawieniu zarzutów w terminie 7 dni od ustania przeszkody.
4: W miniony poniedziałek prokuratura rejonowa w Brzegu otrzymała informację o poprawie stanu zdrowia podejrzanego. Tego samego dnia Mariuszka usłyszał zarzut i został przesłuchany w charakterze podejrzanego, dodaje prokurator Bar.
7: Mariuszka nie przyznał się do zarzucania zbrodni oraz odmówił składania wyjaśnień. Na pytanie swojego obrońcy zaprzeczył, aby to on pozbawił życia jego małżonkę. W ocenie prokuratora oświadczenia procesowe podejrzanego pozostają w sprzeczności ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Prokurator powołał biegłych lekarzy psychiatry celem oceny poczytalności w chwili popełnienia zbrodni.
4: Mariuszowi K. grozi dożywocie.
5: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
4: Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski apeluje o nieeskalowanie emocji i uspokojenie nastrojów. Z apelem zwrócił się do zgromadzonych przed siedzibą Trybunału i poinformował, że Maciej Berek nie zostanie dopuszczony do orzekania do chwili otrzymania odpowiedzi od prezydenta, czy uznaje on ślubowanie złożone przez Macieja Berka w Sejmie. Przed budynkiem trwa protest skierowany przeciwko wybranym przez Sejm sędziom, którzy złożyli ślubowanie w formule wobec prezydenta w obecności marszałków Sejmu i Senatu. Dziś takie ślubowanie złożył Maciej Berek. Wołodymyr Zełenski ponownie korzysta z lotniska w Rzeszowie. Samolot prezydenta Ukrainy od kilku miesięcy wylatywał z mołdawskiego Kiszyniowa. Miało to związek z ochłodzeniem stosunków między Polską a Ukrainą. Jak dowiedziało się Polskie Radio, dziś podczas podróży do Londynu Zełenski wyleciał z Polski. Potwierdziło to biuro Zełenskiego. Ukraiński prezydent, wracając z Londynu, prawdopodobnie także wyląduje w Polsce.
5: Wiadomości Radia Opole.
4: Jutro pierwsze roboty na skrzyżowaniu ulic Ozimskiej z Częstochowską w Opolu, informuje Miejski Zarząd Dróg. Mowa o wymianie nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Ozimskiej, Częstochowskiej, Witosa oraz Tysiąclecia. Według MZD prace głównie prowadzone będą między godziną 17 a 24. W czwartek roboty obejmą ulicę Ozimską na odcinku wyjazdowym od stacji paliw do skrzyżowania. Roboty prowadzone będą na pasach do jazdy na wprost oraz na lewo skręcie w ulicę Witosa. Podczas prac obowiązywać będzie ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Symulator hybrydowego układu napędowego trafił do zespołu szkół żeglugi śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu. Urządzenie warte blisko 200 tysięcy złotych pozwoli uczniom poznać zagadnienia związane zarówno z pojazdami elektrycznymi, jak i hybrydowymi, mówi Agnieszka Kosakowska, dyrektorka zespołu szkół żeglugi śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu.
8: Widzimy po drogach już nie jeżdżą tylko silniki spalinowe, tylko hybrydowe i elektryczne, a ten symulator świetnie pomoże młodym ludziom po prostu poznać budowę tych silników i zasady ich funkcjonowania.
9: Zdecydowanie pozwala nam dowiedzieć się, w jaki sposób działają te auta hybrydowe, elektryczne.
4: Dodaje jeden z uczniów. W zeszłym roku szkolnym placówka w Kędzierzynie-Koźlu rozpoczęła kształcenie na nowym kierunku technik elektromobilności.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Cały czas ciemne, gęste chmury wiszą na niebie, a czy z nich pada, no to tak od czasu do czasu można się przekonać, rozkładając parasolkę, mam nadzieję, przy okazji, no bo jeśli ktoś dzisiaj nie zabrał ani żadnego płaszcza przeciwdeszczowego, ani parasolki, no to mógł na spacerku jednak się przemoczyć. Od 13 do 15 stopni maksymalnie w regionie, jutro od 13 do 15, czyli powtórka z rozrywki, a nocami mamy już taką temperaturę dosyć niską, bo od 4 do 6 stopni.
6: Optymistyczna mapka, która zaczęła znów działać, pokazuje optymistyczne 15 stopni w Opolu. Nie do końca wierzę. Mam wrażenie, że mamy bliżej tak 13. No, zdecydowanie. Może jak to słońce by wyjrzało, byłoby więcej. No i taka 13, słuchajcie, jeszcze też w Kędzierzynie-Koźlu, Nysie i Brzegu, a w ogóle po 12 stopni to mamy w Namysłowie i Kluczborku.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Mamy już 5 minut po godzinie 12. Jak twoje gardełko? W porządku?
6: Musiałem się poprawić. Nie, to jeszcze nie przeziębienie, spokojnie.
3: Uff, to dobrze. Iwona Tokarska.
6: Krzysztof Rab, cześć i czołem. Paweł Oliwa nadal z nami jest i program realizuje.
3: A już teraz na naszej antenie Mrozu i bracia Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem.

0: Reklama społeczna.
1: Pamiętasz tę piosenkę? Jesteś szlekiem. Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
2: Kiedy przyjedzie tata?
3: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
2: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
4: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
2: O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata?
5: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
6: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
7: czują się bezpieczne i kochane.
8: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
9: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
10: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
7: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
9: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
6: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
0: Reklama społeczna.
11: Reklama.
12: Cześć, sąsiad. Jak firma?
13: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
12: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
13: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
12: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
13: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
14: 18 47 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
15: To ja też chcę. 24 39.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
18: To nie jest po prostu dźwięk pracy. To dźwięk odzyskanej sprawczości i bezpieczeństwa. Dzięki Wam tysiące rodzin przeszło drogę od przetrwania do samodzielności. 10 lat programu Rodzina Rodzinie. Pomóż na caritas.pl/rodzina.
19: Jaką przyszłość wybiorą nasze gminy? Już 22 października w Brzegu spotkają się samorządowcy, eksperci z sektora energii, by rozmawiać o transformacji, bezpieczeństwie energetycznym oraz rozwoju lokalnym. Zarejestruj się na konferencję Samorząd w Centrum Transformacji. Weź udział w pierwszym wydarzeniu na temat realnych zmian dotyczących odnawialnych źródeł energii w gminach. Spotkajmy się w Brzegu w czwartek 22 października. Szczegóły na www.greentransition.pl. Przyjdź i bądź częścią zmiany.

0: Prawie 20 minut po godzinie 12. Utwór Two Princes za nami. Spin Doctors dokładnie go wykonywali. A propos Spin Doctors, to teraz prosimy, żeby się nie spinać, tylko się rozluźnić, bo będziemy zapraszać do Filharmonii Opolskiej. A dlaczego o tym rozluźnieniu mówię? Dlatego, że tam rusza, słuchajcie, już dziś cykl koncertów relaksacyjnych. W studiu Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu Filharmonii Opolskiej. Witamy cieplutko.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No to chcecie nas, melomanów, słuchaczy, zrelaksować, tak jak to powinno być jesienią, bo tak za oknami cienkawo bywa.
1: Różnie i nawet chcemy zrelaksować 9 razy, ponieważ dzisiaj zaczynamy pierwszy koncert z cyklu 9 koncertów relaksacyjnych. I tak można powiedzieć, a nawet nie trzeba, że pogoda, jaka jest, każdy widzi.
0: Pod psem trochę, no.
1: Tak, pod psem, chociaż ja ciągle rozgryzam,
0: czemu
1: ten pies winny, prawda?
0: To prawda.
1: Akurat pod psem jest, no może nie wszystko trzeba tak znowu rozgryzać. Pogoda jest różna i różnie ją też znosimy, tak? Kiedyś czytam statystyki, które mówiły, że w latach 70-tych, 80-tych było w Polsce 30-40% meteoropatów. A dzisiaj nie trzeba czytać statystyk, żeby wiedzieć, że dużo więcej z nas, dużo gorzej znosi te wahania temperatury, pogody, czasem słońce, czasem deszcz, ale pomagamy, żeby się troszkę rozluźnić i to w środku tygodnia. Dlatego wybraliśmy środy, ponieważ przychodzimy w poniedziałki do pracy wiadomo jak. We wtorki może troszkę luźnie.
2: A jak?
1: Środa...
2: Zapytam, jak się przychodzi w poniedziałki do pracy?
0: Ze śmiechem, do twarzy, od ucha do ucha.
1: Cześć pracy, do pracy rodacy. I pomyśleliśmy sobie, że środa to jest taki dobry dzień, kiedy jedni patrzą, no dobrze, już piątek, weekend,
0: mały
1: początek.
0: Piątek, tak.
1: Tak, ale nie dla każdego już ten piątek to taki weekend. I ta środa może być dobrym dniem i dobrą porą, też godzina 19, tak, żeby ewentualnie z pracy wyjść, ubrać się w coś luźniejszego, chociaż ja wiem, że większość z Państwa
0: no Filharmonia kojarzy się no pewnie z jakimś takim strojem galowym, a wy nie żartujecie, bo czytam na stronie szpilki, lakierki, eleganckie stroje, tym razem zostawcie w domu, ulubiony dres, getry, leginsy, miękkie bluzy, jeszcze mogliście dopisać, o nie, dopisaliście o karimatach i kocykach.
1: Że tak powiem, sama pisałam, także zgadza się, to wszystko prawda.
2: Beata, jest strasznie, jak to będzie w ogóle wyglądać, co? Wezmę sobie tę karimatę, ubiorę się w dres i co dalej?
1: Bardzo chętnie, ponieważ tak, przed samą sceną rozwinęliśmy wczoraj duży, mięciutki dywan. Mamy przygotowane na ulubionych Państwa fotelach miękkich, które oczywiście będzie można sobie zająć. Dużo kolorowych poduch. Nie wszyscy muszą chcieć poduchy. W większości pewnie będą Państwo chcieli te wygodne kanapy, ale też będzie taka część, żeby się naprawdę rozwinąć tą karimatę i rozluźnić. I poleżeć, posłuchać.
0: Niesamowite.
1: Muzyk na początku opowie troszkę o instrumentach.
2: Łukasz Mazurek, taka postać będzie. Od 20 lat zajmuje się zawodowo propagowaniem zdrowia w ujęciu holistycznym. To fizjoterapeuta zafascynowany właśnie gongami i misami himalajskimi.
0: Wow.
1: Otóż to, więc jeżeli my mówimy, że muzyka łagodzi obyczaje, to tak rzeczywiście jest, tak? Czytałam parę dni temu post pani redaktor na Brdalik. Genialny, ponieważ przypominała rolę śpiewania i rolę muzyki, jak to poprawia nastrój, jak to jednoczy, tak?
0: Łagodzi obyczaje, tak.
1: Potem się okazuje, że druga, trzecia osoba też kojarzy tą melodię i sobie śpiewają, już się robi raźniej, weselej, jest przyjemniej, więc ta muzyka jako taki punkt scalający. Ale teraz nie będzie głosu, natomiast będą melodie takie nieoczywiste w Filharmonii. To prawda, że gongi i misy to chyba ostatnie rzeczy, które mogą grać w Filharmonii.
0: Widziane były niczym Yeti.
1: Wcześniej zaprawdę,
0: tylko.
1: Chyba mogę powiedzieć, bo tak chyba nawet należy powiedzieć, ale to jest z jednej strony taka niespodzianka, a z drugiej strony myślimy sobie, że potem będzie listopad. Jak już opadną te liście, będzie grudzień i planujemy...
0: Tylko gorzej, chyba że ktoś jest narciarzem.
1: O tak, i chyba że sobie znajdzie zamiast relaksu, albo inaczej, ten relaks sobie znajdzie na nartach zamiast w muzyce. Natomiast tak, to jest 4 listopada, następny koncert, czyli gdzieś po tych wizytach na grobach, po tym czasie takim refleksyjnym, po tych myślach, powrotach do wspomnień, do tych naszych bliskich, którzy odeszli, też proponujemy 4 listopada, żeby się troszkę rozluźnić i zrobić coś dla siebie. 16 grudnia też jest nieprzypadkowo, ponieważ to jest równo tydzień przed Wigilią, więc w tym ferworze zakupów, czego brakuje. Karpia już mam, karpia jeszcze nie mam, karp jest za mały, nie wyżywimy całej rodziny i tak dalej, i tak dalej.
0: Trzeba się będzie zrelaksować. relaksować zdecydowanie, jest... więc wy znowu uderzacie.
1: Tak, też taki dobry moment, żeby się naprawdę zatrzymać i posłuchać innych dźwięków.
2: A ja myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy teraz też zagrali na antenie Radia Opole. Beata Śliwińska z Filharmonii Opolskiej jest w naszym studiu. Do tej rozmowy o seansach relaksacyjnych jeszcze wrócimy.

0: Bero, jeszcze będzie pięknie. No wiadomo, że będzie pięknie. Za 27 minut będzie godzina 13, a w naszym studiu gości Beata Śliwińska z Filharmonii Opolskiej. I ja tak sobie pomyślałam, kiedy człowiek zadaje pytanie, na czym grają uczniowie, no to najczęściej chyba słyszy odpowiedź: na nerwach. I właśnie, grają na nerwach to przede wszystkim nauczycielom, którzy dzisiaj obchodzą Dzień Nauczyciela. W związku z tym wypadałoby zaprosić całą kadrę pedagogiczną, żeby sobie dzisiaj poodpoczywali na tym koncercie relaksacyjnym.
1: Zrelaksowali, dokładnie.
2: Tak. Oj, że tak powiem, zaproszenia szły do związków, do nauczycieli. Były wysyłane, jak tylko ustaliliśmy tą datę, dlatego gdzieś tam przekornie w opisie piszemy, że zachęcałem, by zrobić coś dla siebie, nie tylko z okazji Dnia Nauczyciela, bo to przecież prawda, ale nauczycieli wiadomo, że zapraszamy szczególnie właśnie w tych leginsach i właśnie z tą karimatą. O.
1: No tak, bo może tak w ogóle uświadommy wszystkim tym, którzy może nie mają karnetów całorocznych do Filharmonii, że budynek się mocno remontuje, tam praca w reku, kują te ściany i nie wiem, co tam w ogóle się wyprawia. Dlatego wy się wynosicie do tego klubu muzycznego i nie wiadomo w ogóle, jak długo w tym klubie będzie cisza, bo być może za chwilę tam będzie słychać te stuki i puki, prawda? Dlatego
2: będzie
1: trochę to tak
2: słychać,
1: wygląda, że
2: tak.
1: Wędrujecie.
2: Poniekąd gramy teraz koncert w klubie muzycznym, żeby było jakoś raźniej i nam, i żeby było widać, że jest Filharmonia, będzie pięknie, tak jak
1: jeszcze będzie pięknie, tak.
2: Ale póki co rzeczywiście większość koncertów gramy w sali koncertowej Opolskiej Szkoły Muzycznej, więc cokolwiek się dzieje i o cokolwiek Państwo pytają, to potakujemy, że faktycznie tam, a nie u nas w sali koncertowej i tak do grudnia co najmniej.
1: Do grudnia? No właśnie chciałem zapytać, jak długo jeszcze to wszystko potrwa?
2: Zamierzamy ten koniec remontu uczcić rzeczywiście z przytupem radośnie, Sylwestrem w rytmie disco lat 70., a więc ABBA, Bonnie M. Jeżeli będą Państwo chcieli posłuchać w nowym wydaniu muzycznym, oświetleniowym i naprawdę pięknym, przez duże M chyba mogę powiedzieć, to tak, to wtedy Sylwester będzie już w sali koncertowej, a póki co gościnnie w sali koncertowej Opolskiego Muzyka.
0: Beata, ile tam jest miejsc? Czy jeszcze, jeśli ktoś teraz właśnie nas słucha i zapragnie, żeby się wybrać właśnie na ten koncert relaksacyjny, to czy może, czy się zmieści?
2: Miejsca jeszcze są, ponieważ wczoraj zaglądałam na kasę i patrzyłyśmy, czy jeszcze trzeba te fotele przesuwać, czy dyplomatycznie.
1: Czy się karimaty zmieszczą?
2: Tak, zmieszczą. Dywanik jest naprawdę elegancki i cała przestrzeń wygląda bardzo, bardzo ładnie. I zostajemy przy tym, co proponowaliśmy podczas cyklu koncertów jazzowych. Jeżeli Państwo mają ochotę coś sobie zamówić z restauracji i to będzie dla Państwa relaks, usiąść sobie na którymś z naszych wygodnych foteli, po prostu posłuchać, wiadomo, to też jest relaks. Jeżeli ktoś z Państwa z kocykiem będzie się chciał otulić, bo tak będzie mu cieplej, raźniej i tak odczuwa relaks i tak mu dobrze, to też oczywiście zapraszamy. A poduchy to dla tych z Państwa, którzy na przykład nie mieli nic, a odkryli i zobaczyli, że o kurczę, to ja bym się jednak jakoś wygodniej ułożyła. To wtedy mamy te poduchy.
0: I myślę, że to wydarzenie pokazuje, że Filharmonia też idzie z duchem czasu, że otwiera się na zupełnie nowe formy, na zupełnie inny styl przyjmowania po prostu swoich słuchaczy.
2: Pewno, poza tym jesteśmy naprawdę blisko, więc nie jest to wielka rzecz. Pójść do pracy, wyjść z pracy, załóżmy się przebrać, u nas też jest gdzie i naprawdę sobie odpocząć o tej godzinie 19 na koncercie relaksacyjnym.
1: Ja znalazłem teraz, jestem na stronie Filharmonii i w repertuarze, słuchajcie, znalazłem coś fenomenalnego. 23 dzień października, 25. Ty, Beata, dobrze wiesz, o czym ja mówię.
2: Wiem, ponieważ to będzie koncert na falach Wieniawskiego i koncert, na który nie trzeba wychodzić. Wystarczy włączyć Radio Opole.
1: Ta-dam!
2: I gra Filharmonia, prawda? Przypominamy znakomitego polskiego skrzypka, to tak jak kojarzymy fortepian z Chopinem, tak skrzypce z Wieniawskim i znakomita okazja, żeby posłuchać trzech najlepszych utworów Wieniawskiego pod batutą maestro Chrenowicza, który orkiestrę prowadzi znakomicie i tak mamy od Państwa też informację, że to jest coś, czego Państwo lubią słuchać.
0: Beata Śliwińska z Filharmonii Opolskiej jest naszym gościem. Zostańcie, bo jeszcze za moment podpytamy, co tam w ogóle jest w programie w najbliższym czasie, żebyśmy sobie elegancko tę jesień mogli rozplanować.
2: Dzięki bardzo.

0: Chaka Khan i Sia na antenie Radio Opole radzą, żeby się troszeczkę uspokoić, schłodzić może nawet, cool you down. No my się zdecydowanie relaksujemy cały czas w studiu Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu Filharmonii Opolskiej, bo na takie relaksacyjne koncerty żeśmy zapraszali, ba, nawet na koncert, który będzie można usłyszeć na falach Radio Opole 23 października, czyli na falach Wieniawskiego, ale ja teraz zapytam, czy jest jakaś propozycja dla tych nieco młodszych melomanów, żeby później właśnie dorosły taki słuchacz wyrósł i do Filharmonii regularnie chodził?
1: Pewnie, że jest i to również w takim terminie, w takim dniu, że się robi rodzinnie na samą myśl, czyli w niedzielę. W poprzednim sezonie było Państwa bardzo, bardzo dużo. Przychodzili Państwo całymi rodzinami, co nas bardzo ucieszyło, więc wracamy do magicznego kuferka dźwięków. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie w niedzielę o godzinie 10.30 i 12.30. To są takie koncerty, spotkania muzyczne około godziny i też póki co do grudnia w szkole muzycznej w tamtejszej sali koncertowej. Są to spotkania miłe, zaskakujące, takie troszkę podróżne, ponieważ magiczny kuferek dźwięków pozwala wyczarować na jednym spotkaniu, powiedzmy, jakieś wątki i melodie irlandzkie, na innym spotkaniu hawajskie, nawet gdzieś z Alaski, chociaż
2: czyli popodróżować można przy okazji.
1: Tak, tak. Troszkę będzie kolorowo na scenie, różnorodnie i takie naprawdę wędrówki muzyczne duże. Takie jak pogoda za oknem też trochę, tak? Bo jeżeli ja tak przeskoczyłam z Hawajów na tą Alaskę, to też znowu pogodowo za oknem.
2: Ale to jest w ogóle przepiękne, tak. Bo kiedy rodzice uczestniczą z Milusińskimi właśnie w takich spotkaniach, to widać, jak te dzieci pięknie reagują na te dźwięki, na ten rytm, że one tam gdzieś główką sobie ruszają, tu tak. Gdzieś nóżką dokładnie, sobie tak. Tupią, że to faktycznie dzieci to chłoną jak gąbka.
1: Odbierają i mają taki odruch, takie wyczulenie, gdzieś rozumienie muzyki, zanim jeszcze czytają nuty, wiadomo, tak, zanim gdzieś śpiewają teksty. I wczoraj przyszło do kasy pani, że potrzebuje koniecznie tutaj na tą najbliższą niedzielę bilet na magiczny kuferek dźwięków dla wnuka, ale okazało się, że już nie ma miejsc, więc zastanawiałyśmy się szybko, jak tu panią pocieszyć, bo wnuk tak lubi, on babcię wysłał, on czeka, aż ona przyjdzie z biletem. No i jedyne, co się udało, to sprzedać bilet na listopad. Tam jeszcze gdzieś miejsca są, tam mogą państwo przychodzić i z najmłodszymi tą muzykę poznawać i to wędrować.
0: No to rośnie nam młoda armia melomanów, no to bardzo dobra wiadomość. No a jak już ten cały remont się skończy, to dopiero będzie piękniej, dopiero to wszystko tak. Wybrzmi, ale to tak najprędzej w grudniu, a tak na dobrą sprawę to pewnie od nowego roku.
1: Pewnie

0: Tak, ale już tak zapraszamy sylwestrowo. Ja wiem, że w Dzień Nauczyciela mówić o Sylwestrze to troszkę dziwnie, ale jednak, ponieważ
1: no, już Sylwester... podobno bombki w sklepach są w asortymencie.
2: A jakie ceny hoteli i lotów zawyżone,
1: Trzeba planować życie, dzisiaj takie czasy. Tak,
0: my nic nie zawierzamy, ale zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, o chociażby Bonnie M, jak ktoś lubi. ABB, to chyba nie muszę pytać, czy ktoś lubi, też zagramy na Sylwestra.
2: Pięknie. Beata Śliwińska z Filharmonii Opolskiej odwiedziła nas dzisiaj w studiu Radio Opole. Dziękujemy bardzo i zachęcamy, jeśli ktoś ma ochotę się zrelaksować właśnie dziś, no to już dzisiaj będzie pierwsza ku temu okazja.
1: Dzięki, piękne za listę w studiu.
3: Mówiłem Ci to już, on był jak śnieg. Gdy chciał

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
2: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger. Zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Już 4 listopada rusza konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych w ramach Europejskiej Inicjatywy Społecznej dla aglomeracji opolskiej. Twoja organizacja może uzyskać nawet do 80 tysięcy złotych na inwestycje w miejscach służących mieszkańcom lokalnych społeczności. Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę ace.opolskie.pl i weź udział w spotkaniach online. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji. Wzmacnianie obronności. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w Ciebie i Twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
8: Na zegarach za chwilę wybije godzina 13. Słuchacie Radia Opole w środę 14 października, w Dniu Nauczyciela i Światowym Dniu Normalizacji. Sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w regionie.
9: Według prezydenta Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Umowa na tomografię w Namysłowie wypowiedziana, szpital szuka nowego usługodawcy. W Niemczech ruszył proces sprawcy uszkodzenia gazociągu Nord Stream.
10: Wiadomości Radia Opole.
9: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Zdaniem prezydenta Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Wybrany przez Sejm w skład Trybunału Maciej Berek złożył ślubowanie w obecności marszałków obu izb parlamentu bez udziału prezydenta, który do tej pory nie wyznaczył terminu zaprzysiężenia.
11: Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli nie dokonał tej formalności oczywistej, że wobec prezydenta takie ślubowanie przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie przynajmniej prezydenta i wobec prezydenta, najlepiej w Pałacu Prezydenckim, to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
9: Mówił Karol Nawrocki. Sejm powołuje się na opinię Komisji Weneckiej, według której w wyjątkowych sytuacjach ślubowanie może się odbyć bez fizycznej obecności prezydenta.
10: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
9: Czy mieszkańcy Namysłowa stracą za 3 miesiące dostęp do tomografii komputerowej? Firma obsługująca pracownię w Namysłowskim Centrum Zdrowia wypowiedziała umowę. Dyrekcja już rozmawia z potencjalnymi nowymi operatorami.
12: Firma, która prowadzi u nas pracownię tomografii komputerowej, złożyła wypowiedzenie. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. W tym momencie prowadzę rozmowy z innymi potencjalnymi zainteresowanymi, którzy przedstawiają mi właśnie w tym tygodniu, nawet spodziewam się, dwóch jakichś wariantowych ofert, w jaki sposób moglibyśmy nawiązać współpracę.
9: Potwierdziła informację Radia Opole Katarzyna Libor-Mazur, dyrektorka Namysłowskiego Centrum Zdrowia. Dyrekcja podkreśla, że zapewnienie pacjentom dostępu do badań pozostaje priorytetem.
12: To nie jest tak, że my przestaniemy przyjmować pacjentów. Tomograf komputerowy jest jednym z naszych głównych narzędzi diagnostycznych. Liczę na to, że porozmawiamy. Jeżeli się nie uda dogadać, no to znajdziemy kogoś innego na jakichś innych warunkach.
9: Dyrekcja nie wyklucza powrotu do rozmów z dotychczasowym operatorem ARL, ale równolegle szuka innych partnerów. Powodem wypowiedzenia mogą być problemy z organizacją współpracy, ale szczegółów nie podano. Strażacy i nadzór budowlany na wniosek samorządów sprawdzili 76 obiektów, które mogłyby pełnić funkcję miejsc zbiorowej ochrony. Część z nich nie spełniła wymagań. Ostatecznie zakwalifikowano więc 51 obiektów. W sytuacji zagrożenia mieszkańcy korzystać mają z miejsc doraźnego schronienia, jak garaże podziemne, podziemne przejścia czy piwnice. Lista obiektów zbiorowej ochrony jest niejawna, mówi kapitan Łukasz Nowak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.
0: Te obiekty pojawią się w aplikacji Gdzie się ukryć.pl, kiedy zostanie wprowadzony któryś ze stanów nadzwyczajnych. Chodzi tylko o to, żeby nasi wrogowie nie wiedzieli, gdzie są te najbardziej wartościowe miejsca.
9: Do końca roku punkty schronienia mają być specjalnie oznakowane. To zadanie samorządów. Rozpoczął się proces Serhija K., oskarżonego o kierowanie akcją, w rezultacie której 4 lata temu szkodzony został gazociąg Nord Stream. Sprawa odbierana jest także jako ocena tego, jakimi środkami Ukraina może bronić się przeciw Rosji. Zawarte w akcie oskarżenia zarzuty to nie tylko przeprowadzenie ataku na infrastrukturę cywilną i zniszczenie obiektu o znaczeniu gospodarczym, to także współudział w zbrodni wojennej. Do tego ostatniego zarzutu odniósł się adwokat Ukraińca, twierdząc, że państwo włoskie nie miało takiej informacji, kiedy decydowało o ekstradycji do Niemiec jego klienta. Sam Serhij K. na pierwszej rozprawie postanowił milczeć.
2: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
9: Gmina Jemielnica po 2 latach zakończyła duży remont budynku starej szkoły w Łaziskach. Działa tam teraz oddział przedszkolny. Na pierwszym piętrze budynku powstało 5 mieszkań. Inwestycja kosztowała ponad 4 700 000 zł, mówi Marcin Wycisło, wójt Jemielnicy.
13: Te warunki dla przedszkolaków są, można powiedzieć, super. To jest najnowsze miejsce, najnowszy obiekt, jeżeli chodzi o opiekę przedszkolną w naszej gminie. Mam nadzieję, że ten budynek przez wiele, wiele kolejnych lat będzie po prostu służył mieszkańcom Łazisk i całej gminy.
9: Budynek, dodajmy, ogrzewany jest pompami ciepła, a do przedszkola w Łaziskach uczęszcza 18 dzieci.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
8: No nadal mamy to niebo pochmurne, słuchajcie, tak to już dzisiaj jest, zresztą zgodnie z prognozami. Choć po południu większe rozpogodzenia mogą się pojawić. Jeśli chodzi o te temperatury, to za to wcale nie jest tak źle, bo od 13 do 15 stopni. Wiatr dziś umiarkowany chwilami, porywisty zachodni i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie ma być już małe, nad ranem uważajmy na silne mgły i zamglenia. Noc oczywiście chłodna, od 4 do 6 stopni.
14: Po 14 stopni mamy aktualnie w regionie, w Namysłowie, w Kluczborku, w Opolu, w Nysie, a w Kędzierzynie, Koźlu i w Brzegu. Nawet 15.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
14: Mamy 5 minut po godzinie 13. Dzień dobry, mówią Iwona Tokarska.
8: Krzysztof Rabi, dołączył do nas Marcin Kobza, który program realizuje.
14: O Olwaru zapomniałeś. Teraz

0: Mama.
1: Gotowi na jesienną podróż do Bawarii? Bez wyjeżdżania z regionu? 17 października hotel Jakubus zaprasza na wielkie jesienne święto w bawarskim stylu. Muzyka na żywo, wyjątkowa kuchnia, tradycyjne smaki, mnóstwo dobrej energii i atmosfera, której długo nie zapomnicie. Do wygrania atrakcyjne nagrody, takie jak lekcje jazdy konnej organizowane przez Klub Jeździecki Osadkowski. Zabierzcie rodzinę i przyjaciół i zarezerwujcie miejsce. Szczegóły i zapisy na www.jakubus.pl.
2: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolskidlabiznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.

0: Duet na fali.
1: Mamy już kwadrans po godzinie 13. Kuba i Kuba, chłopaki, niech płaczą, a niech płaczą ze śmiechu, bo mam nadzieję, że niektóre nagłówki sprawią, że będziecie się szeroko uśmiechać od ucha do ucha. Oczywiście mowa o tytułach, które my wyszukaliśmy z Krzychem w internecie.
2: Albo
1: proszę
2: szeroko
1: bardzo,
2: otwierać buzię z niedowierzania.
1: No to mam nadzieję, tak, że cię na początek zaintryguje i słuchaczy Radio Opole przede wszystkim. Węży mord znów pojawia się na targach. Mało kto wie, jak smaczny jest ten korzeń.
2: Jezu, powtórz nazwę tą pierwszą?
1: Węży mord.
2: Węży mord. Człowiek całe życie się czegoś uczy. Nie, no to rzeczywiście niesamowite. A ja zacznę od takiego tytułu. Mamy tu co prawda w tym tytule pewną celebrytkę, ale mi chodzi bardziej o to, co właściwie poeta miał na myśli i co to w ogóle jest za konstrukcja takim tytułem. Bo słuchajcie, idzie to tak. Ida Nowakowska z nietęgą miną mknie z mężem po mieście w strugach deszczu i uspokaja synka na ulicy. Że to jest w ogóle właściwie o czym jest?
1: Że ona mknie w strugach deszczu, tak jesiennie.
2: Z nietęgą miną.
1: Z nietęgą miną.
2: No zmieniła ta informacja moje życie o 360 stopni.
1: Ale w ogóle jacy poeci. Jacy tam są poeci. Nie, jak oni w ogóle obserwują uważnie świat i otoczenie.
2: Tak, świetnie.
1: Margareta in Tunisia, smile. Margareta in Poland, cry. Jak 58-letnia łodzianka dogaduje się z młodszym o 32 lata ukochanym Mohamedem. Jest nowa teraz para, która jest na topie. Jest tam chyba całkiem zamożna pani, która poznała na wakacjach pana Tunezyjczyka i opowiada teraz o nim różne niestworzone rzeczy.
2: To oni w jakimś programie w ogóle byli. To jest w ogóle tutaj cała saga. To,
1: ale
2: to w ogóle tym żyje świat.
1: Ale jaki oni mają swój specyficzny język, styl komunikowania się.
2: No świetnie, świetnie. To jest miłość od pierwszego wejrzenia.
1: Się.
2: No, ja zmieniam zupełnie, słuchajcie, jakby branżę i teraz idę w modę. Uwaga. Te trzy kurtki do 100 zł wyglądają na droższe. Czarna to hit, Polki biorą ją w ciemno. No nie wiem, czy tutaj... No tak trochę za bardzo może pojechali.
1: Przeurocze.
2: Rasistowskie trochę.
1: Donald Trump ogłosił, że ma najwyższe IQ w historii USA. I równocześnie wydał nakaz w sprawie AI i zatrudnił 24-latkę.
2: Dużo informacji w tym tytule, ale już ta pierwsza wystarczy, żeby się uśmiać.
1: No widzisz, udało się.
2: No tak. Są takie tytuły też na pewnych portalach, które mają zdradzić fanom pewnych seriali, co tam też będzie się za chwilę działo, albo też się dzieje. Ja co prawda nie oglądam i nie mam pojęcia, o co chodzi, dlatego mnie to po prostu bawi, bo tytuł leci tak. Niewierny Tolek przyzna się do dwóch romansów i Rena oszaleje. I teraz nie wiem, czy to ma zachęcić do obejrzenia, czy przestraszyć. Słuchajcie, tak to szło.
1: To ja mam taki tytuł jeszcze na koniec. Wyjątkowe przesłanie Aidy o biżuterii po przodkach. Jeden gest oczyszcza ją z trudnej energii. Masz jakąś biżuterię, którą dostałeś w spadku?
2: Nie.
1: Pamiętaj,
2: ale...
1: że jeden gest, przetarcie szmatką sprawia, że jest oczyszczona z trudnej energii.
2: Tak, nie wiem... Jakiś gruby pieniądz, to też by mnie oczyścił z energii chyba. Dobra, branża beauty, na koniec ode mnie zawsze się sprawdza. Uwaga.
1: Czekam.
2: Ten krem podnosi opadającą powiekę jak niewidzialna nić, młode spojrzenie wróci.
1: O.
2: Takie młode takie, tak? Będzie widać w tym spojrzeniu na pewno.
1: Matko,
2: jak
1: kochana.
2: Oni to robią, ja nie mam pojęcia.
1: A liczyłam, że będzie jakieś żelazko, a tu dzisiaj...
2: Ja widzisz, albo
1: nitki,
2: pelikany.
1: Czekaj, nie, bo igły ostatnio były.
2: Były, wszystko
1: no,
2: już chyba było.
1: No to są dzisiaj nitki.

0: Madonna, La Isla Bonita. I wierzcie mi, na pewno ten utwór nie powstał przy użyciu sztucznej inteligencji. A jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, no to tak, czy to przyszłość, czy może jednak w dłuższej perspektywie zagrożenie? Pomoże nam w pracy, czy tę pracę zabierze? A może przyspieszy rozwój gospodarczy? Na te kluczowe pytania na pewno eksperci teraz szukają odpowiedzi, słuchajcie, w Irlandii.
1: Przyszłość sztucznej inteligencji, konkurencyjność europejskiej gospodarki i bezpieczeństwo technologii to tematy międzynarodowego szczytu AI w Dublinie też niektórzy czytają. Wydarzenie odbywa się w ramach irlandzkiej prezydencji w Unii Europejskiej.
2: 1500 gości i jedno z głównych pytań: jak wykorzystać sztuczną inteligencję, żeby Europa przyspieszyła gospodarczą? Na stole konkretne sprawy: sztuczna inteligencja w szpitalach, fabrykach i urzędach, do tego nowe umiejętności pracowników i bezpieczeństwo korzystania z tej technologii. Irlandia chce przekonać europejskie firmy, aby śmielej sięgały po sztuczną inteligencję. Ale są też trudne pytania, czyimi tekstami i muzyką uczą się modele AI i jak ochronić ich autorów. Brytyjski The Times pisze o osobnej konferencji, również dziś w Dublinie. Wydawcy i branża muzyczna upomną się tam o swoje prawa oraz przejrzystość działań firm technologicznych. Obie debaty dotyczą podziału korzyści z rozwoju sztucznej inteligencji. Firmy i urzędy liczą na sprawniejszą pracę, a autorzy chcą mieć wpływ na wykorzystanie swoich tekstów i muzyki oraz otrzymywać za nie wynagrodzenie. W Dublinie będzie więc mowa zarówno o możliwościach tej technologii, jak i o zasadach, na których ma się rozwijać. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Ja tam nie chcę być złośliwa, ale ciekawe, ile odczytów i prezentacji na ten szczyt AI prelegenci przygotowali z pomocą sztucznej inteligencji. Tak, dla kolegi pytam.
3: Radio Opole. A teraz muzyka.

0: właśnie tak tu sobie rozprawiamy, że to przecież nowa, zupełnie nowa, a jednak stara, Britney Spears, She'll Never Be Mine, taki utwór w Radio Opole.
1: Popraw.
0: Troszkę
1: dojrzalsza.
0: No dobrze, znaczy mam na myśli, wiesz, stara, ale jara. No, może już nie brnijmy. Może do Kruszwicy zaproszę was wszystkich. Słuchajcie, bo Kruszwica ma powody do dumy. Mysia Wieża i Jezioro Gopło zdobyły tytuł Cuda Polski 2026 w województwie kujawsko-pomorskim. Właśnie dziś poznaliśmy wyniki plebiscytu magazynu National Geographic Traveler, w którym to internauci wybierali te najciekawsze miejsca w kraju.
1: W Grodzie Popiela był Marcin Glapiak z Polskiego Radia Pomorza i Kujaw.
2: Pan podróżuje teraz sobie tutaj po tym parkingu przy Mysiej Wieży.
3: Tak.
2: Warto odwiedzić?
3: Warto odwiedzić. To jest prastara stolica, legendarna stolica Polski. Mieszkam tutaj, muszę jeszcze dodać, od urodzenia. Mamy tutaj jezioro Gopło, co jest skarbem tu wśród nas. Można mile spędzić czas. Są żaglówki, jest WOP, jest PTT, jak tutaj widzimy z tyłu.
2: Umie pan zareklamować Kruszwicę?
3: Myślę, że tak.
4: Dzień dobry, Aneta Obarska, przewodniczka po Kruszwicy.
2: No już parę ładnych lat oprowadza pani turystów. Co robi na nich największe wrażenie, jak przyjeżdżają do Kruszwicy?
4: Myślę, że na pierwszym miejscu będzie widok z Mysiej Wieży i to, że wcale nie tak trudno na nią wejść i wcale nie ma tylu schodów, ile im się wydaje.
2: Mysia Wieża Gopło zasługuje na to miano Cuda Polski.
4: Oczywiście, jak najbardziej zasługuje i turyści, którzy przyjeżdżają pierwszy raz, kiedy już opuszczają Kruszwicę, mówią, że nie spodziewali się, że tu jest tak pięknie i naprawdę są pod wrażeniem i wracają.
0: No proszę bardzo, Kruszwica znalazła się, ja jeszcze tylko dodam, w gronie 16 laureatów ogólnopolskiego plebiscytu.
1: A my z dumą możemy powiedzieć, że na tej wąskiej liście cudów jest też Zamek Książęcy w Niemodlinie.
0: Ta-da!
1: Budowla została uznana za najciekawszą rezydencję historyczną województwa opolskiego.
0: Pięknie!
1: Pięknie, to my pękamy z dumy. National Geographic.

0: smutny. Gdy pytacie nas, co teraz? To oprócz tego, że jest za 10:14, to oczywiście teraz to przyjdzie się niestety żegnać z wami po tych upojnych 4 godzinach. Było miło jak zawsze, polecamy się jutro, chociaż chyba niekoniecznie w duecie.
1: Oj tak, faktycznie.
0: Na chwileczkę.
1: Na chwilkę mnie nie będzie, ale w piątek do ciebie wrócę.
0: W piątek
1: wrócę.
0: Już wrócisz. No to...
1: W piątek do ciebie wrócę.
0: Aż się chyba przewrócę. Dobra, no to co? To na 3-4.
1: Dziękujemy bardzo wam za ostatnie 4 godziny. Bardzo cudownie spędzone oczywiście za słuchaczami Radia Opole. Iwona Tokarska.
0: Krzysztof Rab, Marcin Kobza nam program zrealizował. Jeszcze chwilę popracuję. Za chwilę Cezary Puzyna i reporterski obraz dnia. Pa, pa.

0: Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli All Inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje twoich marzeń.
1: Mniam! Szykujcie się na najsłodszy weekend tej jesieni. Czeko Fest wraca na opolski rynek. Już od tego piątku do niedzieli poznacie manufaktury z całej Polski i spróbujecie kraftowych przysmaków. Dołączcie do profesjonalnych warsztatów czekoladowych i cukierniczych. Czekać na Was będzie bezpłatna fontanna czekolady. A w sobotę o 19:00 ognisty spektakl Fire Show. Zabierzcie rodzinę i znajomych. Już w ten weekend widzimy się na rynku w Opolu. Szczegóły na fanpage'u Czeko Fest.
2: Już 4 listopada rusza konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych w ramach Europejskiej Inicjatywy Społecznej dla Subregionu Północnego i Kędzierzyńsko-Strzeleckiego. Twoja organizacja może uzyskać nawet do 80 tysięcy złotych na inwestycje w miejscach służących mieszkańcom lokalnych społeczności. Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę ace.opolskie.pl i weź udział w spotkaniach online. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Po reklamie.
4: Tu Radio Opole, za chwilę u nas reporterski obraz dnia, jak zwykle po 14, ale wcześniej już teraz najnowsze, najświeższe wiadomości.
5: W sprawie zabójstwa w Skorogoszczy 47-letni Mariusz K., mąż ofiary, usłyszał zarzuty. Rewolucja w systemie ostrzegania. W weekend krajowe treningi rodzinne.
6: Wiadomości Radia Opole.
4: Czekamy na szczegóły, prosimy. Katarzyna Plewnia.
5: Zagrożony karą dożywocia, zarzut zabójstwa usłyszał 47-letni Mariusz K. ze Skorogoszczy. Miał zabić swoją żonę Monikę w nocy z 19 na 20 września, zaraz po ślubie pary. Wcześniej Mariusz i Monika K. byli ze sobą w wieloletnim związku. Podejrzany nie przyznał się do zbrodni, ale według ustaleń śledczych to on zabił. Ponieważ targnął się na swoje życie, nie można było wykonać z nim wcześniej czynności procesowych, mówi prokurator Stanisław Bar z prokuratury okręgowej w Opolu.
7: Prokurator skorzystał z rozwiązania przewidzianego przez przepisy obowiązujące od 2023 roku i pomimo nieprzesłuchania podejrzanego skierował wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Mariusz K. trafił do aresztu. Z racji jego stanu zdrowia umieszczono go w jednostce penitencjarnej z oddziałem szpitalnym. Obowiązkiem prokuratora było natomiast ogłoszenie postanowienia o przedstawieniu zarzutów w terminie 7 dni od ustania przeszkody.
5: W poniedziałek 12 października prokuratura rejonowa w Brzegu otrzymała informację o poprawie stanu zdrowia podejrzanego. Jeszcze tego samego dnia Mariusz K. usłyszał zarzut i został przesłuchany w charakterze podejrzanego. 47-latek nie przyznał się do zarzucanej mu zbrodni, odmówił składania wyjaśnień.
6: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
5: Dron znaleziony na plaży w Karwi to polski bezzałogowiec strącony w ramach ćwiczeń. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że dron został zabezpieczony i nie stanowi zagrożenia. Dron znaleziono wczoraj wieczorem na plaży w Karwi w powiecie puckim. Rewolucja w systemie ostrzegania. Będziemy otrzymywać informacje o zagrożeniach bezpośrednio przez nadajniki sieci komórkowych bez konieczności rozsyłania SMS-ów. Rząd porozumiał się z operatorami w sprawie budowy systemu Cell Broadcast. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński powiedział, że telefon w momencie zagrożenia zamieni się w syrenę alarmową.
8: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki. Tak musi być włączony, musi być jakby w wersji stand-by.
5: Wyjaśniał wiceszef MSWiA Tomasz Szymański, a według planu system miałby rozpocząć działanie równo za rok. A jak rozpoznawać sygnały alarmowe, tego m.in. będzie się można dowiedzieć podczas krajowego treningu rodzinnego, który odbędzie się w sobotę, 17 października w Namysłowie, między godziną 10 a 14 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1. Będzie można usłyszeć też o tym, jak przygotować się na sytuacje kryzysowe. Trening w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, szczególnie dla rodziców z dziećmi. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie namyslow.eu. Podobne akcje odbędą się w sobotę w całym województwie.
6: To przyniesie dzień.
5: Mięśnie mam od miłości. Tak zatytułowano nowy cykl spotkań w Domu Sztuki Żar na Małym Rynku w Opolu. Pierwsze spotkanie już dziś. Będzie to spotkanie autorskie z Pauliną Małochleb o jej książce Mięśnie mam od miłości, od czego cykl wziął właśnie tytuł.
9: To jest esej, ale taki esej, który też możemy zaliczyć do gatunku bardzo ostatnio popularnego autofikcji, czyli pisania trochę o swoim życiu i jakby odnoszenia odnoszenia swojego życia do różnych szerszych zjawisk społecznych. Esej o macierzyństwie i o doświadczeniu macierzyństwa
5: mówiła organizująca to spotkanie Monika Ostrowska. Początek o godzinie 18, natomiast w piątek 16 października też o godzinie 18 warsztaty z Kają Marchel. Będzie się można dowiedzieć, jak świadomy ruch pozwala budować relacje z ciałem. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy.
6: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: No teraz sprawdzamy, co dzieje się w pogodzie na Opolszczyźnie. 15 stopni pokazują termometry w Opolu, ale ta odczuwalna temperatura jest o kilka stopni niższa. W nocy w regionie zachmurzenie małe, początkowo miejscami umiarkowane. Nie mamy informacji o deszczu, za to są ostrzeżenia przed silnymi porannymi zamgleniami. Temperatura w nocy chłodno, od 3 do 5 stopni. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie na ogół umiarkowane, bez deszczu, na termometrach od 13 do 15 stopni.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
2: Przesiądź się na oszczędności.
3: Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na biletypolregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
4: I reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
5: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolskiedlabiznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Mniam! Szykujcie się na najsłodszy weekend tej jesieni. Czeko Fest wraca na opolski rynek. Już od tego piątku do niedzieli poznacie manufaktury z całej Polski i spróbujecie kraftowych przysmaków. Dołączcie do profesjonalnych warsztatów czekoladowych i cukierniczych. Czekać na Was będzie bezpłatna fontanna czekolady. A w sobotę o 19:00 ognisty spektakl Fire Show. Zabierzcie rodzinę i znajomych. Już w ten weekend widzimy się na rynku w Opolu. Szczegóły na fanpage'u Czeko Fest.
0: Po reklamie.

0: Bohaterski obraz dnia.
1: Zaczynamy reporterski obraz dnia, bo już 13 minut po godzinie 14, środa, 14 dzień października. O czym w programie będziemy mówić? Już za chwilę o perspektywach rozwoju kolei na polsko-czeskim pograniczu. Duże nadzieje dla południa Opolszczyzny związane są z modernizacją tak zwanej magistrali podsudeckiej.
2: To wymaga budowy nowych torów, mówiąc kolokwialnie.
3: To jest ważna linia kolejowa.
2: Pociągi będą wjeżdżały do Głuchoła.
3: Dzisiaj jest bardzo mocny nacisk na kolej.
1: Opowiemy też o niełatwej pracy ratownika medycznego. To oni są na pierwszej linii pomocy w systemie ochrony zdrowia.
4: Każdego dnia, idąc na dyżur, nie wiemy tak naprawdę, z czym będziemy mieli do czynienia.
5: Czasami musimy zacisnąć zęby i pewne rzeczy przemilczeć, bo pacjenci są różni.
6: Nie mają łatwej pracy, to bardzo trudna służba.
1: Dzień ratownictwa medycznego przypadał wczoraj, a dzisiaj święto tych, którzy nasze dzieci uczą.
7: Lubię ją bardzo, dlatego że jest najmilszym nauczycielem, moim zdaniem, w całej szkole.
8: Więcej wolności do pracy z uczniami.
9: Mniej papierologii i dokumentów.
1: A czego jeszcze sobie życzą nauczyciele? O tym przed godziną 15 w naszym programie. Marcin Kobza, Cezary Puzyna. Myślę, jestem przekonany nawet, że warto zostać z nami.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Naszą podróż reporterską rozpoczynamy od jazdy pociągiem. Kolej na kolej, można powiedzieć. Ruszyła bowiem długo oczekiwana modernizacja tzw. magistrali podsudeckiej. To jest linia kolejowa, ważna także dla południa naszego regionu. Prowadzi z Katowic do Legnicy. Przebiega m.in. przez Kędzierzyn-Koźle, Prudnik i Nysę. Duże oczekiwania związane z kolejowymi inwestycjami mają samorządowcy, m.in. z Głuchołaz. A skąd biorą się te oczekiwania? To wyjaśni nam Jan Poniatowski.
2: Opolski odcinek linii kolejowej 137 jest w planie modernizacyjnym. Prace rozpoczęto, ale od strony Legnicy w kierunku Kędzierzyna, mówi opolski poseł Paweł Masełko, przewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw magistrali podsudeckiej.
3: Mają one się toczyć w kierunku Nysy. To jest jakby taki pierwszy etap. Kolejnym etapem będzie Nysa, Kędzierzyn-Koźle. Tak to jest zaplanowane. Oczywiście to jest wieloletnia inwestycja, ale jest plan. W ministerstwie i w PKP PLK mają świadomość tego, że to jest ważna linia kolejowa, że ona musi być zmodernizowana z racji nawet tego, że będzie więcej pociągów, które są zamówione przez naszych przewoźników. A żeby te pociągi mogły jeździć, to muszą mieć dobre tory i najlepiej zelektryfikowane.
2: Nowy jest pomysł bezpośredniego połączenia magistrali podsudeckiej z Pokrzywną, przez którą tranzytem przejeżdżają czeskie pociągi, mówi burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz.
4: To wymaga budowy nowych torów, mówiąc kolokwialnie. Miałyby powstać pomiędzy Pokrzywną a Szybowicami. Uważamy, że dzięki temu do Pokrzywnej, ale też do Głuchołaz bezpośrednie połączenie z aglomeracją górnośląską spowoduje większy napływ turystów. Dodatkowo jeszcze będzie to umożliwiało lepsze połączenie ze stroną czeską.
2: Odległość z Szybowic do Pokrzywnej jest nieduża, uważa opolski parlamentarzysta.
3: Jest to jak najbardziej racjonalne, przy czym przewagą podsudeckiej w pierwotnym wymiarze jest to, że mamy szlak kolejowy, mamy nasypy, nie trzeba wykupywać działek, budować całkowicie nowej linii kolejowej. Zdecydowanie łatwiej jest przebudowywać istniejącą, aniżeli budować nową. Wiem, że mają być jakieś prace w obszarze również tutaj połączenia z Pokrzywną. Ma być taki bypass przygotowany, ale to są inwestycje wszystko wieloletnie i musimy się tutaj uzbroić w cierpliwość. Najważniejsze jest to, że wreszcie polski rząd wybrał kierunek kolei jako ten kluczowy. Nie tak jak było wcześniej, że wszystko szło na drogi. Dzisiaj jest bardzo mocny nacisk na kolej, no ale jeśli mamy 30 lat zaniedbań tutaj w obszarze właśnie rozwoju transportu kolejowego, no to nie da się tego zrobić w przeciągu 2-5 lat.
2: Głuchołazy są w przededniu rewolucji kolejowej, wskazuje tamtejszy burmistrz.
4: Pierwszy etap to prowadzenie od nowego rozkładu jazdy codziennych połączeń. Dzisiaj mamy jedynie połączenia kolejowe w soboty i w niedzielę, teraz 4 pary pociągów będą jeździły każdego dnia, ale największa rewolucja czeka nas w momencie włączenia Głuchołaz do tzw. magistrali podsudeckiej, czyli linii 137 Kędzierzyn-Legnica. Na początku, od Nowego Świętowa, pociągi będą wjeżdżały do Głuchołaz, to jest tak zwane połączenie kieszeniowe, tak to w gwarze kolejarskiej się nazywa. Na rok 2027 wszystko wskazuje na to, że pociągi jeżdżące po magistrali podsudeckiej, czyli chociażby Jelenia Góra-Kraków, będą zajeżdżały do Głuchołaz.
1: Harmonogram tych prac wygląda następująco. W przyszłym roku ma rozpocząć się modernizacja trasy kolejowej Nysa-Nowy Świętów. To jest właśnie odcinek tej magistrali podsudeckiej. Ma to umożliwić lepszy dojazd do Głuchołaz, które na pograniczu polsko-czeskim staną się wtedy ważnym węzłem komunikacyjnym. Gmina wyremontowała stację kolejową, a obok przebuduje dworzec autobusowy. W efekcie powstanie nowe centrum przesiadkowe.

0: tu Radio Opole, reporterski obraz dnia. Cały czas ten program trwa jeszcze do godziny 15. Dzisiaj Dzień Nauczyciela, oczywiście o tym pamiętamy. Będziemy o tym mówić w naszym programie za kilkanaście minut. Teraz o święcie ratowników medycznych. Dzień Ratownictwa Medycznego obchodzony jest 13 października. Tę datę wprowadzono ustawowo w 2006 roku. W naszym regionie społeczeństwu służy ich ponad 700. Dzisiaj spotkali się podczas wojewódzkich obchodów ich święta. Przyjechali z całego województwa, by usłyszeć podziękowania i życzenia. Czasem nie zdajemy sobie sprawy, jak ważni są ci ludzie, mówiła właśnie podczas spotkania z ratownikami medycznymi Monika Jurek, wojewoda opolski.
1: To są przede wszystkim ludzie. Możemy mieć najpiękniejsze, najlepsze, najlepiej wyposażone karetki, system dobrze działający, natomiast bardzo musimy dbać o to, żeby mieć wykwalifikowane kadry, żeby tworzyć takie systemy zachęt, aby zarówno dyspozytorzy medyczni, którzy są na pierwszej linii, jak i później ratownicy garnęli się do tej pracy, do tej służby.
2: Joanna Oparowska, jestem dyspozytorem medycznym, pracuję w dyspozytorni medycznej w Opolu.
3: Musicie bardzo często wykazywać się zimną krwią, kierując na przykład zespół ratownictwa medycznego w dane miejsce, bo ci, którzy niejednokrotnie zgłaszają, są w takich emocjach, że nie do końca wiedzą.
2: Rolą dyspozytora jest do czasu przyjazdu karetki zabezpieczenie tego pacjenta, danie osobie wzywającej pełnych wskazówek, co ma robić do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, żeby temu poszkodowanemu pomóc i ochronić jego zdrowie i życie. To jest niezwykle stresujące i niezwykle trudne, ponieważ każdego dnia idąc na dyżur nie wiemy tak naprawdę, z czym będziemy mieli do czynienia.
3: Z jakim najdziwniejszym zgłoszeniem się pani spotkała? Bo wiemy, że pod numer 112 często dzwonią ludzie nie do końca odpowiedzialni.
2: Zwykle większość zgłoszeń to są zgłoszenia zwykłych zachorowań. Po prostu ludzie nie wiedzą, gdzie uzyskać pomoc, do jakiego lekarza się zgłosić, czy do którego szpitala. Dlatego też kierujemy w odpowiednie miejsca, żeby odciążyć zespoły ratownictwa medycznego.
3: Jarosław Kostyła, szef opolskich ratowników medycznych. Ilu ratowników medycznych, nie powiedziałbym, pracuje, ale służy społeczeństwu w województwie opolskim?
4: W sumie posiadamy 700 ratowników medycznych na całym województwie, z tym, że nie wszyscy zaangażowani są oczywiście w system przedszpitalny.
3: Mierzą się bardzo często z bardzo trudnymi zadaniami, agresywnymi pacjentami, fałszywymi zgłoszeniami. To nie jest łatwa praca.
4: Oczywiście, ilość zgłoszeń, praca dyspozytorni medycznej jest bardzo ciężka, ponieważ ciężko jest weryfikować zgłoszenie każdego jednego pacjenta. W 70% przypadków jeździmy do rzeczy, do których nie powinniśmy jeździć. Ludzie oczywiście naciągają system, ponieważ szukają pomocy. Jeżeli szukają pomocy, najprościej jest po prostu wezwać karetkę, zespół ratownictwa medycznego. Niestety, tych wezwań jest bardzo, bardzo dużo. Ile byśmy karetek nie postawili nowych, to i tak one będą w zajętości. Praktycznie dzisiaj każda karetka nie stoi w miejscu wyczekiwania, czyli tam, gdzie jest ona zakontraktowana, tylko jeździ cały czas służąc pacjentom.
3: Robert Czochara, ratownik medyczny.
5: Ostatnio był taki przypadek, gdzie po prostu sygnał GPS-u w lesie złapał panią, która spadła z konia. Dyspozytor pokierował nas do miejscowości Zawada, było w blisko stadniny koni. Na miejscu po wykonaniu telefonu okazało się, że tak naprawdę jest to Zbicko, więc tutaj tak naprawdę 17 km nawrotki przez obwodnicę i z powrotem z drugiej strony do lasu i szukanie tej pani, która spadła z konia. Także takie sytuacje też się zdarzają.
3: A skończyło się szczęśliwie?
5: Tak, skończyło się szczęśliwie. Znaleźli panią, 3 km musieliśmy ją nieść przez las na takiej specjalnej desce, ale mieliśmy pomocników, więc skończyło się szczęśliwie.
6: Ludmiła Giedroyc, jestem pielęgniarką systemu ratownictwa medycznego w Strzelcach Opolskich.
3: Ile trzeba mieć w sobie empatii, jadąc do pacjenta karetką w bardzo wysokim stresie, i na ile trzeba mieć twardy charakter, by tych uczuć w trakcie akcji nie okazywać, bo spotykacie się z różnymi sytuacjami?
6: Tutaj empatii nasi pracownicy mają bardzo duże i tego się nie da nie ukazywać. No, czasami musimy zacisnąć zęby i pewne rzeczy przemilczeć, bo pacjenci są różni, ale oczekują od nas dużej empatii i tę empatię mamy. Gorzej jest z pacjentami agresywnymi.
3: No właśnie chciałem zapytać, czy spotkała się pani kiedyś z agresją?
6: Tak, oczywiście z agresją się spotykamy bardzo często, ale stosujemy taką metodę, że agresja wywołuje agresję, także podchodzimy do tych pacjentów też empatycznie, spokojnie.
3: Wicemarszałek województwa opolskiego Zuzanna Donat-Kasiura.
7: Nie mają łatwej pracy, to bardzo trudna służba, dlatego że ratują życie, ratują nas w momentach, kiedy nie wiemy, jak sobie pomóc. Uczą nas, jak powinniśmy się zachowywać, uczą nas opanowania, ale przede wszystkim dzisiejszy dzień to również okazja, aby im po prostu za to wszystko, co robią, podziękować, że szanujemy ich pracę.
0: Adam Wołek o cieniach i blaskach służby ratowników medycznych. Nie zapominamy oczywiście o nauczycielach. Będziemy mówić o tym, że dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej.
8: Życzymy sobie, żeby szanowano nas i naszą pracę. Szanowano to, jak budujemy relacje z naszymi uczniami.

0: właśnie dzisiaj, 14 października, oficjalnie to Dzień Edukacji Narodowej, no ale popularnie nazywany jest Dniem Nauczyciela. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku. Wtedy to był pierwszy w Europie resort oświaty. To święto 700 tysięcy osób, które każdego dnia przekazują swoją wiedzę młodym. Według danych GUS przeciętny polski nauczyciel to kobieta w wieku 46 lat. Tragiczne wydarzenia z ubiegłego tygodnia pokazały, że nauczyciele stają obecnie także przed nowymi wyzwaniami, ale dzisiaj mogą zapomnieć chociaż na chwilę o wszystkich swoich obowiązkach, bo w szkołach tradycyjnych lekcji nie ma. A czego uczniowie życzą nauczycielom z okazji ich święta?
1: Cierpliwości, otwartości na poglądy uczniów.
2: Może, żeby ich nauki nie poszły na marne, żeby faktycznie uczniowie wynosili coś z tych lekcji, a nie tylko tak uczyć, bo trzeba.
3: Tak mówią uczniowie, gdy pytamy, czego by życzyli swoim nauczycielom. A co mówią sami nauczyciele? Sprawdziłam w opolskim Plastyczniaku, czyli w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego imienia Jana Cybisa w Opolu.
4: Najbardziej ja bym sobie życzyła, żebyśmy mieli takie poczucie wspólnoty, że edukacja to jest nasza wspólna sprawa dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców i żebyśmy czuli się w tym wszyscy razem, rozumieli się nawzajem i nawzajem wspierali.
5: Tego brakuje w polskiej szkole?
4: Myślę, że tego brakuje, co pokazują też różne wydarzenia. Jesteśmy podzieleni. Myślę sobie, że takie poczucie, że nie wiem, jesteśmy razem, że coś wspólnie tworzymy, że możemy popełniać błędy, ale że też razem odnosimy sukcesy, byłoby ważne.
6: Takiej prawdziwej relacji uczeń-nauczyciel, która by była czymś motywującym no, do nauki.
7: Tak, żeby w końcu szkoła mogła realizować to, na czym buduje się edukację. Czyli na takiej świadomej, pełnej relacji, gdzie każdy może świadomie odkrywać swój potencjał na najwyższym poziomie, a edukacja, programy nauczania, te narzędzia, którymi dysponuje szkoła, są po to tylko, żeby to wspomóc, a nie są celem nadrzędnym realizacji podstaw programowych.
8: Chciałbym w końcu takiego systemu, że jak przyjdzie minister edukacji, to on nie będzie mi robił żadnych reform przez najbliższe 10 lat. Cykl edukacyjny trwa powiedzmy sobie te 20 lat i potem jest robiony audyt, czy ta edukacja jest dobra. I wtedy się okazuje, czy ją zmieniamy, czy nie. A jeżeli mi się podstawy programowe zmieniają co 3-4 lata, to jest bez sensu. Druga rzecz, mniej papierologii i dokumentów.
9: Podwyżek. Życzymy sobie, żeby szanowano nas i naszą pracę. Szanowano to, jak budujemy relacje z naszymi uczniami. Mamy w zasadzie nie tylko jednego pracodawcę, czyli dyrektora szkoły, ale głównym pracodawcą są dzieci, potem rodzice i dopiero dyrekcja.
3: Pamiętajmy też, że szkoła to nie tylko nauczyciele, ale też osoby, bez których szkoła nie mogłaby funkcjonować, a ich praca często pozostaje niezauważona. To choćby panie woźne, osoby dbające o porządek, panie z sekretariatu czy ze stołówki. I na ich ręce także składamy dzisiaj najlepsze życzenia. Z Opola Joanna Matla.

0: Reporterski obraz dnia.
1: W programie cały czas jesteśmy w klimacie Dnia Nauczyciela, ale tym razem w roli głównej nauczyciel akademicki wystąpi. Jak zainteresować studentów wykładami, ćwiczeniami czy laboratoriami? Między innymi tego dotyczył zorganizowany dzisiaj na Politechnice Opolskiej drugi dzień dydaktyki. Omawiano nowoczesne formy, metody nauczania, również podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej. Były wykłady, panel dyskusyjny, warsztaty. Nie dało się również pominąć kwestii coraz większej obecności sztucznej inteligencji.
2: Stawiamy na nowoczesną dydaktykę, ale bardzo stawiamy również na relacje na naszej uczelni. Magdalena Dolińska. Jestem kierownikiem Centrum Dostępnej Dydaktyki i pełnomocnikiem rektora do spraw jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej. W tym roku rozpoczęliśmy program tutoringowy. Wiemy, że nic nie zastąpi człowieka. Dużo mówimy o sztucznej inteligencji w dydaktyce, ale też dużo mówimy o roli prowadzącego w pracy z grupą studentów.
3: Skoro o nowoczesnej edukacji, w jaki sposób na uczelni wyższej można prowadzić zajęcia? Wiadomo, prezentacje multimedialne, jakieś doświadczenia w zależności od wydziału i kierunku. Co jeszcze?
2: Mówiąc nowoczesne metody, wcale nie mamy na myśli czegoś, co zostało wymyślone teraz, a nigdy nie funkcjonowało, tak? Bo sposób nauczania jest, myślę, że dość uniwersalny od wielu lat. Natomiast my musimy pamiętać o tym, że studenci muszą osiągnąć jakiś efekt, więc uczymy ich tego albo przypominamy im o tym, w jaki sposób zaprojektować zajęcia, aby wszystkie elementy tych zajęć były spójne, a na końcu, żeby osiągnąć właśnie efekt uczenia się przez studentów. Uczelnia jest bardzo dobrym miejscem do tego, żeby eksperymentować, więc niekoniecznie trzeba tą samą metodą prowadzić wszystkie grupy. Jest bardzo dużo osób z otwartą głową, otwartym spojrzeniem na nowoczesne nauczanie, na współczesne nauczanie. Coraz większe mamy zainteresowanie wśród pracowników szkoleniami, webinariami, rozmowami po prostu o tym, jak zajęcia powinny wyglądać.
3: Czy sztuczna inteligencja bardziej panu pomaga w prowadzeniu zajęć, czy przeszkadza wykorzystanie tej sztucznej inteligencji przez studentów?
4: No to też mamy jakby dwie strony tego samego zagadnienia. Nazywam się Ireneusz Hetmańczyk, jestem pracownikiem dydaktycznym Politechniki Opolskiej na Wydziale Mechanicznym. Czy ja wykorzystuję AI i jak student wykorzystuje AI? Ja doceniam zasoby AI, natomiast zdaję sobie sprawę niestety z halucynacji.

0: prac, z tego, że musimy to bardzo sprawdzać i to nie może być jednoźródłowe podejście do zagadnienia. Natomiast jest wygoda w gromadzeniu tego materiału, który potem należy zweryfikować. Studenci, współczesne społeczeństwo się spieszy, bardzo spieszy. Widać to również w jakichś tam sprawozdaniach czy w opracowaniach, gdzie było to kopiuj wklej. Niestety wklej bez zastanowienia się, tak, co wkleiłem. I te komentarze AI-a typu, co chcesz, żebym teraz dla ciebie zrobił, pojawiają się również w tych opracowaniach. No niestety to zdradza od razu. Poza tym też język opracowania zdradza, że AI w tym maczało swoje paluszki. Nie uważam tego za zupełnie złe. Dobrze, niech oni to sobie znajdą, ale niech oni to potem przeczytają i powiedzą własnymi słowami.
1: Wykładowca powinien być w pewnym sensie przebojowy, żeby studentów zainteresować.
2: Powinien być przebojowy, to mało powiedziane. Małgorzata Adamska, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Opolska. Dzisiejszy student to już bardzo specyficzna osoba, dlatego że to jest osoba, która porusza się bardzo dobrze w świecie technologii, ma swoje konkretne oczekiwania i nie jest to zeszyt, długopis, ale materiał dydaktyczny przygotowany w formule elektronicznej, łatwo dostępny, szybko przesyłany. No i student, który bardzo, ale to bardzo szybko traci uwagę, traci koncentrację i właśnie nasza przebojowość ma polegać na tym, że my potrafimy zagrać taką piosenkę, która spowoduje, że będzie z chęcią chciał słuchać.
1: A jaka jest pani recepta na taką przebojowość?
2: Kiedy zaczynałam pracę, pracowaliśmy na foliach, na rzutniku. Właśnie ten student przychodził na wykład, pisał, musiał być bardzo mocno obecny, a potem nastąpiło szaleństwo technologiczne i już pomijam kwestię tego, że laptop pojawił się w każdej sali dydaktycznej, że zaczęliśmy pracować z coraz większą ilością różnych programów. Ostatnie 2-3 lata, to wejście sztucznej inteligencji. Zaczęliśmy też dyskutować w takim gronie liderskim, że owszem, dydaktyka musi być nowoczesna, ale musi jednak bazować na pewnych korzeniach, a te korzenie to jest nauka tradycyjna. Nauka taka, gdzie pracujemy face to face ze studentem, gdzie jednak uczymy go obsługi takiego narzędzia, jakim jest długopis. Jeżeli pojawiłoby się pytanie, co jest wyzwaniem dzisiejszej dydaktyki, to nauczyć studentów mądrze korzystać z narzędzi właśnie wsparcia AI-owego.
3: Witold Woźtak przygotował tę relację. Dziękujemy bardzo. I ta relacja kończy dzisiejszy reporterski obraz dnia, który trzeba przyznać był wyjątkowo edukacyjny, ale taki mamy dzień. Marcin Kobza program zrealizował. Cezary Puzyna, kłaniam się przed mikrofonem. Dziękujemy bardzo za udział. Zapraszam jutro po 14, a u nas za chwilę wiadomości, a po 15 jak zwykle Twoje Radio Opole i Dawid Rajwa.

0: Reklama.
1: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
2: Filmowy październik w kinie Helios. Wybierz się na pełen walk i emocji tytuł Street Fighter. Odkryj mroczny świat horroru Inna Mamusia, w którym rodzina spotyka nadprzyrodzoną istotę. Znajdź sposób na codzienny chaos w komedii Jak żyć, żeby nie zwariować. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Mamo, tato, słyszeliście? W Brzegu otwierają Fly Park.
4: Fly Park? To miejsce pełne atrakcji?
3: Tak! Spinaczka, zjeżdżalnie, trampoliny i kulkola.
4: Już 17 października wielkie otwarcie Fly Park Brzeg Sikorskiego 8A. Atrakcje dla najmłodszych i nieco większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Fly Park Brzeg. Miejsce dla każdego. Bilety na fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 17 października.
5: To nie jest po prostu dźwięk pracy. To dźwięk odzyskanej sprawczości i bezpieczeństwa. Dzięki Wam tysiące rodzin przeszło drogę od przetrwania do samodzielności. 10 lat programu Rodzina Rodzinie. Pomóż na caritas.pl/rodzina.
0: Po reklamie.
6: Autopilot Radia Opole.
7: Kłaniam się Państwu, Adam Wojek przed mikrofonem. Uwaga, w kamienicy na Krajowej 46 powiecie Nyskim. Tam mamy zderzenie dwóch samochodów. Policjanci na miejscu. To trasa Paczków Złoty Stok. Funkcjonariusze też na północnej w Opolu. Tam mamy koło Izby Rolniczej zderzenie dwóch samochodów osobowych. Drogowcy na wiadukcie Żołnierzy Wyklętych. Tam mamy ruch wahadłowy, szczyt komunikacyjny jeszcze przed nami, ale już zatykają się Niemodlińska, lewoskręty w Pruszkowską i Wojska Polskiego, ciasno na Piastowskiej. Drogowcy pracują także na braci Kowalczyków, kończą roboty przy chodnikach. Mamy zwężkę prawego pasa na Wrocławskiej za kanałem Ulgi i tam spora kolejka. Roboty prowadzone także na chodniku wzdłuż Ozimskiej od pizzerii do Zatoki Autobusowej. Jezdnia zwężona, a czwórka przejezdna, ale mogą pojawić się także i tam problemy związane z ruchem.
6: Autopilot. Twój program na dobry start.
8: I kolejne informacje dla kierowców, którzy na drogach naszego regionu za pół godziny. Teraz na zegarach mam już 15.
9: Radni powiatu oleskiego sprzeciwiają się likwidacji porodówki w szpitalu w Oleśnie. Kontrola w szpitalu w Grodzisku Mazowieckim po śmierci 3,5-letniego chłopca. W tym serwisie także ekonomia, a w niej m.in. informacje z rynku paliw.
6: Wiadomości Radia Opole.
8: Wiadomości tę przygotowała i przedstawi Katarzyna Plewnia.
9: Nie ma zgody na likwidację oddziału ginekologiczno-położniczego w szpitalu powiatowym w Oleśnie. Takie jest stanowisko Rady Powiatu Oleskiego. W ubiegłym roku porodówka przyniosła 4,5 miliona złotych straty. Cały szpital 9 milionów złotych. W wakacje było nawet 12 porodów dziennie. Teraz bywa, że po jednym w tygodniu, więc noworodków jest zbyt mało, zaznacza starosta Bożena Konarska-Markiewicz.
10: Szacowana ilość porodów na koniec roku szacowana jest około 450. Natomiast, żeby można było mówić o wyniku dodatnim, musielibyśmy mieć około 700 porodów. Dodam jeszcze, że samych rodzących z powiatu oleskiego jest mniej więcej połowa. Druga połowa to są kobiety, które przyjeżdżają spoza.
9: Wicestarosta oleski Roland Fabianek zapowiada ograniczenie liczby łóżek na porodówce, aby ich obłożenie utrzymywało się na poziomie do 80%.
11: Myślę, że też takim czynnikiem, który będzie przemawiał za tym, że być może ten oddział się będzie lepiej bilansował, jest zmiana procedur wyceny porodów, która ma ulec zmianie i myślę, że to też poprawiłoby znacznie wynik finansowy, bo w dużej mierze sytuacja jest związana z niedoszacowaniem procedur medycznych.
9: Radni zobowiązali dyrekcję oleskiego szpitala do takich zmian w programie naprawczym, by utrzymać pracę wszystkich oddziałów. Do tego tematu wrócimy.
6: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
9: Przywracamy w Polsce praworządność i nie cofniemy się ani o krok, deklaruje premier. W nagraniu w mediach społecznościowych Donald Tusk zapowiedział, że wkrótce wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego będą mogli przystąpić do orzekania. Jak podkreślił, wszystkie działania rządu zmierzają do przywrócenia praworządności.
12: Rolą państwa, rolą służb państwowych, moją rolą jest utrzymanie
0: ładu prawnego, porządku i przywracanie praworządności. Będziemy to konsekwentnie przeprowadzać.
9: Sędzia Maciej Jeberek miał być szarpany przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Po złożeniu ślubowania w Sejmie Maciej Berek pojechał do siedziby Trybunału i spotkał się z Bogdanem Święczkowskim. Minister Waldemar Żurek chce, by sprawą zajścia zajęła się prokuratura.
12: Dotarły do mnie takie informacje, które wskazują na to, że nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany. Ja bym chciał, żeby od razu to prokuratura sprawdziła i tutaj będzie niezbędne przeprowadzenie rozszerzonego postępowania dowodowego, żeby to udokumentować stosownie do tego, jak to naprawdę było.
6: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
9: Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął kontrolę w szpitalu zachodnim w Grodzisku Mazowieckim w związku ze śmiercią 3,5-letniego chłopca, który zmarł pod koniec września po 5 godzinach pobytu w szpitalu. Nie wykonano chłopcu podstawowych badań takich jak USG czy RTG. O kontroli poinformował rzecznik mazowieckiego oddziału NFZ-u Łukasz Jarocki.
13: W związku ze śmiercią 3,5-letniego chłopca Narodowy Fundusz Zdrowia podjął decyzję o rozpoczęciu kontroli w szpitalu zachodnim w Grodzisku Mazowieckim. Wczoraj w godzinach popołudniowych kontrolerzy NFZ byli obecni na miejscu, formalnie inicjując postępowanie dotyczące organizacji udzielania świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym, jak również w obszarze realizacji umowy w zakresie pediatrii.
9: Wracamy do regionu. Kilkadziesiąt krzewów konopi indyjskich ujawnili policjanci koło Lewina Brzeskiego na plantacji u 24-latka. Już wcześniej funkcjonariusze podejrzewali, że mężczyzna może prowadzić nielegalną uprawę. Po zebraniu dowodów udali się na miejsce. Zatrzymany nie uprawiał jednak konopi w domu, mówi aspirant sztabowy Patrycja Kaszuba z policji w Brzegu.
14: Podejrzewany uprawiał konopie daleko od zabudowań na nieużytkach rolnych. Tam stali podejrzewanego w chwili wycinania roślin. Mężczyzna był zaskoczony, że policjanci namierzyli pole. Zatrzymali go i łącznie śledczy zabezpieczyli ponad 40 krzewów konopi indyjskich, które sięgały blisko 2 metrów. Wszystko trafiło już do policyjnego laboratorium.
9: Zatrzymanemu grozi do 15 lat pozbawienia wolności.
6: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
9: 4,5 minuty po godzinie 15.
6: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
15: Joanna Matlak, dzień dobry. W Polsce liczba stacji utrzymuje się na stałym poziomie. Według danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego w kraju działa 8 tysięcy takich placówek. I choć liczba ta od lat jest prawie taka sama, to wewnątrz rynku dochodzi do zmian. Chodzi na przykład o przejęcia stacji niezależnych przez duże sieci. Na sytuację stacji wpływa także rozbudowa dróg ekspresowych i autostrad. Szef organizacji Leszek Wiwała zwrócił uwagę na inny długofalowy trend.
16: Stacje paliw przestają zarabiać na paliwie i zarabiają coraz bardziej na różnego rodzaju innych usługach, na gastronomii. Skala tutaj bardzo różna. Nawet w Warszawie można spotkać stację paliw, gdzie jest i możliwość prania. Bo to, że prysznic jest dla kierowców, to jest coraz bardziej popularne. Ale i paczkomaty są, no ale jest rozbudowana gastronomia.
15: 7 największych operatorów działających na polskim rynku to Orlen, BP, Moja, MOL, Shell, Circle K i Avia. PKP Intercity braki w taborze wypełnia używanymi niemieckimi wagonami, informuje Rzeczpospolita. Przewoźnik co prawda zamówił nowy tabor o wartości około 28 miliardów złotych, jednak na dostawy trzeba będzie poczekać kilka lat. Zamówienie obejmuje m.in. 42 piętrowe pociągi za ponad 4 miliardy złotych. Pasażerów przybywa już teraz, więc PKP Intercity kupiło 50 używanych wagonów kolei niemieckich za 22 miliony euro. Firma jest zainteresowana zakupem dalszych 96 wagonów, a z drugiej ręki wagony kupuje też spółka Polregio. W zeszłym roku spośród 26 kupionych wagonów 22 były używane. Włoscy studenci protestują przeciwko rosnącym kosztom życia i problemom z dostępem do mieszkań. W Rzymie rozbili namioty przed jednym z uniwersytetów. Zarzucają rządowi, że nie rozwiązuje kryzysu mieszkaniowego, a inwestycje w prywatne akademiki niczego nie zmienią. Przed rozpoczęciem roku akademickiego włoski rząd ogłosił, że w ramach unijnego planu odbudowy udało się uruchomić ponad 63 tysiące miejsc w akademikach.
6: Pogoda.
8: Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Tak było w prognozach meteorologów. No i rzeczywiście chyba się sprawdza. Teraz w centrum Opola chyba raczej te przejaśnienia, bo trochę promieni słońca też do nas dociera. Od 13 do 15 było prognozowane. Maksymalnie teraz mamy 16. Tyle w Opolu, Kędzierzynie, Koźlu, a także w Brzegu, Nysie i na Mysłowie 15 w Strzelcach Opolskich i Kluczborku.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: No i rano rzeczywiście opady deszczu, czy taka mrzawka nam towarzyszyła, czy rano, czy w tych godzinach dopołudniowych. Teraz chyba już raczej bez takich, w cudzysłowie, atrakcji. Wiatr umiarkowany, porywisty, chwilami zachodni i północno-zachodni. Już 7 minut po godzinie 15. Marcin Kobza i Dawid Rajwa w tym składzie. Kłaniamy się nisko.

0: Reklama społeczna.
1: Syria znaczy strata. Strata 13 lat. Tysiące bomb. Morze ruin w Aleppo i Damaszku. Pokolenie bez szkoły. Dzieci bez rodziców. Brak lekarzy. Polska misja medyczna wspiera najuboższe syryjskie rodziny. Nasi lekarze są tam, gdzie wciąż nie ma opieki medycznej. Pomóżmy razem Syrii. Dołącz. pmm.org.pl.
2: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
3: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Reklama społeczna.
4: Reklama.
5: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i ja w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
6: Cześć sąsiad, jak firma?
7: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę, a wiesz, czas to pieniądz.
6: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
7: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
6: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
7: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
8: Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji. Wzmacnianie obrony. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w Ciebie i Twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
9: Mniam! Szykujcie się na najsłodszy weekend tej jesieni. Czeko Fest wraca na opolski rynek. Już od tego piątku do niedzieli poznacie manufaktury z całej Polski i spróbujecie kraftowych przysmaków. Dołączcie do profesjonalnych warsztatów czekoladowych i cukierniczych. Czekać na Was będzie bezpłatna fontanna czekolady. A w sobotę o 19:00 ognisty spektakl Fire Show. Zabierzcie rodzinę i znajomych. Już w ten weekend widzimy się na rynku w Opolu. Szczegóły na fanpage'u Czeko Fest.
10: Po reklamie.

0: Środowe popołudnie w Twoim Radiopole. Sporo różnych informacji, wśród nich również te do kierowców adresowane. O utrudnieniach oczywiście mówimy, o sytuacji na drogach zawsze w autopilocie, ale również i inne informacje, którymi kierowcy na pewno się interesują. Tak, o cenach paliw teraz będzie. W ciągu pierwszych 9 miesięcy tego roku ceny paliw mocno się zmieniały, były mocno dynamiczne. Szef Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego Leszek Wiwała powiedział, że ceny paliw przekraczały kilka razy psychologiczne bariery.
1: Mieliśmy takie niesamowite ataki progów. O ile przed wybuchem konfliktu cena była poniżej 6 zł nawet, to później była taka bariera psychologiczna 8 zł i minister Motyka sam powiedział, 8 zł dla ludzi jest nieakceptowalne, bo wtedy trzeba wdrażać CPN, ale nagle się okazało, że i 8 zł jest akceptowalne. I później była 9, niektóre media zaczęły rozpisywać, że musi być 10 zł. No widzimy, że teraz te ceny już się trochę uspokoiły, ale dzięki temu, że został wdrożony pakiet CPN-u.
0: Zdaniem Leszka Wiwały w krótkiej perspektywie wydaje się mało realne, że sytuacja się ustabilizuje. A skoro o perspektywach, to co w najbliższym czasie w Twoim Radiopole? No oczywiście będą też informacje dla kierowców o tym, co na drogach naszego regionu. To już za 7 minut.

0: Na zegarach zbliża się 15:30. Są tacy kierowcy, którzy wiedzą, które miejsca o tej porze warto omijać. A jeśli komuś się potrzeba podpowiedzi, no to pomocą służy Adam Bołek.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Na pewno trzeba omijać Krajową 46 w miejscowości Kamienica w powiecie Nyskim. Tam mamy zderzenie samo dwóch samochodów. Podobnie jak Północna w Opolu, dwie osobówki zdarzyły się koło Izby Rolniczej. Drogowcy pracują na Częstochowskiej. Tam zaczynają się prace przy skrzyżowaniu, podobnie jak na rondzie na obwodnicy Czarnowąsów. Ciasno na Piastowskiej, a także na innych traktach w mieście, między innymi także na Niemodlińskiej czy Nysy Łużyckiej. Autostrada A4 za to przejezdna.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Przewrócimy ład prawny, bo Polska zbyt długo funkcjonuje bez prawidłowo wybranego Trybunału Konstytucyjnego, deklaruje premier Donald Tusk w nagraniu w mediach społecznościowych. Odniósł się też do protestów trwających przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego.
4: Nowo wybrani sędziowie będą mogli liczyć na ochronę ze strony państwa i będą mogli przystąpić niedługo do regularnej pracy w Trybunale Konstytucyjnym.
3: A dziś się ślubowanie w związku z wyborem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego złożył Maciej Berek. Uroczystość odbyła się w Sejmie w obecności marszałka Sejmu bez udziału prezydenta.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
3: Zagrożony karą dożywocia zarzut zabójstwa usłyszał 47-letni Mariusz K. ze Skorogoszczy. Miał zabić żonę Monikę w nocy z 19 na 20 września, zaraz po ślubie pary. Wcześniej Mariusz i Monika K. byli w wieloletnim związku. Podejrzany nie przyznał się do zbrodni, ale według ustaleń śledczych to on zabił. Ponieważ targnął się na życie, nie można było wykonać z nim wcześniej czynności procesowych. W miniony poniedziałek prokuratura w Brzegu otrzymała informację o poprawie stanu zdrowia mężczyzny. Jeszcze tego samego dnia Mariusz K. usłyszał zarzut.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Już w piątek, 16 października, przez 24 godziny zarówno w Opolu, jak i innych miastach kraju będzie można spróbować różnych sportowych aktywności. Od badmintona przez zumbę po futsal rozgrywany w nocnym turnieju. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Organizatorzy tej akademickiej doby sportu zapraszają osoby w każdym wieku.
5: Pokazujemy, że przez 24 godziny można uprawiać różne formy aktywności. No i też przygotowaliśmy oczywiście program w miarę bogaty, tak żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
3: Więcej na ten temat w wiadomościach Radio Opole za pół godziny.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No a teraz kolejna porcja informacji o pogodzie. Zachmurzenie duże, większe przejaśnienia. Tak wygląda ten dzień, a właściwie druga część dnia, bo w pierwszej było trochę więcej chmur na niebie i opadów, i mrzawki. Co do temperatur, to obecnie 16, nie więcej. Tyle notujemy na termometrach w Namysłowie, Nysie, Brzegu, Kędzierzynie, Koźlu i w Opolu, a 15 w Kluczborku i Strzelcach Opolskich.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: 15:32 na zegarach, a na antenie Radia Opole już teraz Leon Krześniak.

0: Twoje Radio Opole.
1: Odłóż telefon z takim apelem Natalia Grosiak, która też na koncercie finałowym Banku Talentów w minioną sobotę w Stegu Arena miała okazję wystąpić. Bardzo ładnie. To było w minioną sobotę, a co dziś w kalendarzu? No ja wiem, że Dzień Nauczyciela, o tym też jeszcze powiemy, ale jeśli chodzi o ważne rocznice, to warto wspomnieć o tym, że dziś 100 lat kończy Kubuś Puchatek. Tytułowy bohater powieści Alana Aleksandra Milne. 14 października 1926 roku w Londynie ukazała się drukiem książka Kubuś Puchatek, a dwa lata później Chatka Puchatka. Literacki bohater zawładnął masową wyobraźnią, a miś zamieszkujący stumilowy las skradł serca wielu pokoleń czytelników.
2: Kubuś Puchatek usiadł sobie pod tym dębem, podparł główkę na łapkach i zaczął rozmyślać.
3: To bzykanie coś oznacza. Takie bzyczące bzykanie nie bzyka bez powodu. Jeśli słyszę bzykanie, to znaczy, że ktoś bzyka. A jedyny powód bzykania, jaki ja znam, to ten,

0: a potem pszczoły goniły.
1: Bardzo jest śmieszny i pomaga różnym przyjaciołom.
2: Jest taki wesoły
3: i ciekawy.
4: Ja lubię dlatego, że jest taką małą niezdarką.
5: No proszę. Dziś setka stuknęła Kubusiowi Puchatkowi, a kolejne świętowanie kiedy? No właśnie, od połowy lat 80. ubiegłego wieku w rocznicę urodzin Alana Aleksandra Milna 18 stycznia jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka. W styczniu więc na pewno też o tym sympatycznym misiu będziemy mówić. A dziś może warto sięgnąć po książkę, poczytać dzieciom, wnukom. No to taka podpowiedź dla rodziców i dziadków.

24 miliony złotych. Spora kwota, a na co została wydana w Brzegu? No takie pieniądze w Brzegu właśnie, można powiedzieć, wylądowały na ulicy. Choć nie tylko na ulicy. O tym więcej powiemy w wiadomościach Radia Opole. A skoro o ulicach mowa, to dzieje się obecnie sporo na traktach naszego regionu. To na bieżąco sprawdzamy, a raport przedstawi nam w autopilocie Radia Opole Adam Bołek. To chwilę przed godziną 16.

0: Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli All Inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
1: Już 4 listopada rusza konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych w ramach Europejskiej Inicjatywy Społecznej dla subregionu południowego i brzeskiego. Twoja organizacja może uzyskać nawet do 80 tysięcy złotych na inwestycje w miejscach służących mieszkańcom lokalnych społeczności. Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę ace.opolskie.pl i weź udział w spotkaniach online. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Jaką przyszłość wybiorą nasze gminy? Już 22 października w Brzegu spotkają się samorządowcy, eksperci z sektora energii, by rozmawiać o transformacji, bezpieczeństwie energetycznym oraz rozwoju lokalnym. Zarejestruj się na konferencję Samorząd w Centrum Transformacji. Weź udział w pierwszym wydarzeniu na temat realnych zmian dotyczących odnawialnych źródeł energii w gminach. Spotkajmy się w Brzegu w czwartek 22 października. Szczegóły na www.greentransition.pl. Przyjdź i bądź częścią zmiany.
3: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
4: Po reklamie.
5: Autopilot Radia Opole.
6: Wnysły tłok na przeprawach i rondach, prace na plusa w Namysłowie, zapchane centrum i ronda. W tym centrum w Brzegu kolejka na Chocimskiej, front robót na Łokietka, w Kędzierzynie hamuje rondo milenijne. Uważajcie w kamienicy na Krajowej 46. Tam mamy zderzenie dwóch samochodów bez osób poszkodowanych. Podobnie jak na północnej w Opolu, gdzie doszło do zderzenia dwuosobowych nieopodal Izby Rolniczej na północnej. Jeszcze mamy jedną kolizję, Kluczbork DK11, 491 km, tam ciężarówka zderzyła się z osobowym, mogą występować lekkie utrudnienia. W Opolu roboty prowadzone na chodniku wzdłuż Ozimskiej od pizzerii do Zatoki, jezdnia zwężona, a jutro drogowcy wchodzą na skrzyżowanie nieopodal, czyli zbieg ulic Częstochowskiej, Tysiąclecia i Alei Witosa. Mamy tłok w centrum miasta i na Zaoczu.
7: Twoje Radio Opole. W Twoim samochodzie i w Twoim domu.
8: Adam Wołek ruszył zbierać dane do kolejnego autopilota, to za pół godziny. Na zegarach mam już 16 i teraz kolejne dziś wiadomości.
9: Brzeg kończy przebudowę ulicy Poprzecznej za niemal 24 miliony złotych. NATO nie widzi obecnie bezpośredniego zagrożenia atakiem Rosji. Sport w dzień i w nocy. AZS zaprasza wszystkich na akademicką dobę sportu.
7: Wiadomości Radia Opole.
8: Już teraz poprosimy o szczegóły. Katarzyna Plewnia.
9: Są dwa ronda, nowe chodniki i infrastruktura rowerowa w Brzegu dobiega końca przebudowa ulicy Poprzecznej. To inwestycja warta blisko 24 miliony złotych. Jedno rondo powstało na skrzyżowaniu ulic Poprzecznej z Chocimską i łączy się bezpośrednio z drogą krajową 45. Drugie rondo zbudowano na skrzyżowaniu Poprzecznej z Księdza Makarskiego.
10: Te prace rozpoczęły się już w poprzedniej kadencji samorządu i trwały ponad 2 lata. Także mieszkańcy Brzegu mogą odetchnąć z ulgą, bo w końcu po takim okresie oddajemy do użytku kolejne już rondo.
9: Mówił Piotr Tarapata, wiceburmistrz Brzegu. Do wykonania pozostała nawierzchnia ulicy Kochanowskiego. Po zakończeniu prac autobusy miejskie wrócą na swoje trasy.
7: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
9: NATO zapewni obronę swojej wschodniej flanki, w tym obronę powietrzną i zabezpieczenie krytycznej infrastruktury podmorskiej. Mówił o tym w Estonii sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte. Zapewniał, że Sojusz nie widzi obecnie bezpośredniego zagrożenia dla terytorium NATO. Odniósł się przy tym do strategii odstraszania przedstawionej przez szefa wojsk Sojuszu w Europie Aleksusa Grynkiewicza. Gdybyśmy zobaczyli koncentrację wojsk, zareagowalibyśmy, ale przesłanie generała Grynkiewicza w jego poniedziałkowym wystąpieniu było całkowicie jasne, że będziemy bronić każdego centymetra terytorium Sojuszu, niezależnie od tego, czy jest to miejsce blisko Paryża, Tallina, Waszyngtonu czy Ottawy. Mamy wysunięte siły lądowe wzdłuż całej wschodniej flanki NATO. Ten przekaz jest więc jasny. Rutte wezwał członków Sojuszu do wzmocnienia wzmocnienia wsparcia dla ukraińskiej obrony powietrznej. Desant z morza, ponad 30 km marszu nocą i ataki na wyznaczone cele. Brytyjscy żołnierze ćwiczyli na Falklandach działania na wypadek argentyńskiej inwazji, informuje The Times. W tle zaostrzający się spór władz w Londynie i Buenos Aires o wydobycie ropy w pobliżu wysp. Falklandy są brytyjskim terytorium zamorskim, ale Argentyna od lat uważa je za swoje, nazywa je Malwinami. W 1982 roku argentyńska inwazja doprowadziła do wojny, po której Brytyjczycy odzyskali wyspy. Teraz spór o wyspy toczy się w sądach i przy dyplomatycznym stole.
7: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
9: Nie masz czasu na sport? Już w najbliższy piątek przez 24 godziny zarówno w Opolu, jak i innych miastach naszego kraju będzie można spróbować różnych sportowych aktywności, od badmintona przez zumbę po futsal. Tak organizatorzy Akademickiej Doby Sportu chcą wszystkich zachęcić do ruchu i przekonać, że na aktywność fizyczną zawsze można znaleźć czas, mówi Tomasz Wróbel, prezes AZS-u w Opolu.
4: Udział jest bezpłatny, nie trzeba mieć niczego, żeby uczestniczyć. Myślę, że uczestnicy otrzymają także pamiątkowe medale. No i najważniejsze w tym wszystkim jest impuls, bo mam nadzieję, że ktoś da właśnie przekór temu, że ciągle mówi się o tym, że nie ma czasu.
9: W programie m.in. turnieje siatkówki, badmintona i tenisa stołowego, zumba, trening biegowy oraz otwarte zajęcia pływackie dla dzieci. Będzie też nocny turniej futsalu na Politechnice Opolskiej od godziny 22 do 6 rano. Na część aktywności obowiązują jednak zapisy. Szczegóły na profilu AZS-u Politechniki Opolskiej. Wydarzenie rozpocznie się w piątek o godzinie 15 i potrwa do soboty. Inga Świątek pokonała Magdalenę Fręch 6-2-6-1 i awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju WTA 1000 w Wuhanie. W walce o ćwierćfinał Polka zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Kruger. Z kolei Maja Chwalińska, która w 1/16 finału pokonała wyżej notowaną Czeszkę Marię Buzkową 1-6-6-1-6-1, w następnym pojedynku zmierzy się z Iwą Jowicz. I jeszcze informacja dla mieszkańców Nysy. W Miejskim Urzędzie Miasta można składać wnioski o dofinansowanie pracy związanych z usuwaniem wyrobów z azbestem. Termin składania wniosku upływa 30 października.
7: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
8: Pierwsza część dnia była pochmurna, a chmury te ze sobą opady deszczu przynosiły mżawkę. Miejscami mieliśmy też, ale popołudnie już pogodniejsze. Nawet promieni słońca trochę do nas dociera. Co na termometrach? 15 stopni w Strzelcach Opolskich i w Kluczborku, 16 na termometrach w Namysłowie, w Nysie, Brzegu, w Opolu i Kędzierzynie Koźlu.
7: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: Marcin Kobza i Dawid Rajwa, taki skład dzisiaj w Twoim Radio Opole. Witamy serdecznie i pozdrowienia specjalnie dla tych, którzy dopiero dołączyli do słuchaczy Radia Opole. I może dla Was ze specjalną dedykacją. Już teraz Sia.

0: Reklama.
1: Mierzysz, tniesz, składasz, a metry lecą. W Wudeco każdy z nich może przybliżyć Cię do nagrody. Trwa promocja Nagrody za metry. Kup płyty i blaty objęte akcją. Zbieraj punkty i wymieniaj je na atrakcyjne nagrody. Za każdy zakupiony metr kwadratowy otrzymujesz 5 zł. Promocja Nagrody za metry do 30 listopada. Szczegóły i najbliższe punkty sprzedaży znajdziesz na wudeco.eu.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500-600-044. Hydroblokada. 500-600-044.
3: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
4: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
3: Inflacja mnie przerasta. Szukam oszczędności.
4: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Komfort. Też szczerze polecam.
3: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
5: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
6: Gotowi na jesienną podróż do Bawarii? Bez wyjeżdżania z regionu? 17 października Hotel Jakubus zaprasza na wielkie jesienne święto w bawarskim stylu. Muzyka na żywo, wyjątkowa kuchnia, tradycyjne smaki, mnóstwo dobrej energii i atmosfera, której długo nie zapomnicie. Do wygrania atrakcyjne nagrody, takie jak lekcje jazdy konnej organizowane przez Klub Jeździecki Osadkowski. Zabierzcie rodzinę i przyjaciół i zarezerwujcie miejsce. Szczegóły i zapisy na www.jakubus.pl.
7: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
8: Mniam! Szykujcie się na najsłodszy weekend tej jesieni. Czekofest wraca na opolski rynek. Już od tego piątku do niedzieli

0: Twoje Radio Opole.
1: 14 października, dzień, który dla wielu uczniów, ale i nauczycieli jest dniem wolnym, a dla tych drugich przeznaczonym też na świętowanie. Choć w tym roku to świętowanie trochę zaburzone przez to, co w minionym tygodniu działo się w szkołach, pozostaje mieć nadzieję, a właściwie nawet życzyć nauczycielom, i to chyba będą najlepsze życzenia, by do aktów agresji, przemocy w szkołach nie dochodziło. I trzeba robić wszystko, by życzenia te się spełniły. A jeśli chodzi o radośniejszą stronę tego świętowania, to myślę, że warto przypomnieć to, w jaki sposób nauczycieli postrzegają, wspominają uczniowie. Pedagodzy potrafią zaskakiwać nie tylko metodami nauczania, ale i powiedzonkami, które uczniowie zapamiętują na lata. A jakie są szkolne teksty i anegdoty, które wywołują uśmiech nawet po latach?
2: Gra i trąbi zespół kombi. To, że coś działa, to było bardzo często u tego wykładowcy powtarzane.
3: W 12 pan Hubert zawsze mówi dobry wieczór.
4: Pani od Polskiego często mówi XD na lekcji. Coś takiego dziwnego, niezrozumiałego trochę. Pani ogólnie spodziewała.
5: Pierwsze, co przychodzi do głowy, to chyba do kąta. Ale to były piękne czasy. Inne zasady gry były, uczniowie byli grzeczniejsi.
6: A nauczyciele bardziej wymagający?
5: Wymagający, stanowcze, ale też z autorytetem.
7: Był nauczyciel, który mówił, że jak rodzice nie przychodzili na wywiadówkę, to się śmiał, że jesteśmy podrzutkami.
8: Była taka pani od matematyki z gimnazjum. Jak chodziła z nami do kina nas pilnować, to brała latarkę i klepała zadanka z matematyki. I zawsze tłumaczyła, że nie zdamy matury, chyba że będziemy leżeć krzyżem pod kościołem. Pozytywnie ją wspominam mimo wszystko.
9: Ja na lekcjach często mówię dzieciaczki, nawet jak to jest maturalne. Na klasę.
10: Swoim klasom, w którym jestem wychowawcą, to zawsze mówię, że miłość miłością, a porządek musi być.
11: Nie walczymy o złote kalesony.
12: Wstyd i hańba.
13: Przerwa jest dla nauczyciela?
14: Pani od Polskiego mówi, że gadamy jakieś farmazony.
15: Smerfuj na miejsce.
1: Farmazony, ale i inne powiedzonka. Myślę, że bogaty materiał dla rozważań językowych. Może i nasi radiowi specjaliści od poprawnej polszczyzny się nad tym pochylą. Zobaczymy. Może w którejś z kolejnych audycji. A dzisiejszy odcinek audycji Na końcu języka to przypomnę za godzinę, może troszkę więcej, po 17.30.

0: Twoje Radio Pole. Powoli zbliża nam się godzina 16.30. Adam Wołek już teraz z kolejną porcją informacji dla kierowców.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Nadal mamy miejsca, gdzie pracują policjanci, na przykład w Opolu na Północnej koło Izby Rolniczej. Tam doszło do zdarzenia dwóch osobówek, nie ma osób poszkodowanych. Deka 11, nieopodal Kluczborka, 491 km. Ciężarówka zderzyła się z osobówką. Tam są policjanci, podobnie jak w Kamienicy na Krajowej 46, gdzie mamy zderzenie dwóch pojazdów. W Nysie mamy tłok na przeprawach i rondach. Prace także na ulicy Prusa w Namysłowie, zapchane centrum, a także ronda w tym centrum. W Kędzierzynie Koźlu tłok na obwodnicy, na rondzie milenijnym i na skrzyżowaniu obwodnicy z aleją Jana Pawła II. Dużo samochodów jeszcze jedzie aleją Lisa. Na A4 mamy przegląd studni technologicznych i tam będą spowolnienia do 80. Jutro kontynuacja prac, ale nie tylko przy studniach technologicznych. W Opolu drogowcy na Ozimskiej, zwężka pasa na wysokości od pizzerii do zatoki, prace na Wrocławskiej, zwężenie prawego pasa, tłok. Mamy roboty na rondzie na obwodnicy Czarnowąsów.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Prezydent Karol Nawrocki przyjechał do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Według relacji medialnych prezydent ma rozmawiać z prezesem Trybunału Bogdanem Święczkowskim. Dziś w Sejmie Maciej Berek, wybrany do Trybunału, złożył ślubowanie w formule wobec prezydenta, później z pozostałymi niedopuszczonymi dotąd do orzekania sędziami udał się do siedziby Trybunału. Bogdan Święczkowski nie wpuścił ich do części zajmowanej przez sędziów. W Trybunale miało dojść do przepychanek z udziałem prezesa tej instytucji. Informację potwierdził dziennikarzom minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: To są wiadomości Radio Opole.
3: Była pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska, aktorka Katarzyna Żak i reporterka wojenna Bianka Zalewska będą wśród gości kolejnego spotkania z cyklu Siła Kobiet w powiecie krapkowickim. To spotkanie zaplanowano na najbliższą sobotę w Pałacu w Żerowej.
4: Ale oczywiście będzie najwięcej o profilaktyce zdrowotnym. Gościem specjalnym wydarzenia będzie pani prezydentowa Jolanta Kwaśniewska.
3: Wstęp na spotkanie jest wolny, ale wcześniej trzeba zadeklarować udział, bo liczba miejsc jest ograniczona. Ile przygotowali ich organizatorzy? O tym więcej w wiadomościach Radio Opole o 17. Papież Leon XIV wraca do zdrowia po operacji płuca. Jak informuje Vatican News, rekonwalescencja Ojca Świętego przebiega zgodnie z planem. Wyniki badań papieża są dobre. Lekarze usunęli dolny płat prawego płuca. Badanie histopatologiczne potwierdziło rozpoznanie gruczołako-raka płuca podejrzewanego na podstawie wcześniejszych badań. Papież ma spędzić w szpitalu około tygodnia. Wszystkie jego publiczne wystąpienia zostały odwołane do 20 października.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Zachmurzenie, owszem, miejscami, ale też takie miejsca, gdzie przejaśnienia, gdzie trochę słońca do nas dociera. Temperatury no ciągle w naszym regionie jeszcze na poziomie 15-16 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, chwilami tylko porywisty, zachodni i północno-zachodni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No już teraz, jeśli chodzi o tę najlepszą muzykę, Sting, I Wrote Your Name na zegarach 16.

0: twoje radio Opole.
1: Wprawdzie w ciągu dnia na termometrach jeszcze całkiem sporo, ale w nocy to już miejscami w naszym regionie trójka może nawet. I choć grzejniki już uruchomione, to niezmiennie apelujemy o to, by się zabezpieczyć, by montować czujki, które mogą nas informować o zagrożeniu. A to wraz z grzewczym sezonem wzrasta. Dlatego przypominamy o tym, by montować, ale by też, jeśli trzeba, to wymieniać baterie w czujkach gazu, dymu czy tlenku węgla. Zastępca komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Paweł Frysztak mówi, że tylko czujki mogą ostrzec przed tlenkiem węgla.
2: Żaden zmysł, ani wzrok, ani słuch nie jest w stanie tego gazu wyczuć, a to niewielkie urządzenie i ta niewielka inwestycja da nam komfort na to, że w porę zostaniemy ostrzeżeni, że w porę zareagujemy, że w porę się ewakuujemy z pomieszczenia, gdzie on się pokaże.
1: Strażacy zalecają, by kupować czujki sprawdzone przez polskich ekspertów i zgodne z normami. Informacja o tym powinna znajdować się na urządzeniu. Bartłomiej Połeć z Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej podkreśla, że łatwo przygotować czujkę do pracy.
3: Mamy płytkę montażową. Jeżeli jest to urządzenie na akumulator, wystarczy, że włożymy w odpowiednim miejscu montażu i już urządzenie jest przygotowane do pracy. Testujemy, daje nam sygnał dźwiękowy i optyczny i już wiemy, że to urządzenie jest gotowe do pracy.
1: Nadbrygadier Paweł Frysztak dodaje, że takie czujki powinny być także zainstalowane w mieszkaniach w bloku, nawet jeśli nie ma w nich urządzeń grzewczych.
4: Konstrukcja budynku jest taka, że przewody wentylacyjne z poszczególnych mieszkań są ze sobą połączone. I skoro czujemy czasami ten zapach, kolokwialnie mówiąc, rosołu od sąsiada, to proszę Państwa, mamy też sytuację i mamy takie doświadczenia, że tlenek węgla przedostał się przewodami wentylacyjnymi z mieszkania, w którym było jakieś urządzenie grzewcze, do mieszkania, w którym takiego urządzenia nie było.
1: I na koniec przypominamy smutne dane statystyczne, które przyniósł poprzedni sezon. W ubiegłorocznym sezonie grzewczym 69 osób w Polsce śmiertelnie zatruło się czadem. Zadbajmy o to, by tegoroczne statystyki były znacząco mniejsze, choć idealnie byłoby, by ten sezon minął bez ofiar.

Zdarza się, że na zakupach widzimy, że winogrono w promocji, ale nie wiadomo, czy słodkie. No to ktoś jedno spróbuje. No niby nie powinien, ale za urwanie jednego grona głowy klientowi nikt nie urwie. Ale podobne zachowania zdarzają się nie tylko na stoisku z owocami, ale w Otmuchowie nawet na monopolowym. I nie chodzi o trunki na bazie winogron. No, o szczegółach powiemy w wiadomościach. Radia Opole to oczywiście o godzinie 17. Wcześniej jeszcze jeden autopilot, to bezpośrednio przed wiadomościami.

0: Reklama.
1: Mierzysz, tniesz, składasz, a metry lecą. Z WoodEco każdy z nich może przybliżyć Cię do nagrody. Trwa promocja Nagrody za metry. Kup płyty i blaty objęte akcją. Zbieraj punkty i wymieniaj je na atrakcyjne nagrody. Za każdy zakupiony metr kwadratowy otrzymujesz 5 zł. Promocja Nagrody za metry do 30 listopada. Szczegóły i najbliższe punkty sprzedaży znajdziesz na woodeco.eu.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolskidlabiznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Mamo, tato, słyszeliście? W Brzegu otwierają Flypark.
5: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
4: Tak! Spinaczkę, zjeżdżalnie, trampoliny i kulkolat.
6: Już 17 października wielkie otwarcie Flypark Brzeg Sikorskiego 8A. Atrakcje dla najmłodszych i nieco większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Brzeg. Miejsce dla każdego. Bilety na fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 17 października.
7: Jaką przyszłość wybiorą nasze gminy? Już 22 października w Brzegu spotkają się samorządowcy, eksperci z sektora energii, by rozmawiać o transformacji, bezpieczeństwie energetycznym oraz rozwoju lokalnym. Zarejestruj się na konferencję Samorząd w Centrum Transformacji. Weź udział w pierwszym wydarzeniu na temat realnych zmian dotyczących odnawialnych źródeł energii w gminach. Spotkajmy się w Brzegu w czwartek 22 października. Szczegóły na www.greentransition.pl. Przyjdź i bądź częścią zmiany.
0: Po reklamie.
8: Autopilot Radia Opole.
9: Uwaga, zmotoryzowani na ulicy Stejra na wysokości szkoły w Bierawie mamy zdarzenie dwóch osobówek. W Strzelcach Opolskich na Opolskiej także zdarzyły się dwa osobowe. W Opolu drogowcy na Ozimskiej nieopodal skrzyżowania z Tysiąclecia i Częstochowską. Tam pracują i mamy także pracę na Wrocławskiej, a także zwężenie prawego pasa. Tłok jeszcze w miastach regionu. Mamy roboty na rondzie na obwodnicy Czarnowąsów. Co prawda ruch powoli się przerzedza, ale jeszcze są miejsca, gdzie będziecie musieli mocniej operować hamulcem. Na przykład DK40 nad Białą Głuchołazką w Głuchołazach, tam mamy wahadło. Z Opola do Kluczborka zestaw wahadeł. W Brzegu problemy jeszcze na Chocimskiej, kolejka na Armii Krajowej do Chrobrego i roboty na Łokietka Szerokości.
10: Informuj o utrudnieniach, a my przekażemy dalej.
11: Tak jest, 774541541, pod tym numerem można zostawiać nam istotne informacje. Na zegarach jest już 17.
12: Prokuratura wszczęła czynności wobec demonstrantów sprzed siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Kradzieży z uchwały dopuścił się 27-latek w sklepie w Otmuchowie. Grozi mu do 8 lat więzienia. Jolanta Kwaśniewska będzie gościem sobotniego spotkania w Żyrowej. To spotkanie pod hasłem Siła Kobiet.
10: Wiadomości Radia Opole.
11: I o tym wszystkim już teraz opowie nam Katarzyna Plewnia.
12: Prokuratura wszczęła z urzędu czynności sprawdzające w sprawie demonstrantów protestujących przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, w tym wobec Roberta Bąkiewicza. Chodzi o podejrzenie zmuszania policjantów przemocą lub groźbą bezprawną do zaniechania czynności służbowych. Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że zarejestrowano materiały w tej sprawie. A do siedziby Trybunału Konstytucyjnego przyjechał prezydent Karol Nawrocki. Poinformował po południu rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Według relacji medialnych prezydent ma rozmawiać z prezesem Trybunału Bogdanem Święczkowskim. W Sejmie dziś wybrany do Trybunału Maciej Berek złożył z kolei ślubowanie w formule wobec prezydenta. Później z pozostałymi niedopuszczonymi dotąd do orzekania sędziami udał się do siedziby Trybunału. Tam miało dojść do przepychanek z udziałem prezesa Trybunału Konstytucyjnego, co potwierdził dziennikarzom minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
0: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
12: Sąd Okręgowy w Świdnicy wysłał do Urzędu Miasta w Kłodzku dokumenty z odpisem wyroku dotyczącego skazania Przemysława L. za pedofilię i zoofilię. Sąd miał obowiązek poinformować miasto o zakazie posiadania psów przez skazanego, ale doszło też do ujawnienia wrażliwych danych. Koperta trafiła do biura obsługi klienta, a dokumenty w urzędowy obieg zawierały imiona i nazwiska pokrzywdzonych. To nie powinno mieć miejsca, mówi burmistrz Michał Piszko.
13: Ja się tutaj bardzo mocno z tym zmartwiłem. Rzeczywiście taka korespondencja trafiła w żaden sposób niewyanimizowana z Sądu Okręgowego w Świdnicy. Też liczę na to, mam nadzieję, że tutaj w urzędzie nikt nie zrobił żadnej dokumentacji fotograficznej, nie daj Boże, tego dokumentu i też myślę, że tutaj chyba w tej sytuacji będzie prowadzone postępowanie przez prokuraturę.
12: Jak wyjaśnił burmistrz, pracownicy działali zgodnie ze swoimi obowiązkami, wprowadzając korespondencję w obieg. Jeśli będzie taka potrzeba, są do dyspozycji służb, zadeklarował, a sprawa będzie teraz wyjaśniana także przez Sąd Okręgowy w Świdnicy.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
12: Wypił wódkę prosto ze sklepowej półki. Gdy ochrona próbowała go zatrzymać, 27-latek z Otmuchowa zaczął szarpać pracowników, uderzał ich rękami i szklaną butelką. Do zdarzenia doszło w jednym ze sklepów w Otmuchowie. Po południu policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie podejrzewanym o kradzież.
14: Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna miał wziąć z półki małpkę wódki o wartości niespełna 10 zł. Wypił alkohol, po czym odłożył pustą butelkę na półkę. Kiedy po odejściu od kasy pracownicy ochrony podeszli do niego, mężczyzna próbował uciec. Podczas próby ujęcia mężczyzny zaczął szarpać się z pracownikami ochrony.
12: Relacjonowała młodszy aspirant Janina Kędzierska z policji w Nysie, 27-latek. Jak wykazało badanie, miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Policjanci przedstawili mu m.in. zarzut kradzieży szczególnie zuchwałej, za co grozi do 8 lat więzienia. Mężczyzna odpowie też za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zmieniamy tematykę. Była pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska, aktorka Katarzyna Żak i reporterka wojenna Bianka Zalewska będą wśród gości kolejnego spotkania z cyklu Siła Kobiet w powiecie krapkowickim. To zaplanowane jest najbliższą sobotę w Pałacu w Żyrowej. Jak mówi Sabina Goszkulla, wicestarosta krapkowicka, cykl spotkań organizowany jest od 8 lat i zachęca kobiety do badań profilaktycznych.
15: Przez cały dzień od godziny 10.30 do 19.00 będą panie mogły sobie wykonać USG piersi, robić różnego rodzaju badania profilaktyczne związane z chorobami kobiecymi, ale też z chorobami skór i będzie można porozmawiać z dietetykiem.
12: Wstęp na to spotkanie jest wolny, ale wcześniej trzeba skontaktować się z sekretariatem starostwa i zadeklarować swój udział, bo liczba miejsc jest ograniczona do 500. I to była ostatnia informacja w tym serwisie. Na kolejny o 18.00 zapraszam już w imieniu Agnieszki Wawer-Krajewskiej.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
11: W naszym regionie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, rozpogodzenia to właśnie w tej drugiej części dnia były nam dane, a temperatury ciągle w naszym regionie dość wysoko, bowiem 15 stopni Celsjusza niemal wszędzie, wyjątkiem są Strzelce Opolskie i Kluczbork, tam stopni mamy 14, ale w nocy będzie chłodno, bo od 3 do 5 stopni mają wskazać termometry. Zachmurzenie ma być w nocy początkowo małe, potem może wzrastać do umiarkowanego i uwaga, nad ranem silne zamglenia.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
11: Te zamglenia może nie wszędzie, może tylko miejscami, ale już teraz przed nimi ostrzegamy, uwrażliwiamy szczególnie kierowców na to, że mogą dawać się we znaki. Na zegarach 6 minut po godzinie 17:00 Marcin Kobza, Dawid Rajwa. Witamy serdecznie.

0: Reklama społeczna.
1: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
2: czują się bezpieczne i kochane.
3: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
4: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
5: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
2: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
4: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
1: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
4: Kiedy przyjedzie tata?
6: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
4: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
7: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
6: O nie, proszę, nie.
4: Co się stało? Gdzie jest tata?
8: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
9: Pamiętasz tę piosenkę?
10: Jesteś legendą.
9: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
0: Reklama społeczna.
11: Reklama. Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje twoich marzeń.
12: Mniam! Szykujcie się na najsłodszy weekend tej jesieni. Czekofest wraca na opolski rynek. Już od tego piątku do niedzieli poznacie manufaktury z całej Polski i spróbujecie kraftowych przysmaków. Dołączcie do profesjonalnych warsztatów czekoladowych i cukierniczych. Czekać na Was będzie bezpłatna fontanna czekolady. A w sobotę o 19:00 ognisty spektakl Fire Show. Zabierzcie rodzinę i znajomych. Już w ten weekend widzimy się na rynku w Opolu. Szczegóły na fanpage'u Czekofest.
13: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
14: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
15: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
13: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
16: Fundusze europejskie to zmiana na lepsze, wsparcie rozwoju i innowacji, wzmacnianie obronności, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w ciebie i twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
17: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: W naszym studiu teraz pani Kamila Wilk z Opolskiej Okręgowej Izby Architektów. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Będziemy zapraszać na wydarzenie, które przed nami. Tutaj ja mam plakat przed sobą i na tym plakacie jest napisane Światowy Dzień Architektury i tutaj jest data 16 października. Wtedy spotykamy się. Gdzie? No to jeszcze o tym będzie mowa, ale mnie tak trochę zaintrygowała ta data, bo z tego co kojarzę, to Dzień Architekta, to architektury, to jest chyba w lipcu, a u nas w październiku.
2: Są dwie daty, w których obchodzony jest Światowy Dzień Architektury. 1 lipca, owszem, to jest jedna z tych dat, ale koniec września, początek października to jest druga data, w której na świecie obchodzi się Światowy Dzień Architektury. My na Opolszczyźnie robimy to dwa razy, w Nysie i w Opolu od 10 lat. Opolska Okręgowa Izba Architektów obchodzi wraz z Państwem Światowy Dzień Architektury. Już 19 czerwca byliśmy w Nysie, a teraz przyszedł czas na Opole, 16 października na Placu Wolności. Zapraszamy wszystkich, którzy interesują się przestrzenią, którzy chcą porozmawiać o architekturze.
1: Będzie można przyjść i porozmawiać o architekturze, która jest tutaj w Opolu, czy w naszym regionie, czy może jeszcze szerzej?
2: Mamy dla Państwa wiele atrakcji, ponieważ zaczynamy o 10:00 takim happeningiem, który będzie wiązał się z budową pawilonu wymyślonego przez studentów architektury Politechniki Opolskiej i Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie. Na początku roku odbyły się warsztaty, podczas których studenci wymyślali ten pawilon pod hasłem, które zadaliśmy im w tym roku. Było to hasło Wspólnota, Ludzie, Przestrzeń. Studenci wymyślili ten pawilon, zbudowali go już w Nysie i będą teraz go montować w Opolu. Ten pawilon to nie tylko instalacja zewnętrzna, ale też zielona sztafeta, do której Państwa zachęcamy. Jeżeli chcecie z nami budować ten pawilon, przynieście ze sobą rośliny i stwórzmy ten pawilon razem.
1: A czy to muszą być jakieś konkretne rośliny, czy takie, które da się gdzieś tam zamontować w tym pawilonie, powiesić?
2: Tak, będziemy te rośliny montować do pawilonu. To są rośliny, które mieszczą się w doniczce. Na pewno mamy na swoich parapetach rośliny, które nam zalegają. Jeżeli Państwo chcieliby wziąć udział w tej naszej zielonej sztafecie, to zapraszamy do tego, żeby te rośliny przynieść i razem z nami zbudować pawilon i porozmawiać o tym, w jaki sposób architektura może budować wspólnotę, ponieważ to wspólne działanie właściwie jest ideą, do której chcielibyśmy Państwa zaprosić, z którą chcielibyśmy o tej architekturze w tym roku rozmawiać.
1: Rozumiem, że to budowanie wspólnoty będzie polegało też na tym, że kto przyniesie roślinkę, to potem będzie musiał przychodzić i ją podlewać tam jeszcze przez jakiś czas i znowu będą się spotykać te osoby.
2: My też będziemy podlewać te rośliny. Tak, zadbajmy o przestrzeń miasta, przestrzeń Opola wspólnie.
1: A proszę powiedzieć, jeśli chodzi o Opolską Okręgową Izbę Architektów, którą pani reprezentuje, to jest jedyny organizator, czy też troszeczkę szerzej będzie okazja, żeby się tutaj spotkać?
2: Spotykamy się już od 10 lat w szerokim gronie, w środowisku architektów, ale nie tylko. Przede wszystkim mieszkańców Opolszczyzny, ale w organizację Światowego Dnia Architektury zaangażowane są m.in. szkoły wyższe, które kształcą na kierunku architektura na Opolszczyźnie. To jest Politechnika Opolska, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych, Stowarzyszenie Architektów Polskich i Opolska Okręgowa Izba Architektów, która jest głównym organizatorem tego święta.
1: Być może ktoś przyjdzie i zapała miłością do tego stopnia, mówię o tych młodszych pokoleniach, że potem zechcą dalej studiować, kształcić się w tym kierunku.
2: Mieliśmy już takie przypadki, ponieważ w poprzednich latach realizowaliśmy również warsztat dla dzieci i młodzieży. W tym roku będziemy wspólnie budować pawilon i jest to taka czynność, w której myślę mogą wziąć udział wszyscy i ci młodsi i ci starsi.
1: Jakie jeszcze wydarzenia w ramach tego Światowego Dnia Architektury, to o tym za chwilę też jeszcze trochę więcej powrócimy do naszej rozmowy.

0: Twoje Radio Opole.
1: I powracamy do rozmowy w studiu pani Kamila Wilk, Opolska Okręgowa Izba Architektów. Zapraszamy na Światowy Dzień Architektury, który w najbliższy piątek, 16 października w Opolu na Placu Wolności. Dlaczego akurat tam? Dlaczego to miejsce zostało wybrane? Jest takie wyjątkowe?
2: Od 10 lat się spotykamy na Placu Wolności, chociaż z jednym wyjątkiem, kiedy to zaprosiła nas Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu i wtedy gościliśmy na placu przed galerią. Plac Wolności jest takim miejscem, w którym przecinają się ścieżki Opolan. Wydaje nam się, że jest to miejsce, do którego każdy trafia, być może czasami i przypadkiem, i stąd też ta lokalizacja w sercu Opola.
1: Ale nie trzeba będzie być tam tylko na Placu Wolności, bo będzie można ruszyć na spacer.
2: Tak, będzie można ruszyć na spacer. W tym roku pani doktor Joanna Filipczyk pokaże nam Opole z trochę innej strony. Spacer będzie się odbywał śladami murów miejskich. Zapraszamy o 15:00 na Placu Wolności będzie zbiórka i stamtąd też ten spacer architektoniczny przez panią doktor prowadzony ruszy dalej.
1: Będzie można się więcej dowiedzieć właśnie o tym, jak te mury przebiegały, jak powstawały, kiedy upadły, to rozumiem, będą opowieści o tym.
2: Pani doktor Filipczyk zapewne lepiej by opowiedziała o tym, jak będzie prowadzić ten spacer, ale tak, będziemy rozmawiać o tym Opolu, którego już nie ma, ale jego ślady ciągle jeszcze w mieście są widoczne.
1: Zaplanowany jest też, to już jak będzie trochę ciemniej się zrobi, mapping, tutaj wyczytałem z plakatu, co w ramach tego mappingu?
2: Mapping na kamienicy, na elewacji kamienicy Wigry przy Filharmonii Opolskiej będzie przygotowany przez trójkę artystów. Będzie to Maja Kaczmarzyk, Alina Knobloch i Michał Kaczmarzyk. Są to artyści, którzy przygotowali mapping specjalnie dla nas, dla Opola, który będzie opowiadał również o opolskiej architekturze. Mapping realizowaliśmy już w Nysie. Spotkał on się z bardzo dużym zainteresowaniem publiczności. Mam nadzieję, że w Opolu będzie równie ciekawie, więc o 19:00 zapraszamy przed plac przy Filharmonii Opolskiej.
1: Ale też wernisaż jest zaplanowany.
2: Tak, jest wernisaż u nas w siedzibie, więc zapraszamy Państwa na Ozimską 77/3. Tam mieści się siedziba Opolskiej Kręgowej Izby Architektów i tam będziemy chcieli Państwu przybliżyć owoce programu Kształtowanie Przestrzeni, który Izba Architektów w całej Polsce realizuje i podczas tej wystawy koleżanka architekt Sandra Jagielska opowie nam o tym, jak do takiego programu możemy przystąpić i co ten program oferuje głównie uczniom szkół.
1: Z architektami będzie można się spotkać w ten piątek. O szczegółach jeszcze za chwilę przypomnimy, szczegółach tego wydarzenia, ale tak na koniec chciałbym jeszcze zapytać panią o to, jaka jest pani zdaniem taka największa architektoniczna perełka w naszym regionie? Można wybrać jakieś takie, jest taki absolutny numer jeden, czy jednak to jest trudniejszy wybór?
2: Dla mnie wybór jest bardzo prosty, ponieważ architektura nie zależy wcale od rozmiaru, ani nie musi być wielkim gmachem, żeby była dobra. I ja osobiście bardzo lubię przystanek Grzybek Floriana Jesionowskiego, z pewnością Opolanie go znają. On już nie pełni swojej funkcji, ale pokazuje, że myśl zawarta w tak prostym obiekcie, jakim jest przystanek, może być ciekawa i może nadal kształtować przestrzeń naszego miasta.
1: I sobie tak myślę, jak ktoś z naszych słuchaczy, gdy zadawałem to pytanie, już szedł w kierunku Pałacu w Mosznej albo Wieży Piastowskiej, a tutaj usłyszał o Grzybku, to jest dodatkowa zachęta do tego, żeby przyjść i z architektami porozmawiać, bo to może być bardzo ciekawa wymiana różnych spostrzeżeń. To przypomnijmy raz jeszcze, gdzie, o której, od której właściwie, bo to będzie rozciągnięte w godzinach i kiedy ten Światowy Dzień Architekta w Opolu.
2: Światowy Dzień Architektury kultury w Opolu od 10 i 16 października na Placu Wolności. Rozpoczniemy budową pawilonu, ale będą też dostępne wystawy i te wystawy będą pokazywały dorobek opolskich architektów. Pracownie z całej Opolszczyzny zgłaszały się do nas z planszami, na których prezentują dorobek swoich pracowni, więc Państwo będą mogli sami być może wybrać ten ulubiony obiekt z Opolszczyzny.
1: Do udziału właśnie w tym wydarzeniu dzisiaj w sposób szczególny zachęcała pani Kamila Wilk z Opolskiej Okręgowej Izby Architektów. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.

0: Małej Radio Pole i co w naszym programie, skoro minęła już godzina 17.30, nie może być inaczej. Ja to też zapowiadałem wcześniej, czas na spotkanie z Beatą Granatowską i Ireneuszem Procherą. Coś dla tych, którzy lubią posługiwać się poprawną polszczyzną.
1: Na końcu języka.
2: Wiele się zmieniło, ale jeszcze nie tak dawno produkty Made in China kojarzyły się z tandetą. Właściwie używano tego jako synonimów. No ale my zastanówmy się, skąd się wzięło pojęcie i nazwa tandeta.
3: Oznacza to coś, co jest niewiele warte, co jest kiepsko wykonane, co rychło po zakupie się zepsuje.
2: Mój tato, który pochodził z Lwowa, mówił takie barachło.
3: Albo kupione po taniości.
2: Jedną z zalet oglądania vlogów podróżniczych są ciekawostki historyczne, oczywiście o ile autorzy tych vlogów są dobrze wykształceni. Robert Makłowicz odwiedził niedawno Norymbergę, miasto partnerskie Krakowa, i przypomniał związki handlowe między tymi miastami. Na jednym z placów rodzinnego miasta Albrechta Dürera pokazał potężne malowidło ścienne przedstawiające karawany kupców z podpisem Tant geb durch alle Land. Co znaczyło, i tu jest właśnie problem, bo współczesny niemiecki różni się od tego, którym posługiwał się w renesansie Dürer. Więc jak do translatora piszemy to zdanie, to jest wieść niesie się po wszystkich lądach. Natomiast dawniej słowo tant znaczyło wóz. I według Makłowicza ten tant oznaczało wóz z drobnymi towarami i takie wozy zajeżdżały m.in. do Krakowa. A mieszkańcy witali je okrzykami o tandę, co z czasem przerodziło się w tandetę. A co mówią słowniki? Słowo tandeta najprawdopodobniej pochodzi z języka niemieckiego od słowa tant, które oznacza błyskotki, zabawki, tanie drobiazgi.
3: Ale historycznie rzecz biorąc, ci, którzy przyjeżdżali takim wozem, przywozili

0: takimi rzeczami na odpustach sprzedawanymi.
1: To też jest nacechowane wyraźnie, bo gdy mówimy, że coś jest odpustowe, to raczej nie mamy tutaj na myśli jakiegoś wysublimowanego gustu i ekskluzywnej jakości wykonania. Koguciki na patyku.
0: No ale widzisz, kogucik na patyku, gdyby był drewniany, to byłby sztuką ludową. Natomiast tam niestety są rzeczy nieprodukowane w Polsce, tylko hurtowo przywiezione z Chin albo z Turcji, a to już w ogóle nie ma nic wspólnego z rzemiosłem. Ale Gazeta Krakowska przypomniała, że przed powstaniem galerii handlowych ich rolę pełniły bazary, a jednym z najsłynniejszych był ten o nazwie Tandeta w dzielnicy Podgórze. To tam kupowało się dżinsy i sztruksy, kurtki na zimę, a w międzyczasie krążąc między niezliczonymi straganami zjadało się hot dogi z trzema parówkami. Dodajmy, że w Warszawie tę rolę pełnił Stadion Tysiąclecia i tam jadło się flaki i pysk.
1: Tam się kupowało wszelkiego rodzaju tak zwane podróbki towarów.
0: Tak, paskudnie to wyglądało, ale wielu żałuje, bo można tam było kupić absolutnie wszystko. Podobnie jak w Krakowie. Gdy zapytałeś znajomego w latach 90., gdzie kupił swoje dresy, bardzo prawdopodobne, że usłyszałeś, no jak to, na Tandecie. Do Tandety możemy dorzucić inne synonimy na rzeczy niedbale wykonane, kiepskiej jakości, bezwartościowe. Bubel, lipa, szmira, knot, chałtura, kicz, ale tu trzeba podkreślić, że większość z tych określeń odnosi się raczej do utworów artystycznych.
2: Na końcu języka.

0: Reklama.
1: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
3: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
4: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
2: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Już 4 listopada rusza konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych w ramach Europejskiej Inicjatywy Społecznej dla Aglomeracji Opolskiej. Twoja organizacja może uzyskać nawet do 80 tysięcy złotych na inwestycje w miejscach służących mieszkańcom lokalnych społeczności. Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę ace.opolskie.pl i weź udział w spotkaniach online. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
6: No i mamy środę, 14 dzień października, to Dzień Nauczyciela, przypominamy. Na zegarach godzina 18.
7: 59-latek w jednej z opolskich szkół groził personelowi.
8: Rzekomy przedstawiciel handlowy wszedł do szkolnej kuchni i wyciągnął nóż.
7: Przeniesiemy się też do Prudnika, gdzie świętowano 80-lecie kształcenia zawodowego. Uwaga na oszustów, którzy wykorzystują sezon zachorowań także na COVID.
2: Wiadomości Radia Opole.
6: I wieczorny dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Agnieszka Wawer-Krajewska.
7: Dzień dobry. Podający się za przedstawiciela handlowego 59-latek został wpuszczony do jednej z opolskich szkół. Wszedł do kuchni i nożem zastraszał personel, kierując w stronę pracowników groźby karalne. Napastnik został zatrzymany, mówi starszy aspirant Przemysław Kędzior, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
8: W pewnym momencie rzekomy przedstawiciel handlowy wszedł do szkolnej kuchni i wyciągnął nóż. Nie reagował na prośby pracowników szkoły o schowanie niebezpiecznego narzędzia. Na tę sytuację zareagowała obecna w szkole policjantka. 59-latek został przez nią zatrzymany. Wybrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu gróźb karalnych. 59-latek na czas trwającego postępowania decyzją prokuratora został objęty policyjnym dozorem.
7: Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Został także objęty zakazem zbliżania się do placówek oświatowych.
2: Twoje radio, twoje wiadomości.
7: Oszuści wrócili do metody na COVID, alarmuje policja. Grupy przestępcze wykorzystują sezon zachorowań i dzwonią do seniorów, podszywając się pod członków ich rodzin oraz pracowników szpitala. O szczegółach mówi aspirant Anna Zbroja.
9: Wygląda to tak, że do osoby starszej dzwoni osoba, która udaje członka rodziny, opowiada, że zachorowała, została zakażona wirusem COVID-19 i pilnie potrzebuje leczenia antidotum szczepionki, która jest bardzo kosztowna. Tutaj nie ma podanej górnej granicy kwoty. No, ile senior ma, tyle musi przekazać, aby ratować życie najbliższego.
7: Policja i pracownicy NFZ przypominają, że osoby objęte ubezpieczeniem nie muszą dodatkowo płacić za żadne formy terapii w szpitalach, zwłaszcza w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
7: W Dniu Edukacji Narodowej w Prudniku świętowano 80-lecie kształcenia zawodowego. W Akademii uczestniczyli byli i obecni pracownicy oświaty. Obecnie mamy 300 uczniów w szkole branżowej oraz w klasach technikum o profilach informatycznym i mechanicznym, mówi Wojciech Ziarko, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku.
10: Są to różne zawody wybrane przez uczniów. U nas realizują teorię, praktykę u pracodawców. Jeżeli chodzi o wyjątkowość, no to posiadamy pracownię 4.0, automatykę przemysłową. Posiadamy drony, będziemy szkolić uczniów właśnie z obsługi, z pilotażu, ale również z konserwacji tego sprzętu. Szkolimy uczniów zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy. Przykładem tego może być kurs kwalifikacji zawodowej, który otwarliśmy pod kątem firmy Ironway, która pod Nysą wybudowała ogromną fabrykę i zapotrzebowanie na mechaników, ślusarzy tam będzie ogromne.
7: Gospodarka i konkurencyjność Unii Europejskiej to główne tematy rozpoczynającego się jutro szczytu Rady Europejskiej w Brukseli. Analityk do spraw Unii Europejskiej Tomasz Zając mówi, że szczególna uwaga będzie poświęcona kwestii konkurencyjności krajów wspólnot.
11: Problem z konkurencyjnością europejskiej gospodarki to jest kwestia, która jest przez Komisję Europejską w szczególności sygnalizowana jako właśnie taki bardzo istotny punkt tej kolejnej kadencji Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej. To jest jeden z takich filarów razem z bezpieczeństwem, które cały czas w tych dokumentach i w tej komunikacji ze strony Komisji się pojawiają.
7: Ważnym tematem szczytu będzie też wsparcie dla Ukrainy i zaostrzenie sankcji wobec Rosji.
1: Światowe agencje informują.
7: Jemeńscy Huti ponownie zaatakowali lotnisko w stolicy Arabii Saudyjskiej i obiekty należące do państwowego koncernu paliwowego. Ostrzegli, że w najbliższych dniach nasilą się ataki i działania te mają wpływ na ceny ropy. Rekonwalescencja Leona XIV przebiega zgodnie z planem. Wszystkie wyniki badań mieszczą się w normie, informują lekarze opiekujący się papieżem w rzymskiej klinice Gemelli.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
7: A teraz 4 minuty po godzinie 18.
1: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
0: Witold Sułek. Przed nami kolejne wydarzenia odbywające się w ramach 10. Festiwalu Kultur i Języków Świata, które organizuje Biblioteka Obcojęzyczna WBP. Między innymi będzie można posłuchać rozmowy z Japonką, która uczyła się języka polskiego.
12: Wśród naszych gości mamy Japonkę Aie Sugure, która skończyła polonistykę na Uniwersytecie Tokijskim i mamy z nią spotkanie online 15 października o godzinie 12. Wszyscy zainteresowani mogą wejść na stronę na Facebooku Biblioteki i po prostu to spotkanie sobie obserwować.
0: Mówiła Bogna Iwańska, kierowniczka Biblioteki Obcojęzycznej. Zmieniamy temat. 15 października w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu odbędzie się spotkanie z profesorem Stanisławem Niecieją. Będzie ono dotyczyło najnowszego tomu jego serii Kresowa Atlantyda. Podczas promocji odbędzie się rozmowa o jego twórczości, pasji badawczej i fascynującej historii miejsc, ludzi i wydarzeń, które od lat stanowią przedmiot jego zainteresowań. To doskonała okazja, by posłuchać opowieści o kulisach powstawania jego książek oraz porozmawiać o historii, która wciąż inspiruje i skłania do refleksji. Ponownie zmieniamy temat. 16 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu o godzinie 17 odbędzie się finał konkursu filmowego Znak, w którym młodzież ze szkół ponadpodstawowych Opola tworzyła filmy mające promować wymyślony znak do młodzieżowego słowa roku. Podczas wernisażu zaprezentowane zostaną pokonkursowe prace multimedialne w postaci krótkich filmów. Będzie też można poznać znaczenie tych słów w polskim języku migowym.
1: Pogoda.
6: W naszym regionie w nocy zachmurzenie ma być małe, miejscami może być umiarkowane. I uwaga, w nocy albo bardziej już tak nad ranem miejscami też silne zamglenia. Przed tym ostrzegamy. W nocy nad

0: termometrach od 3 do 5, a teraz na razie jeszcze dość wysoko, bo 13, nawet 14 stopni mamy, tyle na termometrach w Brzegu. Co czeka nas jutro? Zachmurzenie ma być na ogół umiarkowane, a temperatura od 13 do 15 stopni Celsjusza, czyli można powiedzieć chyba taka pogoda podobna do tego, co mieliśmy dziś po południu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Przynajmniej mamy taką nadzieję. 7 minut po godzinie 18. Marcin Kobza, Dawid Rajwa w tym składzie. Kłaniamy się nisko. Zostańcie z nami z Radiem Opole.

0: Fire Show. Zabierzcie rodzinę i znajomych. Już w ten weekend widzimy się na rynku w Opolu. Szczegóły na fanpage'u Czekofest.
1: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
2: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
3: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
1: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Po reklamie. To nie duszy by...

0: życia.
1: Twoje Radio Opole.
2: Ciekawe wyniki badań dotyczących Ukraińców do nas dotarły. Otóż okazuje się, że wśród Ukraińców rośnie zjawisko doom scrollingu, czyli kompulsywnego, nawykowego przeglądania negatywnych wiadomości w internecie. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez naukowców z Politechniki Lwowskiej. Głównym paliwem napędzającym doom scrolling okazuje się lęk przed wojną oraz uporczywe, powracające myśli o konflikcie. Jednak jak wskazuje Halina Herasim, jedna z autorek badania, zdecydowanie lepiej ze zjawiskiem kompulsywnego przeglądania takich treści w internecie radzą sobie osoby, które są zaangażowane w różnego rodzaju wolontariat.
3: Ludzie, którzy nie jest tak aktywne do tego nastawione, czyli siedzą w internecie, to więcej widzimy tego uzależnienia. Widać, że mamy takie dwa wątki. Jedno rośnie doom scrolling, drugie po prostu pracują, nie mają takiego poziomu depresji, mają więcej takie pozytywne oczekiwania na koniec wojny i na to, że jak to się będzie wtedy rozwijać.
2: Jak wynika z badania, w warunkach długotrwałej wojny rośnie tak zwany cynizm informacyjny, który badacze określają mianem czujności zmęczeniowej. Ponad 57% respondentów zadeklarowało spadek zainteresowania wiadomościami o wojnie, a ponad 45% odczuwa większy dystans emocjonalny wobec przekazów. Nie oznacza to jednak całkowitego odcięcia od mediów. Korzystający z internetu nadal przeglądają informacje o wojnie, ale ich zaangażowanie emocjonalne jest mniejsze.

0: Pora na twój głos. Zadzwoń do nas o każdej porze. 774-541-541.
1: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: Twoje Radio Opole.
1: I w studiu ze mną teraz Katarzyna Dorosy-Stachoń. Cześć Kasiu.
2: Cześć, witam.
1: No oczywiście informacje o tym, co wieczorem po godzinie 22 w audycji O Matko. Co tym razem?
2: Trwa tydzień mediacji, a jutro obchodzimy Międzynarodowy Dzień Mediacji, dlatego będziemy mówić o tej pięknej sztuce i pokojowych metodach rozwiązywania sporów.
1: Ale to będą mediacje między mamą a córką albo synem w ogóle, czy tak bardzo szeroko?
2: Bardzo szeroko. W ogóle będziemy mówić, czym właściwie jest mediacja i też czym różni się od terapii rodzinnej. Ale tak, będziemy sporo mówić o rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych. No niestety na tej linii mama, tata, a często niestety w te konflikty wciągane są dzieci. Więc będziemy mówić o tym, jak tutaj szukać porozumienia i jak robić to mądrze, żeby wyjść obronną ręką z tego konfliktu, żeby dziecko na tym nie ucierpiało.
1: No chyba nie ma nic gorszego niż wciąganie właśnie dzieci w rozgrywki między, że tak powiem, rozgrywki między rodzicami.
2: Tak, a jeszcze jak usłyszałam, to często dochodzi do takich sytuacji, że rodzice nie informują dziecka o tym, że na przykład podejmują jakieś kroki ku rozwodowi, tylko no, czekają, aż sytuacja jakoś się rozwiąże, może ten mediator nam pomoże.
1: No to ciekawy temat, którego warto posłuchać bez względu na to, jakie są relacje rodzinne u nas, bo ktoś może powiedzieć, no to nie jest potrzebne, ale może w otoczeniu gdzieś znajdują się jacyś przyjaciele, znajomi, którym akurat takie informacje, jakie my usłyszymy w radiu, będą pomocne i będzie można im podpowiedzieć. To przypominamy jeszcze, o której, no i gdzie odsyłamy na stronę internetową, gdyby ktoś przegapił.
2: Ja przypomnę, słyszymy się po godzinie 22, ale przypomnę, że na pewno warto słuchać, bo często duże konflikty biorą się z małych rzeczy. Kto nie zdąży tej rozmowy wysłuchać, będzie mógł wrócić do niej na naszej stronie internetowej w zakładce O Matko.
1: Zapraszała Katarzyna Dorosy-Stachoń. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.

0: Twoje Radio Opole.
1: Bolesław Drohomirecki razem ze mną w studiu. Kino, studio, Polski Młodzieżowy Dom Kultury. Człowiek, który o filmach lubi opowiadać, szczególnie o tych dobrych filmach. Witam w studiu.
2: Witam serdecznie, z wielką przyjemnością.
1: Jaki film, jaki tytuł tym razem?
2: Tym razem reżyser, który oczywiście pochodzi z Japonii, naoglądał się za dziecka filmów, między innymi tych naszych starych mistrzów, czyli Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Kieślowskiego i tak dalej, i zapragnął przyjechać do Polski i tak się stało. Po skończeniu chyba fizyki zdecydował się przyjechać do Polski i zrobić w naszej łódzkiej filmówce reżyserię. Kto wie, czy wtedy w latach 80., może troszeczkę później, te szare ulice Łodzi nie natchnęły go do tego filmu. Pejzaż w kolorze sepi, to jest dramat, który rozgrywa się jakby w dwóch miejscach. Rozgrywa się częściowo w Japonii, w Nagasaki, w latach 50. i tu będziemy mieli te kolory sepi, a częściowo w Wielkiej Brytanii, bo nasza główna bohaterka, która opowiada swoją historię z lat 50., mieszka od wielu lat w Wielkiej Brytanii. Pewne zdarzenie powoduje to, że przyjeżdża do niej córka, która dawno ją nie odwiedzała, czyli do swojej matki, i córka próbuje od mamy wydobyć pewne informacje, pewne zdarzenia, które miały miejsce w historii. No, ponieważ wymieniłem miejscowość Nagasaki, to możecie się Państwo domyśleć, że chodzi właśnie o drugie co do kolejności zbombardowane przez bombę atomową miasto. Ja tutaj mały wątek osobisty, bo miałem przyjemność kiedyś być w Japonii i jechałem pociągiem z Tokio, tym słynnym Shinkansenem, do Hiroshimi, do Nagasaki. Widziałem te miasta, ale to są miasta w tej chwili odbudowane, nowoczesne. W latach 50. można było się domyśleć, że to jest miasto smutne, które przeżyło coś, co można przeżyć najgorszego, i to wszystko będziemy obserwować. Wydaje mi się, że to może być dla wszystkich bardzo ciekawe, no bo rozumiem, że klimat angielski to my dobrze znamy, ale klimat japoński z tamtych lat i to właśnie tego miasta zbombardowanego, to ja sobie nie przypominam swojej historii. Jeszcze raz przypomnę, pejzaż w kolorze sepi, trochę japońsko, trochę polska produkcja, którą naprawdę warto zobaczyć. Film trwa ponad 2 godziny, dokładnie 2 godziny i 3 minuty.
1: A o filmie tym opowiadał Bolesław Drohomirecki. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.

0: Twoje Radio Opole.
1: Zbliża się godzina 19. W naszym programie czekamy już na kolejne dziś wiadomości. One oczywiście o godzinie 19, a po 19 audiokracja, jak zwykle. Po 20 natomiast audycja Więcej Kultury, w której dziś gościem Katarzyny Zawadzkiej będzie, uwaga, tańczący filozof dr Bartosz Mroczkowski. Będzie o artystycznych badaniach ruchu i wpływie pracy z ciałem na funkcje poznawcze ludzkiego umysłu. Między innymi o tym będzie mowa. To po godzinie 20. Natomiast po 21. Dobry wieczór, tu Opole, powie wam Agnieszka Ziętarska. No i pytanie, czy twórczego myślenia można się nauczyć i jak stworzyć przestrzeń, w której uczniowie nie boją się eksperymentować, popełniać błędów i zadawać nieoczywistych pytań. Między innymi o tym będzie mowa dziś po 21. Nasze spotkanie dobiega końca. Marcin Kobza jeszcze za konsoletą realizatora tutaj pozostaje. Ja natomiast się odmelduję, ale to tylko po to, żeby jutro ponownie po godzinie 15 spotkać się z Państwem tutaj na falach Radia Opole, w Twoim Radiu Opole. Dawid Rajwa, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
2: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolskiedlabiznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
3: Twoje Radio Pole za nami, przed nami z kolei audiokracja, no ale wcześniej na antenie Radio Pole najświeższe informacje.
4: Czasami ratownik medyczny jest jak psycholog. Dziś ratownicy medyczni z regionu obchodzili swoje święto. Prokuratura wszczęła czynności wobec demonstrantów sprzed Trybunału Konstytucyjnego. W Kędzierzynie-Koźlu trwa gruntowny remont kręgielni.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: Agnieszka Wawer-Krajewska.
4: W naszym regionie społeczeństwu służy ich ponad 700. Ratownicy medyczni spotkali się na wojewódzkich obchodach ich święta. Mierzymy się niejednokrotnie z karkołomnymi zadaniami. Czasami musimy wcielić się w rolę psychologa, mówi Joanna Oparowska, dyspozytor medyczny.
6: Do czasu przyjazdu karetki, zabezpieczenie tego pacjenta, danie osobie wzywającej pełnych wskazówek, co ma robić do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, żeby temu poszkodowanemu pomóc.
4: Bardzo często spotykamy się z nieuzasadnionymi wezwaniami, mówi Jarosław Kostyła, dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu.
7: Ciężko jest weryfikować zgłoszenie każdego jednego pacjenta. W 70% przypadków jeździmy do rzeczy, do których nie powinniśmy jeździć. Ludzie oczywiście naciągają system, ponieważ szukają pomocy. Jeżeli szukają pomocy, najprościej jest po prostu wezwać karetkę zespół ratownictwa medycznego.
4: A ratownikom medycznym w dniu ich święta od Radia Opole wszystkiego dobrego.
5: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: Prokuratura wszczęła z urzędu czynności sprawdzające w sprawie demonstrantów protestujących przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, w tym Roberta Bąkiewicza. Chodzi o podejrzenia zmuszania policjantów przemocą lub groźbą bezprawną do zaniechania czynności służbowych.
8: Zburzony tłum protestujących przed Trybunałem Konstytucyjnym i przepychanki z policją. Prokuratura zdecydowała się zareagować, bo jak powiedział minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
9: Nawet nie tylko przepychanki, ale pan Derek był szarpany. Ja bym chciał, żeby od razu to prokuratura sprawdziła. Tutaj będzie niezbędne przeprowadzenie rozszerzonego postępowania dowodowego, żeby to udokumentować stosownie do tego, jak to naprawdę było.
8: Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że zarejestrowano materiały w tej sprawie.
4: A relację przygotował Mariusz Pieśniewski.
5: Twoje radio, twoje wiadomości.
4: I wracamy do regionu. Kręgielnia w Kędzierzyńsko-Kozielskiej Hali Azoty przechodzi gruntowną modernizację. W ramach inwestycji zostaną zamontowane m.in. 3 tory bowlingowe oraz nowy system liczenia punktów i wyświetlania wyników. Teraz mamy kręgielnię z lat 70. ubiegłego wieku, która została kupiona już jako używana z Czechosłowacji. Mówi Tomasz Radłowski, wiceprezydent Kędzierzyna-Koźla.
10: Ten sprzęt już jest tak leciwy, że nawet te, powiedzmy, te żyłki, które podciągają kręgle do góry, się bardzo często zacinają. A będą nowe tory, będzie inaczej rozwiązana sprawa zaplecza, także takie minimalne, powiedzmy, zaplecze, nazwijmy to gastronomiczne, czy takie relaksacyjne, będzie tam można po prostu posiedzieć, zrobić sobie, powiedzmy, jakąś imprezę przy kręglach.
4: Otwarcie kręgielni, która wyremontowana będzie z funduszy szwajcarskich, planowane jest na 19 grudnia. Centrum Polskiej Energetyki przesuwa się z południa na północ. Tak wynika z raportu przygotowanego przez Platformę Polityka Insight i Polskie Elektrownie Jądrowe. Nasz kraj stoi przed ogromną szansą, mówi Michał Olszewski, wiceprezes Polskich Elektrowni Jądrowych.
11: W momencie, kiedy my przenosimy tutaj ten ciężar i zaczynamy zasilać naszą gospodarkę właśnie bardziej od strony morza, no to musimy też być gotowi na to, że to będzie generowało pewne zagrożenie i w sposób naturalny to też wymaga od nas, żebyśmy się na te zagrożenia je przygotowali, byli na nie gotowi.
4: Według autorów raportu rosyjski potencjał na Bałtyku jest znaczący i może być wykorzystywany do wrogich działań hybrydowych w czasie narastania kryzysu i w pierwszej fazie ewentualnej wojny.
5: Światowe agencje informują.
4: Koniec pomocy dla Ukrainy i natychmiastowe zniesienie sankcji na Rosję. Tego ma się domagać rząd Saksonii-Anhaltu, a decyzję w tej sprawie podjął parlament tego niemieckiego kraju związkowego, zdominowany przez skrajną prawicę. Uchwała Landtagu ma jednak znaczenie symboliczne, bo za politykę zagraniczną odpowiada rząd federalny.
5: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Termometry w Opolu wskazują aktualnie 12 stopni Celsjusza. Jutro czeka nas bardzo podobny dzień do tego, który nam jeszcze dzisiaj towarzyszy, dlatego że w ciągu dnia maksymalnie 14 stopni i pochmurna aura. Natomiast od piątku słońce powinno wyjść za chmur, a temperatura w weekend może przekroczyć 17 stopni.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
3: Zaczynamy audiokrację razem z fantastycznym singlem Fontaines D.C. i Rosalie. No i rzecz jasna, gorąco zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtułko i Marcin Kobza.

0: To był zespół Radiohead, który oczywiście przedstawia się tylko dla formalności. I jeżeli ktoś się zastanawia, czemu sięgnąłem, bo po przełomową, rewolucyjną płytę Kid A i utwór, który ten album rozpoczyna, no to było na fali wczorajszego sentymentu, dlatego że The Telegraph przygotował najlepsze utwory lat 2000 i na tej liście właśnie znalazł się utwór Everything in its Right Place. Wczoraj trochę do tej listy nawiązywaliśmy, dzisiaj też pojawił się jeden z notowanych utworów. Nie mogłem się powstrzymać. Everything in its Right Place znalazł się na 22. miejscu. Teraz utwór, który wydaje się czymś naturalnym, kiedy już się ukazał, wręcz można odnieść wrażenie, że taka współpraca ukazała się za późno, że bracia Waglewcy mogli z Taco Hemingwayem nagrać dużo więcej numerów, no ale z drugiej strony chyba na tym polega ta magia, dlatego że Taco Hemingway zawsze potrafił balansować, z jednej strony nigdy nie krył podziwu dla Fisha jako rapera i Emadę jako producenta, wymieniał ich wśród swoich inspiracji, jako że Taco Hemingway też gdzieś tam ma czasami przypinaną łatkę inteligenckiego rapera, to często bywał porównywany, jeżeli chodzi o tematy, które porusza, też pewną biegłość techniczną w rapowaniu do Fisha, no ale z drugiej strony Taco też potrafił inspirować się Drake'iem, bardziej komercyjnym rapem, gdzieś tam sprawnie balansuje między tymi światami. Być może dlatego stało się coś zaskakującego, dlatego że w utworze Impulsy Fish rymuje na takim wręcz trapowym bicie, co chyba wcześniej się nie zdarzyło. Przepraszam, jeżeli tutaj uogólniłem i przegapiłem może jakąś współpracę, natomiast faktycznie a propos powrotu starszego z braci Waglewskich do rapowania, to jednak Fish zaznaczał, że nie chce na siłę dostosowywać się do trendów, nie do końca je czuje, stwierdził, że lepiej zdecydowanie, kiedy rapuje, wraca mu się do korzennych jazz rapowych bitów. Słuchamy Impulsów, a za krótką chwilę trochę więcej o wydawnictwie, z którego nie pochodzi ten numer. Nic.
1: Nie czujemy nic. Toniemy w chaosie, w oparach absurdu. Na zdjęciach otacza nas luksus, który stoi w kontrze do tego, co wyszukujemy namiętnie w Google. Pytamy się, jak spać głębiej, jak spać bez tabletek. Dlaczego budzę się zmęczony z bólem głowy od nocnych dylematów i rozterek? A rano mam zryty beret, bladą cerę, wydaję ostatnie tchnienie, bo czuję bezsens i zmęczenia Monteverest. Czy to normalne, że nie chce mi się żyć, ale nie chce mi się też umierać? Że wszystko mnie drażni, interesuje mnie sukces, drażnią mnie ludzie i moje odbicie w lustrze. Okej, Google, Polacy pytają się dalej, czy to normalne, że nic mnie nie cieszy? Zamiast popijać sherry, jestem niewyspany i śnięty, a nie mając za wiele, czuję przepych i przesyt. Czy to normalne, że jestem samotny, mimo że mam wokół ludzi? Boję się weekendu, bo nie chcę udawać, a wszędzie widzę oportunizm. Czy to normalne, że nie mam dzieci, a że wszyscy inni chcą, a ja wolę być sam, ale nie samym sobą? Może jestem hedonistą jak bonobo i problem mam z wiernością? Czy to normalne, że miłość się kończy, a zaczyna się kredytem? A w pracy po godzinach pracujemy jak pszczoły, a niewielki jest z tego pożytek? Czy to normalne, że chudny i tak szybko tyje? Czy to polski jest pisarz, ten Taco Hemingway? I co to znaczy ten incel? Czy to normalne, że boję się kobiet, że boję się związku? Jak każdy Polak nie dbam o zdrowie i wylewam za kołnierz, bo potrzebuję prądu? Dlaczego Hevelius zatonął? Dlaczego Golden zabił Kaszuba? Dlaczego Brown ma zakryte oko? Dlaczego Grenlandia jest duńska? Dlaczego ludzie mnie irytują? Dlaczego umieramy? Dlaczego tyle policji w Warszawie? Dlaczego ludzie są bestiami? Czy grozi nam wojna? Czy w tym roku będzie zima? Po zimie wiosna, a później polexit. Ile mierzy penis gigant? Jak powiększyć penisa? O to mężczyźni pytają się częściej niż o to, jaki jest sens ich życia. Czy to normalne, że wielu ojców ma sukces? Że okres spóźnia się o tydzień, a jedna pierś jest większa od drugiej? A teraz uśmiech, ocean, palmy i cyk, cyk, cyk. Co za piękne, setne, luksusowe zdjęcie. A na zdjęciu luksusowe dziewczę. Co ruchy ma taneczne i jej mąż w kaszmirowym swetrze. 5 lat w tym małżeństwie, w tym luksusowym mieście. Całują się namiętnie, a wokół handlowe są galerie. 1000 polubień, 1000 udostępnień. A to stoi w kontrze do tego, co wyszukują w Google. Mąż pyta, jak rozpoznać, czy jest się gejem, a żona wpisuje brak seksu w małżeństwie i samotność w łóżku. Sprawdza statystyki samobójców. Okej, Google, pyta teraz każdy Polak. Okej, Google, bo to cyfrowy konfesjonał. Toniemy w chaosie, w oparach absurdu. W świecie wyrachowanych oszustów, energetycznych wampirów i cynicznych zabójców. Za dużo bodźców, a zero impulsów. Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów, bo nie czujemy nic. Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów, bo nie czujemy nic. Ja nie czuję ciebie, ty nie czujesz też mnie. Nie czujemy nic, bo nie czujemy nic. Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów, bo nie czujemy nic. Nie czujemy nic. Ja nie czuję ciebie, ty nie czujesz też mnie, bo nie czujemy nic. Nie czujemy nic, nie. Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów, bo nie czujemy nic. Nie czujemy nic.
2: Dlaczego nie słucha muzyki, lecz ciągle podcasty? Dlaczego sąsiad z podełba patrzy, a jego pies znowu warczy? Czemu z tygodnia na tydzień przestaje poznawać mnie babcia? Nagle w jej oczach już widzę, że w ogóle nie wie, kim jestem, a byłem dla niej tak ważny. Czemu gdy ciało spowalnia, wskazówka przyspiesza na tarczy? Cyka jak niemal...

0: uśmiech i kręci się karuzela. Kręci się w bani jak apuera. Przeminaj, co to za manosfera. Powiedz, czy zarobię kasę teraz, gdy opytam smutnego kawalera.
1: Niestety trudno jest uzyskać się od wytwórni tak zwane czyste radiowe wersje utworów i płyt, dlatego muszę się odrobinkę wprosić Taco Hemingwayowi, mimo że prowadzi bardzo ciekawy wywód, no bo pojawiają się słowa, których w radiu zagrać się niestety nie możemy, także przepraszam za taką wersję lekko ocenzurowaną, no ale słuchamy dalej.
0: Z telefonów emanuje zło kunsztowne. Głowa do góry, dosłownie. I nie bój się zmiany na lepsze, także kasu Insta, serio, kasu TikTok. Żeby żyć tak trzeba być masochistą. Stary człowiek, który krzyczy w chmurę, czasem serio czuje się jak dziadek Simpson. Twym nastrojem rządzą algorytmy, które chcą cię karmić auto nienawiścią. Chcą, byś nienawidził siebie w pełni. Chcesz, to się podzielę swoją własną listą w stylu. Nienawidzę swoich włosów. Mam wrażenie, że są

Nienawidzę tych rozstępów, bo ważyłem stówę jako nastolatek. Nienawidzę swoich zębów, lecz się bałem życia z aparatem. Nienawidzę swoich lęków, kiedyś sam wierzyłem, że je zwalczę rapem. Ale nienawidzę swoich wersów, więc robię pauzę czasem. Nienawidzę swoich nutek, nawet fani nazwą wierszą każdy głupi lament. Nienawidzę swoich nerwów, nie rozumiem, czemu zawsze sieje wuda zamęt. Nienawidzę bycia leniem, ale w unikaniu pracy miałem duży talent. 9 lat nauki niemieckiego i do dzisiaj mówię tylko guten Abend. I wie viele kostet oraz Uberaszung. Nienawidzę waszych smutnych szakszuk. Nienawidzę tego miasta czasem. Kawałeczek muszę kupić kaszu. Nienawiść bywa jak pożar w duszy, często więc się zdarza romantykom. Wiesz, nie lubię raczej słowa muzy, ale nienawidzę słowa wykon. Okej, Google, po ile stoi rubl?

0: ciepły czerwiec, ty, ale poza tym super. Czujesz?
1: Ja nie czuję ciebie, ty nie czujesz też mnie. Nie czujemy nic, bo nie czujemy nic, nie.
2: Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów, bo nie czujemy nic,
1: nie czujemy nic. Ja nie czuję ciebie, ty nie czujesz też mnie, bo nie czuję.

0: Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów, bo nie czujemy nic, nie czujemy nic.
1: Audiokracja.
2: Mieszkałaś na 14 piętrze, to wysoko. 14 piętro, ursynowski Mordor. Zjeżdżając windą zaczynał się ten horror. Choć u ciebie było interesująco, bo wbrew pogłoskom nie byłaś taki niewiniątko. Ale każdy horoskop przepowiadał nam niezgodność. Różnił na światopogląd, na życie i w ogóle. To w horoskopy ja nie lubię, a myśli mam zepsute. Ja wolałem Wu-Tang i Gorgorod. Ty jarałaś się Madonną, U2 i Bono. To i tak całkiem cenna była to znajomość. Tylko ta pieprz... wysokość na 14 pięter. Winda na szafot, włącz dyktafon. Nieśmiało jak czuły narrator. Opowiem ci dlaczego. 14 piętro, to wysoko.

Przed winny, stęchlizna, to zapach naszego dzieciństwa. Przez kurtkę i sweter przenika, jak czarna materia przez nasze ciała. Zamykają się drzwi, cała trzeszczy jak oszalała. Robią całe klatce hałas, bo winda piszczy jak Maria Callas. Więc parskam śmiechem jak Harry z Kamala. Skandal, to winda, iskra mego życia. 14 piętro, jestem wewnątrz, całą podeszwą. Wewnątrz, jak dziecko w łonie matki. Bliźniaki, rodzeństwo. 14 piętro, to wysoko. Czternaste piętro, to wysoko. Winda zatrzymuje się na 12 piętrze. Ledwo widzę w tym świetle, bo żarówka mruga jak ciała niebieskie. Ale już czuję zapach i widzę tę ekspresję.

Wie, że uprawia seks z moją nogą, z ogromną czułością. Ach, jak uroczo, choć satysfakcję mam znikomą. Na szóstym wchodzi dzieciak z piłką koszykową i jeb w lampę, w windzie ciemno. Cierpliwość jest cnotą, a życie jest lekcją. A teraz to godzina zero, bo na piątym wchodzi kobieta w ciąży. Winda

Zaistniałej sytuacji tu nie rodzić. Mija 5 minut, 10, 15. No nie mamy fuksa, bo w całym budynku światło gaśnie, jak i gaśnie mój entuzjazm. Bo pani mówi coś o skurczach. Czuję, że buzuje we mnie ogień wulkan. Może byłoby lepiej, gdybym w tej chwili umarł i w tych czeluściach spróchniał, bo mam bardzo złe przeczucia.

kończy się ten tekst puentą. Zostanę astronautą i zamiast windy wystrzelę się rakietą. A teraz odbiorę poród i wykasuję twój telefon. A wszystko przez to 14 piętro. Bo to wysoko. 14 piętro. 14 piętro.

Pamiętam, że na wysokości płyty drony Fish sugerował, że zarzuca formę taką deklamacyjną, rapowaną, no bo czuł, że jest w tym już niewiarygodny, stwierdził, że jest, mówiąc wprost, za stary, że rapowanie powinno być domeną młodszego pokolenia. Na szczęście zmienił zdanie. Już na płycie Ballady i Protesty były zalążki takiego powrotu. Później pojawił się album 25, którego nazwa jest bardzo adekwatna, sugestywna, dlatego że ta płyta była celebracją 25-lecia debiutu Fisha, czyli rzecz jasna polepionych dźwięków. I jeżeli chodzi o polepione dźwięki, to Fish razem z Emadem i Tworzywem stworzyli album, na którym dostajemy w pigułce to, co działo się w ich twórczości przez lata, czyli jest sporo już takich bardziej piosenkowo-alternatywnych, synth-popowo-funkowych tropów, które były obecne od płyty Mamut. Pojawia się nawiązanie do też ich bardziej gitarowego oblicza, no ale jako, że ta płyta to był album wydany na ćwierćwiecze solowej kariery Fisha, no to oczywiście odwołania do wczesnych produkcji braci Waglewskich też były, by nie powiedzieć wprost, pojawił się w większej objętości rap. Ta przygoda tak bardzo spodobała się Fishowi i Emadę, że panowie postanowili wydać taki suplement, uzupełnienie do właśnie płyty 25. Bez Tworzywa, bez zespołu miała być to płyta stricte rapowa. No i okazało się, że nie tyle postawili na epkę, co na długogrający album, który nazywa się Człowiek Nie do końca. Na pewno będziemy wracać do tego wydawnictwa. Wydaje się fantastyczne o tyle, że Fish ma na pewno świadomość swojej pozycji, mimo że jest bardzo skromnym muzykiem, nie mizdrzy się, robi to, co wychodzi mu najlepiej, kultywuje swój styl, taki lekko offbeatowy, gdzie pojawia się dużo detali, gdzie pojawiają się opowieści, takie zabawne nieraz narracje, jest sporo zacięcia komentatorskiego, także kiedy słyszymy Fisha na ponadczasowych bitach Emadę, to chyba nie ma co kombinować. No ale jak słyszeliśmy w przypadku tworu Impulse z Taco Hemingwayem, też pojawiają się zaskoczenia i pojawia się na płycie Człowiek Nie do końca sporo gości, między innymi Szczyl, Jakub Jan Bryndal i Soku. A propos gości, to Fish jest artystą symbiotycznym, bo nie tylko umie nawiązać dialog z kimś, kogo zaprosi do utworu, no ale kiedy sam dostaje takie zaproszenie, też bardzo ciekawie go dobarwia. Na nowej płycie Darii ze Śląska nie ma gości poza jedną osobą, poza Fishem. Tak naprawdę można mówić o dwóch osobach, dlatego że jeżeli chodzi o finalizację brzmienia utworu Len, no to tutaj też pomógł Emadę.

była Natalia Przybysz z gościnnym udziałem Fisza. Słuchaliśmy ostatniej, jak do tej pory, płyty długogrającej Natalii. I a propos Fisza, no to poświęciliśmy mu dzisiaj w Audiokracji sporo uwagi, ale rzeczywiście może porównywanie do króla Midasa będzie nadużyciem, choć Fisz bardzo rzadko i oczywiście jest to jakaś tam kwestia mocno subiektywna, każdy sobie inaczej to ocenia, ale według mnie rzadko kiedy robi rzeczy przeciętne albo takie, które mu nie wychodzą. No i też razem z bratem znaleźli fantastyczny patent na z jednej strony taki artystyczny rozwój, stawianie sobie wyzwań i nie odcinanie kuponów, no ale z drugiej strony, kiedy poczuli, że mają chęć wrócić do rapowych korzeni, to nagrali taką bardzo solidną, płytę, która dla wszystkich fanów bardziej korzennego rapu no jest nie lada gratką, także do tego albumu będziemy wracać. Przypomnieliśmy przy okazji gościnne udziały Fisza. A teraz zespół, który wciąż według mnie jest trochę niedoceniony, nieodkryty, jeżeli chodzi o scenę gitarowo niezależną, nowofalową, postpunkową, jakkolwiek ją sobie nazwiemy, no to wiadomo, że teraz lwia część ciekawych grup pochodzi z Wielkiej Brytanii. Sporo na przykład czasu poświęciliśmy zespołowi Fountains DC, no ale a propos zespołu, który na upartego może być sprowadzony do wspólnego mianownika z Fountains DC, jeżeli chodzi o pewną energię, erudycyjność, być może nawet scenę, no ale z drugiej strony jest to kapela zupełnie inna. Mowa tutaj o Fat Dog. W każdym razie, jeżeli o nich chodzi, to chyba jeszcze ten moment dużego boomu przed nimi. No ale występowali w Polsce na Off Festiwalu i to był koncert, obok którego trudno było przejść obojętnie. Miał miejsce rok temu. Trudno było, go było zapomnieć, dlatego że być może jest to jakiś często powtarzany frazes, ale na żywo zespół zabrzmiał jeszcze lepiej, masywniej, bardziej energicznie niż na płycie. I ten ich szalony melanż inspiracji, gdzie są nawiązania do dance punku, do rave'u, do EBM, z drugiej strony nawet jakieś klezmerskie melodie, to wszystko w trakcie koncertu zdecydowanie zdało egzamin. Grupa wydała właśnie płytę Cancel Me, I'm Tired, no i posłuchamy sobie utworów z tego wydawnictwa. Zaczynamy od Heart of Darkness.

Zdecydowanie warto posłuchać zespołu Fat Dog na żywo. Ich nowa płyta, czyli Cancel Me, I'm Tired, ukazała się 2 października i na pewno będziemy jej słuchać w większej objętości. A propos zespołów, których zdecydowanie warto posłuchać na żywo, no to kto choć raz był na koncercie Pablo Pavo i Ludzików, wie, że to jest zdecydowanie dobrze naoliwiona machina i na żywo sprawdza się bezbłędnie. Tym bardziej, że jak przyznaje Pablo Pavo, troszeczkę go uwiera, że jako, że no też jest uznanym pisarzem w Ludzikach, może też mocniej niż Wawa Muffin się wyżyć tekściarsko i jakby nie było, to jest zespół dowodzony przez niego. W każdym razie Pablo Pavo czuł, że trochę przez to, że jest zogniskowana uwaga na muzyce, na tekstach, przepraszam bardzo, to, że Ludziki to jest bardzo sprawny zespół muzycznie, jest gdzieś tam ignorowane i faktycznie płyta Lacuna i Lacuna 2, czyli albumy, które zespół będzie promował na żywo, są dowodem tej sprawności, biegłości, bo albumy powstały, kiedy zespół pracował nad ścieżką dźwiękową do serialu. No i okazało się, że tyle tematów powstało, tak różnorodnych, że ten eklektyzm typowy dla twórczości Ludzików można pokazać w pełnej krasie. Rzeczywiście trudno zawęzić się i zdefiniować muzycznie te nowe albumy Ludzików. A mówię o nich dlatego, że Pablo Pavo z Ludzikami wystąpią w Opolu 17 października w wyjściu awaryjnym. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki aktualnie prowadzi prace remontowe. Filharmonia też nie jest do końca otwarta. Koncerty odbywają się w innych miejscach, natomiast a propos tych instytucji kultury, to wyjście awaryjne ma bardzo ciekawy, przygotowany program na jesień. Podobnie jak Radio Pole w Studiu M, także o wszystkim będziemy informować. Przypominam, Ludziki wystąpią w wyjściu awaryjnym już 17 października o godzinie 20. A my na koniec audiokracji wracamy do płyty Lacuna 2, konkretniej do utworu Vika. Dziękujemy bardzo za czas spędzony z audiokracją. Oczywiście

Zachęcamy, żeby zostać z nami dłużej, bo za krótką chwilę więcej kultury. Audycję realizował Marcin Kobza, poprowadził Tomek Wojtyłko. Spokojnego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

ma współlokatorkę, we dwie zawsze raźniej. Tamta tu od dekady już gada jak Polska.

0: 24 godziny blisko ciebie. Radio Opole. Bo liczy się każda chwila.
1: Za kilka sekund godzina 20, za moment dosłownie wiadomości w Radio Opole. Mam nadzieję, że słuchacze z nami zostaną. Magistrala Podsudecka będzie modernizowana. To ważne też dla opolskich miejscowości. Na turniej bilardowy w Baborowie przyjedzie kilkudziesięciu zawodników z całej Polski. Będzie też o polsko-polskim meczu tenisowym w Wuhanie.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Opolski odcinek magistrali podsudeckiej będzie modernizowany, a jest to linia kolejowa ważna także dla południa naszego regionu. Magistrala prowadzi z Katowic do Legnicy i przebiega m.in. przez Kędzierzyn-Koźle, Prudnik i Nysę. Na unowocześnienie szlaku kolejowego skorzystają też Głuchołazy. Prace rozpoczęto od strony Legnicy, ale mają toczyć się w kierunku Nysy, tłumaczy opolski poseł Paweł Masełko, przewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw magistrali podsudeckiej.
2: To jest jakby taki pierwszy etap. Kolejnym etapem będzie Nysa, Kędzierzyn-Koźle. Tak to jest zaplanowane. Oczywiście to jest wieloletnia inwestycja, ale jest plan. W ministerstwie i w PKP, PLK mają świadomość tego, że to jest ważna linia kolejowa, że ona musi być zmodernizowana z racji nawet tego, że będzie więcej pociągów, które są zamówione przez naszych przewoźników. A żeby te pociągi mogły jeździć, to muszą mieć dobre tory i najlepiej zelektryfikowane.
1: Głuchołazy są w przededniu rewolucji kolejowej, a pierwszy etap to nowy rozkład jazdy pociągów, wskazuje burmistrz Głuchołazy Paweł Szymkowicz.
3: Dzisiaj mamy jedynie połączenia kolejowe w soboty i w niedzielę. Teraz 4 pary pociągów będą jeździły każdego dnia, ale największa rewolucja czeka nas w momencie włączenia Głuchołaz do tzw. magistrali podsudeckiej, czyli linii 137 Kędzierzyn-Legnica. Wszystko wskazuje na to, że pociągi jeżdżące po magistrali podsudeckiej, czyli chociażby Jelenia Góra-Kraków, będą zajeżdżały do Głuchołaz.
1: W przyszłym roku ma ruszyć modernizacja trasy kolejowej Nysa-Nowy Świętów, która jest odcinkiem magistrali podsudeckiej. Umożliwi to lepszy dojazd do Głuchołaz.
0: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
1: Dwa ronda, nowe chodniki, infrastruktura rowerowa. W Brzegu dobiega końca przebudowa ulicy Poprzecznej. Prace objęły nie tylko wymianę nawierzchni, ale także przebudowę skrzyżowań, oświetlenia oraz infrastruktury technicznej. Jedno z rond powstało na skrzyżowaniu ulicy Poprzecznej i Chocimskiej i łączy się bezpośrednio z drogą krajową 45. Drugie na skrzyżowaniu Poprzecznej z księdza Makarskiego. Inwestycja warta blisko 24 miliony złotych ma zostać sfinalizowana w październiku.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: Iga Świątek pokonała Magdalenę Fręch 6-2-6-1 i awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju WTA w Wuhanie. W walce o ćwierćfinał Polka zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Kruger. Zdaniem trenera tenisa Michała Gawłowskiego było to zasłużone zwycięstwo Świątek.
4: Iga wygrywa z Magdą Fręch dość gładko i chyba taki jest troszeczkę etap obu w tej chwili tenisistek, mówię z punktu widzenia formy, jakości gry, więc widać, że Magda poszukuje pewności siebie w swoim graniu. Magda Fręch ma troszeczkę inny styl, ta gra jest zawsze bardziej, będzie zwalniana z takimi zawodniczkami jak Iga, no i tu widać, że jednak ta szybkość i tempo gry w tej chwili, czyli pewność siebie, jest zdecydowanie po stronie Igi.
1: Z kolei Maja Chwalińska w 1/16 finału pokonała wyżej notowaną Czeszkę Marię Bołuskową. I wracamy do regionu. Gmina Kietrz i Baborów po raz kolejny organizują wspólnie turniej bilardowy. W sportowej rywalizacji weźmie udział kilkudziesięciu zawodników z całej Polski. Turniej nieprzypadkowo nazywa się Double and Double, mówi Dorota Przysiężna-Bator, burmistrz Kietrza.
5: Ta nazwa oddaje dwa elementy. Po pierwsze, jest to nazwa znana doskonale wszystkim grającym w bilarda, bo to taka slangowe określenie, które pojawia się właśnie jeśli chodzi o te dyscypliny, a po drugie ma ona sygnalizować taki dualizm, dwie gminy, więc dlatego Double and Double. Spośród kilkudziesięciu zawodników, którzy na zaproszenie głównego organizatora, pana Mieczysława Hończaka, przyjeżdżają do Kietrza, do Baborowa, są osoby z naprawdę bardzo odległych zakątków Polski i nie tylko, bo zdarzają się także zawodnicy z zagranicy.
1: A główne zawody odbędą się 17 i 18 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Baborowie.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: W nocy zachmurzenie małe, początkowo miejscami umiarkowane, nad ranem silne zamglenia. Temperatura minimalna niska, od 3 do 5 stopni. Jutro od 13 do 15 maksymalnie, w zachmurzenie na ogół umiarkowane i wiatr słaby. Spoglądam jeszcze na radiowy termometr, na nim 11,6 stopnia.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: wiem.
1: Reklama społeczna.
2: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
3: Syria znaczy strata. Strata 13 lat. Tysiące bomb. Morze ruin w Aleppo i Damaszku. Pokolenie bez szkoły. Dzieci bez rodziców. Brak lekarzy. Polska misja medyczna wspiera najuboższe syryjskie rodziny. Nasi lekarze są tam, gdzie wciąż nie ma opieki medycznej. Pomóżmy razem Syrii. Dołącz. pmm.org.pl.
4: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
1: Reklama społeczna.

Dobry wieczór, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Rozpoczyna się pasmo kulturalne w Radiu Opole, czyli audycja Więcej Kultury. Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak praca z ciałem, ruch, taniec wpływa na procesy mentalne, poznawcze. Badania artystyczne na ten temat prowadził tańczący filozof dr Bartosz Mroczkowski, który odwiedził niedawno Opole. Razem z Krystyną Lamą Szydłowską, tancerką i choreografką, poprowadził warsztaty dla Centrum Edukacji Kulturalnej w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. To bardzo rozbudowany projekt i spotkanie właśnie z tymi artystami było jego częścią. My z Bartoszem Mroczkowskim będziemy rozmawiać o tym, jak poprzez ciało doświadczamy rzeczywistości, jak poprzez ciało myślimy, jak kultura traktuje ciało, co się zmienia, kiedy jesteśmy bardziej odłączeni, a kiedy połączeni z naszym ciałem. To bardzo też przydatne informacje dotyczące codziennego funkcjonowania, kiedy różnego rodzaju emocje, odczucia są dla nas wyzwaniem. Jak praca z ciałem może wpływać na to wszystko, czego doświadczamy, jak można to badać i poprzez sztukę rozumieć. O tym także dzisiaj. Zapraszam do słuchania programu, a ja dodam, że warsztaty i panel dyskusyjny, który sprowadził do Opola m.in. Bartosza Mroczkowskiego, nosi tytuł Między sztuką a nauką i prowadzi go Centrum Edukacji Kulturalnej w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu.

0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o filozofii w ruchu w nawiązaniu do warsztatu, właściwie dużego projektu między sztuką a nauką. Bartosz Mroczkowski, który dzisiaj jest gościem Radia Opole, zajmuje się filozofią i tańczy, czyli łączysz ze sobą filozofię i taniec. Jesteś doktorem nauk humanistycznych. Skąd taki pomysł na siebie, żeby filozofię, która kojarzy się z takim bardzo mentalnym, intelektualnym procesem, łączyć z ciałem i ruchem?
1: Wiesz co, ten pomysł z cielesnością, sam się zastanawiam, ilekroć odpowiadam na to pytanie, to coraz bardziej mam takie poczucie mętności w tym, co mówię, bo wielokrotnie na nie odpowiadam. Ale to jakoś było tak od samego początku, że też te ruchowe rzeczy mnie bardzo interesowały. Ja też nie zaczynałem od tańca, tylko od sportów i sztuk walki, które były dla mnie takim ważnym elementem praktyki ruchowej, takiego obcowania z cielesnością. Taniec pojawił się stosunkowo późno, bo było to jakieś 10-11 lat temu i właśnie osobą, która wprowadzała mnie niejako w temat tańca współczesnego, była Krystyna Lama-Szydłowska. I wracając do cielesności, ciało w filozofii jest takim dość problematycznym tematem, bo właściwie od czasów starożytnych, gdzieś od czasów Platona, to ciało staje się takie niechciane, nielubiane ze względu na to, że kojarzone jest z tym, co zmienne, przemijające, trudne i oddzielane coraz częściej od rozumu, umysłu, który ma być tym przeciwieństwem w postaci czegoś stabilnego, stałego, niezmiennego i nieprzemijającego. Więc raczej filozofowie od tamtego czasu nie bardzo lubili ciało, nie lubili materialności ze względu właśnie na te aspekty. I dopiero tak mniej więcej od XX wieku ciało staje się znowu czymś interesującym, ale to też w dużej mierze przez ruchy feministyczne. Myślę, że też w dużej mierze przez zwrot kontrkulturowy lat 60., 70., kiedy ciało staje się znowu czymś ciekawym, czymś wartym eksploracji. Może można by nawet globalnie powiedzieć, że jako cywilizacja, przynajmniej ta europejska, znowu stajemy się świadomi tego, że jesteśmy cieleśni. I to jest bardzo ciekawy moment. Jeżeli chodzi o moje połączenie filozofii z tańcem, dla mnie było ciekawe to, że kiedy odkrywałem na początku taniec współczesny, to bardzo zainteresowało mnie podejście tych tancerzy, tancerek, choreografów, choreografki, które w tamtym momencie poznawałem, do cielesności. Mianowicie chodziło o to, że do tamtego punktu, też zajmując się i filozofią, i sztukami walki, traktowałem ciało jako coś, co należy dyscyplinować, poddawać pewnej takiej kulturze represji, tego, że trzeba wytrzymywać w trakcie treningu różne obciążenia, żeby to ciało stawało się silniejsze, mniej podatne na choroby, urazy, z czym bywało w sumie dość różnie, bo te urazy pojawiały się coraz częściej w miarę tego, jak bardziej dyscyplinowałem to ciało i jak bardziej je represjonowałem. Natomiast moment pojawienia się w moim życiu tańca i tych osób, które wtedy poznawałem, było takim głosem mówiącym o tym, że ciało wysyła różne impulsy, sygnały, że można go słuchać. No i że generalnie to wsłuchiwanie się daje właśnie poczucie ucieleśnienia, bycia czymś cielesnym, nie tyle tylko na poziomie słów, kiedy mówimy, że jesteśmy cieleśni, ale specyficznego takiego doświadczania, doznawania siebie jako cielesnej istoty.
0: Tak sobie pomyślałam teraz, że trochę może uciekamy przed cielesnością, bo to jest ten bardzo fizyczny wymiar naszego życia, który podlega procesom czasu, starzenia się, przemiany. I jak się zapomina trochę o ciele, to się zapomina o tym, co najbardziej przeraża, o tym, że nasze życie jest jakimś, ma jakiś koniec, prawda, gdzieś w perspektywie.
1: Mhm. Tak, tak. No to też jest właśnie ten temat początków, jak gdyby może filozofii starożytności i myślę, że tam też odchodzenia od tematu przemijania, o którym mówisz, który jest no po prostu bardzo trudny, bolesny. Poczucie przemijania, starzenia się, czyli tego, że też różne osoby bliskie w naszym życiu zaczną znikać. Z tym może wiążeć się z kolei poczucie osamotnienia, czy też niedołężnienia, które może pojawiać się, takiego zmniejszania się możliwości ruchowych w ciele, czy też takich związanych z pamięcią, doznawaniem. To jest też ten temat, który pojawia się we współczesnej filozofii coraz bardziej też od strony ciała, no ale tak, jest czymś po prostu dla nas pewnie bolesnym i wiążącym się z wieloma trudnymi emocjami.
0: Ja myślę, że wciąż represjonujemy ciało w naszej kulturze. Musimy siedzieć w szkole, siedzieć w studiu radiowym, przecież może byśmy sobie chcieli usiąść po turecku, że właściwie kultura nam mówi, co mamy z tym ciałem robić i ta swoboda jest bardzo ograniczona. Większość rzeczy nie wypada, raczej trzeba się dostosować do konwencji.
1: Mm-hmm, tak, zgadzam się. No ta kultura dyscyplinowania ciała poprzez długotrwałe na przykład pozostawanie w bezruchu, nawet wtedy, kiedy jest to dla nas bardzo niekomfortowe i uczenie się niezwracania uwagi na te sygnały, które płyną z ciała, na przykład, nie wiem, ból w plecach, napięcie, czy skrócony oddech, którego nie chcemy widzieć, co z kolei może prowadzić do jakiegoś poczucia niepokoju, z takiego trywialnego być może elementu, jakim jest po prostu niedotlenienie, jest faktycznie częścią naszej codzienności, takie mam przynajmniej poczucie. Tutaj fajnie, że poruszasz ten temat, bo razem z Lamą też zajmujemy się takim terminem, który też będziemy rozwijać w ramach panelu dyskusyjnego Myślenia w ruchu, które właśnie pozwala nam eksplorować też to zagadnienie szukania komfortu w ciele, tego, że ciało prowadzi nas jak gdyby cały czas w te punkty, w którym jest nam optymalnie, wygodnie, a bycie w komforcie, przynajmniej cielesnym, pozwala nam inaczej postrzegać też różne rzeczy, inaczej wchodzić w relacje, interakcje z innymi, czy też właśnie myśleć o wielu rzeczach. I w drugą stronę, sposoby myślenia, które na przykład dzieją się w ruchu, wpływają też inaczej na to, jak właśnie postrzegamy rzeczywistość. Zresztą, co jest ciekawe, w starożytności mieliśmy jeden ruch filozoficzny, ruch perypetyczny, który mówił o tym, że warto zwracać uwagę tylko na myśli, które przychodzą w ruchu, w chodzie.
0: Jak będzie wyglądał twój panel, który poprowadzisz w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu?
1: Wiesz co, będzie to panel, który właśnie również będziemy współprowadzić z Krystyną Lamą Szydłowską. Będziemy rozwijać koncept, o którym właśnie przed chwilą była mowa, myślenie w ruchu. Zajmiemy się też pojęciem, które mam takie poczucie jest ważne dla całego właśnie myślenia tutaj o sztuce, o nauce. O pojęciu afektu, który jest w sumie dość trudny do wyjaśnienia. Postaramy się go w dość specyficzny sposób wyjaśnić w panelu dyskusyjnym, ponieważ panel dyskusyjny nie do końca będzie panelem dyskusyjnym, tylko może bardziej panelem performatywnym, gdzie będziemy starali się włączyć zarówno dyskusję i ruch w trakcie panelu po to, żeby pojęcie afektu nie zostało tylko zrozumiane na poziomie takim powiedzmy intelektualnym, jako pewna definicja, czym jest afekt, ale żeby móc doznać afektu w ciele, żeby, jakby to powiedzieć, w pewnym sensie zaktualizować naszą taką cielesną bazę danych o poczucie afektu. Czym ten afekt jest, więc mógłbym teraz pewnie opowiedzieć, czym afekt jest. Nie będzie to do końca kompletne w związku z naszym panelem. Ale jakbym miał skrótowo powiedzieć, czym jest może afekt, to posłużę się pewną krótką historią. To będzie też skierowane do naszych słuchaczek, słuchaczy. Spróbujmy sobie wyobrazić taką sytuację, że wchodzimy do pokoju, w którym są osoby, których nigdy wcześniej nie spotkaliśmy. Jest to jakaś, no załóżmy, sytuacja bardzo oficjalna. I moment, w którym wchodzimy do tego pokoju, to jest szereg różnych odczuć. Być może poczujemy zaczerwienienie na policzkach, lekkie napięcie w ciele, w okolicy barków, a może oddech właśnie zacznie przyspieszać. I tutaj wchodzi nam właśnie afekt. Afekt to jest ten taki dziwny moment, kiedy już coś zaczynamy odczuwać, ale nie do końca jesteśmy to w stanie nazwać. Na przykład nie wiem, czy moment, w którym wkraczam do tego pokoju, to jest coś, co powoduje może jakieś zakłopotanie, onieśmielenie, może pojawią się tam osoby, które są dla mnie interesujące lub wręcz przeciwnie. I to jest jeszcze ten moment, w którym nie jestem do końca w stanie określić sytuacji, natomiast pojawiają się określone bodźce w ciele na przykład. I afekt to są te wszystkie jak gdyby momenty na skraju naszej powiedzmy świadomej zauważalności, kiedy już coś zaczynam powoli odczuwać, ale nie do końca wiem co to jest, a tym bardziej nie jestem w stanie tego jeszcze nazwać. I pokrótce można było powiedzieć, że tym są właśnie afekty.
0: Bartosz Mroczkowski, tańczący filozof, przypomnę, dzisiaj nam towarzyszy w programie.

0: powracamy do rozmowy. Tańczący filozof dr Bartosz Mroczkowski, który gościł w Opolu na zaproszenie Centrum Edukacji Kulturalnej w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, towarzyszy nam dzisiaj na antenie. Tę rozmowę nagrywaliśmy jeszcze przed jego warsztatami w teatrze, które dotyczyły między innymi afektu. I co z tym zrobić, kiedy się pojawia w nas takie doznania?
1: Ja myślę, że przede wszystkim podejście z zaciekawieniem. Co to mi właściwie robi? Jak to zmienia moje postrzeganie rzeczywistości? W jaki sposób być może mnie to wzbogaca? I być może nie reagować od razu na pierwsze takie doświadczenie, załóżmy, kiedy czuję niepokój. Nie musi to oznaczać, że od razu muszę wyjść z tego pokoju, bo jest to dla mnie trudne. Być może warto chwilę z tym zostać, wsłuchać się i zobaczyć, co zaczyna się z tego nam kreować, jak zaczynam przez to postrzegać sytuację i jakie kolejne decyzje już świadomie mogę podjąć na poziomie ciała, umysłu.
0: Co chciałbyś, żeby uczestnicy tego spotkania w teatrze wynieśli, zabrali ze sobą albo doświadczyli właśnie w tym miejscu, kiedy tam będą?
1: Wiesz co, no sporo rozmawialiśmy o tym z Lamą, co właściwie chcielibyśmy, żeby było takim efektem. Plusem takich spotkań jest też to, że no one są właśnie na żywo, dzieją się w trybie bieżącym, więc też nigdy nie do końca wiesz, jak będą zachowywać się te osoby, czyli jakie afekty tak naprawdę w tej przestrzeni się wytworzą. Ale no tak skromnie rzecz ujmując, chcieliśmy, żeby osoby, które przyszły, miały to poczucie doznania, czym jest afekt. Nie tyle jak gdyby zrozumienie jakiejś sztywnej, być może nawet akademickiej, takiej mądrej definicji, a raczej poczucie tego w ciele, czym właśnie to jest i jak można z tym pracować w różnych przestrzeniach, w takich po prostu codziennych sytuacjach.
0: Tak, bo to jest ta świadomość właśnie, często poczucia do końca, co się z nami dzieje, jakoś to się z nami dzieje, zawłaszcza nas po części, ale nie jest włączone w nasz proces myślowy, dostrzeżone na poziomie świadomego umysłu.
1: Dokładnie, tak. To dostrzeganie byłoby tutaj jak dla mnie właśnie bardzo kluczowe i zdolność doznawania tego nawet wtedy, kiedy to jest trudne, kłopotliwe, bo wiele afektów jednak niekoniecznie musi być dla nas komfortowych, przyjemnych, a wręcz może zaburzać nasze poczucie świadomości, może powodować różne stany dysocjacji, czyli odcięcia od cielesności, jak gdyby takiego wycofywania się, kiedy bardzo trudno jest nam na przykład podejmować decyzje, bo to mogą być też sytuacje na przykład bardzo traumatyczne, które się wydarzają, albo nawet sytuacje jakichś wypadków czy klęsk żywiołowych, w których możemy uczestniczyć. I gdzieś dla mnie istotnym jest to, żeby umieć w tym wszystkim pozostawać z tą sytuacją, nawet kiedy ona może być nawet skrajnie trudna. I myślę, że to jest taka też ważna umiejętność na też dzisiejsze czasy, kiedy coraz częściej mamy może takie poczucie, że świat jest trudny do przewidzenia, trudno jest w nim się czasami odnaleźć, sytuacje nas przerastają, a skala zmian jest bardzo duża. I myślę, że to wtedy jest bardzo przydatna umiejętność.
0: Samo to dostrzeżenie, że dzieją się ze mną jakieś rzeczy, że jestem pod wpływem emocji, czuję się niekomfortowo, nazwanie tego tak sobie w myślach, to już pomaga trochę jakoś poczuć się ciut bardziej komfortowo jednak mimo wszystko, prawda? Jakoś bardziej ogarnąć tą sytuację wewnętrznie, emocjonalnie, mentalnie.
1: Tak, tak. To jest właśnie też ta umiejętność, którą dał mi akurat taniec współczesny, ta umiejętność przebywania w różnych staniach, poddawania je takiej bezpośredniej ekspresji, bez potrzeby oceny. To jest ta druga część poza filozofią, która bardzo przydała mi się właśnie w dyscyplinie filozofii, no i też w drugą stronę wchodzenie w różne doświadczenia związane z cielesną świadomością, z odbieraniem bodźców, no silnie kształtuje potem te sposoby myślenia, które staram się opisać, ale też mam wrażenie, że w związku z tym sposób, w jaki na przykład piszę, no bo jednak tworzenie filozofii takiej współczesnej to w dużej mierze tworzenie tekstów, co prawda coraz mniej osób czyta może złożone, długie teksty, natomiast to, co często mi przyświeca z perspektywy tańca, tworząc filozofię, to to, żeby tworzyć tekst, który wytwarza to poczucie afektywności, o którym mówiliśmy, żeby czytanie tekstu było też pewnym doznawaniem w ciele, a nie tylko odłączeniem się od ciała, jak to często jest w takim dyskursie intelektualnym.
0: No dobrze, mówisz dużo o tych odczuciach płynących z ciała, z obecności, z takiego osadzenia w przestrzeni, w której się jest, a my dzisiaj bardzo dużo relacjonujemy świata, który przeżywamy i to nas, mam wrażenie, trochę oddziela. Każde zdjęcie, każda relacja, ona nas zabiera z teraz i przerzuca nas gdzieś, w inne miejsce, w przestrzeń wirtualną. w jakąś zapętloną relację, która się później wyświetla, ale trochę odbiera tego teraz.
1: W sensie i tak, i nie. W pewnym sensie tak, ponieważ skupiamy się być może na tym, co przedstawia dana relacja, jakieś ujęcie, nagranie czy zdjęcie, czyli odciąga naszą uwagę, powiedzmy, od zdarzeń, które dzieją się wokół nas, ale z drugiej strony no, każde zdjęcie i nagranie jest też afektywne w tym sensie, że pobudza nas do czegoś, w sensie wytwarza w nas różne doznania. I wydaje mi się, że tutaj też ciekawym momentem jest to, kiedy oglądamy jakąś relację uważnie, świadomie i zaczynamy zauważać, co dzieje się w naszym ciele, kiedy ją obserwujemy. Akt obserwacji, mam wrażenie, bardzo często kojarzy się w naszej kulturze z czymś biernym, że bycie obserwatorem to obserwatorką to jest spoczywanie w bezruchu na przykład i przyjmowanie tylko i wyłącznie czegoś, co do nas dociera. Natomiast właśnie z mojej takiej praktyki badań artystycznych, też działań związanych z tańcem, z choreografią, mam takie coraz częstsze odczucie, że jest wręcz przeciwnie. Obserwowanie też jest czymś aktywnym, w sensie jeżeli coś obserwujemy, to znaczy, że na to wpływamy. Nawet jeżeli obserwujemy jakieś, no dajmy na to, wydarzenie sceniczne, w którym jak gdyby jest jakiś konkretny układ choreograficzny, to też na to wszystko w jakiś sposób wpływamy, odbierając. To nie jest tak, że osoby, które są na przykład na scenie, w ogóle na to nie reagują. To też wpływa, wytwarza jakieś afekty pomiędzy nami. Czasami bardzo subtelne, ale jednak. Więc obserwacja jednak cały czas daje mi poczucie bycia aktywnym, sprawczym w danej przestrzeni. Więc ta obserwacja, wracając do twojego jak gdyby pytania, zdjęć, rolek, nagrań w mediach społecznościowych, myślę, że zaczyna nabierać inne jakości tego teraz, kiedy zaczniemy obserwować, jakie konkretne doznania cielesne to w nas wywołuje na przykład.
0: Czyli tak tego jednoznacznie nie wartościujesz?
1: Tak, myślę, że zdecydowanie nie. To jest... Ja myślę, że może to jest też związane z takim obiegowym, czy takim osadzonym w naszej kulturze poczuciem czasu linearnego, że przeszłość jest czymś, co już było i nie podlega jak gdyby już żadnej zmianie. Jest takim, nazwijmy to może archiwum danych, które już zostały raz na zawsze utrwalone, tak jak właśnie zdjęcia, i są statyczne. Nic się już tam nie zmienia. Teraźniejszość jest tą taką sferą, w której wszystko się jak gdyby miałoby wydarzać, jest cały czas dynamicznie. Na przyszłość jest jakąś formą projekcji, wyobrażania sobie, fantazjowania o tym, co miałoby być, ale nadal jeszcze nie istnieje. Natomiast ja mam takie trochę poczucie, zajmując się też filozofią, która też gdzieś odnosi się do współczesnych takich obserwacji związanych z fizyką kwantową, że no to kształtowanie się czasu jako doświadczenia jest troszeczkę inne. Przeszłość cały czas jest jak gdyby przekształcana przez nasze bieżące wydarzenia. To znaczy, że jak przywołamy jakieś zdarzenie z naszego życia, które miało miejsce, dajmy na to, 2 lata temu, ono wygląda w jakiś inny sposób przez pryzmat zdarzeń, które właśnie mamy, ale jednocześnie naszych wyobrażeń, jak będzie w przyszłości. Zupełnie inaczej to samo zdarzenie będziemy postrzegać 20 lat później z perspektywy wielu innych doświadczeń i tego, co jednocześnie wydarza się w trybie bieżącym i nadal jakiejś projekcji przyszłości. Więc tak naprawdę wszystkie te trzy elementy, czyli przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, są takimi dynamicznymi strukturami, które dzieją się w nas jako cielesności.
0: I do rozmowy z doktorem Bartoszem Mroczkowskim w Radiopole powracamy za chwilę.

0: chwili powracamy do naszej rozmowy. Doktor Bartosz Mroczkowski, tańczący filozof, dzisiaj jest gościem programu. Był w Opolu w ramach wydarzenia Między Sztuką a Nauką, które przygotowało Centrum Edukacji Kulturalnej w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Razem z Lamą Szydłowską, tancerką i choreografką, prowadzili warsztaty i panel dyskusyjny. My powracamy do rozmowy o tym, jak ważne jest ciało i jak nasza percepcja jest kształtowana właśnie poprzez doświadczenia płynące z ciała.
1: A jak tańczysz albo uprawiasz te sztuki walki, czy jakieś poczucie linearności czasu zanika? Czy można czas odczuwać inaczej poprzez ruch?
2: No, myślę, że zdecydowanie tak. Kiedy tańczę, mam wrażenie, że bardzo często rzeczy, czy jakieś wspomnienia, które przychodzą mi na przykład z przyszłości w postaci obrazów, konkretnych doznań w ciele, wpływają na jakości na przykład improwizowanego ruchu, który robię w tym momencie. Zwłaszcza jest to ciekawe, kiedy na przykład mamy improwizację z wieloma osobami w jednej przestrzeni i te wzajemne przepływy afektów, te ciągłe zmiany, odbijanie się od jednego do drugiego ciała przywodzi czasami inne odczuwanie przeszłości, czasami pojawiają się zupełnie inne projekcje przeszłości. Często jest tak, że dana osoba przypomina nam coś z przeszłości, a przecież nie jest częścią tej przeszłości w takim sensie dosłownym, natomiast wzbudza jakieś konkretne przepływy. Więc w tańcu myślę, że jest to najbardziej odczuwalne właśnie w improwizacji ruchowej, która się pojawia. Ta dynamika czasu bardzo się zagina. Czasami nie do końca wiesz, czy to, co się dzieje, jest czymś z przyszłości i jest bardzo żywe nagle w tobie i odczuwasz to jako teraz. Czyli zdarzenia, które miały powiedzmy lat, były jakieś 12 lat temu, dajmy na to teraz, w tej improwizacji ruchowej bardzo żywo się pojawiają, odczuwasz to, nie wiem, jako ciepło w ciele, jakieś nagłe, konkretne napięcia, czy odczuwanie jakiegoś fragmentu swojego ciała, które dzieją się jednak teraz, bardzo intensywnie. Czasami to są bardzo intensywne obrazy, w których barwy są bardzo wyraźne, kształty, więc myślę, że tak, to bardzo mocno jest odczuwalne w tańcu.
1: Jakbyś przekonał osoby, które bardzo mocno intelektualnie pracują i są obecne właśnie na przykład w świecie nauki, filozofii, humanistyki chociażby, do tego, że ten obszar cielesny, fizyczny, że on też jest jakiegoś rodzaju interesującym doświadczeniem, też jest rodzajem poznawania świata, siebie, poszukiwania natury rzeczy.
2: Tak mówiąc przez własne doświadczenie też związane z filozofią, to myślę, że to, co jest wartościowe też dla osób zajmujących się właśnie taką częścią spekulatywną, właśnie humanistyką, to byłoby chyba to przede wszystkim, że moment, w którym zaczynamy się ruszać, jest takim momentem, w którym zaczynamy inaczej myśleć o rzeczach, nad którymi się wcześniej zajmowaliśmy, na przykład jakimiś konkretnymi konceptami, rozważaniami. Dla mnie to jest tak, że kiedy poruszam się, to nie jest tak, że przestaję myśleć i myślenie po prostu znika i pojawia się jakaś ciemność, ale jest wręcz przeciwnie. Bardzo często, kiedy wchodzę w praktyki ruchowe, różne koncepty filozoficzne zaczynają się przestawiać. To tak jak gdyby różne punkty względem siebie zmieniały swoje usytuowanie, a dzięki temu zaczynam to postrzegać zupełnie inaczej. Więc myślę, że to w taki bardzo intensywny sposób wpływa na tą pracę intelektualną. Myślę, że warto przynajmniej raz w życiu spróbować wziąć udział w takiej praktyce improwizacji, chociażby ruchowej, i zobaczyć, jak to zmienia mój sposób myślenia, na przykład w jakimś bieżącym projekcie, tekście, z którym pracuję.
1: Jesteśmy w Opolu, gdzie są silne tradycje teatru Jerzego Grotowskiego, Teatru 13 Rzędów, i też poszukiwania jakiegoś rodzaju doświadczenia, transgresji, przemiany poprzez pracę z ciałem bardzo intensywną. Czy ty też widzisz właśnie ciało jako bramę do doświadczenia, nie wiem, jakiejś transcendencji? Nie mówię o takiej sferze stricte religijnej, ale jakiegoś rodzaju innego wymiaru życia.
2: Tak, fajnie, że też przywołujesz ten kontekst polski. Myślę, że on tutaj jest też bardzo ważny. Ta sztuka eksperymentowania, przekraczania granic transgresji jest tutaj też dla mnie osobiście bardzo ważna. Często o cielesności myślę właśnie jako o laboratorium, że mam swoje własne małe laboratorium, które zawsze mogę zabrać z sobą, podłączyć się z innymi. Jak gdyby w tym kontekście przypomina mi to właśnie takie eksperymentowanie naukowe, gdzie pewne sytuacje mogę powtarzać i sprawdzać, czy efekt będzie dokładnie ten sam, czy może inny. Więc jest to bardzo ciekawy wątek. Jeżeli chodzi o transcendencję, czy może transcendowanie tak naprawdę doświadczenia, czyli przekraczanie tego, co już wiem i wydaje mi się, że dalej nic nie ma, to myślę, że te praktyki ruchowe, eksperymentowanie są bardzo ważne, bo pozwalają mi przekroczyć

0: które na przykład mu przeszkadzają, rozpraszają albo w ogóle pozbyć się myśli. Doświadczenie chyba takie, które jest ważne w jakiejś głębokiej medytacji, czy na przykład też mając taką kontrolę nad ciałem, można wpływać na emocje i na percepcję siebie i można na przykład rozpuścić taki stresujący afekt, który się pojawia.
1: Tak, no właśnie medytacja jest ważnym takim też elementem mojej praktyki codzienności. I faktycznie o medytacji bardzo często na początku wiele osób myśli w kategoriach okej, to wreszcie te myśli przestaną mnie nękać, nie będą przychodziły, ciągle mnie odciągało od czegoś. Natomiast w medytacji takiej, którą ja gdzieś tam uprawiam, istotne jest to, żeby po prostu zaakceptować, że ten chaos po prostu jest. On będzie się pojawiać, te myśli będą przychodzić i wchodzimy właśnie w tą rolę tego aktywnego obserwatora, obserwatorki, o której wcześniej mówiłem, że obserwacja kształtuje nasze myśli i jest właśnie czymś sprawczym. To znaczy, że kiedy zaczynamy obserwować te myśli, emocje, możemy je faktycznie w jakiś sposób przekształcać. Nie zawsze oznacza to, że nagle będzie nam przyjemnie i komfortowo, bo doświadczamy po prostu jakichś różnych trudnych myśli. One będą zawsze częścią, mam wrażenie, naszego takiego wewnętrznego krajobrazu i wpływały na to, co dzieje się wokół nas. Więc myśląc o tej praktyce medytacji, trochę mam takie poczucie, że medytacja jest takim trochę stanem docelowym, w sensie, a często kiedy mówimy o medytacji, to wydaje się, że to jest jakaś praktyka, która dzieje się teraz, a potem wracamy do codzienności i znowu mamy dokładnie to samo. Natomiast takim stanem docelowym, który dla mnie jest istotny, to być w stanie takim, nazwijmy to medytatywnym, po prostu cały czas, czyli zauważać te myśli. To nie zawsze oczywiście jest łatwe, nie zawsze się udaje, no ale nieustająco próbujemy tego. I taniec, właściwie bardziej nawet może taniec współczesny, kojarzy mi się właśnie z praktyką medytacji, w tym sensie bycia, w tym bieżącym tu i teraz, w tym całym chaosie, nawet bym powiedział może bałaganie, który się dzieje, z taką akceptacją, że ten bałagan po prostu jest i że życie jest trochę czasami brudne, nieczyste i nie zawsze jest fajne, ale zawsze warto go doświadczać i przeżywać po prostu. Spotkałem się jakiś czas temu z bardzo ciekawym badaniem, teraz niestety nie przywołam dokładnie, jaka jest to publikacja, natomiast było bardzo ciekawe badanie na temat tancerzy i tancerek, pokazujące ich bardzo specyficzną umiejętność w stosunku do innych osób, które zajmują się ruchem, mianowicie takiego przeżywania emocji w stanie bieżącym i napięć w ciele. To znaczy, że nie muszę wchodzić w taką standardową sytuację, że czuję jakąś emocję, zaczynam czuć napięcie w ciele, zaczynam to jeszcze raz cały czas powtarzać. To zaczyna mi się kojarzyć z jakimś trudnym doświadczeniem, być może ze spotkaniem z jakąś osobą, tylko udaje mi się to włączyć bezpośrednio do ruchu. I chodzi o to, że właśnie tancerze, tancerki mają taką niesamowitą umiejętność, że kiedy pojawia się jakaś emocja, mają ten tryb obserwacji i wprowadzając w ruch daną emocję, napięcie, pozwalają ją, tak jak troszeczkę powiedziałaś, rozpuścić, rozłożyć. To znaczy pozwolić płynąć temu dalej. Co na przykład powoduje, że dana trudna emocja nie towarzyszy nam kolejny dzień, dwa, trzy, bo wydarzyło się coś trudnego i nie bardzo wiemy, jak z tej sytuacji wyjść. Ale dajmy na to, trwa to 15-20 minut, kiedy poruszam się, potańczę i po prostu ten afekt przechodzi przez całe moje ciało i rozpuszcza się.
0: Doktor Bartosz Mroczkowski, tańczący filozof, towarzyszył nam dzisiaj w Radiu Opole. Dłuższa odsłona tej rozmowy będzie dostępna na stronie internetowej Radia Opole w zakładce Więcej Kultury. A ja już dziękuję za dzisiejsze spotkanie w paśmie kulturalnym Radia Opole, które dobiega końca. Kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka, niebawem wiadomości, później kolejny program Dobry Wieczór, tu Opole. Do usłyszenia, dobrego wieczoru.

0: za moment godzina 21, za moment wiadomości w Radiu Opole. Proszę z nami zostać. A w wiadomościach o terenach zielonych w Dobrodzieniu, które mają być odnowione. Na Politechnice Opolskiej rozmawiano o nowoczesnych metodach nauczania studentów. Nie zabraknie też informacji ze świata sportu.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. W Dobrodzieniu odnowione będą historyczny trakt Królewski Leszcz i skwer przy ulicy Oleskiej, naprzeciw remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Trakt Leszcz istnieje, ale jest niewielkich rozmiarów, mówi Agnieszka Chórnik, burmistrz Dobrodzienia.
2: To jest takie miejsce w Dobrodzieniu spacerowe, które kiedyś było porośnięte leszczyną, stąd ta nazwa. Piękne miejsce, ale już coraz trudniej przejechać wózkiem, coraz trudniej rowerem, więc powstanie piękny trakt spacerowy, kiedy Dobrodzienianie będą mogli rozpocząć swój spacer w rynku poprzez duży park, tym traktem spacerowym obejść duży staw i wrócić równie piękną trasą, zresztą wyremontowaną parkową, na przykład do Dobrodzienia.
0: A skwer przy ulicy Oleskiej ma być wizytówką Dobrodzienia.
2: To jest takie miejsce mocno widoczne dla osób, które wjeżdżają do Dobrodzienia od strony Olesna, od strony Ronda, Dobroteki i tam będzie właśnie taka nowoczesna przestrzeń zielona z napisem Dobrodzień. Będziemy witać swoich i mieszkańców, i gości.
0: A dodajmy, że trwa również rewitalizacja niezabytkowej części Parku Miejskiego.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
0: Jak zainteresować studentów wykładami, ćwiczeniami czy laboratoriami? Między innymi tego dotyczył Dzień Dydaktyki na Politechnice Opolskiej. Omawiano nowoczesne formy i metody nauczania, również podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej. Mówi Magdalena Dolińska, kierownik Centrum Dostępnej Dydaktyki i pełnomocnik rektora do spraw jakości kształcenia na Politechnice Opolskiej.
3: Uczelnia jest bardzo dobrym miejscem do tego, żeby eksperymentować, więc niekoniecznie trzeba tą samą metodą prowadzić wszystkie grupy. Jest bardzo dużo osób z otwartą głową, otwartym spojrzeniem na nowoczesne nauczanie, na współczesne nauczanie. Coraz większe mamy zainteresowanie wśród pracowników szkoleniami, webinariami, rozmowami po prostu o tym, jak zajęcia powinny wyglądać.
0: Doktor inżynier Ireneusz Hetmańczyk, wykładowca Katedry Pojazdów Wydziału Mechanicznego Politechniki, postrzega sztuczną inteligencję jako plusy, ale też minusy w kształceniu studentów.
4: W jakichś tam sprawozdaniach czy w opracowaniach, gdzie było to kopiuj wklej. Niestety wklej bez zastanowienia się, co wkleiłem. I te komentarze AI-a typu, co chcesz, żebym teraz dla ciebie zrobił, pojawiają się również w tych opracowaniach. Poza tym też język opracowania zdradza, że AI w tym maczało swoje paluszki. Nie uważam tego za zupełnie złe. Dobrze, niech oni to sobie znajdą, ale niech oni to potem przeczytają i powiedzą własnymi słowami.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: Polskie porty, terminale kontenerowe i przewoźnicy promowali się w Czechach. Tematem Dnia Polskiej Logistyki zorganizowano przez ambasadę w Pradze był również rozwój połączeń lotniczych między obu krajami.
5: Potencjał dalszej rozbudowy połączeń z polskimi lotniskami dostrzega Jerzy Wyskocz, dyrektor wykonawczy sportu lotniczego w Pradze. Ważnym partnerem praskiego lotniska są według niego polskie linie lotnicze LOT. Pod względem liczby pasażerów należą do 10 największych przewoźników. Z kolei połączenie z Warszawą, obsługiwane do 5 razy dziennie, plasuje się w pierwszej trójce najczęściej wykonywanych rejsów z Pragi. Jak podkreśla mój rozmówca, obecnie Warszawa jest nie tylko celem podróży, ale również ważnym węzłem przesiadkowym, który umożliwia pasażerom z Czech korzystanie z dalekodystansowej siatki połączeń LOT-u.
0: A z Pragi mówił Wojciech Stobba. I zmieniamy temat. Świata jest za dużo. To tytuł najnowszej powieści Olgi Tokarczuk. Z okazji światowej premiery książki noblistka spotkała się z czytelnikami we wrocławskiej hali stulecia, a przyszło ich tu ponad 5000.
6: Pani Olga pisze takie książki, które są z punktu widzenia językowego bardzo ciekawe.
7: Rano zniesiono embargo na zakup książki, więc udaliśmy się do najbliższej księgarni, żeby zakupić ją zawczasu.
8: To są takie klimaty, które mi bardzo odpowiadają i uwielbiam tą prozę.
0: I na koniec wracamy do regionu. Mięśnie mam od miłości. To nowy cykl spotkań, które odbywać się będą w Domu Sztuki Żar na Małym Rynku w Opolu. Już 16 października odbędą się warsztaty z Kają Marchel, podczas których będzie można dowiedzieć się, jak poprzez świadomy ruch budować relacje z ciałem. Początek warsztatu o 18:00, wstęp na wydarzenie darmowe.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: A teraz 4 minuty po godzinie 21:00.
1: Sport w Radiu Opole.
9: Grzegorz Frankowski, dobry wieczór. W pierwszych dzisiejszych meczach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów Feyenoord Rotterdam pokonał Como 3-2, a Lask Linz przegrał z Liverpoolem 3-6. Kilka minut temu rozpoczęły się kolejne spotkania w najciekawiej zapowiadającej się rywalizacji. Manchester City podejmuje Paris Saint-Germain. Iga Świątek pokonała Magdalenę Fręch 6-2, 6-1 i awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju WTA w Wuhanie. W walce o ćwierćfinał Polka zmierzy się z Amerykanką Ashley Kruger. Zdaniem trenera Michała Gawłowskiego zwycięstwo Świątek było w pełni zasłużone.
10: Iga wygrywa z Magdą Fręch dość gładko i chyba taki jest troszeczkę etap obu w tej chwili tenisistek z punktu widzenia formy, jakości gry. Widać, że Magda poszukuje pewności siebie w swoim graniu. Magda Fręch ma troszeczkę inny styl. Ta gra jest zawsze bardziej, będzie zwalniana z takimi zawodniczkami jak Iga. No i tu widać, że jednak ta szybkość i tempo gry w tej chwili, czyli pewność siebie, jest zdecydowanie po stronie Igi.
9: Z kolei Maja Chwalińska w 1/16 pokonała wyżej notowaną Czeszkę Marię Buzkową 1-6, 6-1 i 6-1. W następnym pojedynku Polka zmierzy się z Amerykanką Iwą Jowicz. Miłosz Redzimski pokonał Norwega Martina Freseta 4-1 i awansował do drugiej rundy singla Mistrzostw Europy w tenisie stołowym, które rozgrywane są w Lublanie. Spotkanie tak podsumował szkoleniowiec męskiej kadry Tomasz Redzimski.
11: Freset to mało znany zawodnik, bardzo nisko sklasyfikowany na liście rankingowej, więc i umiejętności Freseta były znacznie niższe. Miłosz wykorzystał swoją przewagę techniczną, taktyczną i też doświadczenie gry na arenie międzynarodowej, żeby tę grę wygrać. Natomiast poziom gry Miłosza jest jeszcze dość daleki od takiej swojej dobrej, wysokiej dyspozycji.
9: Następnym rywalem Miłosza Radzimskiego będzie Słoweniec Darko Jorgic. Z turnieju odpadł Maciej Kubik po porażce 0-4 z jednym z faworytów, brązowym medalistą Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, Felixem Lebrunem. Trzeci mecz przedsezonowy koszykarskiej ligi NBA rozegrał w barwach Portland Trail Blazers Jeremy Sochan. Reprezentant Polski spędził na boisku 7 minut w wygranym 110-98 w spotkaniu Sacramento Kings. Nie zdobył punktów, oddał jeden niecelny rzut z gry, dodał 2 zbiórki i 2 asysty. Za nami koszykarskie derby Prudnika. W meczu 6. kolejki rozgrywek drugiej ligi Smyk przegrał z Pogonią 83-87.
1: Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie małe, początkowo miejscami umiarkowane, nad ranem miejscami silne zamglenia, to ważna informacja dla kierowców. Temperatura minimalna od 3 do 5 stopni, jutro trochę chmur, trochę słońca, maksymalnie 13-15 stopni. Na radiowym termometrze w tej chwili 11,3 stopnie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
12: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać 2 razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
13: czują się bezpieczne i kochane.
14: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
15: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
16: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
17: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
18: Razem możemy zmienić świat.
19: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
12: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
20: Kiedy przyjedzie tata?
21: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
20: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
22: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
20: O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata?
23: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
24: Pamiętasz tę piosenkę?
25: Jesteś legendą.
24: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
1: Reklama społeczna.

0: Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Zięterska, kłaniam się pięknie. Dzisiaj będziemy rozmawiać, czy można nauczyć się kreatywności, w jaki sposób to robić, czy można wychodzić poza schematy myślenia. Moją gościnią jest dzisiaj Justyna Weigt, polonistka, teatrolożka, nauczycielka, bibliotekarka pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, wykładowczyni na Uniwersytecie WSB Merito, ale przede wszystkim trenerka kreatywności, artterapeutka i animatorka kultury. W swojej pracy łączy edukację z teatrem, improwizacją, pedagogiką cyrku i treningiem twórczego myślenia. Bardzo dużo też organizuje różnych projektów, warsztatów w różnych instytucjach województwa opolskiego, ale także i poza. Jest także trenerką programu Odyseja Umysłu, która to rozwija twórcze myślenie i umiejętność rozwiązywania problemów. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, Agnieszko.
0: Czy można nauczyć się kreatywności? No bo ona chyba uczy i odwagi myślenia, i takiego twórczego działania, wychodzenia poza schematy, ale przede wszystkim zaprasza nas do zmiany. To można się tego nauczyć, czy nie?
1: I tak i nie, powiem filozoficznie. Zależy, jak na to spojrzymy. Bo jeżeli spojrzymy na kreatywność jako na taką cechę, którą wszyscy mamy, która jest naturalną potrzebą ludzkości, o czym świadczy chociażby postęp cywilizacji, że człowiek po prostu musi coś zmieniać, musi coś ciągle ulepszać, no to nie możemy się jej nauczyć, no bo ją mamy po prostu w sobie. Natomiast jeżeli spojrzymy w taki sposób, że kreatywność to jest taka rzecz, która jest przez wiele osób zapomniana, zaniedbana i właściwie zepchnięta na bok, bo mamy inne priorytety, inne rzeczy nas zajmują, no to wtedy można powiedzieć, tak w cudzysłów bym to ujęła, można powiedzieć, że można się tego nauczyć, ale to de facto będzie takie przypominanie sobie, czym ta kreatywność jest. No bo jak sięgniemy sobie do dzieciństwa, no to przecież kto z nas nie był kreatywny? Kto z nas nie wymyślał z nudów jakichś ulepszeń, jakichś zabaw, nie używał wyobraźni do zamiany jakiegoś pudełka w samochód albo patyka w miecz na przykład? No właśnie, jakby to było naturalne dla nas. No i to świadczy o tym, że to po prostu jest w nas.
0: Sama zabawa ma potencjał kreatywny, homo ludens, jesteśmy do zabawy stworzeni i to jest taka prymarna nasza potrzeba i możliwość też ekspresji siebie, budowania wspólnoty. Spędzamy dużo czasu na zabawie, a jeśli nie, to powinniśmy. Ken Robinson przekonywał w swoich książkach, że systemy, na przykład system edukacyjny może tę kreatywność trochę ograniczać z tego powodu, że przekierowana jest uwaga raczej na jakieś schematyczne działanie, schematyczne rozwiązywanie problemów. Oczywiście nie będziemy mówić o tym, że szkoła zabija kreatywne myślenie, no bo to byłoby bardzo duże uproszczenie, ale samo funkcjonowanie w systemach zabiera nam czas na to, żeby, no właśnie, powymyślać nowe rozwiązania, albo nawet popatrzeć na coś z zupełnie innej perspektywy, albo zrobić coś nieprzydatnego, niepotrzebnego, a to przecież bardzo mocno stymuluje. Ty prowadzisz takie warsztaty.
1: Tak.
0: I dla nauczycieli, i dla dzieci, i dla bardzo różnych też instytucji, grup społecznych. Czego tam się uczą ludzie?
1: No właśnie uczymy się poprzez zabawę, bo zabawa spełnia, jeśli chodzi o kreatywność, to spełnia bardzo dużo warunków, które są właśnie potrzebne do tego, żeby ta kreatywność w nas zaistniała. Czyli po pierwsze poprawia nam humor, bo no nie jesteśmy kreatywni, kiedy jesteśmy w złym nastroju, bo wtedy przyłączamy się w tryb przetrwania. Aby być kreatywnym, to trzeba właśnie się wprowadzić w dobry nastrój, podnieść sobie, mówiąc w dużym uproszczeniu, dopaminę, pośmiać się trochę. No i to właśnie gwarantuje nam zabawa. Zabawa też gwarantuje nam relacje, więc relacje też są potrzebne do właśnie tej kreatywności. No i oprócz tego właśnie takie wyrażanie siebie, taka swobodna ekspresja. No i właśnie podczas moich warsztatów przede wszystkim się bawimy, czyli po pierwsze wprowadzamy się w dobry nastrój, czyli na początek robimy takie ćwiczenia, które trochę nas przełamią, no bo wiadomo, kiedy przychodzimy w nowe miejsce, jeżeli w ogóle przychodzi grupa, która się nawzajem nie zna, nie zna mnie, no to zaufanie jest ograniczone. Też no jest takie napięcie lekkie, no więc pierwsze, co musimy zrobić, to przełamać trochę lody, poznać się nawzajem i poczuć się troszkę swobodniej. No a później, kiedy już właśnie kiedy już pierwsze te bariery zostaną przełamane, zaczynamy wykonywać różne ćwiczenia. Najpierw są to takie ćwiczenia pobudzające obie półkule mózgu. Takie różne, na przykład związane z żonglerką, albo takie ćwiczenia palców, które są, dużo takich ćwiczeń w ogóle można znaleźć teraz w internecie, bardzo je polecam, takie, to się nazywa ćwiczenia paluszkowe. I robimy sobie je i pobudzamy obie półkule, bo do kreatywności dobrze jest obie półkule właśnie do pracy pobudzić. No i później sobie przechodzimy przez ćwiczenia na przykład słowne, różnego rodzaju, później jakieś konstrukcje, plastyczne, ruchowe, oczywiście dawkując to wszystko w taki sposób, żeby zaczynać od takich mniejszych wyzwań, a kończyć już na wyzwaniach większych, no ale wtedy to już uczestnicy nie odczuwają, że to są dla nich duże wyzwania, no bo już przeszli przez pewne etapy i są bardziej otwarci i odważni.
0: Ty prowadzisz też takie zajęcia, które nazywają się fitness dla mózgu. To są ćwiczenia, warsztaty dla dorosłych. Czy trzeba ćwiczyć tę kreatywność systematycznie? Czy rzeczywiście to przynosi jakieś efekty? No bo fitness czy różne takie sporty, wiadomo, że systematyka jest bardzo ważna i powinniśmy ćwiczyć systematycznie.
1: Tak, przynosi, oczywiście. My na tych zajęciach robimy właśnie zarówno te ćwiczenia pobudzające obie półkule, jak i ćwiczenia związane bezpośrednio już z kreatywnymi różnymi działaniami. No i trzeba ją ćwiczyć rzeczywiście, bo każde takie zadanie, które jest dla nas nowe, które jest dla nas lekkim wyzwaniem, powoduje, że powstają w naszym mózgu nowe neurony, no i nowe połączenia nerwowe i one w ramach ćwiczeń się wzmacniają. No i dzięki temu nasz mózg, który jest właśnie z natury plastyczny, można powiedzieć, że ciągle się rozwija.
0: Czy osoby dorosłe, dzieci łatwo wchodzą w takie ćwiczenia? No bo to też wymaga odwagi. Na przykład trzeba stworzyć nowy wyraz do jakiegoś nowego przedmiotu, albo wymyślić jakiś nowy przedmiot, albo rozwiązać problem za pomocą innej części ciała niż robimy to na co dzień. Czyli no to jest taka zmiana perspektywy i zabawy. Ale wiadomo, że no trzeba zakwestionować to wszystko, co stare, co utarte. My trochę też tak działamy na autopilocie. Jeździmy samochodem czy na rowerze tymi samymi drogami. Mówi się tak, że ciało wykonuje te polecenia nasze różne automatycznie po to, żeby zgromadzić energię i tej energii mniej wydawać. No, a kiedy jesteśmy kreatywni, to tej energii wydajemy więcej, więc można powiedzieć, że nie jest to wszystko takie proste. Czy jesteśmy odważni, żeby być kreatywni, czy nie? Jak to wynika z Twojego oglądu?
1: To jest na pewno proces. To jest proces, który wymaga, jeżeli ktoś jest bardziej zamknięty, no to jest to dłuższy proces, wymaga pewnego przełamania się i właśnie wyjścia z jakiegoś sztywnego myślenia, bo niektórzy, no jesteśmy różni i są osoby, które mają bardziej myślenie, bardziej takie giętkie, a są osoby, które w swoim myśleniu są bardziej usztywnione i to jest naturalne, że po prostu różnimy się i to jest super. No i właśnie kiedy jest grupa osób, które przychodzą na trening, wiadomo, że niektóre osoby będą potrzebowały więcej czasu, inne osoby będą potrzebowały mniej czasu. No, rzeczywiście jest tak, że nasz mózg nie do końca lubi zmiany. Zmiany traktuje trochę jako zagrożenie. Dlatego robimy wszystko małymi kroczkami po to, żeby ta zmiana właśnie następowała bardzo, bardzo pomału, bo z drugiej strony mózg też lubi wyzwania, ale takie wyzwania, którym jest w stanie podołać. Więc trzeba połączyć umiejętnie wszystko razem, tak żeby mózg to wyzwanie chciał podjąć i powiedział, o super, to jest bezpieczne, to nie wygląda bardzo nieznajomo, to trochę mi coś przypomina i zrobię to, podejmę się tego, bo wygląda to ciekawie.
0: Czy są też takie zajęcia w tych treningach improwizowane, odgrywanie jakichś scenek? Pytam o to, ponieważ łączysz także teatr z działaniami kreatywnymi, bo wydaje mi się, że też te działania kreatywne i ćwiczenia improwizacyjne mogą wzmacniać odporność psychiczną, ponieważ często ulegamy stresowi albo interpretujemy bardzo negatywnie różne doświadczenia wtedy, kiedy no nie wiemy, czy nie przyjmujemy porażki, nie mamy tej porażki przetrenowanej albo mamy tylko jedną możliwość interpretacyjną tego, co się wydarzyło i co się stało, a kreatywność i takie ćwiczenia mogą pokazać to z innej trochę strony.
1: Tak, no kiedyś usłyszałam takie stwierdzenie, bardzo smutno jest kisić się we własnych myślach. I myślę, że to jest takie trafne dosyć, właśnie jeśli chodzi o przepracowywanie różnych problemów. Kiedy wychodzimy do ludzi, wtedy chwytamy od innych inne spojrzenie, nowe idee. No i też właśnie wracając do improwizacji, właśnie improwizacja w dużej mierze opiera się na relacjach. Na tym, że po pierwsze musimy być uważni na to, co robią inni i musimy też reagować umiejętnie na to, co oni robią. I dzięki temu właśnie musimy zbudować do siebie nawzajem zaufanie i umieć współpracować. No a coraz częściej mówi się o tym, że nasz dobrostan jest zbudowany przede wszystkim na relacjach. I od tego, jakie mamy relacje z innymi ludźmi, zależy nasze samopoczucie. Nie musimy tych relacji mieć sporo, ale dobrze, żeby to były takie wartościowe, głębokie relacje. I ja myślę, że właśnie w trakcie takich ćwiczeń teatralnych czy improwizacyjnych budujemy takie relacje, ale też, co jest ważne, ponieważ te ćwiczenia, one są tak naprawdę zabawne. To jest taka zabawa, my tego nie traktujemy poważnie. I ja zawsze mówię uczestnikom, traktujemy to jak zabawę, sprawdzamy na ile jesteśmy, do czego jesteśmy zdolni i nie spinamy się, że coś musi być jakieś albo ma jakieś nie być. Po prostu sobie sprawdzamy, co jesteśmy w stanie zrobić i dzięki temu, że traktujemy to zabawę, nabieramy dystansu też do siebie. A dystans do siebie też pomaga nam przez różne sytuacje przechodzić trochę lżej, ponieważ pewne rzeczy traktujemy mniej poważnie i potrafimy właśnie na nie z różnej strony spojrzeć.
0: Ale też te różne improwizowane scenki, czy te przestrzenie, w których jesteśmy, one są też bardzo często pozytywne. Psychologia pozytywna mówi, że też takie stymulowanie pozytywnych, bardzo różnych rozwiązań daje nam więcej odporności, ponieważ tworzy pozytywne połączenia neuronalne. I to są nasze zasoby, które mamy. I w zasadzie powinniśmy do kalendarza na każdy tydzień według badaczy, według Seligmana wpisywać te wszystkie takie pozytywne plany na nadchodzące tygodnie, żeby nie tylko wpisywać listę zadań, co trzeba zrobić, co jest trudne i co wymaga bardzo dużego takiego wysiłku i zaangażowania, niekoniecznie z łatwymi emocjami, ale żeby też wpisywać i planować to wszystko, co jest pozytywne, co daje nam śmiech, co daje nam to poczucie takiego autentyzmu, spotkania z innymi, coś, co jest niezobowiązujące, bo to buduje naszą odporność, to nam daje właśnie te zasoby, żeby sobie poradzić z tymi trudnymi elementami.
1: Tak, no właśnie, jeśli mamy problemy, to trzeba też o tym pamiętać, że nie tylko terapia, że owszem, jeżeli ktoś potrzebuje terapii, terapia jest bardzo ważna, ale to nie jest jakby jedyny element, który jest w stanie nas wyciągnąć z naszych trudności, bo czasami warto właśnie jeszcze przypomnieć sobie, co lubimy robić i po prostu zacząć to robić. Ja na przykład, jak zaczęłam chodzić jako uczestnik na improwizację, to na przykład też zauważyłam, że moja pewność siebie mocno się podniosła, ale też, ponieważ w improwizacji się dużo mówi, to też nabrałam takiej, jakby to powiedzieć, giętkości języka, a będąc mamą nastolatków, dwójki nastolatków, okazało się, że to mi się bardzo w relacjach z nimi przydało, że po prostu, kiedy prowadzimy dyskusję, to na przykład taka umiejętność robienia żartów z różnych rzeczy, ale takich żartów trafnych, potrafi niesamowicie rozładować atmosferę, więc naprawdę czasami możemy nawet nie pomyśleć, na co wpływa jakaś właśnie nasza twórczość, którą lubimy, którą albo odkładamy ją na bok, bo nie chcemy, bo nie mamy czasu, a może się okazać, że ona nas niesamowicie w jakiejś dziedzinie rozwinie, w zupełnie innej niż byśmy przypuszczali.
0: Czy możesz zaproponować naszym słuchaczom jakieś ćwiczenie, tak żeby sobie zrobić dzisiaj wieczorem albo jutro po południu do kawy?
1: Oczywiście mogę zaproponować takie ćwiczenie. Na przykład mamy takie słowo gumiguta. I teraz bardzo proszę wszystkich, którzy słuchają tej audycji, bez sprawdzania, co to znaczy, wymyślcie definicję słowa gumiguta. Jeżeli kojarzy wam się z kilkoma rzeczami, to wymyślcie kilka definicji, no bo niektóre słowa też w słowniku mają kilka definicji. I kiedy już spiszecie to, to niech te definicje będą może takie nieoczywiste, może wszystko, co wam przyjdzie do głowy po prostu, spisujcie i dopiero później sprawdźcie, co to jest.
0: Sama jestem ciekawa, muszę powiedzieć, że nie znam tego słowa.
1: Tak, to słowo naprawdę istnieje i naprawdę coś oznacza w języku polskim, także polecam.
0: To zachęcamy w takim razie do takiej zabawy, ale też tak myślę, że takie ćwiczenia bardzo różne, zabawne, można robić jadąc autobusem, samochodem, w czasie takich naszych zwykłych rozmów, można takie jedno ćwiczonko sobie wrzucać każdego dnia, no właśnie, na przykład do kawy albo do herbaty, albo na lekcje, kiedy uczniowie są zdenerwowani przed sprawdzianem, czy nawet na rozruch lekcji też nauczyciel coś takiego może zaproponować i jak potem się okazuje, to po tygodniu, dwóch, czy trzech, czterech, pięciu, ten proces zupełnie inaczej wygląda, bo coś się w nas otwiera, jakaś taka przestrzeń zabawy, czy trochę innego myślenia.
1: Tak, to procentuje, naprawdę. Czasami wystarczy właśnie, jadąc autobusem, znaleźć sobie jakieś słowo, które widzimy gdzieś, mamy w zasięgu wzroku i wymyślić chociażby pięć zdań zawierających to słowo. Takie proste rzeczy, naprawdę, ale one rozwijają nas.
0: Jaką rolę w kreatywnej edukacji odgrywa zadawanie pytań? Czy też się zadaje pytania?
1: No dość istotną, bo no, z pytaniami można też robić różne rzeczy. Można na przykład odwrócić zadanie, czyli wziąć jakiś wyraz i ułożyć do niego 5 albo 10 pytań, prawda? Także tutaj bardzo różne rzeczy z pytaniami można zrobić. Nie na wszystkie pytania zdołamy udzielić odpowiedzi, ale czasami możemy tak formułować pytania, żeby odpowiedzi naprawdę wymagały od nas dużego wysiłku. Na przykład, co by było, gdyby ludzie nie musieli spać?
0: O, to też ciekawe. Takie zakwestionowanie pewnych oczywistych rzeczy.
1: Prawda?
0: Ja czasami pytam swoich przyjaciół, co byś zrobiła, gdybyś mogła zrobić wszystko. I mówią, no nie wiem, nigdy nie myślałem w taki sposób, ale no to jest też bardzo ciekawe, bo to też mówi o marzeniach, o pragnieniach, o tym, co jest ważne, o świecie wartości. Można sobie na takie pytanie odpowiedzieć, mimo tego, że wydaje się, że to jest takie pytanie nic nieznaczące, błahe, albo właśnie takie z wyobraźni, a jednak ono coś mówi.
1: Myślę, że zadając sobie takie pytanie, możemy się dużo sami o sobie dowiedzieć.
0: Literatura ma taką moc budowania wyobraźni i empatycznej, ale takiej eksperymentalnej, gdzie można pomyśleć wszystko i żyć w świecie, w którym się nie żyje. I tak ta kreatywność i ćwiczenia właśnie z czymś takim mi się kojarzą, ale chciałabym też zapytać o świat sztucznej inteligencji, bo wiem, że prowadzisz też takie warsztaty i prowadziłaś ostatnio na drugim forum kobiet opolszczyzny warsztaty, które cieszyły się bardzo dużą popularnością, o znaczeniu sztucznej inteligencji. Byś mogła trochę też o tym powiedzieć, no bo interesuje mnie to, jakie będzie znaczenie ludzkiej kreatywności w świecie, gdzie tak naprawdę my wszystko możemy wygenerować za pomocą bardzo różnych aplikacji bardzo szybko.
1: No właśnie na warsztacie próbowałyśmy z uczestniczkami odpowiedzieć sobie na to pytanie, czy no w sytuacji, kiedy sztuczna inteligencja jest w stanie wszystko szybciej wygenerować niż my, czy w ogóle używanie kreatywności ma sens? No i co się okazało? Ma sens, dlatego że my naturalnie tego potrzebujemy. Nawet nie po to, żeby nasze wytwory były jakieś, żeby rywalizować z tą sztuczną inteligencją, ale my jako ludzie jesteśmy sobie winni twórcze myślenie tak naprawdę. To jest element naszego dobrostanu i powinniśmy tak naprawdę działać, twórczo myśleć i działać kreatywnie zawsze wtedy, kiedy mamy na to ochotę, sami dla siebie. Sztuczna inteligencja no, da nam pewne rzeczy, ułatwi nam pewne działania, ale niech nie robi za nas rzeczy, które nam sprawiają radość, które nam sprawiają przyjemność, bo wtedy już odbiera nam część naszej osobowości, można powiedzieć.
0: Twórczość na pewno człowiekowi jest bardzo potrzebna. Ty także prowadzisz pracę warsztatową w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Opolu na temat questów w edukacji. Czy myślisz, że taka edukacja, która wychodzi poza mury, która łączy też przestrzenie miasta, jest dzisiaj nam potrzebna?
1: No, ja myślę, że każdy rodzaj edukacji, który nie jest tylko siedzeniem w ławce, jest bardzo potrzebny. No właśnie, a grywalizacja jest takim świetnym narzędziem, właściwie bardzo pojemnym, które daje możliwości zagrania, możliwości uczenia się poprzez granie. I na przykład questy właśnie łączą ze sobą ruch, zadania, one powodują bardzo duże zaangażowanie uczestników i dzięki temu więcej rzeczy można zapamiętać, ponieważ zapamiętujemy wtedy, kiedy się angażujemy, wtedy, kiedy nauce towarzyszą emocje. Jeżeli tych emocji nie ma, no to zapamiętujemy mniej. W czasie questu no, nie ma możliwości, kiedy idzie na przykład 5 drużyn i jeszcze ze sobą rywalizują. Oczywiście tak zdrowo rywalizują i grają właśnie, zbierają punkty, rozwiązują zadania, no to nie ma możliwości, żeby nie byli zaangażowani. Właśnie w naszej edukacji coś takiego się dziwnego trochę zrobiło, że w części szkół jest tak, że bardzo niemile widziane jest wychodzenie poza mury szkoły, że jakby te mury gwarantują to, że dzieci się czegoś nauczą, a wyjście już zaprzecza temu. A ja zauważyłam, że no dzieci, które siedzą w ławkach, na przykład na biologii, to niekoniecznie po wyjściu ze szkoły potrafią powiedzieć, jakie drzewa rosną przed szkołą, prawda? Gdyby dzieci wyszły i nawet na te drzewa popatrzyły, pozbierały liście, porównały je z jakimiś obrazkami, więcej by zapamiętały z tego i umiałyby więcej już tych gatunków drzew odróżnić, prawda? Niż wtedy, kiedy czytają, oglądają je tylko na obrazkach w podręcznikach.
0: Toczy się taka wielka dyskusja już od wielu lat, między innymi też Ken Robinson już wspomniany, taki właśnie też twórca, autor wielu książek na temat kreatywności w edukacji. Między innymi przekonuje o tym, że szkoła, która spełnia taką funkcję laboratorium doświadczania, no jednak musi się otworzyć na te przestrzenie zewnętrzne, żeby nie dochodziło do takich absurdów, że ktoś się uczy pływania, nie będąc w wodzie, nie będąc w basenie, nie będąc w jeziorze, tylko pływa na sucho i uczy się tego, że nie jest to no właśnie ani połączone neuronalnie, ani nie jest to kompatybilne z potrzebami, ani też nie odpowiada na potrzeby środowiska, że trzeba coraz więcej przenosić jednak tych działań na zewnątrz, w działaniu, w naturze, z innymi ludźmi. No i tych projektów bardzo dużo powstaje, chociaż nauczyciele zgłaszają, że podstawy programowe są często tak teoretyczne, że nie sposób jest zorganizować to w taki sposób, żeby spędzać na przykład więcej niż 50% czasu poza murami szkoły, abyśmy sobie takiej edukacji życzyli. No mówię też z perspektywy bycia uczennicą kiedyś w przeszłości, że jednak te takie spotkania w naturze bardzo też pamiętamy. One pozostają w nas, są zapisane. Na czym polega metodyka tych questów grywalizacji?
1: Questy można wykorzystywać w dwojaki sposób. Po pierwsze, można korzystać z gotowych. Są aplikacje, jest baza gotowych questów i po prostu można wydrukować sobie kartę uczestnictwa i po prostu grać z dziećmi, z młodzieżą, ale też można stworzyć swoje i też nauczyciel może stworzyć quest na dowolny temat albo chociażby grę terenową, bo to nie musi być przecież w aplikacji, to nie musi być w telefonie, to może być wszystko analogowo zrobione, jakaś gra terenowa, escape room na dowolny temat, właśnie przecież nawet sprawdzian można zrobić za pomocą questu albo escape roomu. I na dowolny temat można stworzyć, ale jeszcze można też stworzyć taki quest z młodzieżą, prawda? Zaangażować ich w to i sprawdzić ich wiedzę właśnie w taki sposób, że wykorzystać to, że oni używają swojej wiedzy do tworzenia właśnie pytań i zagadek.
0: Kreatywność uczy także mierzenia się z błędami, z porażką, bo też często uczniowie wskazują na to, że no, czują taką opresję w szkole, że nie można popełniać błędów. Każdy błąd jest oceniany, no a jednak trzeba się tego nauczyć. To znaczy tego, że błąd jest okej, że każdy popełnia błędy, że chodzi o to, żeby wyciągać z tego wnioski. Kreatywność jest taką przestrzenią na to, no bo nie ocenia się, co jest dobre, tylko analizuje się sam rodzaj doświadczenia.
1: Tak. My trochę w edukacji nie doceniamy właśnie roli błędu, roli porażki, bo przecież wielkie odkrycia też powstawały etapami. Myślę, że większość, a może nawet wszystkie wielkie odkrycia, najpierw, no każdy odkrywca popełnił kilka błędów, żeby dojść do tego, do czego doszedł, no bo sprawdzał pewne rzeczy. No i właśnie tutaj tak samo, wydaje mi się, że błąd jest bardzo ważnym elementem uczenia się i trochę szkoda, że go tak wyparliśmy. I ja rzeczywiście na treningach kreatywności stosuję taką metodę, że nie boimy się błędów, sprawdzamy właśnie siebie, nawet mało tego, mamy jedno takie ćwiczenie, w czasie którego, kiedy ktoś popełni błąd, to bijemy mu brawo, ta osoba się cieszy, kłania się, właśnie po to, żeby się oswoić z tym, że no, że to będzie naturalne, że jakby dzisiaj w czasie tego procesu, który będziemy przechodzić, będziemy popełniać mnóstwo błędów i one będą super, bo one będą nam pokazywać, że okej, tą drogą nie idź, pójdź sobie inną, albo spróbuj jakoś inaczej. Nawet same te ćwiczenia z żonglerki, które ja robię, to one też są, no, to nie są łatwe ćwiczenia. One na początku trzeba popełnić trochę błędów, żeby się nauczyć podrzucać tą piłkę, łapać we właściwy sposób. I to jest naturalne, ale jeżeli po pierwszym błędzie się poddamy, no to nigdy się tego nie nauczymy, prawda?
0: No właśnie, a przecież można sobie przećwiczyć, jak to jest popełnić błąd i dobrze się z tym czuć i znaleźć rozwiązanie i nie oceniać siebie, czy zrobiłem coś dobrze, czy nie, tylko w jaki sposób to zrobiłem, do czego mnie to prowadzi, co mam jeszcze zrobić. Wiem, że sporo nauczycieli tak pracuje, ale sam system szkolny powoduje, że jednak uczeń czuje taką dużą presję, no bo jest taki system oceniania, są testy, są egzaminy zewnętrzne. Rodzice też mogą przecież rozwijać kreatywność u dzieci, tak świadomie. Wiem, że to na pewno robią, ale może masz jakieś podpowiedzi, jakieś takie ćwiczenia, co można robić w domu?
1: Oj, mnóstwo rzeczy. Dom to jest w ogóle skarbnica różnych przedmiotów, różnych pomysłów. Przecież mamy i garnki, z których można wykonać i instrumenty muzyczne, i jakieś budowle. Mamy przecież poduchy, z których można budować, którymi można się rzucać, można formować z nich różne rzeczy. Chustki, apaszki, to jest w ogóle, myślę, że wiele kobiet ma w domu szuflady tego. To są w ogóle świetne gadżety, że tak powiem, do zabaw kreatywnych, bo z nich i można zrobić cały teatrzyk, przecież uformować jakieś laleczki, można z nich zrobić pokaz mody, można z nich robić różne figury. Klocki też są takim świetnym elementem do zabawy i do nauki. W ogóle klocki to jest temat rzeka, bo one w ogóle świetnie rozwijają. I tutaj oprócz budowania i każde dziecko, które buduje z klocków, które ma naturalną taką potrzebę, to rzeczywiście później tą kreatywność ma tak fajnie ukształtowaną, ale na klockach też można się przecież uczyć figur geometrycznych, liczenia liter, budowania zdań. Także i właśnie tutaj jak już mówię o tym, to chciałam też powiedzieć, że kreatywność, która jest trochę w szkole niedoceniana, właśnie, ponieważ czasami tak się patrzy, że no szkoda czasu, bo jest ta podstawa programowa, prawda, i tutaj musimy pędzić z pewnymi rzeczami, że kreatywność tak naprawdę ułatwia bardzo naukę, no bo przecież mnemotechniki, one są oparte na kreatywności. Przecież samo to, że wyobraź sobie, tak, metoda na przykład pokoju. Wyobrażamy sobie różne przedmioty w pokoju i one są odpowiedzialne za rzeczy, które mamy zapamiętać. Przecież to jest wszystko oparte na wyobraźni, na kreatywności i na takiej umiejętności myślenia elastycznego i abstrakcyjnego.
0: No i także oczywiście rozwiązywanie problemów, albo też widzenie tych problemów, które są w świecie, no tak przecież powstaje nauka. Na początku jest hipoteza, potem są możliwości rozwiązania problemu i na koniec jest teza, dopóki te problemy są rozwiązywalne. Tak działa paradygmat nauki, więc jest to bardzo kreatywne. No ale właśnie, to wyzwanie współczesnej edukacji, pogodzenie podstawy programowej, egzaminów, wymagań systemowych, a z drugiej strony kompetencje kluczowe, o których dzisiaj cały czas dyskutujemy, czy kreatywność wymaga rewolucji w szkole, czy na przykład potrzebny byłby taki przedmiot, czy wystarczą ćwiczenia, drobne elementy, samo podejście do przedmiotów, jak ci się wydaje?
1: Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo tak naprawdę to zależy od zasobów nauczycieli, bo jeżeli nauczyciele czuliby się gotowi, no to absolutnie na każdym przedmiocie można parę minut tej kreatywności wprowadzić, albo w ogóle część zadań prowadzić w formie kreatywnej. Naprawdę jest to do zrobienia i wcale nie jest to jakieś trudne i wymagające nie wiadomo ile czasu, tylko po prostu trzeba zmienić trochę sposób myślenia. Ale rozumiem, że nie każdy jest na to gotowy i nie każdy też to czuje, nie każdy jest też do tego przekonany, no bo to też wymaga tego, żeby być do tego przekonanym, inaczej to nie wyjdzie.
0: Pracujemy na swoich zasobach, cokolwiek w życiu robimy, prawda? Każda
1: tak.
0: praca to są nasze zasoby i też nasz stosunek i do świata, i do rzeczywistości.
1: Tak. I nauczyciel, który nie jest kreatywny i nie chce być kreatywny, bo nie jest do tego przekonany, no nie będzie tej kreatywności w uczniach kształtował, no po prostu nie da rady. Więc może rzeczywiście taki przedmiot właśnie, to uważam, że jest absolutnie konieczny. W ogóle ja głoszę od kilku lat, że kreatywność w szkole jest absolutnie konieczna i czekam na moment, kiedy ona do szkoły wejdzie jako coś obowiązkowego. Bo ona nam po prostu zbuduje silne społeczeństwo tak naprawdę. Ludzie, którzy potrafią myśleć samodzielnie, bo kreatywność to jest też myślenie krytyczne, myślenie samodzielne. To jest wiara we własne możliwości. To jest też sprawdzanie, bycie otwartym na pomysły swoje, ale też na pomysły innych. To jest też sztuka komunikacji. To jest tak pojemne, że uważam, że ludzie, którzy w dzieciństwie, w szkole mieliby taki przedmiot jak kreatywność, naprawdę wyszliby silni z tej szkoły, przekonani o swoich kompetencjach i też znający siebie i swoje możliwości, że naprawdę mielibyśmy silne i zdrowe społeczeństwo. Tak, może to szumnie brzmi, ale tak, uważam po prostu.
0: No tak, ale ja już słyszę głosy, ale jak oceniać kreatywność? Czy doceniać oryginalność, samodzielność, proces twórczy? I jak nie zamienić tego w kolejną rywalizację?
1: No, to już by było tak, to już by było na dłuższą dyskusję, bo rzeczywiście no... Najłatwiej, co możemy zrobić, to zabić kreatywność ocenami. No i to by była porażka, ale to nie byłaby ta dobra porażka, tylko ta porażka, która by po prostu położyła ten pomysł od razu na dzień dobry. Więc no, ja proponuję świetną metodę, którą jest burza mózgów, bo przecież żaden człowiek, ja nie mam wszystkich odpowiedzi, nawet w zakresie kreatywności nie mam w sobie odpowiedzi na wszystkie pytania, ale jest właśnie świetna metoda burza mózgów i proponuję, żeby wszyscy odpowiedzialni wtedy za taką decyzję usiedli i solidnie według sztuki prowadzenia burzy mózgów właśnie ją przeprowadzili i doszli do jakiegoś rozwiązania, które będzie korzystne dla wszystkich.
0: No bo przecież wszyscy razem wiemy wszystko, a nikt z nas wszystkiego nie wie. To też jeden z filozofów tak powiedział.
1: Otóż
0: i to jest też siła takiej wspólnoty generowania pomysłów, ale też widzenia tego, że jednak w grupie jest siła i to też, myślę, jest bardzo kreatywne.
1: Tak, profesor Kaczmarzyk mówi, że dowolną rzecz jesteśmy sobie ze szkoły przypomnieć, jeżeli znajdziemy się w grupie 150 osób, które mają właśnie podobne doświadczenia, jeżeli bylibyśmy w takiej grupie, to każde pytanie, które na przykład padłoby ze szkoły podstawowej, to jako ta grupa udzielilibyśmy odpowiedzi, bo tak, to jest tak zwany mózg zbiorowy, który właśnie wszystko wie.
0: No i można też na kreatywność w taki sposób popatrzeć. Czy masz takie przykłady warsztatów albo różnych działań, które wykonywałaś? Ktoś na przykład nie był na samym początku przekonany, ale potem jednak się okazało, że te ćwiczenia kreatywne tak mocno wpłynęły, że ktoś zmienił sposób myślenia albo bardzo mocno się wciągnął.
1: To znaczy, trudno mi powiedzieć, czy ktoś zmienił swój sposób myślenia, ale bardzo lubię właśnie obserwować ten postęp u uczestników, którzy właśnie na początku są nieprzekonani, którzy na dzień dobry mówią mi, że nie są kreatywni, a potem pod koniec nagle czytają na przykład jakieś rozwiązanie swojego zadania i wszystkim opadają szczęki w dół. Tak bywa czasami rzeczywiście, że osoby, które się bardzo opierają, to się przekonują, ale to jest właśnie związane z tym, że ja zawsze mówię, rób na miarę swoich możliwości.

0: wynika z tego, że właśnie oceniają siebie, że od razu oczekują od siebie, że to będzie miało niesamowitą jakość. A to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby sobie popatrzeć, które zadania są dla mnie wyzwaniem, a które sprawiają mi przyjemność i przychodzą mi lekko. I teraz z tych zadań, które są dla mnie wyzwaniem, to ja też sobie wybieram te, nad którymi chcę pracować i te, które nie są moje. I to też jest okej. Ja sobie pewne zadania sprawdziłam, nie są w moim stylu, nie chcę ich więcej podejmować. No i w porządku i biorę się za te, które mnie, że tak powiem, kręcą, bo to też o to chodzi w kreatywności. To ma mnie kręcić, ja mam być zaangażowana w to, w pełni, traktować to z pasją nawet.
1: Czy kreatywność wpływa na osiąganie takiego stanu flow, czyli pełnego zaangażowania, wejście w temat, poczucie też dużej satysfakcji? No bo często się dzisiaj też o tym mówi, że no to jest taki stan, który daje nam poczucie zadowolenia i może budować szeroko rozumiane szczęście, no bo mamy takie poczucie, że wykorzystujemy swój potencjał najlepiej jak potrafimy, a to przecież też o to chodzi, żeby jakby dojść do takiej swojej istoty i cieszyć się z tych wszystkich zasobów i je mocno stymulować i rozwijać, które mamy, które posiadamy.
0: Tak, wpływa. Właśnie o to chodzi. Są osoby, które działają artystycznie no, przez całe swoje dorosłe życie i one to znają, one to wiedzą i one robią to, co im sprawia przyjemność. Ale są osoby, które zapomniały, co lubiły robić. Zapomniały, co w dzieciństwie na przykład robiły, kiedy wiedziały, że nie są oceniane, za co się intuicyjnie właśnie brały, w co się angażowały. No i właśnie dobrze jest, kiedy właśnie taka osoba sobie przypomni, co jest tą dziedziną, która sprawia jej przyjemność. I wtedy, kiedy już to odkryjemy, no to wtedy już bardzo łatwo się wprowadzić w ten stan flow, no bo zajmujemy się czymś, co, no co właśnie, co jest nasze, z czym się utożsamiamy, ale jednocześnie nie oceniamy ani siebie, ani tego, co zrobiliśmy i wiemy, że też nikt nie będzie nas oceniał, bo nie o to chodzi. Bo właśnie, tak jak powiedziałaś, że dobrze jest wykorzystywać swoje zasoby, prawda? Ale ludzie to często źle interpretują, bo rozumieją to w taki sposób, że dobrze jest maksymalnie wykorzystywać swoje zasoby w pracy zawodowej albo w jakichś działaniach zarobkowych, albo w działaniach dla innych. A zapominamy o tym, że maksymalne wykorzystanie swoich zasobów jest najważniejsze dla nas samych. I wtedy dopiero czujemy się spełnieni i wtedy wchodzimy w ten stan flow, kiedy właśnie te zasoby wykorzystujemy dla siebie przede wszystkim.
1: Jak to się stało, że ty zostałaś trenerką kreatywności? Jak do tego doszło? Jaka droga ci do tego zaprowadziła? Bo jak teraz o tym opowiadasz, to też mam takie poczucie, że to jest właśnie ten stan flow, takiej tak. radości, jesteś w pełni zaangażowana.
0: To jest ciekawe, bo ja jestem naturalnie kreatywna. Jakby tak się urodziłam. U mnie było właśnie odwrotnie, bo ja musiałam się tą swoją kreatywnością nauczyć zarządzać, więc ona mi czasami przeszkadzała. Ona w sytuacjach, kiedy musiałam się skupić i musiałam się na jakimś konkretnym zadaniu, zająć jakimś konkretnym, że tak powiem, zadaniem, no to wtedy mój mózg bardzo cierpiał, bo to było niekreatywne, tak? Więc musiałam się w drugą stronę właśnie uczyć i moje życie to było takie właściwie etapy wyzwalania, a potem hamowania kreatywności, bo na przykład, nie wiem, skończyłam studia, czas się zacząć czymś poważnym, więc to był moment, kiedy hamowałam, potem znowu rozwijałam, potem znowu hamowałam i zauważyłam po pewnym czasie, że te momenty, kiedy ja to hamowałam, to były takie okresy w moim życiu, kiedy ja byłam nieszczęśliwa. Nie wiedziałam czemu, ale po prostu no to były jakieś takie trudne dla mnie emocjonalnie stany. I zaczęłam się tym interesować coraz bardziej i coraz bardziej. Zauważyłam też, no w miarę też życia zauważyłam, że to też było dla mnie odkrywcze, kiedy na którymś etapie życia odkryłam, że nie wszyscy są tak kreatywni jak ja. Że w ogóle, że to jest jakaś taka cecha, którą ja mam no, mocno wykształconą po prostu. Ale też widziałam, że niektórzy chcieliby coś z tym zrobić. I tak połączyłam kropki i wymyśliłam sobie taki zawód.
1: No właśnie, i na tym polega kreatywność, że można wymyśleć takie zawody i takie sposoby na życie. Tak, i taką przyszłość, jaką się chce.
0: Tak, no bo chciałabym, żeby ludzie też byli szczęśliwi, skoro mi kreatywność daje szczęście.

0: być może innym też. I ci wszyscy, którzy właśnie czują, że daje im szczęście, no to wtedy mogą się do mnie zgłosić, jeśli nie wiedzą, jak to zrobić. I ja wtedy powiem.
1: Czyli kreatywność może być też takim sposobem na to, żeby być szczęśliwym i zachęcamy do tego, żeby ćwiczyć kreatywność. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Przypominam, że rozmawiałam z Justyną Wejkt.
0: Dziękuję bardzo. Dobranoc.
1: A dla Państwa oczywiście dobrego, kreatywnego wieczoru.

0: W tej chwili zbliża się godzina 22. Za moment wiadomości, po nich informacje o pogodzie. Proszę z nami zostać. Czy porodówka w Oleckim Szpitalu będzie działać? W wiadomościach stanowisko w tej sprawie starostwa powiatowego. Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym po zaprzysiężeniu Macieja Berka. Zakończyła się budowa hali sportowej w Raszowej w gminie Leśnica.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Nie ma zgody na likwidację oddziału ginekologiczno-położniczego Szpitala Powiatowego w Oleśnie. Takie jest stanowisko Rady Powiatu Oleckiego, które znalazło się w programie naprawczym przygotowanym przez dyrekcję lecznicy. Tylko w ubiegłym roku porodówka przyniosła 4,5 miliona złotych straty. W wakacje było 12 porodów dziennie. Teraz bywają tygodnie z jednym porodem, więc mamy zbyt mało noworodków, zaznacza starosta Bożena Konarska-Markiewicz.
2: Szacowana ilość porodów na koniec roku szacowana jest około 450, natomiast żeby można było mówić o wyniku dodatnim, musielibyśmy mieć około 700 porodów. Dodam jeszcze, że samych rodzących z powiatu oleskiego jest mniej więcej połowa. Druga połowa to są kobiety, które przyjeżdżają spoza.
0: Wicestarosta Roland Fabianek zapowiada ograniczenie liczby łóżek na porodówce, aby ich obłożenie utrzymywało się na poziomie 75-80%.
3: Myślę, że też takim czynnikiem, który będzie przemawiał za tym, że być może ten oddział się będzie lepiej bilansował, jest zmiana procedur wyceny porodów, która ma ulec zmianie i myślę, że to też poprawiłoby znacznie wynik finansowy, bo w dużej mierze sytuacja jest związana z niedoszacowaniem procedur medycznych.
0: A więcej na ten temat na stronie internetowej Radia Opole.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Zwolennicy prawicy protestują po zaprzysiężeniu Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ślubowanie odbyło się w Sejmie bez udziału prezydenta. Maciej Berek i inni nowi sędziowie nie zostali dopuszczeni do pracy przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Przed budynkiem doszło do przepychanek. Więcej Krzysztof Polasik.
4: Kiedy Maciej Berek i inni sędziowie przyszli rozpocząć pracę, protestujący wykrzykiwali antyrządowe hasła. W środku doszło do szarpaniny pomiędzy sędziami a nieuznającym ich prezesem Trybunału Konstytucyjnego Bogdanem Święczkowskim, o czym informował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
5: Pan Berek był szarpany. Ja bym chciał, żeby od razu to prokuratura sprawdziła.
4: Prokuratura analizuje także zachowania protestujących, w tym lidera Ruchu Obrony Granic Roberta Bąkiewicza, którzy utrudniali pracę policjantów. Przed budynkiem występowali politycy PiS-u, w tym Przemysław Czarnek.
6: Prezydent, jeśli ma wątpliwości co do tego, to może badać, czy rzeczywiście wybór był zasadny.
4: Prezydent Karol Nawrocki przyjechał na miejsce, spotkał się z prezesem Święczkowskim, ale nie z uczestnikami protestu.
0: Bardzo dziękuję za relację.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: Nowa hala sportowa w Raszowie w gminie Leśnica jest już gotowa. Obiekt czeka tylko na odbiory techniczne. To była bardzo oczekiwana inwestycja, przede wszystkim przez dzieci z Raszowej, Łąk Kozielskich czy Krasowej, mówi burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzębski.
7: Szkoła podstawowa w Raszowej to jest jedna z trzech szkół podstawowych w gminie Leśnica, ale jedyna bez sali gimnastycznej. Była tam taka powiększona sala lekcyjna, która pracowała jako sala gimnastyczna, ale prawdziwej sali gimnastycznej nigdy w Raszowie nie było. To było marzenie mieszkańców, marzenie uczniów, nauczycieli. Cieszę się bardzo, że to marzenie w tym roku udało się zrealizować.
0: A dodajmy, w miejscu starej sali gimnastycznej działa teraz stołówka, świetlica i kuchnia. I jeszcze sport. W prudnickich derbach drugiej ligi koszykarzy Pogoń pokonała MKS Smyk 87-83. Wynik został rozstrzygnięty w ostatniej minucie meczu. Zdecydowały własne błędy, bo to nie oni wygrali, ale myśmy przegrali, mówi Bartosz Trytek, były koszykarz Pogoni, a od kilku lat związany z klubem MKS Smyk Prudnik.
8: Niecelne rzuty spod kosza, nieprzemyślane faule w najmniej odpowiednim momencie, no i to zadecydowało, że tymi małymi punktami byli lepsi. My na pewno walczymy o utrzymanie, bo myślę, że w tej grupie poza trzema drużynami, które tam gdzieś będą bić się o czub, to wszystkie pozostałe będą walczyć o utrzymanie, bo w tym sezonie spadają cztery.
0: Najskuteczniejszy w Pogoni Prudnik był Patryk Garwol, który zdobył 20 punktów, a w zespole MKS Smyk 26 rzucił Adam Ługowski.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
0: Teraz 4 minuty po godzinie 22.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
9: Вітаю перед мікрофоном Олександра Піаста. Підсумок подій українською до вашої уваги. Завершено четвертий сезон операції «Вівальді». Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький повідомив про звільнення ще 101 квадратного кілометра української території та 3 населених пунктів – Зеленої долини, Липового та Колодязів. За його словами, під час 4-го етапу операції – російські війська втратили близько 3000 військових. Загалом за 4 етапи операції українські сили повернули під контроль 16 населених пунктів і 277 квадратних кілометрів території. Загальні втрати противника, за даними Білецького, становлять близько 8 тисяч окупантів. Сьогодні вночі, коли Росія атакувала Україну балістикою, партнери не надали українській стороні розвідданих щодо загрози. Президент України Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа посилити санкції проти Росії та надати Україні додаткові ракети для систем «Петріот» після масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі. За словами Зеленського, сьогодні окупанти застосували 39 балістичних ракет і понад 120 ударних дронів. Під ударами опинилися Київ, Київщина і Харків. Щонайменше 600 тисяч людей залишилися без електроенергії, є загиблі та поранені. Зеленський наголосив, що Росія свідомо атакує інфраструктуру. У Луцьку внаслідок російської атаки загинули 6 людей, ще 13 отримали поранення. Уламки російського реактивного дрона впали на гуртівню «Єврогурт». Виникла масштабна пожежа, яка охопила усю будівлю. 33 українських дітей і підлітків вдалося врятувати з російської окупації минулого тижня. Про це повідомила команда Save Ukraine. За даними організації, діти пережили погрози, озброєні обшуки та примус до навчання в окупаційних школах. Деяких підлітків агітували керувати бойовими дронами, а одного з них примусово поставили на військовий облік. Зараз врятовані діти проходять реінтеграцію, отримують психологічну допомогу та безпечний прихисток. Близько 30 останків українських жертв виявила українська пошукова експедиція на православному цвинтарі в селі Ласків Люблінського воєводства Польщі. За даними Українського інституту національної пам'яті, йдеться про українців, які загинули у березні 1944 року внаслідок нападу підрозділів армії Крайової та батальйонів хлопських. За словами керівника підприємства «Доля» Святослава Шеремети, наступним етапом мають стати ексгумаційні дослідження, перепоховання загиблих і гідне вшанування їхньої пам'яті. За історичними даними, у Ласкові 10 березня 44-го року загинули понад 300 людей. І на цьому наш випуск завершено. Програму підготувала Олександра Піаста. Почуємось з вами вже завтра. На все добре.
1: Погода.
0: W nocy zachmurzenie małe, początkowo miejscami umiarkowane, nad ranem może pojawić się mgła, temperatura minimalna od 3 do 5 stopni. Jutro trochę chmur, trochę słońca, temperatura maksymalna od 13 do 15 stopni. No i spada temperatura, nasz termometr pokazuje 10 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: matko.
1: Katarzyna Doros-Stachoń przed mikrofonem. Zaczynamy naszą cośrodową audycję o matko. A dzisiaj będziemy mówić o Międzynarodowym Dniu Mediacji, który jutro obchodzimy, ale z kolei od poniedziałku do soboty trwa tydzień mediacji. Cel jest jeden – popularyzacja wiedzy o pokojowych metodach rozwiązywania sporów. I dlatego naszym gościem w studio jest nie kto inny jak mediatorka, pani Urszula Notka. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór państwu. Nazywam się Notka Urszula, jestem mediatorem sądowym, naszym tutaj opolskim mediatorem sądowym. I chętnie z państwem się podzielę w tym szczególnym dniu kilkoma takimi smaczkami dotyczącymi mediacji.
1: No właśnie, to zacznijmy od podstaw. Czym jest w ogóle mediacja?
2: Więc, drodzy państwo, mediacja to nic innego jak dobrowolne i polubowne szukanie rozwiązania między stronami, bowiem wiadomo, strony często są skonfliktowane, dużo się dzieje, jest dużo emocji.

0: pojawia się dużo adrenaliny i w momencie, kiedy te rzeczy pojawiają się, kiedy oblepiają nasze strony, to ciężko jest o taką rozwagę, zdroworozsądkowość, wtedy adrenalina i te emocje biorą górę. Więc ciężko jest szukać w takich warunkach, a wręcz jest to niemożliwe, szukać dobrego rozwiązania, które jednocześnie będzie zaopiekowaniem potrzeb jednej, jak i drugiej strony.
1: Mhm. Czy my do mediatora wybieramy się, jak już myślimy o jakiejś rozprawie sądowej, czy możemy się udać w każdej po prostu trudnej sytuacji, kiedy potrzebujemy jakiś konflikt rozwiązać?
0: Więc żebyście Państwo mieli jasność, w momencie, kiedy z tyłu głowy mamy już sprawę sądową, czy też okołorozwodową, jak najbardziej wtedy udajemy się do mediatora. Natomiast co jest ważnego? Mediacja ma na celu polubowne rozwiązanie konfliktu. Czyli w momencie, kiedy pojawia się konflikt między stronami, między rodzicami, tak? Jest to, może to być, powiedzmy, konflikt, jeżeli chodzi o sposoby wychowywania dzieci, ujednolicenie swoich narzędzi wychowawczych, bądź też każda ze stron może mieć inny sposób patrzenia, inne potrzeby. I znalezienie czasami wspólnego zbioru jest tak trudne, że wręcz uniemożliwia takie zdroworozsądkowe i stanięcie ponad tymi emocjami, więc jak najbardziej do mediatora udajemy się, kiedy mamy poczucie, że przerasta mnie ten konflikt, a chcę go pokojowo rozwiązać i wciąż tworzyć zgodną i spójną płaszczyznę domową. Ale jednocześnie mamy też mediacje sądowe, które są już ze wskazania sądowego. Wtedy sąd kieruje stricte w swoim postanowieniu do podjęcia mediacji w tym zakresie i wtedy rzeczywiście klienci, strony zgłaszają się do mnie i podejmujemy takie mediacje. Natomiast nie ma jednego ujednoliconego narzędzia. Mediator jest osobą, która bezstronnie i polubownie szuka rozwiązania bez względu na to, czy to dobrowolna, czy też ze wskazania.
1: To zatrzymując się na chwileczkę przy tej mediacji ze wskazaniem, czy są takie sytuacje, że strony są tak skupione na tym konflikcie, że po prostu rękami i nogami bronią się przed tą mediacją, mówią: my nie potrzebujemy, my tutaj potrzebujemy jasno i klarownie decyzji sądu i ja nie chcę tutaj się z nikim jednać, nie chcę z nikim się dogadywać.
0: Oczywiście, że dzieje się tak, natomiast w momencie, kiedy strony trafiają już do mnie bezpośrednio do gabinetu, przede wszystkim zadaniem mediatora jest przeprowadzenie klientów przez ten proces, bo żebyśmy mieli jasność, mediacje są procesem. To nie dzieje się w 5, nie dzieje się w 10 minut, czasami tego czasu poświęcić należy znacznie, znacznie więcej. Więc dużo też zależy od kompetencji miękkich, które posiada mediator. Więc dobrze jest, kiedy mediatorem jest psycholog, terapeuta, ktoś, kto ten zasób kompetencji miękkich ma dość szeroki i ten wachlarz możliwości duży. Bo strony, tak jak pani słusznie zaznaczyła, często są w dużych emocjach, są skoncentrowane na swoich potrzebach i na swoim ego. I jest to jedna z takich kluczowych przesłanek, które będą powstrzymywały, tak, tą głowę i gotowość do mediacji. Natomiast nie jest to sytuacja, która mogłaby mnie przerosnąć, ponieważ one zdarzają się bardzo często. Nie będę, nie chcę, z nim, z nią, nie będę rozmawiać. Dlaczego tak się dzieje? Bo musimy wiedzieć o jednej rzeczy, że by urodziła się potrzeba mediacji, często jest ona podszyta bardzo, bardzo głębokimi doświadczeniami, takimi traumatycznymi doświadczeniami. Więc żebyście Państwo mieli jasność. Podwaliną mediacji są nierozwiązane konflikty, czyli coś, co się gromadzi, narasta. A kiedy narasta, to często gdzieś ten zdrowy rozsądek odchodzi daleko, daleko w zapomnienie i zostaje tylko i wyłącznie nasze ego. Więc moim zadaniem jest przypomnienie tym ludziom, że tworzą bądź tworzyli rodzinę, mają wspólny zbiór. I tym wspólnym zbiorem, tym ich priorytetem jest

0: dobrostan ich dzieci. Więc trzeba się odwołać do emocji, trzeba się odwołać do ich instynktów rodzicielskich. I wtedy tak naprawdę szukamy tego clue, tego problemu, który się pojawił. Bo żebyście Państwo też mieli jasność, to jeden z najtrudniejszych momentów. Właściwie rozpoznać, wypowiedzieć i pozwolić temu problemowi żyć. Bo w momencie, kiedy my go źle rozpoznamy, to tak naprawdę będziemy błądzić i błądzić i błądzić. Więc to ten pierwszy i podstawowy element, czyli właściwie rozpoznać, nazwać i wypowiedzieć. Bo często w tych domowych kuluarach my nie podchodzimy do tego rozwiązania. Dlaczego nie bierzemy się za rozwiązanie? Bo tak naprawdę być może nie nauczono nas tego. Być może mama z ojcem, czy też obecni dziadkowie naszych dzieci nie siadali przy stole, nie rozmawiali ze sobą, nie mówili o swoich potrzebach. Więc to jest kluczowe. Ja i moje potrzeby, ale też co? Ten nasz wspólny człon. Ten nasz wspólny zbiór, który wypełniamy. Ale żebyście też Państwo mieli jasność. W nas drzemią ogromne pokłady strachu.
1: Tak.
0: Boimy się złości, boimy się gniewu, boimy się awantury, boimy się, co pomyślą o nas dzieci, co pomyśli pani Krystyna z sąsiedztwa, jak zostaniemy ocenieni, czy w trakcie szukania tego rozwiązania nie ucierpi moje ego, czy nie stracę na swojej pozycji, którą wypracowałem. Natomiast to jest bardzo zgubne patrzenie. Bowiem skoro mamy tworzyć spójną i zgodną rodzinę, to odkładamy nasze ego wysoko na wieszak. Jestem ja i moje potrzeby, ty i twoje potrzeby i nasze wspólne potrzeby. Więc często boimy się tego, bowiem za wypracowanym rozwiązaniem zawsze pojawia się coś po przecinku. Idzie nowe, idzie zmiana. A jesteśmy tylko ludźmi, boimy się zmian. Nie wiemy, co stoi za tymi nowymi drzwiami. Ale co jest bardzo istotnego, kiedy zamykają się jedne drzwi, za nimi pojawiają się kolejne. Ale nasz strach, nasza obawa często paraliżuje rodziców, paraliżuje strony. A moim zadaniem jest, powiem tak brzydko, trochę odczarować tą złą aurę, przepędzić ten strach, żeby otworzyć głowę, żeby otworzyć ciało i powiedzieć im, jesteście gotowi, macie zasoby, macie gotowość i mamy wspólny cel. Znaczy, przepraszam, macie wspólny cel.
1: Macie, tak. Z jakimi problemami najczęściej trafiają do pani klienci i jak długo może trwać taki proces mediacji? Bo podejrzewam, że to też takie pytanie, które może nurtować.
0: Więc jak to wygląda? Ja przede wszystkim specjalizuję się w mediacji rodzinnej, więc towarzyszą temu spory, jeżeli chodzi o, znaczy spory, które już mają zaczątek w sądzie, często tak się dzieje, czyli jest to zabezpieczenia miejsca pobytu małoletnich dzieci, uregulowanie kontaktów, alimentacji, czy też podziału majątku. Tak, mamy coś wspólnego, należy się tym podzielić. I co jest kluczowe? Mediacja jest dobrowolnym i polubownym rozwiązaniem tego sporu. Więc ludzie, kiedy ja już odrobinę z nimi popracuję, rodzi się w nich gotowość. I co za tym idzie? Po przecinku pojawia się ogromna oszczędność czasu, energii i też środków. I istotna też rzecz. Strony nie są zdane na decyzję sądu, tylko mogą popracować same nad tym rozwiązaniem. Więc wydaje mi się, że to jest ten fenomen mediacji, że rozwiązanie mamy we własnych rękach. Możemy szukać go we własnych zasobach. Więc zadanie mediatora, nie powiem, jest trudnym zadaniem, bo z tego człowieka, który jest zamknięty i powiem brzydko, czasami taki aż wręcz najeżony w odniesieniu do drugiej strony, jak i osoby, u której będę siedział w gabinecie, trzeba zaszczepić ten proces, odpędzić ten strach, a przywołać tego człowieka do gotowości. Więc ja mówię od razu, że drodzy Państwo, jesteśmy tutaj dobrowolnie. To wasze zadanie Ja jedynie będę wam towarzyszyć i kształtować to spotkanie, moderować to spotkanie. Natomiast będziecie wypracować. Wy będziecie pracować być może po raz pierwszy nad dialogiem. Mhm. Być może po raz pierwszy usłyszycie po wielu, wielu latach o swoich potrzebach, które bardzo mocno odłożyliście na drugi czy też trzeci plan, na poczet potrzeb czy też spraw waszej rodziny, czy też drugiej strony. Więc często ludzie mówią, ale pani Urszulo, ja pani dziękuję. A ja pytam zdziwiona, dlaczego? Wie pani, bo ja, tak jak dziś, w takich warunkach nie rozmawiałam ze swoim mężem, ze swoją żoną od lat. Ja zapomniałam, że ten człowiek ma swoje potrzeby. Ja zapomniałam, że to jest fajny facet, który szeroko patrzy, kocha mnie, a tak naprawdę to, co przynosi do domu, to ogrom stresu, ogrom nerwów i często zakłada maskę w obawie przed awanturą, przed kłótnią, przed taką naszą domową, przed naszym domowym spięciem. I jakby nie mieliśmy takiej dogodnej przestrzeni, którą dała nam pani właśnie do rozmowy, do tego dialogu. A dialog, miejmy też, drodzy państwo, świadomość, dialog jest budujący. Otwiera człowieka, więc nie bójmy się dialogu, odłóżmy wysoko na półkę nasz strach, nasze ego. Jeżeli chcemy tworzyć rodzinę, to twórzmy ją, współdziałajmy na poczet dobrostanu mojego, twojego i naszych dzieci. Więc ego odchodzi, zostają potrzeby, które będziemy się starać realizować.
1: Mhm. Ja jeszcze będę szerzej dopytywać o rozstanie rodziców, ale jak tak słucham tego, co pani mówi, czy często zdarza się, że po takich mediacjach zamiast, no powiedzmy, rozwiązywania konfliktów dochodzą strony do wniosku, że to może jednak spróbujemy jeszcze raz, może dajmy sobie czas i zobaczymy, co będzie, podają sobie rękę i mówią, dobra, zawalczmy jeszcze o siebie.
0: Tak, i bardzo słusznie pani zaznaczyła. Czasami dzieje się tak, że przychodzą strony do mediacji ze wskazania sądowego. I sąd tak naprawdę w tych widełkach, w tym wskazaniu ujmuje pojednanie się stron bądź wypracowanie dogodnego planu rozstania się przy uwzględnieniu tam, powiedzmy, planu rodzicielskiego, mhm, alimentacji i tej całej obróbki. Natomiast ja mediuję już, szanowni państwo, od 8 lat. Tych mediacji przeprowadziłam, nie będę tutaj gołosłowna, ogrom. Więc sąd i instytucje, z którymi współpracują, też wiedzą, jak pracuję i czego można się po mnie spodziewać. Więc stąd też pojawiają się widełki, tak? Od pojednania do. Więc tak, są mediacje, kiedy ja, czy też ci państwo pozwalają mi prowadzić siebie przez ten proces. Proces jakby odkrywania na nowo siebie, swoich potrzeb, swoich zalet, swoich atrybutów i zaczynają ze sobą zwyczajnie rozmawiać. Nie do siebie przemawiać, a rozmawiać. I tak naprawdę pojawia się takie jakby wybicie z pantałyku, ale to jest fajny facet, to jest świetna kobieta i mądrze mówi. Rzeczywiście coś umknęło mi przez ten czas, przez tyle lat tego nie dostrzegałem. Mhm. Coś mnie zaćmiło. I są mediacje, które kończą się pojednaniem. I wtedy zawsze bardzo się cieszę, ponieważ jest to szansa dla tych osób, ale i jednocześnie dla dzieci, żeby ci rodzice na nowych warunkach, w nowej odsłonie wrócili do siebie. Dla jasności, to ci sami ludzie, ale w innym wydaniu. Oni zaczynają ze sobą rozmawiać, zaczynają dostrzegać swoje potrzeby i zaczynają dostrzegać jedną istotną rzecz, że tworzą wspólny zbiór. Więc mamy jedną bramkę, a nie dwie, więc spróbujmy jeszcze raz. to tak naprawdę są takie mediacje, które są dla mnie takim pogłaskaniem po ramieniu, bardzo je lubię, bo mówię, zarówno strony dostają szansę, ale największą szansą na utrzymanie dzieci w dobrostanie i wyplenienie chaosu jest właśnie ta mediacja pojednawcza. Mhm. Więc to ogromna szansa, zdarza się, tak jak i z przykrością powiem, zdarzają się mediacje, kiedy strony są bardzo zacietrzewione i tego dialogu nie jesteśmy w stanie nawiązać. Tak bardzo są rozkręcone i nastawione na swoje ja, że tam tej wspólnej płaszczyzny nie odnajdujemy. Ale wracając do pani zapytania, tak, te mediacje, gdzie strony mówią, okej, próbujemy jeszcze raz, są dla mnie rewelacyjne. I później słyszę taki głos, Notka, ale ci ludzie mieli ustalić takie około rozwodowe sprawy, a oni mówią, że do siebie wracają. I to robi robotę, to jakby jest dla mnie takim feedbackiem, tak, robisz robotę, to jest dobry trop i trzeba tego więcej. Zgadza się, trzeba tego więcej i po to mamy właśnie ten tydzień, więc otwierajmy nasze serca, otwierajmy nasze głowy, otwierajmy się na rozwiązania, a nie na zakładanie masek.
1: Mm-hmm. To mamy tutaj takie dwie, można powiedzieć, jasne sytuacje, tak? Kiedy albo właśnie mamy to zacietrzewienie i nie chcemy ze sobą rozmawiać, nie chcemy żadnego pojednania, albo mamy te otwarte głowy i się dogadujemy. A ja jeszcze chciałam zapytać o trzecią sytuację. Jedna ze stron jest bardzo pokojowo, pozytywnie nastawiona do mediacji, ale druga stawia opór i no za nic po prostu nie chce tutaj szukać porozumienia. Co wtedy taki mediator robi?
0: A więc w momencie, kiedy nasze strony, u jednej ze stron jest gotowość, u drugiej strony jest absolutny opór, to na samym początku, kiedy ci państwo wchodzą do gabinetu, mówię otwarcie, że jesteśmy tutaj po to, żeby szukać nowego rozwiązania. Mediacja jest procesem dobrowolnym, więc za waszą zgodą będziemy szukać gotowości i tej wspólnej płaszczyzny. Więc kiedy zaczynamy siadać do gabinetu, znaczy kiedy siadamy w gabinecie na fotelach, przychodzi ten moment, kiedy omawiam w obrębie czego będziemy się na tym spotkaniu poruszać. Więc trochę tych ludzi wprowadzam. Jak będziemy rozmawiać, czyli że każda strona będzie miała swoją przestrzeń do wypowiedzi. Wtedy sobie nie przerywamy, nie wchodzimy sobie w zdanie. Pilnuję czasu. Zawsze w gabinecie mam też klepsydrę, wyjaśniam, że klepsydra jest tym wyznacznikiem, że każda ze stron ma jednakową ilość czasu, żeby nie czuli się ci państwo pokrzywdzeni, tak? On mógł więcej, ja tylko odrobinę, więc jest pani niesprawiedliwa, żeby uniknąć tego i rzeczywiście stworzyć dogodne warunki do nawiązania tego dialogu, muszę nad tym, powiem brzydko, muszę o to zadbać, muszę nad tym zapanować, tak? Mhm. Więc powiem tak, w takich sytuacjach czasami trzeba stanowczego tonu, bowiem jest dużo emocji, adrenalina ponosi, więc zawsze mam przy sobie takiego pomocnika. Tak, to jest dzwoneczek, tak, to jest dzwoneczek, którym czasami trzeba przywołać drugą stronę do poprawności, ponieważ z prób nawiązania dialogu dochodzi do ataku. Czyli wyciągamy jakieś stare sprawy, atakujemy siebie, podnosimy głos, mamy szorstki ton, więc wtedy wkraczam ja, przypominając o zasadach sprawiedliwego szukania rozwiązania. Czyli mówimy do siebie spokojnie, każdy ma tyle samo czasu, przede wszystkim nie atakujemy siebie, nie obrażamy się, bo skoro ma być to dogodna i przyjazna przestrzeń, to nie może dochodzić do żadnych ataków, tak? Bowiem ta strona ugodowa może powiedzieć, ale ja czuję się atakowana, czuję się oblepiona, więc moim zadaniem jest przywołać tą stronę. Natomiast jeżeli to zachowanie jest nagminne, tak? Tej adrenaliny jest dużo, tych emocji jest dużo, bo przypomnijmy, to jest to miejsce, gdzie być może od dawna dawien dochodzi do uzewnętrznienia siebie i swoich potrzeb, swoich traum, swoich przykrych doświadczeń, które często były deprymowane przez lata. Więc jakby ta przestrzeń jest tą dogodną, w której to serce się nam zaczyna otwierać i ja zaczynam mówić, co czułem, co czuję, co mi zrobiłaś. Być może w domowym zapleczu, w domowych pieleszach nie odbiło się to nigdy. Więc po raz kolejny zaczynam przywoływać, kiedy ta adrenalina wzrasta. Więc są takie spotkania, kiedy mówię, drodzy Państwo, na dziś już wystarczy. Powiedzieliście sobie dużo, więc mamy, dostrzegam i pytam, czy strony też dostrzegają wspólny zbiór, mimo tego ogromu emocji, który temu towarzyszył, bądź też zostawiam taką przestrzeń. Zdecydujcie proszę sami, czy spotykamy się po raz kolejny i podejmujemy próbę szukania dalej tego rozwiązania. Natomiast w momencie, kiedy dochodzi do ogromnej przewagi jednej strony i odbieram to jako atak i druga strona rzeczywiście czuje się dyskredytowana i wręcz niekomfortowo, to wtedy mówię, drodzy Państwo, nie będziemy w ten sposób, mediacja nie polega na tym, żeby się atakować, więc albo zróbmy przerwę i pan bądź pani ochłonie, proszę się napić wody, nie wiem, 10 minut, krótki spacer, wróćmy do tego, proszę ułożyć sobie w głowie to i tamto, tak? Mhm. Przewentylować się odrobinę i wracamy. Ale kiedy ta głowa wciąż kipi, to zostawiam powiedzmy kilka dni na odpowiedź. Zatem, drodzy Państwo, ja mam gotowość, natomiast zastanówcie się proszę, czy próbujemy jeszcze raz, czy dziękujemy sobie i o waszych sprawach będzie decydował sąd. Bowiem, mówię, jest to miejsce, gdzie strony mają się czuć komfortowo i absolutnie nie może dochodzić do, powiedzmy jasno, do przemocy słownej, tak, do przemocy psychicznej. Mhm. Więc moim zadaniem jest powstrzymać, zapanować i ochronić, a jeżeli ta równowaga sił jest zachwiana, to mówię wyraźnie pas, ponieważ nie jest to mediacja, a przebiera formę ataku. Więc nie atakujemy się, szukamy na jednolitej płaszczyźnie dialogu, a jeżeli dostrzegam, że są tam przesłanki przemocowe, oddajemy tak naprawdę całą sprawę, cały ten wspólny zbiór pod rozstrzygnięcie sądowe, bądź też mówię otwarcie, drodzy Państwo, nie macie gotowości, czy też Pan nie ma gotowości, więc może wróćmy za kilka miesięcy. Coś musi się ułożyć, wyklarować, żeby ta głowa była gotowa do działania. Dziś to nie ten czas.
1: No właśnie, tak jak słucham tych przykładów i to, co też już wybrzmiało, że często podczas takich mediacji są rozdrapywane różne rany, traumy i to poczucie krzywdy, czy czasem nie jest tak, że taka mediacja idzie w kierunku wręcz terapii rodzinnej? Czy tutaj też mediator może na przykład pokierować strony może na taką terapię? Może to tam będzie przestrzeń na to, żeby wyrównać te szanse do rozmowy?
0: Tak, pani redaktor, rzeczywiście, kiedy tam wiele wątków zostaje, że tak powiem, zapoczątkowanych od dawna dawien, ja widzę tą przestrzeń i mało tego, to strony też ją dostrzegają, bo dla jasności, często ludzie, którzy trafiają do mojego gabinetu, do tego gabinetu mediacyjnego, oni dla jasności mają ogrom uczuć do siebie, oni po prostu siebie kochają, ale wydarzyło się dużo trudnych rzeczy, dużo trudnych sytuacji urodziło się w trakcie ich wspólnego życia i są poturbowani. Więc w momencie, kiedy zaczynają rozmawiać, kiedy zaczynają ze sobą rozmawiać, co było dla mnie trudne, czym zrobiłaś mi przykrość, ma pani rację, zaczyna to przyjmować kształt bardziej terapii. Natomiast ja mówię otwarcie, że mogę państwa poprowadzić przez ten proces, ale jako mediator, czyli ustalić sobie, na jakich warunkach, na jakich zasadach wracacie do siebie razem, czyli tak naprawdę opracować razem ze stronami taki kontrakt, który będzie opiewał na potrzeby i oczekiwania obu stron. Mhm. Często robimy tak, że spisujemy ten kontrakt, tak? I oni się na to godzą, podpisują się pod tym i mówią, okej, my zabieramy ten zwitek do domu i próbujemy przez jakiś tam okres w obrębie tego, co ustaliliśmy, funkcjonować, pracować nad tym. Ale są strony, które mówią, to my w takim razie, bo rzeczywiście kochamy się, dla jasności, my się kochamy. Więc ja mówię, drodzy Państwo, więc możemy ukierunkować nasze działanie właśnie tak, jak zaproponowałam, bądź też przekierowuję Państwa do takiej głębszej pracy, powiem brzydko, do takiego głębszego pogrzebania w tych domowych zaszłościach, czyli terapeuta par, tak? Więc oddaję Państwu decyzję. Może to być bardziej formalna część, czyli takie spisanie tego kontraktu, tak jak powiedziałam. Na jakich zasadach do siebie wracamy, jak będziemy funkcjonować każdego dnia, czego od siebie oczekujemy, bądź też oddaję Państwa w ręce osoby zaufanej, która będzie pracowała nad tym, żeby to wytrzewić się jeszcze bardziej, wykształtować, żeby pewne rzeczy zostały wypowiedziane i się wyklarowały. Więc to już jest przestrzeń, którą wtedy oddaję i tych klientów odsyłam. Ale oni sami decydują, czego potrzebują, czy bardziej takiej formalnej części ze mną, czy też terapii takiej stricte rodzinnej, do której jest wskazanie. Tak więc oddaję, kiedy widzę przestrzeń.
1: Okej. Okay. No to teraz chciałam zahaczyć o to, o czym wcześniej wspomniałam, o rozstaniu rodziców. Często jest jednak tak, że tutaj dwie strony muszą ustalić, tak, kontakty z dzieckiem, miejsce zamieszkania, alimenty. I może tak na otwarcie, jak rozmawiać o dziecku, kiedy trudno rozmawiać jest nam w ogóle ze sobą? I jak tutaj sobie poradzić w tej sytuacji, żeby to dziecko nie było wciągane w ten spór między rodzicami?
0: Znaczy to jest bardzo trudny temat, który pani poruszyła, bowiem często w momencie, kiedy już sprawa została postawiona na ostrzu noża, kiedy ustalamy miejsce zabezpieczenia małoletnich dzieci, czy też alimentacje i kontakty, więc któraś ze stron bardzo mocno jest nakręcona i mówi, będzie po mojemu albo wcale. Jak dotrzeć do tego rodzica, który zapomniał, że w procesie wychowawczym mamy mamę i tatę. I tak naprawdę zagubił się najbardziej istotny człon, ten wspólny zbiór, czyli dziecko. Więc ja zaczynam zazwyczaj od przypomnienia rodzicom, że jakby mogą się ze sobą rozstać, mogą sobie podziękować za wspólne lata. Za te piękne wspólne lata. Natomiast jest jeden bardzo istotny człon. To jest ich dziecko, ich dzieci. I to, że przestają być małżonkami, nie daje im przyzwolenia na to, żeby zapomnieli, że są rodzicami, którymi będą do końca swoich dni. Dzieci ich potrzebują i przypominam, czasami jest to taki bardzo treściwy przytyczek w nos, kiedy mówię, drodzy Państwo, to wy sprowadziliście na świat wasze dzieci, wy je powołaliście do istnienia, więc swoje ego trzeba schować do kieszeni. Wzięliście odpowiedzialność za swoje dzieci, więc stwórzcie im dogodne warunki, dogodną przestrzeń, żeby w momencie, kiedy wy przestajecie tworzyć rodzinę, przestajecie być małżonkami, wyeliminować najbardziej jak się da chaos i to poczucie krzywdy w dzieciach. Bo mówię, dla dziecka to bardzo, ale to bardzo trudny czas, bowiem dotychczas była mama, tata, jedliśmy wspólnie posiłki, mieszkaliśmy razem, tworzyliśmy rodzinę, byliśmy dla siebie bliscy. A na tu i na teraz doszło do rozłamu. Więc jak się odnaleźć w nowej sytuacji? I rodzice często przychodząc do gabinetu, mówią o swoich potrzebach, o swoich oczekiwaniach, bardzo, bardzo, bardzo ekspansywnie, bardzo, bardzo mocno stawiając na swoje ja i swoje potrzeby. Wtedy ja pytam, drodzy Państwo, ale jesteście rodzicami, więc skoro wy czujecie się tak, a nie inaczej, czy myśleliście, jak czują się w tej sytuacji wasze dzieci, które znają waszą rodzinę w tej dotychczasowej odsłonie? Nie mają narzędzi, nie mają tego czynnika chroniącego. Wy jesteście dorosłymi ludźmi, zdroworozsądkowo podchodzicie do pewnych spraw. Natomiast czy wasze dzieci również? Otóż nie. Tutaj jest zupełnie inna odsłona i staram się tym rodzicom przypomnieć, że dziecko jest najsłabszym ogniwem. Więc zaczynamy, znaczy może inaczej, czasami zdarza się tak, że na mediację muszę przypchnąć tablicę, flipchart, na której zaczynam rozrysowywać. Zaczynam rozrysowywać zbiory, czyli mama, tata i nasze dziecko. I pytam się, w którym miejscu na tu i na teraz państwo jesteście? Macie wspólny zbiór, więc zacznijcie go tworzyć, ten wspólny zbiór. Nie zapominajcie o nim, bo wy kończycie jakiś etap, a dziecko potrzebuje was ze wzmożoną siłą. Bowiem być może będzie stygmatyzowane w szkole, być może będzie niosło na ramionach poczucie winy, tak? Może to przeze mnie, może przez moje niewłaściwe zachowanie.
1: I pewnie jeszcze będzie się pojawiała taka myśl, czy ja muszę wybierać któregoś z rodziców.
0: No i to jest dramatyczne. Co to znaczy wybierać? A ciężko jest zdecydować się, nawet siedząc przy stole, czy chcę napić się soku, czy chcę napić się lemoniady, tak? Mhm. Pojawia się wybór. I jak tutaj wybrać, skoro kocham mamę i tatę? Jak będzie się czuł tato, kiedy wybiorę mamę? Jak będzie się czuła mama, kiedy będzie mi bliżej do taty? Mhm. Więc jest to nie lada trud, więc często zachęcam też rodziców, żeby przyszli ze swoim dzieckiem.
1: O właśnie, o to też chciałam zapytać, czy w mediacji jest miejsce, przestrzeni na głos dziecka?
0: Znaczy może inaczej, wtedy zawieszamy mediację i ze strony, może inaczej, z roli mediatora staram się być jedynie tym, który będzie uczestniczył w tej rozmowie rodziców, bo są sytuacje, w których rodzice jeszcze nie odważyli się powiedzieć dziecku na rozstanie.
1: Czyli przychodzą do pani na mediację ustalić zasady opieki nad dzieckiem, a dziecko nie wie, co
0: i zapomnieli powiedzieć, poinformować o tym dziecku, że wydarzyło się dużo
1: i będzie, jakaś
0: i będzie jeszcze więcej.
1: Życia.
0: Tak. I pytają, ale jak to zrobić, bo my czekaliśmy na decyzję sądu. Ja mówię, drodzy państwo, ale wasze dziecko jest taką gąbką emocjonalną, ono od długiego czasu czuje, że coś dzieje się niewłaściwego. Ono widzi wasze miny, widzi, czym emanuje wasze ciało, jakie wnosicie emocje, widzi wasz chłód w odniesieniu do siebie. I pytanie, co rodzi się wtedy w dziecięcej głowie, bowiem nie mówicie, nie informujecie dziecka, a ono żyje w chaosie i w niewiedzy. Czy można bezpiecznie funkcjonować w chaosie i niewiedzy?
1: A być może się już nawet domyśla, przecież zależy od wieku dziecka. W wielu sytuacjach tak jest, że nagle się okazuje, że dziecko mówi, no ja wiedziałem, że coś tu będzie i teraz niepokoiło mnie to, kogo mam wybrać, z kim zamieszkać.
0: Natomiast dramatyczne jest to, kiedy dziecko mówi, zastanawiałem się, z kim zamieszkać. I co powiedzieć wtedy dziecku? Istotna rzecz. Istotnym elementem wtedy jest właściwe i bezpieczne przeprowadzenie tej rozmowy, bowiem dziecko w sytuacji rozłamu małżonków musimy mu dać namiastkę bezpieczeństwa, bo dla jasności to będzie namiastka, to jest mały procent, ale ono musi czuć, że jest kochane, że coś wygasza się między rodzicami, ale nie wygasza się ta miłość rodziców do mnie. Ja wciąż jestem ważny w ich życiu. Mhm. Więc dołożą wszelkich starań, żeby zminimalizować straty. Bo dla jasności, ogromną stratą jest rozłam rodziny. Sypie się mi tak naprawdę cały świat. Mhm. I ważna jest w tej sytuacji szczerość. Więc rodzice często boją się tej szczerości wobec dziecka i pytają, czy możemy przyjść i taką rozmowę odbyć razem z panią, czyli w czwórkę. Ja mówię, oczywiście, że tak. Bowiem stawiamy wtedy na otwartość, aczkolwiek ustalamy jedną rzecz, że nie wciągamy dzieci w konflikt.
1: A często się tak zdarza?
0: bardzo często jest tak, że nasz dom staje się sceną, gdzie przeciągamy linę, gdzie zostaje ogłoszony konkurs na lepszego i gorszego rodzica. Rodzice zaczynają między sobą rywalizować. Rywalizować o względy dziecka, o to, który z nich będzie bardziej atrakcyjny.

0: czym innym, jak narzędziami przemocowymi. Są narzędziami brzydkiej i nieczystej gry, która nigdy nie powinna się pojawić. Bowiem mamy kochać nasze dziecko, nie obłupiać go z roli mamy w jego życiu, czy też ojca. A manipulacja, a gonitwa w obdarowywaniu dzieci prezentami. Natomiast nie da się tego uniknąć, więc wtedy staram się odwoływać do zdrowego rozsądku. I mówię, drodzy Państwo, to nie jest konkurs, nikt nie będzie Was oceniał, czy jesteście lepszym, czy gorszym rodzicem. Miłość to to, co należy dzieciom dać. Bezpieczeństwo na tyle, na ile można ją zapewnić w tej sytuacji. Więc odejdźcie. Staram się bardzo mocno apelować i przemawiać do rozsądku rodziców. Wtedy mówię im jasno, czym są te narzędzia. Ale ile ze sobą tej informacji i świadomości zabiorą, na to już nie mam wpływu.
1: Myślę, że to będzie taka głęboka myśl, z którą zostawimy naszych słuchaczy, ale na koniec tak sobie pomyślałam, żeby jeszcze zapytać, co powiedziałaby Pani właśnie rodzicom, którzy no właśnie gdzieś tam to dziecko trochę wykorzystują w tym konflikcie i trochę manipulują, żeby wywrzeć tą presję na drugim rodzicu. Taka złota rada na koniec. Co zrobić, żeby się dogadać i no i właśnie, żeby ocalić w tym wszystkim to nasze dziecko.
0: Wie Pani co, nie ma czegoś takiego jak złota rada. Nie ma czegoś takiego, bo mówię, ile głów, tyle pomysłów, ile osób, tyle potrzeb. Mhm. Jesteśmy autonomiczni, tak? Więc każdy musi znaleźć swój własny sposób. Natomiast co jest kluczowe? Zostajemy do końca życia w roli rodzica. Od tego nie odchodzimy. Możemy przestać być małżonkami, ale nie przestajemy być rodzicami, którzy kochają, wspierają i są w życiu naszych dzieci. I jeżeli mielibyśmy to spiąć klamrą, to właśnie to będzie ta złota rada. O tym nie zapominajmy.
1: I nie zapominajmy o tym, że zawsze warto skorzystać z mediacji, żeby może sobie oszczędzić tej drogi sądowej i kosztów, i energii, i przede wszystkim, że możemy wtedy wypracować na własnych warunkach te rozwiązania.
0: No to jest rzeczywiście kluczowe. Oszczędzajmy czas, energię, bo jest tyle wspaniałych rzeczy, które możemy robić z naszymi dziećmi, dla naszych dzieci, więc nie traćmy energii na spory i rozstrzygnięcia sądowe, wypracujmy to na własnych zasobach, na naszych warunkach, bowiem ugoda stworzona w obecności mediatora, wypracowana w gabinecie, składana do akceptu sądowego, jest rozstrzygnięciem, które jest równoznaczne z postanowieniem. Jest akceptowane i jakby jest pełnoprawnym sposobem na funkcjonowanie rodziny na tu i na teraz, bowiem wynikają z niego ustalenia takie, a nie inne, więc równoznaczna jest z postanowieniem. Nie zapominajmy o tym.
1: Dziękuję pięknie za naszą rozmowę. Przypomnę, po świecie mediacji, po zasadach mediacji, przede wszystkim o pokojowych metodach rozwiązywania sporów oprowadzała nas dzisiaj Urszula Notka. Dziękuję pięknie za nasze spotkanie i życzymy chyba wszystkim tych pokojowych rozwiązań.
0: Tak, dziękuję Państwu serdecznie, więc życzymy otwartych głów i gotowości do rozwiązywania sporów, bo one nie są niczym demonicznym, a wręcz przeciwnie, sygnałem gotowości i zdrowia naszego. Dziękuję.
1: Dziękuję. Do usłyszenia.
2: O matko!

0: Za moment godzina 23. Zbliżają się zatem wiadomości Radio Opole. Po nich informacje o pogodzie. Zarzuty dla 47-latka ze Skorgoszczy. Po przyjęciu weselnym miał zabić swoją żonę. Uwaga na oszustów, którzy wykorzystują sezon infekcyjny, w tym COVID. W sobotę w Pałacu Żyrowej spotkanie Siła Kobiet. Gościem specjalnym będzie Jolanta Kwaśniewska.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Zarzut zabójstwa żony w dniu ślubu usłyszał 47-letni Mariusz K. ze Skorogowszczy. Przypomnijmy, do tragicznego zdarzenia doszło nocą z 19 na 20 września po niewielkim przyjęciu weselnym. Wcześniej Mariusz i Monika K. byli ze sobą w wieloletnim związku. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanej mu zbrodni, ale według ustaleń to on zabił 41-latkę, uderzając ją m.in. w głowę tępym narzędziem. Mariusz K. targnął się na swoje życie i nie można było wykonać z nim wcześniej czynności procesowych. Mówi prokurator Stanisław Bar, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu.
2: Prokurator skorzystał z rozwiązania przewidzianego przez przepisy obowiązujące od 2023 roku i pomimo nieprzesłuchania podejrzanego skierował wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Mariusz K. trafił do aresztu. Z racji jego stanu zdrowia umieszczono go w jednostce penitencjarnej z oddziałem szpitalnym. Obowiązkiem prokuratora było natomiast ogłoszenie postanowienia o przedstawieniu zarzutów w terminie 7 dni od ustania przeszkody.
0: W poniedziałek prokuratura rejonowa w Brzegu otrzymała informację o poprawie stanu zdrowia podejrzanego. Jeszcze tego samego dnia K. usłyszał zarzut i został przesłuchany w charakterze podejrzanego, tłumaczy prokurator Bar.
2: Mariusz K. nie przyznał się do zarzucania zbrodni oraz odmówił składania wyjaśnień. Na pytanie swojego obrońcy zaprzeczył, aby to on pozbawił życia jego małżonkę. W ocenie prokuratora oświadczenia procesowe podejrzanego pozostają w sprzeczności ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Prokurator powołał biegłych lekarzy psychiatry celem oceny poczytalności w chwili popełnienia zbrodni.
0: Dodajmy, w chwili zabójstwa w domu przebywa wołała dwójka dzieci, która trafiła pod opiekę bliskich. Mariuszowi K. grozi dożywocie.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Oszuści wrócili do metody na COVID, alarmuje policja. Grupy przestępcze wykorzystują sezon zachorowań i dzwonią do seniorów, podszywając się pod członków ich rodzin oraz pracowników szpitala. O szczegółach mówi aspirant Anna Zbroja.
3: Wygląda to tak, że do osoby starszej dzwoni osoba, która udaje członka rodziny. Opowiada, że zachorowała osoba zakażona wirusem COVID-19 i pilnie potrzebuje leczenia, antidotum, szczepionki, która jest bardzo kosztowna. Tutaj nie ma podanej górnej granicy kwoty. No, ile senior ma, tyle musi przekazać, aby ratować życie najbliższego.
0: Policja i pracownicy NFZ przypominają, że osoby objęte ubezpieczeniem nie muszą dodatkowo płacić za żadne formy terapii w szpitalach, zwłaszcza w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: Pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska, aktorka Katarzyna Żak, reporterka wojenna Bianka Zalewska. To jedynie część gości specjalnych kolejnego spotkania z cyklu pod tytułem Siła Kobiet w powiecie krapkowickim. To już w najbliższą sobotę w Pałacu w Żyrowej w gminie Zdzieszowice. Jak mówi Sabina Goszkula, wicestarosta krapkowicka i organizatorka spotkania, to cykl spotkań organizowanych od 8 lat, który zachęca kobiety do badań profilaktycznych.
4: Przez cały dzień od godziny 10.30 do 19.00 będą panie mogły sobie wykonać USG piersi, zrobić różnego rodzaju badania profilaktyczne związane z chorobami kobiecymi, ale też z chorobami skór i będzie można porozmawiać z dietetykiem.
0: Wstęp na spotkanie jest wolny, ale trzeba skontaktować się z sekretariatem starostwa i zadeklarować udział, bo liczba miejsc jest ograniczona do 500.
1: Światowe agencje informują.
0: Niemcy wprowadzą podatek cukrowy. Przyjęty przez rząd projekt ustawy jest jednak łagodniejszy od pierwotnej propozycji. 26 eurocentów, tyle będą płacić producenci napojów, jeśli w 100 ml ich produktu będzie więcej niż 5 gramów cukru. A jak będzie więcej niż 8 gramów, podatek wyniesie 32 centy od litra.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie małe, początkowo tylko miejscami umiarkowane, przy czym to ważna informacja dla kierowców, nad ranem miejscami silne zamglenia. Temperatura minimalna dosyć niska, od 3 do 5 stopni. Jutro zachmurzenie na ogół umiarkowane, temperatura maksymalna od 13 do 15 stopni. Wiatr słaby. I jeszcze spoglądam tradycyjnie na radiowy termometr, 9,4 stopnia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Klasyka wieczorową porą.

Dobry wieczór, witamy serdecznie. Audycję realizuje Arkadiusz Czyżewski, a przy mikrofonie Marzena Mielcarek. Arvo Pärt, bo to jego muzyka zabrzmiała przed chwilą, jest jednym z najbardziej niezwykłych kompozytorów muzyki współczesnej. Jego twórczość stanowi wyjątkowe zjawisko w świecie, w którym muzyka często dąży do coraz większej złożoności, intensywności i ekspresji. Pärt obrał drogę przeciwną, ku prostocie, skupieniu i ciszy. Początkowo eksperymentował z awangardowymi technikami kompozytorskimi, jednak w latach 70. przeszedł głęboką przemianę artystyczną i duchową. Zafascynowany chorałem gregoriańskim, muzyką dawną i tradycją chrześcijańską, stworzył własny język muzyczny nazwany tintinnabuli, co oznacza dzwoneczki. Jego istotą jest oszczędność środków, przejrzystość harmonii i szczególne znaczenie każdego dźwięku. Twórczość Pärta ma głęboki wymiar duchowy, ale nie wymaga od odbiorcy religijności. Przemawia uniwersalnym językiem ludzkich doświadczeń, samotności, cierpienia, nadziei, tęsknoty i poszukiwania sensu. Jej niezwykła siła polega na tym, że najprostsze środki potrafią wywołać najgłębsze emocje. I Am the True Wine, 9. oda z kanonu Pokajanen, Woman with Alabaster Box, Tribute to Cesar. Wykonawcy, Future of Voices, dyryguje Paul Hiller.

Beniamino Gigli był jednym z najwybitniejszych tenorów operowych XX wieku. Już od młodości interesował się muzyką i śpiewem, a dzięki talentowi oraz ciężkiej pracy zdobył międzynarodową sławę. Gigli zadebiutował na scenie operowej w 1914 roku. Jego wyjątkowy głos wyróżniał się piękną barwą, ciepłem i niezwykłą ekspresją. Występował w najważniejszych teatrach operowych świata, m.in. w mediolańskiej La Scali i nowojorskiej Metropolitan Opera. Szczególną popularność przyniosły mu role w operach włoskich kompozytorów, takich jak Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini czy Pietro Mascagni. Artysta występował również w filmach muzycznych i nagrywał liczne płyty, dzięki czemu jego talent mogło poznać szerokie grono odbiorców. Był ceniony nie tylko za umiejętności wokalne, lecz także za emocjonalność i naturalność interpretacji. Słuchamy nagrań historycznych Beniamina Gigli.

Dobry wieczór, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Rozpoczyna się pasmo kulturalne w Radiu Opole, czyli audycja Więcej Kultury. Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak praca z ciałem, ruch, taniec wpływa na procesy mentalne, poznawcze. Badania artystyczne na ten temat prowadził tańczący filozof dr Bartosz Mroczkowski, który odwiedził niedawno Opole. Razem z Krystyną Lamą Szydłowską, tancerką i choreografką, poprowadził warsztaty dla Centrum Edukacji Kulturalnej w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. To bardzo rozbudowany projekt i spotkanie właśnie z tymi artystami było jego częścią. My z Bartoszem Roczkowskim będziemy rozmawiać o tym, jak poprzez ciało doświadczamy rzeczywistości, jak poprzez ciało myślimy, jak kultura traktuje ciało, co się zmienia, kiedy jesteśmy bardziej odłączeni, a kiedy połączeni z naszym ciałem. To bardzo też przydatne informacje dotyczące codziennego funkcjonowania, kiedy różnego rodzaju emocje, odczucia są dla nas wyzwaniem. Jak praca z ciałem może wpływać na to wszystko, czego doświadczamy, jak można to badać i poprzez sztukę rozumieć. O tym także dzisiaj. Zapraszam do słuchania programu, a ja dodam, że warsztaty i panel dyskusyjny, który sprowadził do Opola m.in. Bartosza Mroczkowskiego, nosi tytuł Między sztuką a nauką i prowadzi go Centrum Edukacji Kulturalnej w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu.

0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o filozofii w ruchu w nawiązaniu do warsztatu, właściwie dużego projektu między sztuką a nauką. Bartosz Mroczkowski, który dzisiaj jest gościem Radia Opole, zajmuje się filozofią i tańczy, czyli łączysz ze sobą filozofię i taniec. Jesteś doktorem nauk humanistycznych. Skąd taki pomysł na siebie, żeby filozofię, która kojarzy się z takim bardzo mentalnym, intelektualnym procesem, łączyć z ciałem i ruchem?
1: Wiesz co, ten pomysł z cielesnością, sam się zastanawiam, ilekroć odpowiadam na to pytanie, to coraz bardziej mam takie poczucie mętności w tym, co mówię, bo wielokrotnie na nie odpowiadam. Ale to jakoś było tak od samego początku, że też te ruchowe rzeczy mnie bardzo interesowały. Ja też nie zaczynałem od tańca, tylko od sportów i sztuk walki, które były dla mnie takim ważnym elementem praktyki ruchowej, takiego obcowania z cielesnością. Taniec pojawił się stosunkowo późno, bo było to jakieś 10-11 lat temu i właśnie osobą, która wprowadzała mnie niejako w temat tańca współczesnego, była Krystyna Lama-Szydłowska. I wracając do cielesności, ciało w filozofii jest takim dość problematycznym tematem, bo właściwie od czasów starożytnych, gdzieś od czasów Platona, to ciało staje się takie niechciane, nielubiane ze względu na to, że kojarzone jest z tym, co zmienne, przemijające, trudne i oddzielane coraz częściej od rozumu, umysłu, który ma być tym przeciwieństwem w postaci czegoś stabilnego, stałego, niezmiennego i nieprzemijającego. Więc raczej filozofowie od tamtego czasu nie bardzo lubili ciało, nie lubili materialności ze względu właśnie na te aspekty. I dopiero tak mniej więcej od XX wieku ciało staje się znowu czymś interesującym, ale to też w dużej mierze przez ruchy feministyczne. Myślę, że też w dużej mierze przez zwrot kontrkulturowy lat 60., 70., kiedy ciało staje się znowu czymś ciekawym, czymś wartym eksploracji. Może można by nawet globalnie powiedzieć, że jako cywilizacja, przynajmniej ta europejska, znowu stajemy się świadomi tego, że jesteśmy cieleśni. I to jest bardzo ciekawy moment. Jeżeli chodzi o moje połączenie filozofii z tańcem, dla mnie było ciekawe to, że kiedy odkrywałem na początku taniec współczesny, to bardzo zainteresowało mnie podejście tych tancerzy, tancerek, choreografów, choreografki, które w tamtym momencie poznawałem, do cielesności. Mianowicie chodziło o to, że do tamtego punktu, też zajmując się i filozofią, i sztukami walki, traktowałem ciało jako coś, co należy dyscyplinować, poddawać pewnej takiej kulturze represji, tego, że trzeba wytrzymywać w trakcie treningu różne obciążenia, żeby to ciało stawało się silniejsze, mniej podatne na choroby, urazy, z czym bywało w sumie dość różnie, bo te urazy pojawiały się coraz częściej w miarę tego, jak bardziej dyscyplinowałem to ciało i jak bardziej je represjonowałem. Natomiast moment pojawienia się w moim życiu tańca i tych osób, które wtedy poznawałem, było takim głosem mówiącym o tym, że ciało wysyła różne impulsy, sygnały, że można go słuchać. No i że generalnie to wsłuchiwanie się daje właśnie poczucie ucieleśnienia, bycia czymś cielesnym, nie tyle tylko na poziomie słów, kiedy mówimy, że jesteśmy cieleśni, ale specyficznego takiego doświadczania, doznawania siebie jako cielesnej istoty.
0: Jak sobie pomyślałam teraz, że trochę może uciekamy przed cielesnością, bo to jest ten bardzo fizyczny wymiar naszego życia, który podlega procesom czasu, starzenia się, przemiany. I jak się zapomina trochę o ciele, to się zapomina o tym, co najbardziej przeraża, o tym, że nasze życie jest jakimś, ma jakiś koniec, prawda, gdzieś w perspektywie.
1: Mhm. Tak, tak. No to też jest właśnie ten temat początków, jak gdyby może filozofii starożytności i myślę, że tam też odchodzenia od tematu przemijania, o którym mówisz, który jest no po prostu bardzo trudny, bolesny. Poczucie przemijania, starzenia się, czyli tego, że też różne osoby bliskie w naszym życiu zaczną znikać. Z tym może wiązać się z kolei poczucie osamotnienia, czy też niedołężnienia, które może pojawiać się, takiego zmniejszania się możliwości ruchowych w ciele, czy też takich związanych z pamięcią, doznawaniem. To jest też ten temat, który pojawia się we współczesnej filozofii coraz bardziej też od strony ciała, no ale tak, jest czymś po prostu dla nas pewnie bolesnym i wiążącym się z wieloma trudnymi emocjami.
0: Ja myślę, że wciąż represjonujemy ciało w naszej kulturze. Musimy siedzieć w szkole, siedzieć w studiu radiowym, przecież może byśmy sobie chcieli usiąść po turecku, że właściwie kultura nam mówi, co mamy z tym ciałem robić i ta swoboda jest bardzo ograniczona. Większość rzeczy nie wypada, raczej trzeba się dostosować do konwencji.
1: Mhm, tak, zgadzam się. No ta kultura dyscyplinowania ciała poprzez długotrwałe na przykład pozostawanie w bezruchu, nawet wtedy, kiedy jest to dla nas bardzo niekomfortowe i uczenie się niezwracania uwagi na te sygnały, które płyną z ciała, na przykład, nie wiem, ból w plecach, napięcie, czy skrócony oddech, którego nie chcemy widzieć, co z kolei może prowadzić do jakiegoś poczucia niepokoju, z takiego trywialnego być może elementu, jakim jest po prostu niedotlenienie, jest faktycznie częścią naszej codzienności, takie mam przynajmniej poczucie. Tutaj fajnie, że poruszasz ten temat, bo razem z Lamą też zajmujemy się takim terminem, który też będziemy rozwijać w ramach panelu dyskusyjnego Myślenia w ruchu, które właśnie pozwala nam eksplorować też to zagadnienie szukania komfortu w ciele, tego, że ciało prowadzi nas jak gdyby cały czas w te punkty, w którym jest nam optymalnie, wygodnie, a bycie w komforcie, przynajmniej cielesnym, pozwala nam inaczej postrzegać też różne rzeczy, inaczej wchodzić w relacje, interakcje z innymi, czy też właśnie myśleć o wielu rzeczach. I w drugą stronę, sposoby myślenia, które na przykład dzieją się w ruchu, wpływają też inaczej na to, jak właśnie postrzegamy rzeczywistość. Zresztą, co jest ciekawe, w starożytności mieliśmy jeden ruch filozoficzny, ruch perypetyczny, który mówił o tym, że warto zwracać uwagę tylko na myśli, które przychodzą w ruchu, w chodzie.
0: Jak będzie wyglądał twój panel, który poprowadzisz w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu?
1: Wiesz co, będzie to panel, który właśnie również będziemy współprowadzić z Krystyną Lamą Szydłowską. Będziemy rozwijać koncept, o którym właśnie przed chwilą była mowa, myślenie w ruchu. Zajmiemy się też pojęciem, które mam takie poczucie jest ważne dla całego właśnie myślenia tutaj o sztuce, o nauce. O pojęciu afektu, który jest w sumie dość trudny do wyjaśnienia. Postaramy się go w dość specyficzny sposób wyjaśnić w panelu dyskusyjnym, ponieważ panel dyskusyjny nie do końca będzie panelem dyskusyjnym, tylko może bardziej panelem performatywnym, gdzie będziemy starali się włączyć zarówno dyskusję i ruch w trakcie panelu po to, żeby pojęcie afektu nie zostało tylko zrozumiane na poziomie takim powiedzmy intelektualnym, jako pewna definicja, czym jest afekt, ale żeby móc doznać afektu w ciele, żeby, jakby to powiedzieć, w pewnym sensie zaktualizować naszą taką cielesną bazę danych o poczucie afektu, czym ten afekt jest, więc mógłbym teraz pewnie opowiedzieć, czym afekt jest, nie będzie to do końca kompletne w związku z naszym panelem. Ale jakbym miał skrótowo powiedzieć, czym jest może afekt, to posłużę się pewną krótką historią. To będzie też skierowane do naszych słuchaczek, słuchaczy. Spróbujmy sobie wyobrazić taką sytuację, że wchodzimy do pokoju, w którym są osoby, których nigdy wcześniej nie spotkaliśmy. Jest to jakaś, no załóżmy, sytuacja bardzo oficjalna. I moment, w którym wchodzimy do tego pokoju, to jest szereg różnych odczuć. Być może poczujemy zaczerwienienie na policzkach, lekkie napięcie w ciele, w okolicy barków, a może oddech właśnie zacznie przyspieszać. I tutaj wchodzi nam właśnie afekt. Afekt to jest ten taki dziwny moment, kiedy już coś zaczynamy odczuwać, ale nie do końca jesteśmy to w stanie nazwać. Na przykład nie wiem, czy moment, w którym wkraczam do tego pokoju, to jest coś, co powoduje może jakieś zakłopotanie, onieśmielenie, może pojawią się tam osoby, które są dla mnie interesujące lub wręcz przeciwnie. I to jest jeszcze ten moment, w którym nie jestem do końca w stanie określić sytuacji, natomiast pojawiają się określone bodźce w ciele na przykład. I afekt to są te wszystkie jak gdyby momenty na skraju naszej powiedzmy świadomej zauważalności, kiedy już coś zaczynam powoli odczuwać, ale nie do końca wiem co to jest, a tym bardziej nie jestem w stanie tego jeszcze nazwać. I pokrótce można było powiedzieć, że tym są właśnie afekty.
0: Bartosz Mroczkowski, tańczący filozof, przypomnę, dzisiaj nam towarzyszy w programie.

0: I powracamy do rozmowy. Tańczący filozof dr Bartosz Mroczkowski, który gościł w Opolu na zaproszenie Centrum Edukacji Kulturalnej w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, towarzyszy nam dzisiaj na antenie. Tę rozmowę nagrywaliśmy jeszcze przed jego warsztatami w teatrze, które dotyczyły między innymi afektu. I co z tym zrobić, kiedy się pojawia w nas takie doznania?
1: Ja myślę, że przede wszystkim podejście z zaciekawieniem. Co to mi właściwie robi? Jak to zmienia moje postrzeganie rzeczywistości, w jaki sposób być może mnie to wzbogaca i być może nie reagować od razu na pierwsze takie doświadczenie, załóżmy, kiedy czuję niepokój, nie musi to oznaczać, że od razu muszę wyjść z tego pokoju, bo jest to dla mnie trudne. Być może warto chwilę z tym zostać, wsłuchać się i zobaczyć, co zaczyna się z tego nam kreować, jak zaczynam przez to postrzegać sytuację i jakie kolejne decyzje już świadomie mogę podjąć na poziomie ciała, umysłu.
0: Mm-hmm. Co chciałbyś, żeby uczestnicy tego spotkania w teatrze wynieśli, zabrali ze sobą albo doświadczyli właśnie w tym miejscu, kiedy tam będą?
1: Wiesz co, no sporo rozmawialiśmy o tym z Lamą, co właściwie chcielibyśmy, żeby było takim efektem. Plusem takich spotkań jest też to, że no one są właśnie na żywo, dzieją się w trybie bieżącym, więc też nigdy nie do końca wiesz, jak będą zachowywać się te osoby, czyli jakie afekty tak naprawdę w tej przestrzeni się wytworzą. Ale no tak skromnie rzecz ujmując, chcieliśmy, żeby właśnie, żeby osoby, które przyszły, miały to poczucie doznania, czym jest afekt. Nie tyle jak gdyby zrozumienie jakiejś sztywnej, być może nawet akademickiej takiej mądrej definicji, a raczej poczucie tego w ciele, czym właśnie to jest i jak można z tym pracować w różnych przestrzeniach, w takich po prostu codziennych sytuacjach.
0: Tak, bo to jest ta świadomość właśnie, często poczucia do końca, co się z nami dzieje, jakoś to się z nami dzieje, zawłaszcza nas po części, ale nie jest włączone w nasz proces myślowy, dostrzeżone na poziomie świadomego umysłu.
1: Dokładnie, tak. To dostrzeganie byłoby tutaj jak dla mnie właśnie bardzo kluczowe i zdolność doznawania tego nawet wtedy, kiedy to jest trudne, kłopotliwe, bo wiele afektów jednak niekoniecznie musi być dla nas komfortowych, przyjemnych, a wręcz może zaburzać nasze poczucie świadomości, może powodować różne stany dysocjacji, czyli odcięcia od cielesności, jak gdyby takiego wycofywania się, kiedy bardzo trudno jest nam na przykład podejmować decyzje, bo to mogą być też sytuacje na przykład bardzo traumatyczne, które się wydarzają, albo nawet sytuacje jakichś wypadków, czy klęsk żywiołowych, w których możemy uczestniczyć. I gdzieś dla mnie istotnym jest to, żeby umieć w tym wszystkim pozostawać z tą sytuacją, nawet kiedy ona może być nawet skrajnie trudna. I myślę, że to jest taka też ważna umiejętność na też dzisiejsze czasy, kiedy coraz częściej mam może takie poczucie, że świat jest trudny do przewidzenia, trudno jest w nim się czasami odnaleźć, sytuacje nas przerastają, a skala zmian jest bardzo duża. I myślę, że to wtedy jest bardzo przydatna umiejętność.
0: Samo to dostrzeżenie, że dzieją się ze mną jakieś rzeczy, że jestem pod wpływem emocji, czuję się niekomfortowo, nazwanie tego tak sobie w myślach, to już pomaga trochę jakoś poczuć się ciut bardziej komfortowo jednak mimo wszystko, prawda? Jakoś bardziej ogarnąć tą sytuację wewnętrznie, emocjonalnie, mentalnie.
1: Tak, tak. To jest właśnie też ta umiejętność, którą dał mi akurat taniec współczesny, ta umiejętność przebywania w różnych staniach, poddawania je takiej bezpośredniej ekspresji, bez potrzeby oceny. To jest ta druga część poza filozofią, która bardzo przydała mi się właśnie w dyscyplinie filozofii, no i też w drugą stronę wchodzenie w różne doświadczenia związane z cielesną świadomością, z odbieraniem bodźców. No silnie kształtuje potem te sposoby myślenia, które staram się opisać, ale też mam wrażenie, że w związku z tym sposób, w jaki na przykład piszę, no bo jednak tworzenie filozofii takiej współczesnej to w dużej mierze tworzenie tekstów, co prawda coraz mniej osób czyta może złożone, długie teksty, natomiast to, co często mi przyświeca z perspektywy tańca, tworząc filozofię, to to, żeby tworzyć tekst, który wytwarza to poczucie afektywności, o którym mówiliśmy, żeby czytanie tekstu było też pewnym doznawaniem w ciele, a nie tylko odłączeniem się od ciała, jak to często jest w takim dyskursie intelektualnym.
0: No dobrze, mówisz dużo o tych odczuciach płynących z ciała, z obecności, z takiego osadzenia w przestrzeni, w której się jest, a my dzisiaj bardzo dużo relacjonujemy świata, który przeżywamy i to nas, mam wrażenie, trochę oddziela. Każde zdjęcie, każda relacja, ona nas zabiera z teraz i przerzuca nas gdzieś, w inne miejsce, w przestrzeń wirtualną, jakąś zapętloną relację, która się później wyświetla, ale trochę odbiera tego teraz.
1: W sensie i tak, i nie. W pewnym sensie tak, ponieważ skupiamy się być może na tym, co przedstawia dana relacja, jakieś ujęcie, nagranie czy zdjęcie, czyli odciąga naszą uwagę, powiedzmy, od zdarzeń, które dzieją się wokół nas, ale z drugiej strony no, każde zdjęcie i nagranie jest też afektywne w tym sensie, że pobudza nas do czegoś, w sensie wytwarza w nas różne doznania. I wydaje mi się, że tutaj też ciekawym momentem jest to, kiedy oglądamy jakąś relację uważnie, świadomie i zaczynamy zauważać, co dzieje się w naszym ciele, kiedy ją obserwujemy. Akt obserwacji, mam wrażenie, bardzo często kojarzy się w naszej kulturze z czymś biernym, że bycie obserwatorem to obserwatorką to jest spoczywanie w bezruchu na przykład i przyjmowanie tylko i wyłącznie czegoś, co do nas dociera. Natomiast właśnie z mojej takiej praktyki badań artystycznych, też działań związanych z tańcem, z choreografią, mam takie coraz częstsze odczucie, że jest wręcz przeciwnie. Obserwowanie też jest czymś aktywnym, w sensie jeżeli coś obserwujemy, to znaczy, że na to wpływamy. Nawet jeżeli obserwujemy jakieś, no dajmy na to, wydarzenie sceniczne, w którym jak gdyby jest jakiś konkretny układ choreograficzny, to też na to wszystko w jakiś sposób wpływamy, odbierając. To nie jest tak, że osoby, które są na przykład na scenie, w ogóle na to nie reagują. To też wpływa, wytwarza jakieś afekty pomiędzy nami. Czasami bardzo subtelne, ale jednak. Więc obserwacja jednak cały czas daje mi poczucie bycia aktywnym, sprawczym w danej przestrzeni. Więc ta obserwacja, wracając do twojego jak gdyby pytania, zdjęć, rolek, nagrań w mediach społecznościowych, myślę, że zaczyna nabierać inne jakości tego teraz, kiedy zaczniemy obserwować, jakie konkretne doznania cielesne to w nas wywołuje na przykład.
0: Czyli tak tego jednoznacznie nie wartościujesz?
1: Tak, myślę, że zdecydowanie nie. To jest... Ja myślę, że może to jest też związane z takim obiegowym, czy takim osadzonym w naszej kulturze poczuciem czasu linearnego, że przeszłość jest czymś, co już było i nie podlega jak gdyby już żadnej zmianie. Jest takim, nazwijmy to może archiwum danych, które już zostały raz na zawsze utrwalone, tak jak właśnie zdjęcia, i są statyczne. Nic się już tam nie zmienia. Teraźniejszość jest tą taką sferą, w której wszystko się jak gdyby miałoby wydarzać, jest cały czas dynamicznie, no a przyszłość jest jakąś formą projekcji, wyobrażania sobie, fantazjowania o tym, co miałoby być, ale nadal jeszcze nie istnieje. Natomiast ja mam takie trochę poczucie, zajmując się też filozofią, która też gdzieś odnosi się do współczesnych takich obserwacji związanych z fizyką kwantową, że no to kształtowanie się czasu jako doświadczenie jest troszeczkę inne. Przeszłość cały czas jest jak gdyby przekształcana przez nasze bieżące wydarzenia. To znaczy, że jak przywołamy jakieś zdarzenie z naszego życia, które miało miejsce, dajmy na to 2 lata temu, ono wygląda w jakiś inny sposób przez pryzmat zdarzeń, które właśnie mamy, ale jednocześnie naszych wyobrażeń, jak będzie w przyszłości. Zupełnie inaczej to samo zdarzenie będziemy postrzegać 20 lat później z perspektywy wielu innych doświadczeń i tego, co jednocześnie wydarza się w trybie bieżącym i nadal jakiejś projekcji przyszłości. Więc tak naprawdę wszystkie te 3 elementy, czyli przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, są takimi dynamicznymi strukturami, które dzieją się w nas jako cielesności.
0: I do rozmowy z doktorem Bartoszem Mroczkowskim w Radiopole powracamy za chwilę.

0: powracamy do naszej rozmowy. Doktor Bartosz Mroczkowski, tańczący filozof, dzisiaj jest gościem programu. Był w Opolu w ramach wydarzenia Między Sztuką a Nauką, które przygotowało Centrum Edukacji Kulturalnej w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Razem z Lamą Szydłowską, tancerką i choreografką, prowadzili warsztaty i panel dyskusyjny. My powracamy do rozmowy o tym, jak ważne jest ciało i jak nasza percepcja jest kształtowana właśnie poprzez doświadczenia płynące z ciała. A jak tańczysz albo uprawiasz te sztuki walki, czy jakieś poczucie linearności czasu zanika? Czy można czas odczuwać inaczej poprzez ruch?
1: No, myślę, że zdecydowanie tak. Kiedy tańczę, mam wrażenie, że bardzo często rzeczy, czy jakieś wspomnienia, które przychodzą mi na przykład z przeszłości w postaci obrazów, konkretnych doznań w ciele, wpływają na jakości na przykład improwizowanego ruchu, który robię w tym momencie. Zwłaszcza jest to ciekawe, kiedy na przykład mamy improwizację z wieloma osobami w jednej przestrzeni i te wzajemne

0: ciągle w tobie i odczuwasz to jako teraz. Czyli zdarzenia, które miały powiedzmy lat, były jakieś 12 lat temu, dajmy na to teraz, w tej improwizacji ruchowej bardzo żywo się pojawiają, odczuwasz to, nie wiem, jako ciepło w ciele, jakieś nagłe, konkretne napięcia, czy odczuwanie jakiegoś fragmentu swojego ciała, które dzieją się jednak teraz, bardzo intensywnie. Czasami to są bardzo intensywne obrazy, w których barwy są bardzo wyraźne, kształty, więc myślę, że tak, to bardzo mocno jest odczuwalne w tańcu.
1: Jakbyś przekonał osoby, które bardzo mocno intelektualnie pracują i są obecne właśnie na przykład w świecie nauki, filozofii, humanistyki chociażby, do tego, że ten obszar cielesny, fizyczny, że on też jest jakiegoś rodzaju interesującym doświadczeniem, też jest rodzajem poznawania świata, siebie, poszukiwania natury rzeczy.
0: Tak mówiąc przez własne doświadczenie też związane z filozofią, to myślę, że to, co jest wartościowe też dla osób zajmujących się właśnie taką częścią spekulatywną, właśnie humanistyką, to byłoby chyba to przede wszystkim, że moment, w którym zaczynamy się ruszać, jest takim momentem, w którym zaczynamy inaczej myśleć o rzeczach, nad którymi się wcześniej zajmowaliśmy, na przykład jakimiś konkretnymi konceptami, rozważaniami. Dla mnie to jest tak, że kiedy poruszam się, to nie jest tak, że przestaję myśleć i myślenie po prostu znika i pojawia się jakaś ciemność, ale jest wręcz przeciwnie. Bardzo często, kiedy wchodzę w praktyki ruchowe, różne koncepty filozoficzne zaczynają się przestawiać. To tak jak gdyby różne punkty względem siebie zmieniały swoje usytuowanie, a dzięki temu zaczynam to postrzegać zupełnie inaczej. Więc myślę, że to w taki bardzo intensywny sposób wpływa na tą pracę intelektualną. Myślę, że warto przynajmniej raz w życiu spróbować wziąć udział w takiej praktyce improwizacji, chociażby ruchowej, i zobaczyć, jak to zmienia mój sposób myślenia, na przykład w jakimś bieżącym projekcie, tekście, z którym pracuję.
1: Jesteśmy w Opolu, gdzie są silne tradycje teatru Jerzego Grotowskiego, Teatru 13 Rzędów, i też poszukiwanie jakiegoś rodzaju doświadczenia, transgresji, przemiany poprzez pracę z ciałem bardzo intensywną. Czy ty też widzisz właśnie ciało jako bramę do doświadczenia, nie wiem, jakiejś transcendencji? Nie mówię o takiej sferze stricte religijnej, ale jakiegoś rodzaju innego wymiaru życia.
0: Tak, fajnie, że też przywołujesz ten kontekst opolski. Myślę, że on tutaj jest też bardzo ważny. Ta sztuka eksperymentowania, przekraczania granic transgresji jest tutaj też dla mnie osobiście bardzo ważna. Często o cielesności myślę właśnie jako o laboratorium, że mam swoje własne małe laboratorium, które zawsze mogę zabrać z sobą, podłączyć się z innymi, i jak gdyby w tym kontekście przypomina mi to właśnie takie eksperymentowanie naukowe, gdzie pewne sytuacje mogę powtarzać i sprawdzać, czy efekt będzie dokładnie ten sam, czy może inny. Więc jest to bardzo ciekawy wątek, jeżeli chodzi o transcendencję, czy może transcendowanie tak naprawdę doświadczenia, czyli przekraczanie tego, co już wiem i wydaje mi się, że dalej nic nie ma, to myślę, że te praktyki ruchowe, eksperymentowanie są bardzo ważne, bo pozwalają mi przekroczyć, że tak powiem, aktualne granice moich możliwości postrzegania. Kiedy wydaje mi się, że dalej już nic nie ma, nagle okazuje się, że ta granica się przesuwa, ona pęka w jakiś sposób i pojawia się coś nowego. I tutaj myślę, że te praktyki tańca, eksperymentu, tak jak właśnie o tym tutaj wspomniałaś, są niesamowicie ważne i po prostu wzbogacają mnie jako jakąś istotę, która może być czymś więcej niż była do tej pory.
1: Też zajmujesz się medytacją i tak, albo medytacją w ruchu, tak się zastanawiam, bo w medytacji mówi się o tym, że jak człowiek jest w stanie zapanować nad swoim umysłem, kontrolować go, oczyścić go z myśli, które na przykład mu przeszkadzają, rozpraszają, albo w ogóle pozbyć się myśli, doświadczenie chyba takie, które jest ważne w jakiejś głębokiej medytacji, czy na przykład też mając taką kontrolę nad ciałem, można wpływać na emocje i na percepcję siebie i można na przykład rozpuścić taki stresujący afekt, który się pojawia.
0: Tak, no właśnie medytacja jest ważnym takim też elementem mojej praktyki codzienności. I faktycznie o medytacji bardzo często na początku wiele osób myśli w kategoriach: okej, to wreszcie te myśli przestaną mnie nękać, nie będą przychodziły, ciągle mnie odciągało od czegoś. Natomiast w medytacji takiej, którą ja gdzieś tam uprawiam, istotne jest to, żeby po prostu zaakceptować, że ten chaos po prostu jest. On będzie się pojawiać, te myśli będą przychodzić i wchodzimy właśnie w tą rolę tego aktywnego obserwatora, obserwatorki, o której wcześniej mówiłem, że obserwacja kształtuje nasze myśli.

0: jest właśnie czymś sprawczym. To znaczy, że kiedy zaczynamy obserwować te myśli, emocje, możemy je faktycznie w jakiś sposób przekształcać. Nie zawsze oznacza to, że nagle będzie nam przyjemnie i komfortowo, bo doświadczamy po prostu jakichś różnych trudnych myśli. One będą zawsze częścią, mam wrażenie, naszego takiego wewnętrznego krajobrazu i wpływały na to, co dzieje się wokół nas. Więc myśląc o tej praktyce medytacji, trochę mam takie poczucie, że medytacja jest takim trochę stanem docelowym, w sensie, a często kiedy mówimy o medytacji, to wydaje się, że to jest jakaś praktyka, która dzieje się teraz, a potem wracamy do codzienności i znowu mamy dokładnie to samo. Natomiast takim stanem docelowym, który dla mnie jest istotny, to być w stanie takim, nazwijmy to, medytatywnym po prostu cały czas, czyli zauważać te myśli. To nie zawsze oczywiście jest łatwe, nie zawsze się udaje, no ale nieustająco próbujemy tego. I taniec, właściwie bardziej nawet może taniec współczesny, kojarzy mi się właśnie z praktyką medytacji, w tym sensie bycia, w tym bieżącym tu i teraz, w tym całym chaosie, nawet bym powiedział może bałaganie, które się dzieje, z taką akceptacją, że ten bałagan po prostu jest i że życie jest trochę czasami brudne, nieczyste i nie zawsze jest fajne, ale zawsze warto go doświadczać i przeżywać po prostu. Spotkałem się jakiś czas temu z bardzo ciekawym badaniem, teraz niestety nie przywołam dokładnie, jaka jest to publikacja, natomiast było bardzo ciekawe badanie na temat tancerzy i tancerek, pokazujące ich bardzo specyficzną umiejętność w stosunku do innych osób, które zajmują się ruchem, mianowicie takiego przeżywania emocji w stanie bieżącym i napięć w ciele. To znaczy, że nie muszę wchodzić w taką standardową sytuację, że czuję jakąś emocję, zaczynam czuć napięcie w ciele, zaczynam to jeszcze raz cały czas powtarzać. To zaczyna mi się kojarzyć z jakimś trudnym doświadczeniem, być może ze spotkaniem z jakąś osobą, tylko udaje mi się to włączyć bezpośrednio do ruchu. I chodzi o to, że właśnie tancerze, tancerki mają taką niesamowitą umiejętność, że kiedy pojawia się jakaś emocja, mają ten tryb obserwacji i wprowadzając w ruch daną emocję, napięcie, pozwalają ją, tak jak troszeczkę powiedziałaś, rozpuścić, rozłożyć, to znaczy pozwolić płynąć temu dalej. Co na przykład powoduje, że dana trudna emocja nie towarzyszy nam kolejny dzień, dwa, trzy, bo wydarzyło się coś trudnego, nie bardzo wiemy, jak z tej sytuacji wyjść, ale dajmy na to, trwa to 15-20 minut, kiedy poruszam się, potańczę i po prostu ten afekt przechodzi przez całe moje ciało i rozpuszcza się.
1: Doktor Bartosz Mroczkowski, tańczący filozof, towarzyszył nam dzisiaj w Radiu Opole. Dłuższa odsłona tej rozmowy będzie dostępna na stronie internetowej Radia Opole w zakładce Więcej Kultury. A ja już dziękuję za dzisiejsze spotkanie w paśmie kulturalnym Radia Opole, które dobiega końca. Kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka, niebawem wiadomości, później kolejny program Dobry Wieczór, tu Opole. Do usłyszenia, dobrego wieczoru.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. O matko!
1: Katarzyna Doros-Stachoń przed mikrofonem. Zaczynamy naszą cośrodową audycję O Matko. A dzisiaj będziemy mówić o Międzynarodowym Dniu Mediacji, który jutro obchodzimy, ale z kolei od poniedziałku do soboty trwa tydzień mediacji. Cel jest jeden – popularyzacja wiedzy o pokojowych metodach rozwiązywania sporów. I dlatego naszym gościem w studio jest nie kto inny jak mediatorka, pani Urszula Notka. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór państwu. Nazywam się Notka Urszula, jestem mediatorem sądowym, naszym tutaj opolskim mediatorem sądowym. I chętnie z państwem się podzielę w tym szczególnym dniu kilkoma takimi smaczkami dotyczącymi mediacji.
1: No właśnie, to zacznijmy od podstaw. Czym jest w ogóle mediacja?
2: Więc, drodzy państwo, mediacja to nic innego jak dobrowolne i polubowne szukanie rozwiązania między stronami. Bowiem wiadomo, strony często są skonfliktowane, dużo się dzieje, jest dużo emocji, pojawia się dużo adrenaliny i w momencie, kiedy te rzeczy pojawiają się, kiedy oblepiają nasze strony, to ciężko jest o taką rozwagę, zdroworozsądkowość, wtedy adrenalina i te emocje biorą górę. Więc ciężko jest szukać w takich warunkach, a wręcz jest to niemożliwe, szukać dobrego rozwiązania, które jednocześnie będzie zaopiekowaniem potrzeb jednej, jak i drugiej strony.
1: Mhm. Czy my do mediatora wybieramy się, jak już myślimy o jakiejś rozprawie sądowej, czy możemy się udać w każdej po prostu trudnej sytuacji, kiedy potrzebujemy jakiś konflikt rozwiązać?
2: Więc, żebyście państwo mieli jasność, w momencie, kiedy z tyłu głowy mamy już sprawę sądową, czy też okołorozwodową, jak najbardziej wtedy udajemy się do mediatora. Natomiast co jest ważnego? Mediacja ma na celu polubowne rozwiązanie konfliktu. Czyli w momencie, kiedy pojawia się konflikt między stronami, między rodzicami, tak? Jest to, może to być, powiedzmy, konflikt, jeżeli chodzi o sposoby wychowywania dzieci, ujednolicenie swoich narzędzi wychowawczych. Bądź też każda ze stron może mieć inny sposób patrzenia, inne potrzeby. I znalezienie czasami wspólnego zbioru jest tak trudne, że wręcz uniemożliwia takie zdroworozsądkowe i stanięcie ponad tymi emocjami, więc jak najbardziej do mediatora udajemy się, kiedy mamy poczucie, że przerasta mnie ten konflikt, a chcę go pokojowo rozwiązać i wciąż tworzyć zgodną i spójną płaszczyznę domową. Ale jednocześnie mamy też mediacje sądowe, które są już ze wskazania sądowego. Wtedy sąd kieruje stricte w swoim postanowieniu do podjęcia mediacji w tym i w tym zakresie i wtedy rzeczywiście klienci strony zgłaszają się do mnie i podejmujemy takie mediacje. Natomiast nie ma jednego ujednoliconego narzędzia. Mediator jest osobą, która bezstronnie i polubownie szuka rozwiązania bez względu na to, czy to dobrowolna, czy też ze wskazania.
1: To zatrzymując się na chwileczkę przy tej mediacji ze wskazaniem, czy są takie sytuacje, że strony są tak skupione na tym konflikcie, że po prostu rękami i nogami bronią się przed tą mediacją, mówią: my nie potrzebujemy, my tutaj potrzebujemy jasno i klarownie decyzji sądu i ja nie chcę tutaj się z nikim jednać, nie chcę z nikim się dogadywać.
2: Oczywiście, że dzieje się tak, natomiast w momencie, kiedy strony trafiają już do mnie bezpośrednio do gabinetu, przede wszystkim zadaniem mediatora jest przeprowadzenie klientów przez ten proces, bo żebyśmy mieli jasność, mediacje są procesem. To nie dzieje się w 5, nie dzieje się w 10 minut, czasami tego czasu poświęcić należy znacznie, znacznie więcej. Więc dużo też zależy od kompetencji miękkich, które posiada mediator. Więc dobrze jest, kiedy mediatorem jest psycholog, terapeuta, ktoś, kto ten zasób kompetencji miękkich ma dość szeroki i ten wachlarz możliwości duży. Bo strony, tak jak pani słusznie zaznaczyła, często są w dużych emocjach, są skoncentrowane na swoim na swoich potrzebach i na swoim ego. Jest to jedna z takich kluczowych przesłanek, które będą powstrzymywały, tak, tą głowę i gotowość do mediacji. Natomiast no, nie jest to sytuacja, która mogłaby mnie przerosnąć, ponieważ one zdarzają się bardzo często. Nie będę, nie chcę z nim, z nią, nie będę rozmawiać. Mhm. Dlaczego tak się dzieje? Bo musimy wiedzieć o jednej rzeczy, że by urodziła się potrzeba mediacji, często jest ona podszyta bardzo, bardzo głębokimi doświadczeniami, takimi traumatycznymi doświadczeniami. Więc żebyście Państwo mieli jasność. Podwaliną mediacji są nierozwiązane konflikty, czyli coś, co się gromadzi, narasta. A kiedy narasta, to często gdzieś ten zdrowy rozsądek odchodzi daleko, daleko w zapomnienie i zostaje tylko i wyłącznie nasze ego. Więc moim zadaniem jest przypomnienie tym ludziom, że tworzą bądź tworzyli rodzinę, mają wspólny zbiór. I tym wspólnym zbiorem, tym ich priorytetem jest dobrostan ich dzieci. Więc trzeba się odwołać do emocji, trzeba się odwołać do ich instynktów rodzicielskich i wtedy tak naprawdę szukamy tego clue, tego problemu, który się pojawił. Bo żebyście Państwo też mieli jasność, to jeden z najtrudniejszych momentów właściwie rozpoznać, wypowiedzieć i pozwolić temu problemowi żyć. Bo w momencie, kiedy my go źle rozpoznamy, to tak naprawdę będziemy błądzić i błądzić i błądzić. Więc to ten pierwszy i podstawowy element, czyli właściwie rozpoznać, nazwać i wypowiedzieć. Bo często w tych domowych kuluarach my nie podchodzimy do tego rozwiązania. Dlaczego nie bierzemy się za rozwiązanie? Bo tak naprawdę być może nie nauczono nas tego. Być może mama z ojcem, czy też obecni dziadkowie naszych dzieci nie siadali przy stole, nie rozmawiali ze sobą, nie mówili o swoich potrzebach. Więc to jest kluczowe. Ja i moje potrzeby, ale też co? Ten nasz wspólny człon. Ten nasz wspólny zbiór, który wypełniamy. Ale żebyście też Państwo mieli jasność. W nas drzemią ogromne pokłady strachu.
1: Tak.
2: Boimy się złości, boimy się gniewu, boimy się awantury, boimy się, co pomyślą o nas dzieci, co pomyśli pani Krystyna z sąsiedztwa, jak zostaniemy ocenieni, czy w trakcie szukania tego rozwiązania nie ucierpi moje ego, czy nie stracę na swojej pozycji, którą wypracowałem. Natomiast to jest bardzo zgubne patrzenie. Bowiem skoro mamy tworzyć spójną i zgodną rodzinę, to odkładamy nasze ego wysoko na wieszak. Jestem ja i moje potrzeby, ty i twoje potrzeby i nasze wspólne potrzeby. Więc często boimy się tego, bowiem za wypracowanym rozwiązaniem zawsze pojawia się coś po przecinku. Idzie nowe, idzie zmiana. A jesteśmy tylko ludźmi, boimy się zmian. Nie wiemy, co stoi za tymi nowymi drzwiami. Ale co jest bardzo istotnego, kiedy zamykają się jedne drzwi, za nimi pojawiają się kolejne. Ale nasz strach, nasza obawa często paraliżuje rodziców, paraliżuje strony. A moim zadaniem jest, powiem tak brzydko, trochę odczarować tą złą aurę, przepędzić ten strach, żeby otworzyć głowę, żeby otworzyć ciało i powiedzieć im, jesteście gotowi, macie zasoby, macie gotowość i mamy wspólny cel. Znaczy, przepraszam, macie wspólny cel.
1: Macie, tak. Z jakimi problemami najczęściej trafiają do Pani klienci i jak długo może trwać taki proces mediacji? Bo podejrzewam, że to też takie pytanie, które może nurtować.
2: Więc jak to wygląda? Ja przede wszystkim specjalizuję się w mediacji rodzinnej, więc towarzyszą temu spory, jeżeli chodzi o, znaczy spory, które już mają zaczątek w sądzie, często tak się dzieje, czyli jest to zabezpieczenia miejsca pobytu małoletnich dzieci, uregulowanie kontaktów, alimentacji, czy też podziału majątku, tak? Mamy coś wspólnego, należy się tym podzielić i co jest kluczowe? Mediacja jest dobrowolnym i polubownym rozwiązaniem tego sporu, więc ludzie, kiedy ja już odrobinę z nimi popracuję, rodzi się w nich gotowość. I co za tym idzie? Po przecinku pojawia się ogromna oszczędność czasu, energii i też środków. I istotna też rzecz, strony nie są zdane na decyzję sądu, tylko mogą popracować same nad tym rozwiązaniem. Więc wydaje mi się, że to jest ten fenomen mediacji, że rozwiązanie mamy we własnych rękach. Możemy szukać go we własnych zasobach. Więc zadanie mediatora, nie powiem, jest trudnym zadaniem, bo z tego człowieka, który jest zamknięty i powiem brzydko, czasami taki aż wręcz najeżony, w odniesieniu do drugiej strony, jak i osoby, do której, u której będę siedział w gabinecie, trzeba zaszczepić ten proces, odpędzić ten strach, a przywołać tego człowieka do gotowości. Więc ja mówię od razu, że drodzy Państwo, jesteśmy tutaj dobrowolnie. To Wasze zadanie, ja jedynie będę Wam towarzyszyć i kształtować to spotkanie, moderować to spotkanie. Natomiast będziecie Wy pracować. Wy będziecie pracować być może po raz pierwszy nad dialogiem. Być może po raz pierwszy usłyszycie po wielu, wielu latach o swoich potrzebach, które bardzo mocno odłożyliście na drugi czy też trzeci plan, na poczet potrzeb czy też spraw waszej rodziny, czy też drugiej strony. Więc często ludzie mówią, ale pani Urszulo, ja pani dziękuję. A ja pytam zdziwiona, dlaczego? Wie pani, bo ja, tak jak dziś, w takich warunkach nie rozmawiałam ze swoim mężem, ze swoją żoną od lat. Ja zapomniałam, że ten człowiek ma swoje potrzeby. Ja zapomniałam, że to jest fajny facet, który szeroko patrzy, kocha mnie, a tak naprawdę to, co przynosi do domu, to ogrom stresu, ogrom nerwów i często zakłada maskę w obawie przed awanturą, przed kłótnią, przed taką naszą domową, przed naszym domowym spięciem. I jakby nie mieliśmy takiej dogodnej przestrzeni, którą dała nam pani właśnie do rozmowy, do tego dialogu. A dialog, miejmy też, drodzy Państwo, świadomość, dialog jest budujący. Otwiera człowieka, więc nie bójmy się dialogu, odłóżmy wysoko na półkę nasz strach, nasze ego. Jeżeli chcemy tworzyć rodzinę, to twórzmy ją, współdziałajmy na poczet dobrostanu mojego, twojego i naszych dzieci. Więc ego odchodzi, zostają potrzeby, które będziemy się starać realizować.
1: Ja jeszcze będę szerzej dopytywać o rozstanie rodziców, ale jak tak słucham tego, co pani mówi, czy często zdarza się, że po takich mediacjach zamiast, no powiedzmy, rozwiązywania konfliktów, dochodzą strony do wniosku, że to może jednak spróbujemy jeszcze raz, może dajmy sobie czas i zobaczymy, co będzie, podają sobie rękę i mówią, dobra, zawalczmy jeszcze o siebie.
2: Tak, i bardzo słusznie pani zaznaczyła. Czasami dzieje się tak, że przychodzą strony do mediacji ze wskazania sądowego. I sąd tak naprawdę w tych widełkach, w tym wskazaniu ujmuje pojednanie się stron, bądź wypracowanie dogodnego planu rozstania się przy uwzględnieniu tam, powiedzmy, planu rodzicielskiego, alimentacji i tej całej obróbki. Natomiast ja mediuję już, szanowni państwo, od 8 lat. Tych mediacji przeprowadziłam, nie będę tutaj gołosłowna, ogrom. Więc sąd i instytucje, z którymi współpracują, też wiedzą, jak pracuję i czego można się po mnie spodziewać. Więc stąd też pojawiają się widełki, tak? Od pojednania do. Więc tak, są mediacje, kiedy ja, czy też ci państwo pozwalają mi prowadzić siebie przez ten proces. Proces jakby odkrywania na nowo siebie, swoich potrzeb, swoich zalet, swoich atrybutów i zaczynają ze sobą zwyczajnie rozmawiać. Nie do siebie przemawiać, a rozmawiać. I tak naprawdę pojawia się takie jakby wybicie z pantałyku, ale to jest fajny facet, to jest świetna kobieta i mądrze mówi. Rzeczywiście coś umknęło mi przez ten czas, przez tyle lat tego nie dostrzegałem. Mhm. Coś mnie zaćmiło. I są mediacje, które kończą się pojednaniem. I wtedy zawsze bardzo się cieszę, ponieważ jest to szansa dla tych osób, ale i jednocześnie dla dzieci, żeby ci rodzice na nowych warunkach, w nowej odsłonie, wrócili do siebie. Dla jasności to ci sami ludzie, ale w innym wydaniu. Oni zaczynają ze sobą rozmawiać, zaczynają dostrzegać swoje potrzeby i zaczynają dostrzegać jedną istotną rzecz, że tworzą wspólny zbiór. Więc mamy jedną bramkę, a nie dwie, więc spróbujmy jeszcze raz. To tak naprawdę są takie mediacje, które są dla mnie takim pogłaskaniem po ramieniu, bardzo je lubię, bo mówię, zarówno strony dostają szansę, ale największą szansą na utrzymanie dzieci w dobrostanie i wyplenienie chaosu jest właśnie ta mediacja pojednawcza. Mhm. Więc to ogromna szansa, zdarza się, tak jak i z przykrością powiem, zdarzają się mediacje, kiedy strony są bardzo zacietrzewione i tego dialogu nie jesteśmy w stanie nawiązać. Tak bardzo są rozkręcone i nastawione na swoje ja, że tam tej wspólnej płaszczyzny nie odnajdujemy. Ale wracając do pani zapytania, tak, te mediacje, gdzie strony mówią, okej, próbujemy jeszcze raz, są dla mnie rewelacyjne. I później słyszę taki głos, Notka, ale ci ludzie mieli ustalić takie okołorozwodowe sprawy, a oni mówią, że do siebie wracają. I to robi robotę, to jakby jest dla mnie takim feedbackiem, tak, robisz robotę, to jest dobry trop i trzeba tego więcej. Zgadza się, trzeba tego więcej i po to mamy właśnie ten tydzień, więc otwierajmy nasze serca, otwierajmy nasze głowy, otwierajmy się na rozwiązania, a nie na zakładanie masek.
1: Mhm. To mamy tutaj takie dwie, można powiedzieć, jasne sytuacje, tak? Kiedy albo właśnie mamy to zacietrzewienie i nie chcemy ze sobą rozmawiać, nie chcemy żadnego pojednania, albo mamy te otwarte głowy i się dogadujemy. A ja jeszcze chciałam zapytać o trzecią sytuację. Jedna ze stron jest bardzo pokojowo, pozytywnie nastawiona do mediacji, ale druga stawia opór i no za nic po prostu nie chce tutaj szukać porozumienia. Co wtedy taki mediator robi?
2: A więc w momencie, kiedy nasze strony, u jednej ze stron jest gotowość, u drugiej strony jest absolutny opór, to na samym początku, kiedy ci państwo wchodzą do gabinetu, mówię otwarcie, że jesteśmy tutaj po to, żeby szukać nowego rozwiązania. Mediacja jest procesem dobrowolnym, więc za waszą zgodą będziemy szukać gotowości i tej wspólnej płaszczyzny. Więc kiedy zaczynamy siadać do gabinetu, znaczy kiedy siadamy w gabinecie na fotelach, przychodzi ten moment, kiedy omawiam w obrębie czego będziemy się na tym spotkaniu poruszać. Więc trochę tych ludzi wprowadzam. Jak będziemy rozmawiać, czyli że każda strona będzie miała swoją przestrzeń do wypowiedzi. Wtedy sobie nie przerywamy, nie wchodzimy sobie w zdanie. Pilnuję czasu. Zawsze w gabinecie mam też klepsydrę, wyjaśniam, że klepsydra jest tym wyznacznikiem, że każda ze stron ma jednakową ilość czasu, żeby nie czuli się ci państwo pokrzywdzeni, tak? On mógł więcej, ja tylko odrobinę, więc jest pani niesprawiedliwa, żeby uniknąć tego i rzeczywiście stworzyć dogodne warunki do nawiązania tego dialogu, muszę nad tym, powiem brzydko, muszę o to zadbać, muszę nad tym zapanować, tak? Mhm. Więc powiem tak, w takich sytuacjach czasami trzeba rzeczywiście stanowczego tonu, bowiem jest dużo emocji, adrenalina ponosi, więc zawsze mam przy sobie takiego pomocnika. Tak, to jest dzwoneczek, którym czasami trzeba przywołać drugą stronę do poprawności, ponieważ z prób nawiązania dialogu dochodzi do ataku. czyli wyciągamy jakieś stare sprawy, atakujemy siebie, podnosimy głos, mamy szorstki ton, więc wtedy wkraczam ja, przypominając o zasadach sprawiedliwego szukania rozwiązania. Czyli mówimy do siebie spokojnie, każdy ma tyle samo czasu. Przede wszystkim nie atakujemy siebie, nie obrażamy się, bo skoro ma być to dogodna i przyjazna przestrzeń, to nie może dochodzić do żadnych ataków, tak? Bowiem ta strona ugodowa może powiedzieć, ale ja czuję się atakowana, czuję się oblepiona, więc moim zadaniem jest przywołać tą stronę. Natomiast jeżeli to zachowanie jest nagminne, tak? Tej adrenaliny jest dużo, tych emocji jest dużo, bo przypomnijmy, to jest to miejsce, gdzie być może od dawna dawien dochodzi do uzewnętrznienia siebie i swoich potrzeb, swoich traum, swoich przykrych doświadczeń, które często były deprymowane przez lata. Więc jakby ta przestrzeń jest tą dogodną, w której to serce się nam zaczyna otwierać i ja zaczynam mówić, co czułem, co czuję, co mi zrobiłaś. Być może w domowym zapleczu, w domowych pieleszach nie odbyło się to nigdy. Więc po raz kolejny zaczynam przywoływać, kiedy ta adrenalina wzrasta. Więc są takie spotkania, kiedy mówię, drodzy Państwo, na dziś już wystarczy. Powiedzieliście sobie dużo, więc mamy, dostrzegam. I pytam, czy strony też dostrzegają wspólny zbiór, mimo tego ogromu emocji, który temu towarzyszył, bądź też zostawiam taką przestrzeń. Zdecydujcie proszę sami, czy spotykamy się po raz kolejny i podejmujemy próbę szukania dalej tego rozwiązania. Natomiast w momencie, kiedy dochodzi do takiego, do ogromnej przewagi jednej strony i odbieram to jako atak i druga strona rzeczywiście czuje się dyskredytowana i wręcz niekomfortowo, to wtedy mówię, drodzy Państwo, nie będziemy w ten sposób, mediacja nie polega na tym, żeby się atakować. Więc albo zróbmy przerwę i pan bądź pani ochłonie, proszę się napić wody, nie wiem, 10 minut, krótki spacer, wróćmy do tego, proszę ułożyć sobie w głowie to i tamto, tak? Przewentylować się odrobinę i wracamy. Ale kiedy ta głowa wciąż kipi, to zostawiam powiedzmy kilka dni na odpowiedź. Zatem, drodzy Państwo, ja mam gotowość, natomiast zastanówcie się proszę, czy próbujemy jeszcze raz, czy dziękujemy sobie i o waszych sprawach będzie decydował sąd. Bowiem, mówię, jest to miejsce, gdzie strony mają się czuć komfortowo i absolutnie nie może dochodzić do, powiedzmy jasno, do przemocy słownej, tak, do przemocy psychicznej. Mhm. Więc moim zadaniem jest powstrzymać, zapanować i ochronić, a jeżeli ta równowaga sił jest zachwiana, to mówię wyraźnie pas, ponieważ nie jest to mediacja, a przebiera formę ataku. Więc nie atakujemy się, szukamy na jednolitej płaszczyźnie dialogu, a jeżeli dostrzegam, że są tam przesłanki przemocowe, oddajemy tak naprawdę całą sprawę, cały ten wspólny zbiór pod rozstrzygnięcie sądowe, bądź też mówię otwarcie, drodzy Państwo, nie macie gotowości, czy też Pan nie ma gotowości, więc może wróćmy za kilka miesięcy. Coś musi się ułożyć, wyklarować, żeby ta głowa była gotowa do działania. Dziś to nie ten czas.
1: No właśnie, tak jak słucham tych przykładów i to, co też już wybrzmiało, że często podczas takich mediacji są rozdrapywane różne rany, traumy i to poczucie krzywdy, czy czasem nie jest tak, że taka mediacja idzie w kierunku wręcz terapii rodzinnej? Czy tutaj też mediator może na przykład pokierować strony może na taką terapię? Może to tam będzie przestrzeń na to, żeby wyrównać te szanse do rozmowy?
2: Tak, pani redaktor, rzeczywiście, kiedy tam wiele wątków zostaje, że tak powiem, zapoczątkowanych od dawna dawien, ja widzę tą przestrzeń. I mało tego, to strony też ją dostrzegają, bo dla jasności często ludzie, którzy trafiają do mojego gabinetu, do tego gabinetu mediacyjnego, oni dla jasności mają ogrom uczuć do siebie. Oni po prostu siebie kochają, ale wydarzyło się dużo trudnych rzeczy, dużo trudnych sytuacji urodziło się w trakcie ich wspólnego życia i są poturbowani. Więc w momencie, kiedy zaczynają rozmawiać, kiedy zaczynają ze sobą rozmawiać, co było dla mnie trudne, czym zrobiłaś mi przykrość, ma pani rację, zaczyna to przyjmować kształt bardziej terapii. Natomiast ja mówię otwarcie, że mogę państwa poprowadzić przez ten proces, ale jako mediator, czyli ustalić sobie, na jakich warunkach, na jakich zasadach wracacie do siebie razem, czyli tak naprawdę opracować razem ze stronami taki kontrakt, który będzie opiewał na potrzeby i oczekiwania obu stron. Mhm. Często robimy tak, że spisujemy ten kontrakt, tak? I oni się na to godzą, podpisują się pod tym i mówią, okej, my zabieramy ten zwitek do domu i próbujemy przez jakiś tam okres w obrębie tego, co ustaliliśmy, funkcjonować, pracować nad tym. Ale są strony, które mówią, to my w takim razie, bo rzeczywiście kochamy się, dla jasności, my się kochamy. Więc ja mówię, drodzy Państwo, więc możemy ukierunkować nasze działanie właśnie tak, jak zaproponowałam, bądź też przekierowuję Państwa do takiej głębszej pracy, powiem brzydko, bo do takiego głębszego pogrzebania w tych domowych zaszłościach, czyli terapeuta par, tak? Więc oddaję Państwu decyzję. Może to być bardziej formalna część, czyli takie spisanie tego kontraktu, tak jak powiedziałam. Na jakich zasadach do siebie wracamy, jak będziemy funkcjonować każdego dnia, czego od siebie oczekujemy, bądź też oddaję Państwa w ręce osoby zaufanej, która będzie pracowała nad tym, żeby to wytrzewić się jeszcze bardziej, wykształtować, żeby pewne rzeczy zostały wypowiedziane i się wyklarowały. Więc to już jest przestrzeń, którą wtedy oddaję i tych klientów odsyłam. Ale oni sami decydują, czego potrzebują, czy bardziej takiej formalnej części ze mną, czy też terapii takiej stricte rodzinnej, do której jest wskazanie. Tak więc oddaję, kiedy widzę przestrzeń.
1: Okej. No to teraz chciałam zahaczyć o to, o czym wcześniej wspomniałam, o rozstaniu rodziców. Często jest jednak tak, że tutaj dwie strony muszą ustalić, tak, kontakty z dzieckiem, miejsce zamieszkania, alimenty. I może tak na otwarcie, jak rozmawiać o dziecku, kiedy trudno rozmawiać jest nam w ogóle ze sobą? I jak tutaj sobie poradzić w tej sytuacji, żeby to dziecko nie było wciągane w ten spór między rodzicami?
2: Znaczy to jest bardzo trudny temat, który pani poruszyła, bowiem często w momencie, kiedy już sprawa została postawiona na ostrzu noża, kiedy ustalamy miejsce zabezpieczenia małoletnich dzieci, czy też alimentacji i kontakty, więc któraś ze stron bardzo mocno jest nakręcona i mówi, będzie po mojemu albo wcale. Jak dotrzeć do tego rodzica, który zapomniał, że w procesie wychowawczym mamy mamę i tatę. I tak naprawdę zagubił się najbardziej istotny człon, ten wspólny zbiór, czyli dziecko. Więc ja zaczynam zazwyczaj od przypomnienia rodzicom, że jakby mogą się ze sobą rozstać, mogą sobie podziękować za wspólne lata. Za te piękne wspólne lata. Natomiast jest jeden bardzo istotny człon. To jest ich dziecko, ich dzieci. I to, że przestają być małżonkami, nie daje im przyzwolenia na to, żeby zapomnieli, że są rodzicami, którymi będą do końca swoich dni. Dzieci ich potrzebują i przypominam, czasami jest to taki bardzo treściwy przytyczek w nos, kiedy mówię, drodzy Państwo, to wy sprowadziliście na świat wasze dzieci, wy je powołaliście do istnienia, więc swoje ego trzeba schować do kieszeni. Wzięliście odpowiedzialność za swoje dzieci, więc stwórzcie im dogodne warunki, dogodną przestrzeń, żeby w momencie, kiedy wy przestajecie tworzyć rodzinę, przestajecie być małżonkami, wyeliminować najbardziej jak się da chaos i to poczucie krzywdy w dzieciach. Bo mówię, dla dziecka to bardzo, ale to bardzo trudny czas, bowiem dotychczas była mama, tata, jedliśmy wspólnie posiłki, mieszkaliśmy razem, tworzyliśmy rodzinę, byliśmy dla siebie bliscy. A na tu i na teraz doszło do rozłamu. Więc jak się odnaleźć w nowej sytuacji? I rodzice często przychodząc do gabinetu mówią o swoich potrzebach, o swoich oczekiwaniach bardzo, bardzo, bardzo ekspansywnie, bardzo, bardzo mocno stawiając na swoje ja i swoje potrzeby, wtedy ja pytam, drodzy Państwo, ale jesteście rodzicami, więc skoro Wy czujecie się tak, a nie inaczej, czy myśleliście, jak czują się w tej sytuacji Wasze dzieci, które znają Waszą rodzinę w tej dotychczasowej od

0: Państwo jesteście. Macie wspólny zbiór, więc zacznijcie go tworzyć, ten wspólny zbiór. Nie zapominajcie o nim, bo wy kończycie jakiś etap, a dziecko potrzebuje was ze wzmożoną siłą. Bowiem być może będzie stygmatyzowane w szkole, być może będzie niosło na ramionach poczucie winy, tak? Może to przeze mnie, może przez moje niewłaściwe zachowanie.
1: I pewnie jeszcze będzie się pojawiała taka myśl, czy ja muszę wybierać któregoś z rodziców.
0: No i to jest dramatyczne. Co to znaczy wybierać? A ciężko jest zdecydować się, nawet siedząc przy stole, czy chcę napić się soku, czy chcę napić się lemoniady, tak? Mhm. Pojawia się wybór. I jak tutaj wybrać, skoro kocham mamę i tatę? Jak będzie się czuł tato, kiedy wybiorę mamę? Jak będzie się czuła mama, kiedy będzie mi bliżej do taty? Mhm. Więc jest to nie lada trud, więc często zachęcam też rodziców, żeby przyszli ze swoim dzieckiem.
1: O właśnie, o to też chciałam zapytać, czy w mediacji jest miejsce, przestrzeń na głos dziecka?
0: Znaczy może inaczej, wtedy zawieszamy mediację i ze strony, może inaczej, z roli mediatora staram się być jedynie tym, który będzie uczestniczył w tej rozmowie rodziców, bo są sytuacje, w których rodzice jeszcze nie odważyli się powiedzieć dziecku na rozstanie.
1: Czyli przychodzą do pani na mediację ustalić zasady opieki nad dzieckiem, a dziecko nie wie, co
0: się dzieje. I zapomnieli powiedzieć, poinformować o tym dziecku, że wydarzyło się dużo
1: i będzie
0: jeszcze więcej. Tak. I pytają, ale jak to zrobić, bo my czekaliśmy na decyzję sądu. Ja mówię, drodzy państwo, ale wasze dziecko jest taką gąbką emocjonalną, ono od długiego czasu czuje, że coś dzieje się niewłaściwego. Ono widzi wasze miny, widzi, czym emanuje wasze ciało, jakie wnosicie emocje, widzi wasz chłód w odniesieniu do siebie. I pytanie, co rodzi się wtedy w dziecięcej głowie, bowiem nie mówicie, nie informujecie dziecka, a ono żyje w chaosie i w niewiedzy. Czy można bezpiecznie funkcjonować w chaosie i niewiedzy?
1: A być może się już nawet domyśla, przecież zależy od wieku dziecka. W wielu sytuacjach tak jest, że nagle się okazuje, że dziecko mówi, no ja wiedziałem, że coś tu będzie i teraz niepokoiło mnie to, kogo mam wybrać, z kim zamieszkać.
0: Natomiast dramatyczne jest to, kiedy dziecko mówi, zastanawiałem się, z kim zamieszkać. I co powiedzieć wtedy dziecku? Mhm. Istotna rzecz. Istotnym elementem wtedy jest właściwe i bezpieczne przeprowadzenie tej rozmowy, bowiem dziecko w sytuacji rozłamu małżonków musimy mu dać namiastkę bezpieczeństwa, bo dla jasności to będzie namiastka, to jest mały procent, ale ono musi czuć, że jest kochane, że coś wygasza się między rodzicami, ale nie wygasza się ta miłość rodziców do mnie. Ja wciąż jestem ważny w ich życiu. Mhm. Więc dołożą wszelkich starań, żeby zminimalizować straty. Bo dla jasności, ogromną stratą jest rozłam rodziny. Sypie się mi tak naprawdę cały świat. Mhm. I ważna jest w tej sytuacji szczerość. Więc rodzice często boją się tej szczerości wobec dziecka i pytają, czy możemy przyjść i taką rozmowę odbyć razem z panią, czyli w czwórkę. Ja mówię, oczywiście, że tak. Bowiem stawiamy wtedy na otwartość, aczkolwiek ustalamy jedną rzecz, że nie wciągamy dzieci w konflikt.
1: A często się tak zdarza?
0: Bardzo często jest tak, że nasz dom staje się sceną, gdzie przeciągamy linę, gdzie zostaje ogłoszony konkurs na lepszego i gorszego rodzica. Rodzice zaczynają między sobą rywalizować o względy dziecka, o to, który z nich będzie bardziej atrakcyjny, z kim dziecko będzie się lepiej czuło i wykorzystują ten fakt przed sądem bardzo często. Tak, jest to obrzydliwe. Jest to obrzydliwe, bo mówię, mamy swoje role, mamy swoje zadania, natomiast manipulowanie czy też przekupstwo, tak, mniejsze bądź większe, jest nieuczciwą praktyką. Mało tego, manipulacja, tak, szantaż emocjonalny,

0: samolubstwo, kary, nagrody są, żebyście Państwo też mieli jasność, są niczym innym jak narzędziami przemocowymi. Są narzędziami brzydkiej i nieczystej gry, która nigdy nie powinna się pojawić. Bowiem mamy kochać nasze dziecko, nie obłupiać go z roli mamy w jego życiu, czy też ojca. A manipulacja, a gonitwa w obdarowywaniu dzieci prezentami. Natomiast nie da się tego uniknąć, więc wtedy staram się odwoływać do zdrowego rozsądku. Ja mówię, drodzy Państwo, to nie jest konkurs, nikt nie będzie Was oceniał, czy jesteście lepszym, czy gorszym rodzicem. Miłość to to, co należy dzieciom dać. Bezpieczeństwo na tyle, na ile można ją zapewnić w tej sytuacji. Więc odejdźcie. Staram się bardzo mocno apelować i przemawiać do rozsądku rodziców. Wtedy mówię im jasno, czym są te narzędzia. Ale ile ze sobą tej informacji i świadomości zabiorą, na to już nie mam wpływu.
1: Myślę, że to będzie taka głęboka myśl, z którą zostawimy naszych słuchaczy, ale na koniec tak sobie pomyślałam, żeby jeszcze zapytać, co powiedziałaby Pani właśnie rodzicom, którzy no właśnie gdzieś tam to dziecko trochę wykorzystują w tym konflikcie i trochę manipulują, żeby wywrzeć tą presję na drugim rodzicu. Taka złota rada na koniec. Co zrobić, żeby się dogadać i właśnie, żeby ocalić w tym wszystkim to nasze dziecko.
0: Wie Pani co, nie ma czegoś takiego jak złota rada. Nie ma czegoś takiego, bo mówię, ile głów, tyle pomysłów, ile osób, tyle potrzeb. Mhm. I jesteśmy autonomiczni, tak? Więc każdy musi znaleźć swój własny sposób. Natomiast, co jest kluczowe? Zostajemy do końca życia w roli rodzica. Od tego nie odchodzimy. Możemy przestać być małżonkami, ale nie przestajemy być rodzicami, którzy kochają, wspierają i są w życiu naszych dzieci. I jeżeli mielibyśmy to spiąć klamrą, to właśnie to będzie ta złota rada. O tym nie zapominajmy.
1: I nie zapominajmy o tym, że zawsze warto skorzystać z mediacji, żeby może sobie oszczędzić tej drogi sądowej i kosztów, i energii, i przede wszystkim, że możemy wtedy wypracować na własnych warunkach te rozwiązania.
0: No to jest rzeczywiście kluczowe. Oszczędzajmy czas, energię, bo jest tyle wspaniałych rzeczy, które możemy robić z naszymi dziećmi, dla naszych dzieci, więc nie traćmy energii na spory i rozstrzygnięcia sądowe, wypracujmy to na własnych zasobach, na naszych warunkach, bowiem ugoda stworzona w obecności mediatora, wypracowana w gabinecie, składana do akceptu sądowego, jest rozstrzygnięciem, które jest równoznaczne z postanowieniem. Jest akceptowane i jakby jest pełnoprawnym sposobem na funkcjonowanie rodziny na tu i na teraz, bowiem wynikają z niego ustalenia takie, a nie inne, więc równoznaczna jest z postanowieniem. Nie zapominajmy o tym.
1: Dziękuję pięknie za naszą rozmowę. Przypomnę, po świecie mediacji, po zasadach mediacji, przede wszystkim o pokojowych metodach rozwiązywania sporów oprowadzała nas dzisiaj Urszula Notka. Dziękuję pięknie za nasze spotkanie i życzymy chyba wszystkim tych pokojowych rozwiązań.
0: Tak, dziękuję Państwu serdecznie, więc życzymy otwartych głów i gotowości do rozwiązywania sporów, bo one nie są niczym demonicznym, a wręcz przeciwnie, sygnałem gotowości i zdrowia naszego. Dziękuję.
1: Dziękuję. Do usłyszenia.
2: O matko!